0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Ator.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak przenieść kulistą powierzchnię Ziemi na płaską kartkę? Dlaczego mapy, które znamy ze szkoły, nie do końca pokazują świat takim, jakim jest? Czy możemy ufać mapom, które mamy w smartfonie lub w nawigacji? I jak nie zgubić się w terenie bez telefonu? W czwartkowej audycji Wszystko o mapach.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności Jedynki. Kolejne 3 zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze CBA przeszukali też siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery Zonda Krypto oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
5: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
4: Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez Zonda Krypto zgłoszą się po pieniądze.
5: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
4: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Są zarzuty dla kierowcy, który we wtorek wjechał w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową. Grozi mu do 8 lat więzienia, a prokuratura zabiega o areszt, mówi Krzysztof Słabikowski z Radio Opole.
6: 32-latkowi z województwa łódzkiego zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut – ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dominika D. Posiedzenie w tej sprawie

0: zaplanowano na jutrzejsze popołudnie.
1: We wtorek rano na A1 w Mykanowie ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy prowadzącej prace serwisowe. 4 z 12 pracowników zginęło, a kilku innych odniosło poważne obrażenia. W najbliższych tygodniach zostaną wydane kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze zbiorowych mogił Polaków zamordowanych w 1945 roku przez ukraińską powstańczą armię. To wynik prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej, mówił w Radiu Lublin ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
2: Jest komunikacja bezpośrednia Instytutu Pamięci Narodowej z naszym Ministerstwem Kultury, które te zezwolenia wydają. W naszej stronie tutaj ograniczeń nie ma, jak tylko dokumenty będą złożone i w całości wypełnione wszystkie niezbędne formularze i tam inne rzeczy, to będziemy wydawali po kolei te zezwolenia.
3: Czyli na początku października?
2: Ja mam nadzieję, że tak, że powiedzmy kolejna ilość tych zezwoleń będzie wydana w najbliższych tygodniach.
1: Także Polska wydała zgodę na przeprowadzenie przez Ukrainę prac poszukiwawczych na terenie wsi Łasków na Chełmszczyźnie w miejscu prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów zamordowanych przez polskich partyzantów w 1944 roku.
4: To są aktualności jedynki.
1: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia Jastrzębskiego. W Jastrzębiu Zdroju zaplanowano uroczystości rocznicowe z udziałem Krajowej Solidarności z przewodniczącym Piotrem Dudą. Swoją obecność zapowiedzieli też członkowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, a także władze państwowe i samorządowe.
5: Uroczystości rozpocznie msza święta, a po niej uczestnicy obchodów przejdą pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego. Tam zostaną złożone kwiaty, ma być także odczytany list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, Porozumienie Jastrzębskie zawarto 3 września 1980 roku. Było ono trzecim z czterech porozumień społecznych podpisanych między ówczesną władzą a strajkującymi robotnikami. Potwierdzono w nim m.in. ustalenia z Porozumienia Gdańskiego, a także zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał de facto konieczność pracy przez 7 dni w tygodniu. Wprowadzało ono także wolne soboty i niedziele. Rząd przystał również na postulaty socjalno-bytowe robotników.
1: Tematem zajęła się Joanna Opas z Radia Katowice. Tymczasem Rosja przygotowuje się na ukraińską blokadę nieba. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł spółki i organizacje lotnicze, że nad Rosją pojawi się tyle dronów, iż ruch lotniczy zostanie sparaliżowany. W odpowiedzi Władimir Putin nazwał wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego terroryzmem państwowym. Zapowiedział też, że Moskwa znajdzie właściwą odpowiedź na takie działania Kijowa. Rosyjska Agencja Ruchu Lotniczego wydała oświadczenie, w którym zapewnia o podjęciu odpowiednich działań ochronnych. Choć Władimir Putin zareagował na wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego groźbami, to jak zauważają rosyjskie media niezależne, przestraszył się. Wśród samochodów towarzyszących na co dzień dyktatorowi pojawił się pick-up z zamontowanym karabinem przeciwlotniczym. Zauważono też, że Putin zaczął korzystać przy wysiadaniu z samolotu z zadaszonego trapu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Przed nami ciepły dzień, wciąż bardziej letni niż jesienny, na termometrach od 19 do 23 stopni. Lokalnie możliwe opady, deszczu i burze.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
7: Rozmowy, analizy i opinie.
6: I dużo muzyki.
7: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
6: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
7: Od godziny 16.
6: Zapraszamy Karolina Rożej
7: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało.
8: To czwartkowe spotkanie w dniu 3 września. Witam Państwa, Adam Rozlach. Zapraszam na kolejne spotkanie wpierw z Janem Zagozdą, który ukaże nam kolejne utwory w nagraniach Mieczysława Foga, którego 36. rocznica śmierci właśnie mija dzisiaj. A śpiewać będzie największe swoje przeboje. Nasza jest noc, cicho grajcie mi znów. Śpiewać będzie z orkiestrą Ryszarda Damrosza. Zaraz potem posłuchamy ostatnich już utworów w wykonaniu Jonasza Kaufmana. Będziemy słuchać m.in. Caruso Lucio Dalli,

0: a także kołysanki Johannesa Brahmsa. O ile te wcześniejsze utwory śpiewać będzie z orkiestrą, to kołysankę Brahmsa zaśpiewa z pianistą. Mam nadzieję, że nie uśpi nas skutecznie. To druga pozycja tej pierwszej godziny, a zamknie tę godzinę Bogdan Hołownia kolejnymi instrumentalnymi swoimi wizjami piosenek Jerzego Wasowskiego, czyli piosenek z kabaretu starszych panów. To w pierwszej godzinie, a w drugiej godzinie ukażemy gościa jeszcze trwającego festiwalu Chopin i jego Europa, Wikingura Olafsona, który grać będzie dzieła Bacha, a gra je tak jak nikt wcześniej. Natomiast zamknie program trzeci koncert Feliksa Janiewicza, kompozytora, którego renesans zdecydowanie i bardzo wyraźnie przeżywamy, renesans jego muzyki, bardzo zresztą zasłużony, za sprawą Stanisława Leszczyńskiego i Festiwalu Chopin i jego Europa, a także za sprawą Shushan Siranusian, która wraz z Och Orkiestrą, czyli z orkiestrą historyczną Martyny Pastuszki, nagrywa komplet koncertów skrzypcowych tego wybitnego, a niedocenianego do końca kompozytora polskiego, właśnie Feliksa Janiewicza.
1: Panowie, prosimy.

0: chwil.
1: Dzień dobry. W Radiu Retro mówi Jan Zagozda. Mieczysław Fok był do końca bardzo aktywnym i po raz ostatni publicznie wystąpił w 1988 roku, mając 87 lat. Nagrał setki piosenek na płycie i na pewno jeszcze nie raz będziemy do nich wracać. Dziś posłuchajmy następnej wiązanki przebojów, które mistrz Mieczysław nagrał z orkiestrą Ryszarda Damrosza w 1960 roku.

wspomnienia. Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię, wspomnienia.

nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. Ona mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caluję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwoli sama mi, madam, ja z twą

się w górę pnie. Ktoś chce spotkać mnie. Ramona, posłuchaj szumu starych drzew. Ramona, w tym szumie mój usłyszy śpiew.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dal nic, nie mamy nic, oprócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

nie myśl mi ni o zdradzie. Cóż na to szczęście jeszcze trzeba.

ciemizną. O cygańskie skrzypeczki, nieście piosnkę mą w dal, ukolyście mój żal, co dziś drga w sercu my. Cicho grajcie mi znów. O cygańskie skrzypeczki, niech cudowny wasz ton trafi gdzieś do mych stron i ukoi tęsknotę.

0: życie mi znów. O cygańskie skrzypeczki, niech cudowny wasz ton trafi gdzieś do mych stron i ukoi tęsknotę.
1: Niezapomniany Mieczysław Fok i niezapomniane jego nieśmiertelne piosenki. Nie powiedziałem państwu jeszcze, że rok 2026 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Mieczysława Foga z racji przepadającej 30 maja naszego bieżącego roku 125. rocznicy urodzin mistrza nastrojowej piosenki.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To program pierwszy Polskiego Radia, audycja Tak to bywało. Przed nami ostatnie już utwory zarejestrowane przez Jonasza Kaufmana i umieszczone na płycie zatytułowanej po prostu Tenor. Nie muszę chyba dodawać, że artysta ten należy do najbardziej rozchwytywanych do dziś śpiewaków operujących głosem tenorowym. Występuje w operach, teatrach operowych na całym świecie. Przed nami dwie kompozycje Salvatora Cardiglio Catarì Catarì, czyli Coren Grato i Lucio Dalli Caruso. W tych dwóch utworach Jonaszowi Kaufmanowi towarzyszy orkiestra Teatro Massimo di Palermo pod dyrekcją Asher Fischera.

Jednodolarówka koloru złotego wykonana m.in. ze stopu miedzi. Monety można kupić przez internet w rolkach po 25 sztuk. Do obiegu trafią jesienią. Pełne wydanie aktualności o 8.00.

0: Pogoda.
1: No i już teraz bardzo szybko spoglądamy na to, co czeka nas dziś w pogodzie. Polska pozostaje pomiędzy rozległym niżem znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji, jak klinem wyżowym rozciągającym się od Atlantyku po Bałkany. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1004 hektopaskale. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami także przelotne opady deszczu lokalnie. Na Wybrzeżu oraz Podkarpaciu mogą także pojawić się burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni, czyli nie najgorzej, trochę gorzej będzie jedynie nad morzem oraz na Suwalszczyźnie. Tamte termometry mogą wskazać zaledwie 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni.
0: Autopromocja.
2: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych butach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Za 27 minut godzina 8.
0: Po pierwsze ekonomia.
1: Po pierwsze ekonomia, po drugie Justyna Golonko, która jest w studiu.
3: Już jest.
1: Po trzecie mieszkania.
3: Tak, mieszkania.
1: Tanie mieszkania.
3: Można kupić tanie mieszkanie, okazuje
1: no,
3: się
1: No proszę
3: w
1: bardzo.
3: Tak, polskie koleje państwowe sprzedają mieszkania w bardzo atrakcyjnych cenach. Jak się patrzy na te ceny, naprawdę są atrakcyjne. Za metr płaci się nawet 10-krotnie mniej niż na rynku. Spółka informuje, że na sprzedaż wystawionych jest obecnie niemal 700 mieszkań w całej Polsce. No i w tej ofercie, jak patrzyłam, znajdziemy zarówno lokale zlokalizowane w dużych miastach, takie jak Warszawa, oczywiście Wrocław, Katowice czy Opole, ale i małych miejscowościach, mniejszych, jak Racibórz, Bartoszyce, Mrągowo czy Broniewo. Naprawdę, jak się patrzy na tę ofertę, to jest w czym wybierać, a ceny i wielkość oferowanych lokali nieruchomości są bardzo zróżnicowane. Najdrożej oczywiście jest w Warszawie, tu zaskoczenia nie ma. Jak to wygląda, o tym mówi Jarosław Sadowski, analityk portalu rankomat.pl.
4: Dla przykładu w Warszawie mamy malutkie mieszkanko do sprzedaży, 17,5 metra kwadratowego za 235 tysięcy złotych. W Bydgoszczy 33 metry kwadratowe za 220 tysięcy złotych. Średniej wielkości lokal na przykład oferowany jest w Gdańsku, 61 metrów kwadratowych za 260 tysięcy złotych. A największy we Wrocławiu, 115 metrów kwadratowych, chociaż to tak naprawdę są powiedzmy połączone dwa lokale. Łączna cena 945 tysięcy złotych.
3: No i także można znaleźć naprawdę atrakcyjne oferty, ale ważne jest to, że tutaj też są takie gwiazdki, haczyki, bo tego się oczywiście można spodziewać, jeżeli mówię o tak tanich, tak atrakcyjnych ofertach. Przede wszystkim najczęściej
1: mieszkania...
3: Czyli
1: teraz, przepraszam, to drobnym druczkiem, tak?
3: Tak, drobny druczek, te gwiazdeczki. Przede wszystkim najczęściej mieszkania oferowane przez PKP wymagają generalnego remontu, co oczywiście zwiększa koszt nieruchomości. Po drugie, PKP chce od razu płatności całej kwoty z góry. To oznacza, że my tutaj nie możemy na przykład wziąć kredytu hipotecznego, nie możemy tego rozłożyć na ratę. Do tego dochodzi oczywiście, powinniśmy się tego spodziewać, ale ja przypomnę, jednak ta infrastruktura kolejowa, bo mieszkania są wybudowane blisko torów i stacji kolejowych. I właśnie o tych haczykach mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
5: W przypadku tych nieruchomości mamy do czynienia z, no, na przykład złym stanem technicznym samego budynku, złym stanem technicznym nieruchomości. No, one mogą być ogrzewane piecem kaflowym albo jakąś kozą. Możemy mieć grzyba na ścianie, który nawet jak zrobimy remont, to może się pojawić znowu, bo na przykład stan techniczny budynku jest zły. Może się okazać, że na przykład WC jest w ogóle poza budynkiem. To

0: wszystko trzeba sprawdzić i się dobrze zastanowić.
1: Czyli jak już się zastanowimy, jak nam się spodoba, to faktycznie może warto się tym zainteresować, ale przede wszystkim takimi nieruchomościami, jak mówili mi eksperci, interesują się inwestorzy, którzy kupują mieszkania na wynajem i właśnie tak się dzieje. O tym mówi Marcin Jańczuk z Metro House.
2: Dla inwestora, który ma gotówkę w kieszeni, który potrafi sam przeprowadzić remont lub szuka taniego lokalu pod wynajem, no może być to okazja. Jeżeli jest się sprawdzonym inwestorem, no to w przetargach kolejowych pewnie można wyłonić jakąś perełkę, która później będzie miała bardzo dobrą rentowność na rynku wynajmu. Na pewno nie trzeba ulegać magii tej niskiej ceny, ale pamiętać, aby za każdym razem liczyć całkowity koszt inwestycji, który jest często daleko odbiegający od ceny wywoławczej w przetargu.
1: A teraz na koniec, gdzie szukać, prawda? Bo to ważne, jakbyśmy byli zainteresowani taką nieruchomością.
3: No ja już właśnie sobie przeglądam.
1: O proszę, tak. To jednak zainteresowany pan widzę.
3: Nie no, jak powiedziałaś o cenach, to od razu chciałem skonfrontować te informacje.
1: No właśnie. I można je znaleźć na stronie przewoźnika w zakładce Tanie Mieszkania, tak? Tam jesteś teraz? W tym momencie? Tanie Mieszkania.
3: Nie, nieruchomości na sprzedaż, coś
1: no proszę,
3: takiego. Ale
1: no,
3: myślę,
1: tak,
3: że pewnie chodzi o dokładnie
1: mieszkanie,
3: to samo.
1: Tak, tam możemy kliknąć i wyszukać właśnie oferty w swojej okolicy. Tak to wygląda.
3: Wszystko się zgadza.
1: Cieszę się.
3: No i być może coś wypatrzymy.
1: I wtedy do przetargu. I trzeba mieć taką kwotę, trzeba pamiętać.
3: Czyli przychodzimy z neseserem.
1: No tak, to wy...
3: No, albo z dużą walizką.
1: Myślę, że w częściach można to dostarczyć, ale jednak to muszą być pieniądze i nie możemy tutaj mieć rat.
3: Justyna Golonko, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Za 18 minut godzina 8 i teraz powracamy do tematu, który jak się okazuje, no, wywołuje bardzo duże emocje i sporo kontrowersji. Przypomnijmy, że zmieniają się przepisy, właściwie dziś zmieniły się przepisy. Te nowe przepisy sprawiają, że na przykład od dziś autobus może prowadzić 18-latek. No i muszę powiedzieć, że gdyby spojrzeć teraz na komentarze, które pojawiły się na naszym profilu facebookowym, właśnie pod pytaniem dotyczącym tej zmiany, zapytaliśmy 18-latek jako kierowca autobusu, czy to dobry pomysł, no to delikatnie rzecz biorąc odpowiedzi są dość jednoznaczne. Są również komentarze, były również telefony w tej sprawie, posłuchajmy.
2: Myślę, że to jest za niski wiek. Chodzi mi o dojrzałość, nie jestem psychologiem, ale od dawien dawna było zawsze minimum 21 lat ukończone. Prawo jazdy można było zrobić wcześniej, ale do pracy jako zawodowy kierowca 21 lat. I myślę, że to jest i tak wiek niski, bo jednak wiek o wszystkim nie mówi. Chodzi o dojrzałość i odpowiedzialność włożenia tych pasażerów.
3: Pracowałem kiedyś w MZK Warszawa. Panie redaktorze, niech pan dopisze tym chętnym na to prawo jazdy kategorii D takie obrazki codzienne. 100 przystanków, na każdym przystanku każdy puka się w głowę, każdy pokazuje na zegarek i presja na tego młodego człowieka, że nie zdążyłeś, że przez niego się spóźnił do pracy, że to, że tamto. I taki człowiek psychicznie wytrzyma maksymalnie 3 lata.
4: Jakie szkolenie? Jak ja chodziłem na prawo jazdy, to było 30 lat temu, pan, który szkolił, powiedział, ty się nauczysz jeździć dopiero po roku, jak będziesz jeździł. Jak są w stanie nauczyć chłopaka 18-letniego prowadzić autobus w ciągu 60 godzin? To jest niemożliwe. Obecnie jeżdżę jako kierowca ciężarówki. Przejechałem już któryś milion. Uderzyłem w bramę na naszej firmie.
1: No i proszę bardzo, powiedzieć, że to są głosy sceptyczne, to właściwie nic nie powiedzieć. W studiu jest już gość, Patryk Kuniszewicz, Polskiej Rady Kierowców. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Skąd te emocje? Może tak zacznijmy.
5: Nie mamy zaufania do tych młodych kierowców, prawda? Bo grupa,
1: no nie mamy.
5: 18-25 to jest grupa najwyższego ryzyka, to pokazują statystyki policyjne, ale ja bym chciał trochę stanąć w obronie tych młodych osób, które chcą zarabiać pieniądze, wożąc nas autobusem. Tylko, drodzy państwo, proszę pamiętać, że te trasy to nie są trasy dalekobieżne. Tam jest w ustawie zapisane do 50 km. Poza tym ten kierowca młody musi zrobić kwalifikację, kod 95, a więc 280 godzin odbyć. Poza tym też są dla niego pewne obostrzenia. No i najważniejszy argument. Brakuje nam kierowców.
1: No i to jest podobno ten argument, który tutaj przeważył szale.
5: Zgadza się. A zarobki, może nie będę mówił o kwotach, ale są całkiem satysfakcjonujące jak dla kogoś, kto skończył 18 lat i wchodzi na rynek pracy, bo to jest blisko 10 tysięcy złotych nawet.
1: Czyli rozumiem, mimo pewnych wątpliwości raczej jesteś na tak.
5: Ja jestem na tak, dlatego że są potężne restrykcje, jeżeli chodzi o podpisywanie umów, na przykład z przewoźnikami. Czy to jest przewoźnik miejski związany z samorządem, czy firma prywatna, to jednak ci kierowcy już teraz po wielu zdarzeniach w ruchu drogowym z udziałem właśnie choćby kierowców zawodowych są sprawdzani pod kątem zawartości alkoholu, narkotyków we krwi, więc oni są weryfikowani, sprawdzani. Poza tym ta kwalifikacja 280 godzin. Kurs kategorii B, potem kategorii D. Daje im jakieś wyobrażenie o tym, że jednak wiozą nie ziemniaki, tylko ludzi, to raz, a dwa, jadą nie autem do 3,5 tony, tylko kilkunastotonowym pojazdem.
1: No i kolejna rzecz, no i rozumiem, że tutaj jak gdyby wiek nie gra już roli, no bo to, co mówił jeden ze słuchaczy, dopiero praktyka tak naprawdę uczy nas takiego fachowego, prawdziwego prowadzenia autobusu. No i rozumiem, że ta praktyka to już nie ma znaczenia, czy ma się 18, 20 czy 40 lat.
5: Nie ma. Myślę,
1: swoje
5: że
1: trzeba
5: nawet
1: przejść albo przejeździć.
5: Tak, tym bardziej podkreślam, to są trasy niedalekobieżne, tylko do 50 km, a więc na przykład autobusy miejskie, ktoś zna miasto, więc on też się czuje jak ryba w wodzie. Poza tym to doświadczenie się zbiera, a jednak młody organizm szybciej się

0: uczy, ma lepszy refleks i to też pokazują różnego rodzaju badania, że czas reakcji jest dużo szybszy. Tylko zwróćmy uwagę, że 3 września wchodzą też inne przepisy.
1: Dobrze, to teraz o tych innych przepisach. Okay. Proszę bardzo.
0: Dlatego, że ci, którzy mieli wczoraj egzamin na prawo jazdy kategorii B, naprawdę są szczęściarzami. Bo
1: dlaczego?
0: Od dzisiaj wchodzi okres dwuletni. Ten okres próbny. Kiedy to, i ja tutaj się absolutnie zgadzam, jest limit alkoholu 0 promili we krwi, czyli 0 mg na decylitr, tak? W wydychanym powietrzu. Totalne zero, jeżeli chodzi o tolerancję dla alkoholu w organizmie, to chciałem właśnie powiedzieć. Druga sprawa, jeżeli ktoś złamie przepisy w ciągu tego okresu ochronnego, czyli tego dwuletniego, a będzie to takie znaczące naruszenie ruchu drogowego, na przykład będzie wyprzedzał na pasach, nie przepuści pieszych, to dwukrotne złamanie tych zasad z kodeksu wykroczeń rozszerzy mu ten okres o kolejne 2 lata. Czyli przez 4 lata będzie musiał się bardzo pilnować. Nie ma tutaj, wbrew tego, co się pojawia w przekazach medialnych, ograniczeń prędkości. Nie, kierowcy świeżo upieczeni, ci początkujący, mają te same zasady i przestrzeganie przepisów, co my, jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym, czy na autostradzie, czy na drodze ekspresowej. Jedyne co, to muszą się pilnować z punktami karnymi. Bo jeżeli okaże się, że w tym okresie próbnym uzyskają 12 punktów karnych, to muszą odbyć specjalny kurs reedukujący te punkty, czyli taka godzina o zagrożeniach w ruchu drogowym, ale jeżeli tych punktów na koncie w pierwszych 2 latach prawa jazdy będzie 20, to niestety, ale z tym prawkiem trzeba będzie się pożegnać i zrobić je od nowa.
1: Ja nie ukrywam, że akurat te zmiany brzmią całkiem rozsądnie.
0: Tak, to ma poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym i jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo ja mówię cały czas o okresie 2 lat, ale przecież dopiero co, bo w marcu weszły nam przepisy mówiące, że 17-latkowie za zgodą rodziców mogą robić prawo jazdy. Dla nich ten okres wynosi do 20 roku życia, więc jeżeli ktoś w swoje 17 urodziny zrobi prawo jazdy, to niestety, ale okres ochronny ma przez pierwsze 3 lata.
1: No i proszę bardzo, a te wszystkie informacje przedstawił Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców.
0: Szerokości, przyczepności.

0: Za 8 minut godzina 8. Agata Kondzińska jest już w studiu. Pierwsza rozmowa za nami. Dzień
1: dobry.
0: A przed
1: nami następna. Dzień dobry.
0: Tak, jeszcze raz dzień dobry. Kolejna i kolejny gość, czyli...
1: I to będzie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
0: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozwijmy oczywiście ten skrót. Tematy, zagadnienia podobne do tych, które mogliśmy usłyszeć w poprzedniej rozmowie, no bo koalicja rządowa.
1: A nie. A teraz akty sabotażu i ostatnie podpalenia, ponieważ nasz gość to były wieloletni komendant Straży Głównej Pożarowej.
0: Czyli będzie o bezpieczeństwie i
1: tak
0: będzie
1: jest.
0: O tym, co napływa do nas za wschodniej granicy. Wiesław Leśniakiewicz już po godzinie 8.15 w rozmowie z Agatą Kondzińską. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę.

0: 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
4: Słyszysz?
3: Co to?
4: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
3: O proszę, takie małe, a takie ważne.
4: Tak, ale nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
3: O nie, musimy to zatrzymać.
4: No właśnie. Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
5: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowe problemy na S8 na trasie z Wrocławia w kierunku centrum kraju. Między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód są problemy z ciężarówką i zablokowany mamy prawy pas na 77 kilometrze. Szybko zakończyły się utrudnienia na trasie 22 Jastrowie-Chojnice po zderzeniu pojazdu ciężarowego z pojazdem dostawczym. Wcześniej jechaliśmy jednym pasem na zmianę. Trzeba wzmóc czujność na trasie 91 między Toruniem a węzłem z S5 Świecie Zachód. Na wysokości Kończewic między Toruniem a Świecie ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się na pobocze. Poszkodowana jest jedna osoba. Przejechać można, ale tylko jednym pasem na zmianę. Na państwo ostrzegają z okolic Warszawy.
7: Robi nam się koreczek na A2, zarówno wylot, jak i wlot do Warszawy przed węzłem Konotopa, wypadek i oczywiście korek w obie strony, no bo w jedną stronę był jeden pas zablokowany, a w drugą stronę do Warszawy korek, no bo gabie. Zrobili korek na 2 km, bo trzeba popatrzeć.
6: Przypominamy, chodzi o autostradę A2 i wjazd do stolicy od strony Łodzi. Dziękujemy za informację. Jeżeli o Warszawę chodzi, to na S8 korek w kierunku zachodnim zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską, a kończy się koło Wisłostrady. No i wjazd przez Łomianki też zatłoczony od północy. W Gdańsku tymczasem zakorkowane są ulice prowadzące do centrum miasta z obwodnicy od węzła Kowale, Karczemki i Lotnisko, czyli ulica Świętokrzyska, Aleja Armii Krajowej i ulica Słowackiego. Zwolnimy też jadąc DTS-ką, drogową trasą średnicową z Katowic do Gliwic, zwłaszcza na wysokości Chorzowa może być tłoczno i między Bytomiem a Czeladzią na 94 też spory ruch. 22 513 11 11 czekamy na wieści od państwa.
8: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
9: Zapraszamy na aktualności jedynki.
8: Izabela Kuczyńska
9: i Andrzej Kocjan. Ważą się losy trzech osób zatrzymanych w sprawie giełdy Zonda Krypto. Są już zarzuty. Dzisiaj decyzja, czy będą wnioski o areszt.
8: W życie weszły nowe, ostrzejsze przepisy dla młodych kierowców. Zmienił się m.in. limit punktów karnych.
9: Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Dach nad głową straciła kobieta zajmująca jedną z działek. Protesty nic nie dały.
8: Już trzy kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto.
9: To potentat na rynku kryptowalut oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, właściciela poprzedniczki Zondy, czyli spółki Bitbay.
8: A jeszcze dziś prokuratura zdecyduje, czy wystąpi o tymczasowy areszt dla podejrzanych.
9: Sprawa Zonda Krypto to zadanie dla śledczych, ale afera ma też swoje polityczne oblicze.
8: Premier Donald Tusk zaapelował do polityków opozycji, by w świetle nowych faktów wokół giełdy zmienili zdanie na temat. temat ustawy dotyczącej rynku kryptowalut.
9: Jutro Sejm podejmie trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta.
8: Szef rządu twierdzi, że ustawa jest niezbędna do walki z finansowaniem aktów sabotażu inspirowanych przez Rosję.
9: A po szczegóły sięgamy do naszej reporterki. W sejmowym studiu jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Sylwia, jakich argumentów skierowanych do opozycji używał szef rządu?
10: Premier podkreślał, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne nie tylko

0: w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również bardzo ważnym wyzwaniem i dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji. Jak mówił, przygniatająca większość operacji terrorystycznych oparta jest o kryptowaluty.
1: Brak regulacji, brak przepisów, brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli. I dlatego Rosja korzysta z kryptowalut jako głównego, prawie że jedynego mechanizmu finansowania tego typu przedsięwzięć.
0: Dlatego zdaniem premiera kluczowe będzie głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Szef rządu nawiązał do sprawy dwóch pożarów, do których doszło w ostatnich dniach w Skarżysku Kamiennej w Lublinie w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających. Zaznaczył, że nie ma żadnych wątpliwości, że w Skarżysku Kamiennej doszło do podpalenia, do aktu sabotażu. W przypadku Lublina, choć nie ma tego typu dowodów, zdaniem premiera, nie można tego wykluczyć, biorąc pod uwagę charakter produkcji.
2: Z Sejmu Sylwia Białek, dziękujemy.
3: A przed posłami nie tylko głosowanie w sprawie prezydenckiego weta.
2: Jutro zdecydują, czy Maciej Berek obejmie stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: Wielu posłów ma wątpliwości w sprawie kandydatury polityka, który do niedawna był w rządzie prawą ręką premiera.
2: Głosy sprzeciwu słychać w klubie Lewicy. Przeciwko kandydaturze Berka zagłosuje jego szefowa Anna Maria Żukowska.
3: Pozostali posłowie będą mieli w tej sprawie wolną rękę.
2: Dariusz Wieczorek zapowiedział w Jedynce, że poprze Berka.
4: Mówię teraz za siebie, nie w imieniu klubu, to oczywiście nie mam żadnych dylematów. Znam Macieja Berka i uważam, że jeżeli jest szansa na uporządkowanie kwestii związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, Maciej Berek to ma pomysł i będzie chciał to zrobić.
5: A pan zna
4: to
5: ten
4: oczywiście
5: pomysł?
4: Nie znam. No bo to jest, myślę, skomplikowana sprawa. Klub oczywiście podjął kierunkową decyzję. Wiem, że dzisiaj te rozmowy z innymi klubami trwają. To już pani przewodnicząca będzie to ogłaszać.
3: A o miejsce w Trybunale Konstytucyjnym poza Maciejem Berkiem ubiega się też rekomendowany przez PiS Artur Kotowski.
2: Niższy limit punktów karnych i zerowa tolerancja dla prowadzących pod wpływem alkoholu.
3: Takie zasady od dziś obowiązują młodych kierowców.
2: Nowelizacja zakłada 2-letni okres próbny. W tym czasie świeżo upieczeni posiadacze prawa jazdy muszą być bardzo ostrożni, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
6: Zerowy limit na alkohol, na inne substancje i również ewentualnie po 12 punktach, które te osoby, mówiąc kolokwialnie, zdobędą, będzie obowiązkowy kurs doskonalający w ośrodkach szkolenia jazdy.
3: A jeśli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów, straci uprawnienia do kierowania pojazdami.
2: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym.
3: Dopuszcza ona 17-latków do prowadzenia samochodów, mogą jednak usiąść za kierownicę tylko pod okiem bardziej doświadczonych kierowców.
7: To są aktualności Jedynki.
2: Awanturą i wyniesieniem przez policję protestujących skończyła się demonstracja w obronie kobiety eksmitowanej z osiedla Maltańskiego w Poznaniu.
3: Kilkadziesiąt osób próbowało blokować pracę komornika.
2: Ostatecznie do eksmisji doszło. Dach nad głową straciła kobieta, która mieszkała na działce od ponad 30 lat.
3: Jej pełnomocnik Marcin Czachor uważa, że stało się to niezgodnie z prawem.
8: Moim zdaniem ten tytuł wykonawczy, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja, jest wadliwy. Dlatego, że w klauzuli wykonalności jest wpisany podmiot, który już nie jest właścicielem.
2: Nowym właścicielem jest deweloper, a działkę sprzedał mu kościół.
3: Pełnomocnik firmy Jacek Masiata twierdzi, że kobieta odrzuciła propozycje dotyczące innego lokum.
9: Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
2: Z działek na osiedlu Maltańskim w Poznaniu ma zostać wysiedlonych około 100 rodzin.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Cała czwórka polskich tenisistów grająca minionej nocy w US Open poniosła porażki. W drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem. Później w tej samej fazie turnieju pożegnał się Kamil Majszak, który uległ Valentinowi Waszrotowi z Monako. Natomiast mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena French z Amerykanką Jović oraz Magdalena z Brytyjką Jones. Tak z porażki tłumaczyła się French.
11: Nogi były ciężkie, cała dyspozycja taka psychofizyczna. Gdzieś została
5: zachwiana cała równowaga, to całe przygotowanie, które miałam przed turniejem, więc na pewno to się odbiło na moim zdrowiu i dało się we znaki, a że już nie należę do najmłodszego tutaj pokolenia, więc na pewno to dużo bardziej odczułam.
10: Dziś po południu mecz Igi Świątek z Nadią Podorowską. Narcia

0: Narciarze i snowboardziści z Rosji i Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startów w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej. Piłkarze ekstraklasowej Wisły Płock awansowali do drugiej rundy Pucharu Polski. Wczoraj płoccanie wygrali na wyjeździe z występującym na czwartym poziomie rozgrywkowym Weekendem Luzino 3-2. Spotkanie podsumowuje napastnik Wisły Marcin Kościelecki, który wspomina o dwóch różnych połowach w wykonaniu swojego zespołu.
1: Pierwsza bardzo dobra, intensywna, bardzo dobrze presowaliśmy. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, trochę szczęścia, bo przy mojej drugiej bramce była ręka. A druga połowa już straciliśmy intensywność, głupie błędy w obronie, dwa karne. Nie możemy tak tracić głupio goli, ale ważne, że wygraliśmy i przechodzimy dalej.
0: Korona Kielce również awansowała do drugiej rundy Pucharu Polski. Wczoraj pokonała w Łodzi tamtejszy Widzew 1-0.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Burze możliwe dziś na Wybrzeżu i Podkarpaciu, a opady deszczu przelotne mogą pojawiać się w całym kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 19. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywiste, nad morzem dość silny.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już w niedzielę o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
12: Narodowy Instytut

0: Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Program pierwszy. Stop. Polskiego Radia.
2: Leżę w

0: 15 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, trzeci dzień września. Izabela, Szymon, Gerard, Grzegorz, Bartosz, Antoni, Bartłomiej, Jan, Bronisław, Gerarda, Maryn, Erasma, Mojmir i Natalis. Nietypowe święta. Wspominałem o tym dzień wieżowców. Warto się dziś wybrać na ente piętro takiego budynku i podziwiać na przykład widoki. Wieszczy wrzesień, że już jesień, to oczywiście przysłowie na dziś, jak zwykle, przeważnie dotyczące pogody. Wschód słońca 5:50, zachód 19:19, to oznacza, że czwartek trwać będzie przez 13 godzin, taki słoneczny, przez 13 godzin i 29 minut. Czy słoneczny, to się oczywiście jeszcze okaże, gdyby ktoś miał ochotę dorzucić jakąś pogodę, jakiś raport pogodowy, to oczywiście cały czas czekamy, 22 139 2202. No i przypominam również o naszym profilu na Facebooku. Dziś bardzo ciekawe pytanie, albo inaczej, bardzo ciekawa zmiana dotycząca kierowców. Od dziś osoby mające 18 lat, oczywiście po przejściu odpowiednich testów i egzaminów, mogą prowadzić na przykład miejski autobus. Czy to dobry pomysł, czy nie? Odpowiedzi jest już całkiem sporo, choć na razie dominuje strona sceptyków, tak to delikatnie i kulturalnie określę. A już teraz 16 minut po godzinie 8.

0: 8 Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem jest Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, generał brygadier w stanie spoczynku.
3: Brygadier,
2: tak, w stanie spoczynku. Wieloletni były szef Państwowej Straży Pożarnej.
3: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
2: Panie ministrze, czy podpalenie jest najłatwiejszym aktem sabotażu?
3: Niewątpliwie tak.
2: Czy najtrudniejszym do wykrycia?
3: No, myślę, że również bardzo trudnym do wykrycia. Niemniej jednak przy dzisiejszych technikach, które dysponuje cały dział kryminalistyki policyjnej, ale również i eksperci, którzy zajmują się jak gdyby oceną możliwości i miejsca powstania pożaru, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić mniej więcej źródło tego pożaru i co mogło być tym źródłem i w konsekwencji łatwiej ewentualnie identyfikować sytuację, z jaką możemy mieć do czynienia i wskazywać potencjalnych sprawców. Gorsza sytuacja jest ze wskazaniem tych potencjalnych sprawców, zwłaszcza, że jeżeli sytuacja ma miejsce w nocy, gdzie mamy tą sytuację trudnego rozpoznania i właściwie nie wiemy, co mogło się wydarzyć. Jeżeli obiekt nie jest monitorowany i nie można ewentualnie przeprowadzić jakiejś takiej analizy, ale proszę zauważyć, że policjanci już mają pewne umiejętności nabyte, rozpoznawcze, korzystając z różnego rodzaju urządzeń, które nawet ludzie posiadają w swoich domach czy w pojazdach i próbują wykorzystywać wszelkie inne źródła, które ewentualnie za pomocą których można ewentualnie prześledzić sytuację wokół jakiegoś zakładu. Bardzo często te zakłady są oddalone od takich skupisk ludzkich. To też trzeba pamiętać i to też nie jest
2: tak,
3: łatwe.
2: Ale pan być może nawiązuje, bo ostatnie wydarzenia pokazały dwie firmy, które produkują dla naszej armii, firmy z sektora obronnego. W obu były pożary. Jeden w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, drugi w Lublinie. W pierwszym straty 15 milionów złotych, w drugim 20 milionów złotych. I w tym pierwszym w Skarżysku Kamiennej wiemy, że zamaskowany mężczyzna wszedł i czy to jest dobrze ochroniony zakład? To jest pierwsze pytanie.
3: Zgadzam się z panem. Popatrzymy jeszcze na godziny, w których te pożary powstały. Bo niekoniecznie można je łączyć ze sobą.
2: Tak, Kamienne po północy.
3: Po północy, gdzieś straż pożarna dostała informację chyba o godzinie 20 minut po 12. Drugi pożar był chyba o godzinie w pół do trzeciej. Ten w Lublinie. W niedzielę wszystko się dzieje, jedna w nocy. I faktycznie osoba, która chroniła ten obiekt, widziała osobę w kominiarce. W związku z powyższym tutaj był ślad jednoznaczny. Pamiętajmy o tym, że w tym jednym przypadku ten zakład było tyle przyzwoicie chroniony, bo miał system sygnalizacji pożarowej i on zafunkcjonował. Dzięki temu straż mogła szybciej dojechać i
2: tak, i były też doniesienia, że czujka antywłamaniowa zadziałała.
3: Dokładnie, i czujki, które ewentualnie były zamontowane w tymże obiekcie. Dlatego niewątpliwie jednym z elementów kluczowym z punktu widzenia zabezpieczenia tych obiektów, zwłaszcza, że jesteśmy faktycznie w sytuacji wojny hybrydowej, to jest odpowiedzialność tych, którzy prowadzą te zakłady. To bardzo często są zakłady w kompozycji prywatnej. To nie są państwowe zakłady. W związku z powyższym tutaj apelujemy o to, żeby zwiększyć tą
2: czujność. Ale idą kontrakty państwowe też do tych, do tych zakładów, tak?
3: Dokładnie.
2: Idą te pieniądze.
3: Ale pamiętajmy o tym, że mamy przynajmniej dwa kluczowe przepisy, które nam obligują tego typu zakłady do właściwego zabezpieczenia. Jeden przepis to wynika z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i tam na podstawie rekomendacji Rady Ministrów wskazywane są obiekty kategorii pierwszej i drugiej i muszą być stosownie chronione. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest przyjmowanie tych planów ochrony przez policję i tutaj ministerstwo zapowiedziało, że będzie przegląd tych wszystkich planów, które ewentualnie i wskazanie konieczności prowadzenia takiego elementu naprawczego, zwiększenia tego poziomu bezpieczeństwa, zabezpieczenia biernego i czynnego.
2: No właśnie, bo mamy trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego i on dotyczy linii kolejowych, tak. A na terenie całego kraju mamy drugi stopień
3: Dokładnie.
2: Zagrożenia. Może te zakłady z sektora obronnego powinny też być objęte, czy nie?
3: To jeśli mówimy o tym drugim, to on dotyczy całego kraju. To nie tylko, to trzeba brać pod uwagę, że on musi odnosić się również do tych, którzy ewentualnie realizują pewną produkcję taką kluczową dla bezpieczeństwa państwa, ale nawet taką kluczową z punktu widzenia budowania takiej wsparcia obywateli.

0: obywateli. No to dlatego mówimy o tym, że wszyscy, którzy prowadzą tego typu zakłady, muszą zwiększyć swoją, muszą zwiększyć zaangażowanie również finansowe po stronie również i tych biernych zabezpieczeń. To przecież będzie wpływało również na zabezpieczenie tego majątku, który mamy majątkiem prywatnym, bo nawet ubezpieczenie tego obiektu nie przyniesie, nie zrekompensuje tych strat, które ponosimy, bo te straty mogą być nie tylko materialne, ale takie intelektualne.
1: Czujniej powinniśmy być też my chyba, jako
0: niewątpliwie obserwować, co się dzieje wokół nas. Nawet trzeba obserwować sąsiadów. Różnie to wygląda. Zapewne Federacja Rosyjska nie próżnuje, wysyła swoich konfidentów. Jest również pewna obawa taka, że przekupuje się ludzi, którzy ewentualnie mogą, szukając łatwego zysku, no, ulegać tego typu pokusom. I na to również trzeba zwracać uwagę.
1: A czy tych podpaleń jest więcej?
0: Ja
1: teraz,
0: poprosiłem,
1: jak pan powiedział, w tej wojnie hybrydowej.
0: Przygotowując się w jakiś sposób do tego spotkania po dniu wczorajszym, zapytałem komendanta głównego, jak to wygląda rok do roku. I statystycznie, jak patrzę na to, jak to wygląda w bieżącym roku, mamy prawie 1030 pożarów w obiektach przemysłowych albo związanych z przemysłem i magazynowych. Te, które ewentualnie skategoryzowano jak gdyby w takim komponencie. Magazyny, hurtownie, nawet wiaty wolnostojące. To jest więcej niż w roku ubiegłym, bo w roku ubiegłym w tym samym okresie było 950 tego typu pożarów, ale w 2022 roku było mniej było w 2025, ale więcej było w 2022. Tak patrząc statystycznie, to mniej więcej się układa na tym samym poziomie. Ale wcale to nie oznacza, że te pożary wszystkie są elementem takiego oddziaływania terrorystycznego.
1: Gościem jest, tu postawimy kropkę, gościem jest Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Proszę z nami zostać na radiowym YouTubie.
2: Prawie 24 minuty po godzinie 8:00.

0: 8.30, Andrzej Kocjan i skrót aktualności.
1: W tym roku doszło do ponad 1000 pożarów w obiektach przemysłowych, ujawnia w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Część z nich może być dziełem sabotażystów. Wiceminister podkreślił, że nawet prywatne firmy są zobowiązane do zachowania wyższych standardów ochrony.
2: Muszą zwiększyć zaangażowanie również finansowe po stronie również i tych biernych zabezpieczeń. To przecież będzie wpływało również na zabezpieczenie tego majątku, który mamy.

0: Dół. Będzie obowiązkowy kurs doskonalający w ośrodkach szkolenia jazdy.
1: Mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Awanturą i wyniesieniem przez policję protestujących skończyła się demonstracja w obronie kobiety eksmitowanej z osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Kilkadziesiąt osób próbowało blokować pracę komornika, ostatecznie do eksmisji doszło. Nowym właścicielem działki jest deweloper, a działkę sprzedał mu kościół. W powiecie kolskim w Wielkopolsce zawyją dziś syreny od 9 do 14. Sprawdzany będzie system alarmowania. Mieszkańcy dostali SMS-y z ostrzeżeniem od RCB. We Wrocławiu rusza dzisiaj festiwal Wratislavia Cantas, który otworzy wykonanie opery Samson i Dalila. W programie ponad 40 koncertów w wykonaniu artystów i zespołów z Polski i zagranicy. A pełne wydanie aktualności o 9.00.

0: pogoda.
1: To w takim razie dorzucamy informacje dotyczące dzisiejszej pogody. Polska pozostaje pomiędzy rozległym niżem znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji, a klinem wyżowym rozciągającym się od Atlantyku po Bałkany. Co to dla nas oznacza? Ano na przykład to, że dziś ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1004 hektopaskale. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami też mogą pojawić się przelotne opady deszczu lokalnie. Na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą też występować burze. Temperatura maksymalna w przeważającym obszarze Polski od 20 do 23 stopni. Jedynie nad morzem oraz na Suwalszczyźnie będzie nieco chłodniej. Tam termometry wskażą 19 stopni Celsjusza. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty. Nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni.
2: Autopromocja.
3: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w białych butach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 23 minuty godzina 9. No i już teraz powracamy do nowego konkursu Lata z Radiem, skojarzenia ekstra. Wczoraj obowiązywały trzy słowa. To były słowa Hejnał, Chopin i Polka. Na podstawie tych trzech słów powstały bardzo różne zdania, zaskakujące, ciekawe, niebanalne, ale wygrało tylko jedno z nich.
2: Wyobrażam sobie kosmiczny surrealizm. Hejnał zwierzę budzi uśpione chmury. Luk Rostkowski i Chopin miksują basowy bit w ciemnym klubie, a obok szaleje energiczna Polka. Nagle w radiu odpala się kultowa Polka. Jack Beck, sygnał audycji Lata z Radiem i cały świat natychmiast zaczyna tańczyć. Czas przestaje istnieć, zostaje miłość.
1: No, to było dosyć długie i skomplikowane i bez wątpienia niebanalne zdanie. To były słowa na wczoraj, czyli Hejnał, Chopin, Polka. Dziś już ich nie wykorzystujemy. Znaczy, możemy je wykorzystać, ale nie są obowiązkowe. Natomiast obowiązkowe słowa, które muszą się pojawić dziś w konkursie, to uwaga, uwaga, uwaga. Sierpień, wrzesień, czerwiec. No a potem tworzymy jakieś zdanko, fajną, zaskakującą wypowiedź i wysyłamy to na numer SMS-owy 72 151. 72 151, sierpień, wrzesień, czerwiec.

0: My jeszcze nie dziękujemy za 19 minut, godzina 9. My, to znaczy ja plus, no, chciałem powiedzieć gość, ale to chyba nie byłoby do końca sensowne.
1: Kolega z pracy.
0: Bardziej, prawda?
1: Kolega z redakcji.
0: Marcin Wojciechowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czyli jeszcze letnisko.
1: Tak, jak najbardziej. Letnie, przyjemne tematy, dużo muzyki. Ula wprawdzie na urlopie. Ula rzeczywiście letniskuje. Ja letniskuję tutaj w radiu, ale z dużą przyjemnością. Dzisiaj czeka mnie rozmowa z Piotrem Roguckim. Nie wiem, Krzysztofie, czy ty jesteś koma? Piotr Rogucki, czy to
0: kojarzę,
1: nie
0: kojarzę,
1: a, kojarzę.
0: Kojarzysz, tak, kojarzę. Kojarzysz. Coś tam słyszałem.
1: Cieszę się, no, cieszę się, no, no
0: a poczekaj,
1: tak.
0: to teraz być może walnę jakąś straszną głupotę.
1: A może walnąć, a, przecież
0: oni
1: wszyscy
0: mieli jakieś takie trasy pożegnalnej dopiero, co?
1: Nie, to nie oni.
0: Nie oni. Widzisz, nie. Bałem się, że to jednak będzie coś.
1: Ale wiesz co, Piotr Rogucki, nawet tam jak jest jakaś trasa pożegnalna jakiegoś projektu, to tak naprawdę zaraz się zaczyna nowe. Bo to tak,
0: bo jest
1: tak
0: nowy
1: jest.
0: Projekt, nowy, tak?
1: Tak, Piotr Rogucki, normalni ludzie, stary, nowy projekt trochę. Więc będzie piosenka Los, Cebula i Krokodyle Łzy, przyznaj, że oryginalnie bardzo. Mhm. O co dokładnie chodzi o zespół, który powstał w ubiegłym roku. Piotr Rogucki traktuje go jako kolejny etap swoich poszukiwań, powiedzmy, artystycznych, bo tu chyba się zgodzimy wszyscy, albo większość, można lubić, nie lubić, ale Piotr Rogucki jest artystą,
0: nie,
1: który poszukuje.
0: Czekaj, dobrze kojarzy. Sprawdziłem.
1: Była trasa pożegnalna?
0: Była.
1: No to ja nie zarejestrowałem.
0: Pożegnalna trasa koncertowa.
1: Ale to
0: Restart.
1: Kiedy to było?
0: W ubiegłym roku.
1: Ach, myślałem, że teraz.
0: Czy oni się już znowu teraz...
1: Nie, no koma nie, koma tylko na moment tylko, tak na jedną piosenkę. No. Aha, normalni ludzie, czyli ten projekt, o którym mówią, grają, nie tylko grają repertuar komy, ale także rozbierają stare utwory i budują je na nowo, proszę pana.
0: Rozbierają stare utwory i budują
1: ładnie
0: je na nowo?
1: Ładnie to nazwałem?
0: Tak enigmatycznie, znaczy tak zagadkowo dosyć.
1: No wiesz, najtrudniej chyba jest to rozebrać domek z klocków i stworzyć go jeszcze raz dokładnie tak samo, nie? Tak,
0: no pod warunkiem, że masz dobrą instrukcję, to się da.
1: Więc tak, Piotr Rogucki, będzie też album koncertowy Transmutacje, Rogucki razy 30. No jest o czym rozmawiać. Wiele wcieleń Piotra Roguckiego, ale to wszystko się cały czas dzieje. Będą też koncerty, jak już pytałeś. Nie trasy pożegnalnej komy, tylko czekaj, gdzie ja tu mam te koncerty. Będzie trasa, tak, ale to będzie właśnie trasa Rogucki razy 30.
0: No dobrze, Gdańsk, to wszystko Kraków. Się zgadza.
1: Tak, to będą nowe, co słychać u Piotra Roguckiego i co znaczy projekt Normalni Ludzie i co z tym do tego wszystkiego ma muzyka komy. Zapraszamy państwa na godzinę 14, ale nie tylko. Bo będzie też 15 lat Muzeum Współczesnego we Wrocławiu. I będzie Anna Sańczuk. To jest bardzo barwna, cudowna postać, kobieta, historyczka sztuki. Żartobliwie nazywamy ją histeryczką sztuki, ale to tak niesłusznie, bo jest bardzo spokojna. I ona w świetny sposób opowiada takim ludziom, którzy się nie interesują sztuką, galeriami, nie wiem, niekoniecznie chodzą. To zachęca tych, którzy nie chodzą i mówi, co jest tym, którzy chodzą i wszyscy ją rozumieją. Wiesz,
0: to jest rzeczywiście dosyć wyjątkowa umiejętność.
1: Tak, to jest... Anna posiada tę umiejętność tłumaczenia, opowiadania o sztuce, albo raczej zachęcania do zastanowienia się nad nią. Może to będzie lepiej, będzie bliższe prawdzie chyba.
0: No to bardzo jestem ciekaw, co powie i kogo zdoła zachęcić do tego, żeby wyjść z domu i być może do jakiejś galerii czy też muzeum zajrzeć.
1: A jeżeli mnie zdołała zachęcić, to każdego zdoła.
0: Byłeś?
1: No, chodzę cały czas przecież.
0: Już
1: no muszę, no przecież.
0: I zaraziłeś
1: prowadzę
0: się.
1: Audycję kulturalną, proszę pana. No trzeba wychodzić z domu czasami.
0: Proszę, proszę, ja znam takich, którzy rozmawiają
1: że wszystko w
0: internecie. Nie czytawszy ani jednej strony.
1: A ponoć to największa sztuka. Znam takich, którzy twierdzą, że to jest
0: szacun,
1: właśnie sztuka,
0: prawda?
1: Zrobić dobrą rozmowę o książce, której się nie przeczytało.
0: Albo o filmie, którego się nie widziało.
1: Którego się nie widziało, oczywiście. No jest pewien. No, jeżeli
0: ale zawsze możesz powiedzieć, który moment ci się najbardziej podobał, który nie, który aktor dobrze zagrał.
1: Oczywiście. Więc to tyle. Tyle. Oprócz tego będzie Marta Zinkiewicz, która przychodzi do nas z ciekawostkami i trendami przeróżnymi, tym co się dzieje. No i tak szkoda trochę tego lata, ale powiem ci, że słońce właśnie wyszło.
0: Na razie nie jest źle, prawda?
1: Nie jest źle, ale tak jakoś tak.
0: No, już
1: to
0: po
1: słońce
0: wakacjach,
1: już inne trochę.
0: Inne. Dzień jak krótko już trwa.
1: Właśnie. To co, to posłuchamy komy?
0: No to chyba tak, no,
1: no to
0: skoro
1: spadam,
0: tak zapowiadałeś, no to proszę bardzo.
1: Spadam, dziękuję.

0: Za 11 minut godzina 9. Sygnały dnia trwają, choć pomalutku już zmierzamy do finału. Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o nasz temat dotyczący 18-latków za kierownicą autobusu, to na profilu facebookowym rozpętała się naprawdę burzliwa dyskusja. Zaczęło się właśnie od tych nowych przepisów, ale teraz mamy tam już wątki dotyczące samych kierowców, komunikacji miejskiej, kultury osobistej pasażerów, którzy tą komunikacją podróżują. Jest co poczytać, w razie czego oczywiście można dopisać jeszcze coś od siebie. Można też wysłać na przykład propozycję swojego ciekawego, niebanalnego zdania pod numer 72-151. Przypomnę, że dziś słowa sierpień, wrzesień, czerwiec. No, chodzi oczywiście o konkurs Skojarzenia Ekstra i Lato z Radiem, które rozpocznie się po godzinie 9. No a skoro Lato z Radiem, to Sława Bieńczycka jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Z zepsutym długopisem. No popatrz, co mi się zrobiło. No zepsuł mi się długopis.
0: Na jak to prowadzić program?
1: Prawda? No właśnie, zaraz jeszcze mam kilka minut, zdobędę ten poprawny. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że uważam, że to jest jeden z lepszych pomysłów, że dzieci w szkole nie mają telefonów komórkowych. Przynajmniej w teorii. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce.
0: Mam te same wątpliwości.
1: Tak, ale jeśli chodzi o Lato z Radiem, to tak. Drodzy Państwo, tak powolutku zbierzamy się do końca, ale proszę pamiętać, że od poniedziałku mamy dla Państwa mnóstwo kolejnych ciekawych atrakcji.
0: O. A co się dziś pojawi? Możemy zdradzić?
1: Ja mam pytanie do siebie, Pani. Zdarzyło Ci się kiedyś, że nawigacja wyprowadziła Cię w pole?
0: W pole nie, natomiast zdarzyło mi się kilka razy dzięki nawigacji docierać do celu naprawdę w dosyć zaskakujący sposób i bardzo dziwnymi trasami.
1: No to dzisiaj porozmawiamy, przyjrzymy się mapom nawigacji przy okazji też i dowiemy się, dlaczego te mapy nie zawsze pokazują to, co jest w rzeczywistości.
0: No to proszę bardzo, między innymi oczywiście
1: między
0: ten
1: innymi.
0: Temat po godzinie 9 zapraszała Sława Bieńczycka, a ja już bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie.

0: jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama. Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Na autostradzie A2 problemy w okolicach Warszawy na wysokości węzłów Konotopa i Pruszków. Po tym jak zdarzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania i może tworzyć się korek. To kilometr 452. Na autostradzie A4 korek między Strzelcami Opolskimi a węzłem Łany. Tutaj zwalniamy w kierunku województwa śląskiego. A w Śląskiem korkuje się DTS na wysokości Chorzowa, trasa z Katowic w kierunku Zabrza. Na S1 zwalniamy między Brzęczkowicami a węzłem Sosnowiec-Jęzor i tutaj utrudnienia głównie w kierunku północnym. Przejazd przez Olkusz utrudniony na 94, czyli na trasie od Dąbrowy Górniczej w kierunku Krakowa. Trzeba zwolnić również przed Krakowem na 79, która prowadzi od Krzeszowic przez Zabierzów do Krakowa. No i na A4 musimy zwolnić między Balicami a Tyńcem, tutaj w kierunku Tarnowa, a między Zakopianką a Tyńcem zwalniamy na A4 w kierunku Katowic. Niełatwy wjazd do Krakowa przez Gaj i Libert, czyli na końcowym odcinku Zakopianki. Niełatwy też dojazd do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej i od strony północnej, czyli od Zatora. Na S8 prosimy uważać, jadąc z Wrocławia w kierunku centrum, bo pojawiły się pod Sycowem utrudnienia związane z problemami ciężarówki. W kierunku Warszawy zablokowany jest prawy pas na 77 km między węzłem Syców Zachód a węzłem Syców Wschód. Trasa 91, tutaj z kolei problemy między Toruniem a węzłem z S5 Świecie Zachód. Na wysokości Kończewic ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się i jedziemy naprzemiennie.
13: Czwartkowe przedpołudnie lub poranek, jak kto woli, w programie pierwszym Polskiego Radia. Minęła 9:00.

0: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
1: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
2: Nasza tegoroczna maskotka, nasz pluszak, nasz piesek, nasz kunpelek jeszcze nie ma imienia, ale jutro już będzie miał. Jakie? No to ostatnia szansa na przesyłanie swoich propozycji. Mogą to Państwo oczywiście robić już teraz, trochę już zebraliśmy, ale jeszcze jeśli komuś ktoś wpadnie, coś wpadnie do głowy, to proszę wysyłać Facebookom ukośnik 1 i 71 151. Dziś czwartek, a w tę sobotę także ostatni koncert tegorocznej trasy Lata z Radiem. Gdzie się spotykamy, gdzie na Państwa czekamy? Niedaleko Bydgoszczy, właściwie to tuż obok Bydgoszczy, Białe Błota, proszę zapamiętać. A tam o godzinie 9 audycja, o 12 piknik, który będę miała przyjemność dla Państwa poprowadzić, a o godzinie 20 koncert pełen gwiazd. A dziś spojrzymy także jeszcze dogłębnie na mapę świata, na mapę naszych okolic i poszukamy błędów. Często się zdarzają, no to może spójrzmy na Grenlandię i na Afrykę. Wygląda niemal Grenlandia jak kontynent wielkości Afryki, a w rzeczywistości jest, uwaga, kilkanaście razy mniejsza. Dlaczego, jak to się dzieje, wyjaśnimy to już niebawem. A teraz czas na aktualności radiowej jedynki, które przygotowali Izabela Kuczyńska i Andrzej Kocjan.
3: Dzisiaj decyzja, czy będą wnioski o areszt dla trojga zatrzymanych w sprawie giełdy Zonda Krypto. Minister Waldemar Żurek ujawnia, że do prokuratury zgłaszają się kolejne osoby, które chcą zeznawać w sprawie afery.
4: Ponad 1000 pożarów w obiektach przemysłowych i magazynach tylko w tym roku. Część z nich może być dziełem sabotażystów, mówił w Jedynce wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Niewiele czasu mają osoby, które chcą powalczyć o fotel prezydenta Krakowa. To już ostatnie godziny na dostarczenie podpisów poparcia.
4: Ważą się losy trzech osób zatrzymanych w sprawie afery dotyczącej Zonda Krypto. To mężczyzna i dwie kobiety po przesłuchaniu w katowickiej prokuraturze. Cała trójka usłyszała zarzuty.
3: Śledczy nie ujawnili ich treści, prawdopodobnie zrobią to dziś. Także dziś mamy dowiedzieć się, czy będą wnioski o areszt dla podejrzanych.
4: Zatrzymane osoby mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zondy Krypto, Sylwestra Suszka. Tak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: W rozmowie z TVP Info dodał, że w tej sprawie pojawia się coraz więcej informacji.
5: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą. Chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. Ale ja równolegle traktuję tak samo defraudację ogromnych środków obywateli i dbałość o to, żeby jak najwięcej zająć, żeby jak najwięcej można im oddać, ale także ten wątek kryminalny, czyli zaginięcie bądź zabójstwo tego, który tworzył giełdę BitBay i która później przekształcała się w Zondę.
4: Nieoficjalnie wiadomo, że w gronie zatrzymanych osób jest Rafał Z., znany inwestor na rynku kryptowalut. Na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Sylwester Suszek obwiniał go o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych.
3: To także dwie kobiety, Jaromira W. i Anna P. Pierwsza jest żoną Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Druga miała pomagać mu w interesach.
4: Tylko w tym roku doszło do ponad 1000 pożarów w obiektach przemysłowych i magazynowych, ujawnił w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Część z nich może być dziełem sabotażystów, dodał wiceminister i podkreślił, że nawet prywatne firmy są zobligowane do wyższych standardów ochrony.
6: To jest odpowiedzialność tych, którzy prowadzą te zakłady. To bardzo często są zakłady kompozycji prywatnej, to nie są państwowe zakłady. W związku z powyższym tutaj apelujemy o to, żeby zwiększyć tą
7: czujność. Ale idą kontrakty państwowe też do tych.
6: Pamiętajmy o tym, że mamy dwa kluczowe przepisy, które nam obligują tego typu zakłady do właściwego zabezpieczenia i muszą być stosownie chronione.
4: A w ostatnich dniach płonęły dwa zakłady produkujące komponenty do maszyn lotniczych. Śledczy ustalili, że w Lublinie doszło do celowego podpalenia.
3: Czy podobnie było w Skarżysku Kamiennej, to jest przedmiotem analiz służb.
4: Młody mężczyzna podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu odpowie także za inne przestępstwo.
3: 19-letni Jakub L. usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu na początku lipca. Przyznał się do tego w trakcie przesłuchania przez policjantów.
4: Oświadczył, że zaatakował

0: młotkiem w głowę przypadkowego człowieka, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, prokurator Stanisław Bar.
1: Zdarzenie o tyle nietypowe, że mężczyzna był najpierw hospitalizowany, a dopiero później organy ścigania dowiedziały się, w jakich okolicznościach został on przetransportowany i z jakimi obrażeniami do szpitala. Zatem oględziny miejsca zdarzenia odbyły się później. Natomiast zabezpieczono monitoring z terenów sąsiadujących z ulicą Wapienną i w ten sposób wytypowano osobę. Wizerunek tej osoby odpowiada wyglądowi podejrzanego.
2: A podczas przesłuchania w sprawie zabójstwa 49-letniej kobiety Jakub L. powiedział, że słyszał w głowie głosy nakazujące mu atak.
0: Wiadomo, że ofiara była przypadkową osobą.
2: Biegli lekarze będą musieli określić, czy mężczyzna był poczytalny.
3: To są aktualności jedynki.
0: Kampania przed przyspieszonymi wyborami prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę.
2: Komitety mają ostatnie godziny na zebranie i dostarczenie do komisji wyborczej 3000 podpisów poparcia.
0: Termin upływa dziś o godzinie 16:00. O tym, kto zdążył, a kto musi się pospieszyć. Paweł Pawlica.
4: Wyścig z czasem trwał między innymi w sztabie Łukasza Gibały. Miejski radny jest faworytem przedterminowych wyborów w Krakowie, ale błąd formalny spowodował, że jego sztab musiał zebrać większość podpisów jeszcze raz. W wielu wypadkach na kartach zabrakło pełnego adresu, w którym pada nazwa miasta Kraków.
5: Te przepisy są po prostu takie, jakie są i komisja musiała tak zrobić.
4: Mówi Łukasz Gibała. Podobny problem mieli też pozostali kandydaci. Senator Monika Piątkowska dostarczyła do Miejskiej Komisji Wyborczej prawie 7000 podpisów. Komisja Wyborcza zatwierdziła już podpisy zebrane przez kandydatkę Razem Aleksandrę Owce oraz kandydata Prawa i Sprawiedliwości Michała Drewnickiego. Na weryfikację czekają listy dostarczone przez Jana Hoffmana, to inicjator kampanii referendalnej, oraz przez senator Monikę Piątkowską. Oficjalna lista kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa będzie znana za 2 tygodnie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Pierwsza tura przedterminowych wyborów w Krakowie odbędzie się 27 września.
0: Mieszkańcy okolicy Kolna w Wielkopolsce otrzymali ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Alert dotyczy syren. Te rozlegną się dziś w regionie w ramach ćwiczeń. Podobne alarmy możliwe będą między 9 a 14.
0: RCB uprzedziło także w SMS-ie mieszkańców Szczecina o dzisiejszych ćwiczeniach służb. Zaplanowano je przy ulicy Gdańskiej i może im towarzyszyć dym, a także huk.
2: Służby apelują o zachowanie spokoju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
8: A pogoda dziś w kratkę. Trochę chmur, słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Uwaga, gdzieniegdzie na wybrzeżu i na południowym wschodzie mogą także pojawić się dzisiaj burze. W czasie burz oczywiście tradycyjnie mocniej może wiać do 65 km na godzinę. Do tego wszystkiego dochodzą mgły. Taki to okres się nam właśnie zaczyna i te mgły w tej chwili jeszcze mogą się pojawiać przez godzinę, dwie na wschodzie i na południowym wschodzie. O wietrze już Państwu powiedziałam, a co z temperaturą? Najniższa dzisiaj prognozowana na ten najcieplejszy moment dnia to 18 stopni i tyle będzie na wybrzeżu i gdzieniegdzie na Suwalszczyźnie. W wielu miejscach dzisiaj taka temperatura dosyć wyrównana, od 22 do 24 stopni. Tak jest i na południu, i w centralnym pasie. Natomiast najwyższa temperatura dzisiaj to 26 kresek, gdzieniegdzie na Podkarpaciu. Co z ciśnieniem, takie lekko wahające się w południe w stolicy, 1004 hektopaskale.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
8: Jakim powietrzem dziś oddychamy? Nie jest źle. Jakość powietrza prawie w całej Polsce jest bardzo dobra, jedynie miejscami w centrum i w województwie śląskim dobra. Jeśli chodzi o odnawialne źródła, to 1/3 energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Udział w OZE w miksie energetycznym, tak to się fachowo nazywa, będzie rósł w kolejnych godzinach. I jeszcze jedna ważna informacja dotycząca suszy hydrologicznej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 91 ostrzeżeń w związku z suszą. Zagrożenie pożarowe w województwie lubelskim jest średnie, w pozostałej części kraju małe, a na Pomorzu Zachodnim nie występuje w ogóle.
9: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
10: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

No tego nie zabawiałam, ta piosenka, drodzy państwo, Cry For You i zespół September. Dlaczego tak mówię, że tego nie zamawiałam? Bo słowa, które pojawiają się dzisiaj w naszym pytaniu eliminacyjnym do skojarzeń ekstra, to właśnie sierpień, wrzesień, czerwiec. Powtarzam, sierpień, wrzesień, czerwiec. Proszę kombinować, jak to się państwu kojarzy. 72 151. Tutaj państwo wysyłają swoją twórczą, oryginalną odpowiedź, powiązanie tego wszystkiego. A więcej o skojarzeniach dosłownie za minut kilka.

0: Sława Bieńczycka, uśmiecham się do Państwa na dobry początek naszego spotkania. Troszkę tak oczywiście uśmiecham się tym razem inaczej, bo to tak powolutku, powolutku zbliżamy się wiadomo do czego, ale proszę się nie obawiać, bo w przyszłym tygodniu mamy dla Państwa kolejne ciekawe atrakcje u nas, a zatem proszę się nie martwić tym, że powoli lato z Radiem dobiega końca. Rzeczywiście przypominam, wielki finał tegorocznej trasy koncertowej Lata z Radiem i Telewizji Polskiej, tuż koło Bydgoszczy, Białe Błota. Kto może zaplanować przyjechać do nas w sobotę, to proszę to zrobić, a bawimy się tam cały dzień od godziny 9 do 22, a może jeszcze dłużej, więc proszę wykorzystać moment i po prostu z nami się spotkać. Dzisiaj będziemy też przyglądać się mapie świata, ale także i nawigacji, a skoro nawigacja to...
1: Dalej prosto. Połączenie GPS zostało utracone.
0: Ach, jak zostało utracone, to już w ogóle wtedy nie wiemy, co robić czasem, prawda? Ja dlatego mówię, że te analogowe,

tradycyjne papierowe mapy też się przydadzą. Ale skoro patrzymy już na, może nie na mapę naszej okolicy, ale tak w ogóle na mapę świata, no to widzimy różne ciekawe rzeczy, które niekoniecznie dużo mają wspólnego z prawdą. I dzisiaj porozmawiamy o tym, drodzy Państwo, kto to był Mercator, jak to się dzieje, że mamy powszechne odwzorowanie Mercatora na naszych mapach świata, które niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. A wiedzą Państwo, że jest taki kraj, Togo, mały kraj afrykański, który walczy o to, żeby odejść od tych tradycyjnych map świata, które właśnie są na tym oparte i pokazać rzeczywistą wielkość wielu różnych państw, na przykład afrykańskich, bo one też są inne niż nam się to wydaje, gdy spoglądamy na tą mapę. Ciekawe, prawda? No właśnie, no to o tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy. A jeśli chodzi o nawigację, no to już Państwa pytam. Jakie nawigacja zrobiła Państwu psikusy? Jak to się stało? Czy wyprowadziła Państwa w pole? Dosłownie i w przenośni. 71 151 i facebook.com/jedynka.

0: Poszeleszczę troszeczkę na dobry początek. Jak Państwo wiedzą, przychodzą do nas przesyłki. Niektóre takie w kopertach, niektóre w małych paczkach, a niektóre w takich wielkich. Jak są takie wielkie, to my się boimy, że tam jest jakieś jedzenie i że się tam coś zepsuje. To nie żart. Już się nam zdarzyło, że doszły do nas na przykład sfermentowane owoce. No proszę pamiętać, że to trochę idzie, więc takie pomysły nie są najlepsze. Ale pani Bożena z Kalisza wysłała nam wielką paczkę. Uwaga, no to jest taki produkt regionalny. Andruty kaliskie. Od razu powiem, że pani Bożena to chyba nam co roku to przysyła, bo tak kojarzymy, że te andruty kaliskie dosyć długo u nas w redakcji są i takim są, powiedzmy, o podwieczorkiem dodatkiem do kawy. Pani Bożena, oczywiście bardzo dziękujemy. Maskotka za te andruty będzie. No a teraz, drodzy Państwo, przypominam, że mamy w tym tygodniu dla Państwa i nie tylko w tym, skojarzenia ekstra. Zasada jest prosta. Będziemy Państwu podawali codziennie inne trzy słowa. Państwo mogą to jakoś pięknie, ładnie dobrać, wykombinować, o co może chodzić i oczywiście wysłać. Przypominam, numer 72 151. A nagroda, właściwie to dwie nagrody, tylko dla zwycięzcy. Czyli będziemy się łączyć z trzema osobami. Pierwsza osoba w tej godzinie, druga w następnej i trzecia po godzinie 11. W sumie mamy jedną nagrodę o wartości ponad 800 zł, a jest to odkurzacz pionowy i ekspres do kawy, taki specjalny ciśnieniowy.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Adler, oferująca sprzęt audio oraz AGD. Adler.com.pl.
0: A trzy słowa na dziś. Uwaga, proszę zwrócić uwagę na kolejność. To nie jest przypadek. Sierpień, wrzesień, czerwiec. Jeszcze raz. Sierpień, wrzesień i dopiero czerwiec. 72 151.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
2: Tematy, które dzieliły.
3: I podgrzewały emocje.
4: Wydarzenia, które poruszały.
5: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
6: Wszystko to podsumujemy w audycji
1: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
7: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
8: Agata Kowalska,
9: Agata Kondzińska,
10: Sylwia Białek,
11: Grzegorz Osiecki,
12: Karol Surówka
13: i Jacek Czarnecki.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
14: Spoglądam na aktualną temperaturę. W tej chwili w Legnicy najcieplej, prawie 19 stopni, a najniższa temperatura, też w tym rejonie, 12 w Kłodzku. Też całkiem nieźle na wybrzeżu miało być chłodniej, ale widzę, że chyba będzie cieplej, bo w tej chwili już na Helu ponad 17 stopni. A jaka sytuacja? Państwo piszą, na przykład napisał nam tutaj pan Przemek, że w Jeleniej Górze mgły się powoli rozchodzą. No właśnie, te mgły mogą być jeszcze w wielu miejscach na południu i na wschodzie kraju, proszę uważać. A co w ciągu dnia? No to słoneczko tak się będzie usiłowało przebijać przez te chmury. Czasem mu się uda, czasem nie. Tych chmur dzisiaj sporo na naszym niebie. No i z tych chmur dzisiaj też trochę może popadać deszcz. Uwaga, może

Możliwe są także burze, gdzie przede wszystkim na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu i w Małopolsce ten region tutaj dzisiaj może właśnie zobaczyć błyskawice na niebie. A

0: Jest to jedna z niewielu tradycji Polski wpisana na listę UNESCO. Co roku w Augustowie odbywa się festiwal promujący tą formę naszego dziedzictwa. W tym roku połączyliśmy nasz festiwal z konkursem miodów pitnych. Sędziowie oceniają miody pitne zrobione przez amatorów miodosypnictwa, nie przez profesjonalnych producentów, żeby wybrać ten najlepszy. A w sobotę gra terenowa, 7 km trasy z ciekawymi zadaniami związanymi z pszczołami, z lasem, z bartnictwem, trochę z matematyką, następnie seria warsztatów i wieczór przy wspólnym ognisku na koncercie lokalnego zespołu The Boss.
1: Drodzy Państwo, a zatem przypominam, sobota, białe błota, o jak się pięknie rymuje. Pogoda nie będzie najgorsza, 20 stopni, proszę przybywajcie.

0: No nie zapytam cię jeszcze o walizkę, bo to trochę za wcześnie, bo walizka to dopiero jutro. Ale, ale szykujesz się do białych błot.
1: Ja to wszystko, proszę pani, w jedną... No, ja to taki minimalistyczny jestem.
0: A to tylko dziewczyny z walizkami. Nie. No tak, tak.
1: Jedna para tego na zapas i to z pasta do zębów, szczoteczka i pojechał.
0: Słuchaj, ja też jedna para tego i jedna para tego. Jakoś zawsze mamy więcej.
1: Nie, wy zwykle
0: macie... Kosmetyczki większe mamy.
1: Wy macie większe kosmetyczki i macie... Nie, nie, par macie zawsze więcej. To tak. Co, na Mazury?
0: Nie, teraz na Mazury, ale w sobotę tak, białe błota się. Bydgoszcz, a teraz Mazury.
1: Piotr Szczepanik i Ali Babki, prawda, że ładnie będzie zaraz. Nie jest
0: pięknie.
1: To piosenka Piotra Szczepanika tak naprawdę. Wiesz, kto napisał ten utwór? Jerzy Wojciechowski. Lekarz, nie zawodowy kompozytor, tylko lekarz medycyny, ortopeda, specjalista medycyny nuklearnej zresztą. No i twórca teatrzyku piosenki Lekarzy Esculap. Około 200 piosenek pan doktor skomponował. A wśród nich Kormorany. Ta melodia wzięła się z konkretnego wydarzenia. Oczywiście gdzie, Sława? Na Mazurach.
0: Na Mazurach, tak.
1: Doktor Wojciechowski po studiach chciał pracować właśnie na Mazurach i podczas jednego z pobytów siedział z koleżanką na wyspie, ładnie. No i zaskoczyła ich pogoda, zobaczył duże, czarne, tak energicznie lecące ptaki, nie wiedział nawet co to za ptaki, koleżanka powiedziała mu... Kormorany. No i tak właśnie wzięły się te kormorany. Obraz został mu w głowie, po wielu miesiącach wrócił i napisał taką właśnie piosenkę. I teraz ciekawa rzecz. Ta piosenka miała początkowo zupełnie inny tekst, bo on napisał pierwsze słowa. Ta piosenka nie była o końcu lata, była bardziej taką pocztówką z Mazur, jakimś takim zatrzymaniem chwili, może woda, wiatr, żagle, oczywiście dzikie ptaki. Pierwszą wykonawczynią też nie był ktoś inny, była pani Krystyna Wieczorek, związana właśnie z lekarskim teatrzykiem Esculap. No i była okulistką, tak przy okazji. To była lekarska, medyczna piosenka bardzo. I pan doktor, później pan Andrzej Tylczyński napisał nowy tekst do już istniejącej melodii, no i stworzył piosenkę taką bardzo emocjonalną, kojarzącą nam się z końcem wakacji właśnie.
0: Kolejne pokolenia śpiewają i nucą.
1: Jaka to jest, proszę państwa, piękna piosenka. Tak chyba z 2 lata temu dotarła do mnie po raz kolejny. Pływałem jeziorem po Mazurskim Jeziorze. Leciały kormorany naprawdę i ja ją sobie wtedy w słuchawki, które miałem i nawet przez moment odciąłem się od tego, więc to jest idealna pora na ten czas. Już wracać czas. Co ciekawe, goniąc kormorany,

0: Kormorany nie pada w tekście ani razu, nikt żadnych kormoranów nie goni. Nie wiem, o co chodzi do końca, że tak właśnie jest.
1: Może wzrokiem goniąc kormorany.
0: Może, ale jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Pan Piotr śpiewa tam, nas gonią nas, czyli wraca z tą drugą osobą z wakacji. Mm-hmm. Może tak należy to postrzegać. Więc goniąc kormorany jest piosenką idealną na tę właśnie porę. Alibabki w chórkach, 65 rok. Wszystkich państwa bardzo mocno pozdrawiam.
1: A ty też jesteś człowiek jezior.
0: Ja jestem człowiek z Mazur, bardzo dumny, zakochany w tym regionie po uszy. Uwielbiam Mazury, mogę o nich gadać godzinami, mogę tam jeździć nawet na 2 godziny i wszystkich, którzy kochają Mazury, pozdrawiam. Ale nie znaczy, że południe Polski czy może. Nie, ja w ogóle Polskę uwielbiam. Gramy.
1: To tak jak ja. Gramy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: No, emocje były duże, duże, duże, drodzy państwo, dlatego że ja nie wiem, czy to nie po raz pierwszy w historii skojarzeń, a na pewno w ciągu ostatnich kilku lat po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja, że z trójki uczestników wszyscy mieli taką samą liczbę punktów. Dzisiaj i pani Jagoda, i pan Marek, i pani Maria mieli po 6 punktów w tej podstawowej części skojarzeń, w drugim etapie właściwie. No to w takich sytuacjach jest dogrywka. Dogrywka polega na tym, że kto jest bliżej dobrej odpowiedzi, wygrywa. Ja to wyraźnie państwu mówiłam, że jest tylko i wyłącznie 5 sekund. Dlaczego 5 sekund? Ponieważ no wiemy, że w dobie dzisiejszych technologii można bardzo szybko znaleźć odpowiedź w internecie i tego

0: właśnie zawsze obawiamy, dlatego jest tylko i wyłącznie 5 sekund i mówiłam, że nie będziemy uznawali czasu na wybrzmieniu. Ponieważ mieliśmy wątpliwości co do jednej odpowiedzi, dlatego szanowne jury czteroosobowe musiało udać się do naszego szpiega, odsłuchać i już wiemy. Na pewno nie wygrywa pani Jagoda, bo pani Jagoda powiedziała 15 kilometrów. Pani Maria podała 160 metrów, jeśli chodzi o długość w metrach naturalnych korytarzy w jaskini Raj. A pan Marek podał 240 metrów. I to jest idealna odpowiedź, 240 metrów, ale jury czteroosobowe sprawdziło to, drodzy państwo. To było w 6 i 7 sekundzie. Dlatego, pani Mario, jest pani z nami?
1: Tak.
0: Żeby było uczciwie, a jest uczciwie, bo tego pilnujemy. Sprawdziliśmy to wszystko. Pani Mario, 160 metrów to jest najbliższa odpowiedź w ramach tych 5 sekund, a to oznacza, że pani dziś wygrywa i odkurzacz bezprzewodowy, pionowy i ekspres ciśnieniowy do kawy, więc gratulujemy, fanfary dla pani.
1: Dziękuję. A ja myślałam, że to pan Marek wygrał.
0: No, udzielił dobrej odpowiedzi, nawet idealnej, ale podejrzewamy, że to właśnie było to 5 sekund, kiedy mógł to sprawdzić, dlatego bardzo pilnujemy w dogrywkach czasu. Pan powiedział w 6 i 7 sekundzie, pani się zmieściła w czasie. Drodzy państwo, ja za dziś dziękuję. To była też taka dla mnie wyjątkowa audycja, bo to ostatnie lato z radiem w tym roku, ale proszę się nie martwić, od poniedziałku mamy dla państwa kolejne nowe atrakcje. No i przypominam, że Białe Błota, sobota, koło Bydgoszczy, ostatnia nasza impreza, piknik, audycja, międzypokoleniowa potańcówka, koncert, proszę z nami być od 9 do 22. Bawimy się, czekamy na państwa dużą ekipą Lata z Radiem. Sława Bieńczycka za dziś bardzo dziękuję. Jutro przywita państwa Roman Czejarek. Uwaga, jutro poznamy imię naszej maskotki. Jego imię albo jej, no jeszcze państwu nie powiem, bo jeszcze nie wiem.

0: Autopromocja.
1: Co sądzimy o tatuażach?
2: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
3: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
4: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
2: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
5: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze...

0: jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest na

0: lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
0: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8 edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
8: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Powoli uspokaja się sytuacja na naszych drogach po porannym szczycie komunikacyjnym i też jeśli chodzi o utrudnienia, ale jeszcze dwa są. Na początek jednak te, o których drogowcy mówią, że już ich nie ma, czyli A4 i Podkarpacie, węzeł Przeworsk, węzeł Łańcut w pobliżu miejscowości Wola Dalsza. Na 598 kilometrze mieliśmy auto osobowe, które uderzyło w bariery i w związku z tym było zwężenie na jezdni w stronę Rzeszowa. Teraz już tych utrudnień nie ma. Natomiast służby informują o kłopotach z przejazdem na obwodnicy Warszawy, na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku. Kierowcy natknął się na zwężenie, bo na 11 kilometrze, to jest między węzłami Powązkowska-Broniewskiego, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nie mamy informacji o poszkodowanych, a więc jest to kolizja, no ale są kłopoty z przejazdem, zwężenie w stronę Białegostoku i to jest odczuwalne dla podróżujących obwodnicą Warszawy, bo tutaj dość mocno korkuje się S8 w stronę Białegostoku, w przeciwieństwie do trasy, która prowadzi nas w kierunku Wrocławia-Poznania. Tutaj właściwie przejazd odbywa się płynnie, zarówno w okolicach węzła Łabiszyńska przez most. Niewielkie spowolnienia są przed Marymontem, jadąc w kierunku Wrocławia właśnie. Kłopoty z przejazdem pojawiły się też na 28 na Podkarpaciu. Drogowcy informują, że między Przemyślem a Sanokiem w pobliżu miejscowości Bircza na 304 kilometrze auto osobowe wjechało do rowu i mamy zwężenie na jezdni prowadzącej w kierunku Sanoku.
9: To jest ten moment, gdy zbliża się południe, a to oznacza, że już za chwilę. Nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności jedynki. Ambasador Rosji w Polsce wezwany do MSZ-u. To w ramach solidarności z naszym sojusznikiem, Niemcami, informuje resort. Rząd niemiecki poinformował przedwczoraj, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w zeszłym miesiącu. W reakcji nasi sąsiedzi zdecydowali o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i rosyjskiego centrum kulturalnego w Berlinie. I w tej sprawie został wezwany ambasador Rosji w Warszawie.
1: Po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego.

0: autorstwa Federacji Rosyjskiej.
1: Mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tymczasem w Niemczech doszło do kolejnego ataku. Tym razem celem była firma branży zbrojeniowej. W Monachium dwie osoby podpaliły teren budowy przy siedzibie koncernu technologicznego. Sprawcy zostali ujęci. To dwoje obywateli Bułgarii. Prywatny sektor zbrojeniowy w Polsce może liczyć na wsparcie ze strony państwa w zakresie bezpieczeństwa. Sztab Generalny w razie potrzeby zwiększy aktywność w tym zakresie, deklaruje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Inwestycje w bezpieczeństwo to jest coś, co jest dzisiaj dużo bardziej potrzebne niż jakakolwiek umowa sponsoringowa.
1: W ostatnim czasie doszło do dwóch pożarów w polskich zakładach produkujących sprzęt zbrojeniowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Skarżysku Kamiennej, a w niedzielę w Lublinie. Okres próbny, ostrzejsze karanie za wykroczenia, stężenie alkoholu w organizmie zerowe. Weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących młodych kierowców. Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki mówi, że w okresie próbnym będą obowiązywać zaostrzone zasady.
3: Młody kierowca nie może prowadzić pojazdu, jeśli stężenie alkoholu w organizmie przekracza 0,0 promila. Kierowcy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie będą mogli przewozić osoby poniżej 18 roku życia bez obecności odpowiedniego doświadczonego pasażera.
4: Nie będą mogli także wykonywać transportu drogowego.
1: A więcej o zmianach w prawie w magazynie w samą południe. Dwie osoby najciężej ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciły do kraju. Obie były leczone w szpitalu w Miszkolcu. Do Polski przewieziono je samolotem wczoraj wieczorem. Na miejscu pozostaje jeszcze jeden Polak. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić do kraju, bo jego stan nadal jest bardzo ciężki. Do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie. Polski autokar z pielgrzymami wracał z Medjugorje. Zjechał z drogi, wpadł do rowu i przewrócił się. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Od dziś Brazylia nie może sprzedawać mięsa na unijny rynek. Wchodzi w życie embargo nałożone w maju. Powód? Brazylia nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Stosuje bowiem między innymi hormony wzrostu i antybiotyki do zwiększenia populacji. A to jest w Unii zabronione, przypomina rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrnčírová. W Unii Europejskiej obowiązują przepisy, których muszą przestrzegać nasi rolnicy. Chcemy, aby kraje importujące stosowały się dokładnie do tych samych zasad. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, który jest tańszą konkurencją dla europejskich producentów, w tym polskich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Popołudnie upłynie z chmurami. Miejscami przelotnie popada na wybrzeżu i na południowym wschodzie. Lokalnie zagrzmi. Najchłodniej teraz w Przemyślu 16 stopni. 18 jest w Kłodzku i Suwałkach, 21 w Toruniu. Nad morzem może silnie wiać. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest dobra i bardzo dobra. Wyjątkiem jest Mosina w Wielkopolsce, gdzie stan powietrza jest umiarkowany. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Większość regionów w Polsce zmaga się z suszą hydrologiczną.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Na zegarach 9 po 12.
5: W samo południe.
6: Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u ma się wytłumaczyć z kolejnych aktów sabotażu w Polsce.
7: Mamy na pewno do czynienia z terroryzmem państwowym. To Rosja jest agresorem na nas, a nie na odwrót.
6: Tajemnicze zaginięcie, ukryte taśmy oraz kontrowersyjne umowy. Kolejne odsłony afery Zonda Krypto.
8: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą.
6: Ważne zmiany dla kierowców. Świeżo upieczeni zmotoryzowani muszą przejść okres próbny.
9: Muszę jechać ostrożnie, no to, to nie ma w ogóle znaczenia.
6: Karol Surówka, to jest W samo południe. Rosyjski ambasador wezwany na dywanik do MSZ-u ma się wytłumaczyć z kolejnych aktów sabotażu, do których doszło w Polsce. W ostatnich dniach w Lublinie i Skarżysku Kamiennej zapłonęły hale, które składały bądź magazynowały części do dronów. Jan Olencki jest ze mną.

0: W studiu śledzi tę sprawę. Kiedy ambasador ma się dokładnie stawić w MSZ-cie?
1: Ministerstwo nie podało na razie dokładnej godziny spotkania. Wiemy natomiast, że wezwanie ambasadora zostało skoordynowane z podobnymi działaniami w innych europejskich stolicach. Radosław Sikorski powiedział, że rosyjski dyplomata ma usłyszeć w Warszawie taki sam komunikat, jaki przedstawiciele Moskwy usłyszą w pozostałych państwach.
0: Wiemy, że Niemcy na taki krok się decydują, inne państwa również.
1: Tak.
0: Co Polska będzie chciała przedstawicielowi Federacji Rosyjskiej przekazać?
1: No, przede wszystkim stanowczo potępić działania rosyjskich służb i ostrzec, że będą miały one konkretne konsekwencje, zarówno dyplomatyczne, jak i gospodarcze.
2: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji.
1: Polska chce też wyrazić solidarność z Niemcami po serii ataków, za które, jak mówił minister, odpowiadają agenci państwa rosyjskiego. Radosław Sikorski określił takie działania mianem terroryzmu państwowego.
3: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
1: A ostrzeżenie ma być poparte konkretnymi działaniami. Unia Europejska negocjuje już kolejny pakiet sankcji wobec Rosji.
2: Negocjujemy w tej chwili kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę.
1: Radosław Sikorski zaznaczył, że rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych może nie wiedzieć o operacjach prowadzonych przez wywiad wojskowy. Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności za działania państwa.
2: Tylko rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU. No ale jest agendą zagraniczną państwa rosyjskiego, więc ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
1: Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że atak wymierzony w jednego z sojuszników jest problemem całego sojuszu. Ministrowie państw Trójkąta Weimarskiego potwierdzili także dalsze wsparcie dla Ukrainy i zapowiedzieli wspólną odpowiedź na rosyjskie prowokacje.
0: Jan Oleński, bardzo dziękuję, a reporterzy Polskiego Radia na pewno dziś będą przed MSZ-em, więc będziemy do sprawy wracali.
4: Polskie Radio. Jedynka.
0: Ale teraz wracamy do innej sprawy, dlatego że rozwija się afera Zonda Krypto. Dziś poznamy treść zarzutów, jakie prokuratura wczoraj postawiła osobom rzekomo powiązanym z zaginięciem Sylwestra Suszka. To on stworzył giełdę BitBay, później przemianowaną na Zonda Krypto. Michał Makowski śledzi te sprawy dla nas. Dzień dobry.
5: Tak jest.
0: To kto w tej sprawie został zatrzymany?
5: Trzy osoby. Mhm. Pierwsza z nich to znany inwestor na rynku kryptowalut Rafał Z. Co ważne, bohater nagrań zarejestrowanych przez Sylwestra Suszka na potrzeby ewentualnego procesu sądowego z Rafałem Z. Te nagrania ujawniła Rzeczpospolita. No i na nich Suszek oskarżał Rafała Z o wyprowadzenie znacznych środków z giełdy, co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych, a stało się to tuż po przetransferowaniu udziałów tak zwanego BitBaya do trzech spółek zarejestrowanych w Dubaju. Dzisiejszy przesłuchiwany tłumaczył Suszkowi, że wypłacił te środki na własne potrzeby, a teraz nie ma z czego oddać, ale myśli, jak odrobić straty. No i dzisiaj przesłuchiwany był pytany przez dziennikarzy, gdzie są te pieniądze, powiedział, że nie wie, oraz że nie przyznaje się do winy, ale kontynuuje składanie wyjaśnień w katowickiej delegaturze prokuratury krajowej. Wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, Jaromira W. oraz Anna P. Pierwsza z nich to była żona Mariana W., pseudonim Maniek, czyli głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, a druga to prawa ręka Mańka, która teraz przejęła stery prowadzonych przez niego biznesów paliwowych.
0: Kolejny wątek Zonda Krypto to ten, który rozpala komentatorów. Chodzi o taśmy Zonda Krypto. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, potwierdził, że są, prokuratura je ma, a publicyści spierają się, kto na tych taśmach jest.
5: No tak, jeden dziennikarz śledczy powie tak, drugi dziennikarz śledczy powie nie. Według Wirtualnej Polski na nagraniach nie ma polityków Prawa i Sprawiedliwości, a plotki o ich obecności to tylko element pewnego medialnego spinu. Dodajmy, że wcześniej udało się potwierdzić spotkanie posła PiSu Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, po którym zaczęły się interwencje tego posła u szefa Komisji Nadzoru Finansowego, czy właśnie w obronie kryptoprzedsiębiorców, a także składane przez niego poprawki do rządowej ustawy ustawy o kryptoaktywach zbieżne z propozycjami Przemysława Krala. Natomiast prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział w TVP Info, że do prokuratury

0: Zgłaszają się nowi świadkowie w sprawie Zonda Krypto, również osoby ze świata polityki.
1: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie rzeczywiście takie osoby też są.
2: Mamy też wątek powiązania Zonda Krypto ze światem sportu. Wszyscy analizowaliśmy umowę z PKOL-em, ta, która dawała Zondzie prawo do korzystania z wizerunku naszych olimpijczyków, ale okazuje się, że mogła być jeszcze jedna umowa z PZPN-em.
0: Tak, to Onet ujawnił, że Zonda Krypto była zainteresowana sponsorowaniem Polskiego Związku Piłki Nożnej i negocjowała umowę w tej sprawie. Spotkanie na ten temat miało miejsce we włoskim Bergamo we wrześniu ubiegłego roku. No i Przemysław Kral oferował 10 milionów złotych rocznie na rzecz PZPN-u. Ostatecznie kontrakt nie został podpisany. Jak czytamy w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu, podmiot, którego dotyczyły rozmowy, był w tamtym okresie bardzo aktywny w obszarze sponsoringu sportowego, wspierając m.in. kluby piłkarskie oraz sportowców indywidualnych.
3: Po analizie przedstawionej propozycji przedstawiciele federacji ocenili ją negatywnie i rozmowy nie były kontynuowane. Nie doszło do nawiązania jakiejkolwiek współpracy. Koszty podróży swoich przedstawicieli PZPN pokrył z własnych środków.
0: Zonda Krypto sponsorowała m.in. Atalantę Bergamo, Raków Częstochowa czy Juventus Turyn, a jak ustaliły TVN24 i Wirtualna Polska, na mocy umowy sponsorskiej z PKOL-em, Zonda dostała prawo do pełnych wizerunków reprezentantów olimpijskich, czyli twarzy, sylwetki i głosu, do wykorzystywania we wszystkich mediach oraz z prawem do modyfikowania tych zdjęć czy nagrań.
2: Michał Makowski zebrał najnowsze wątki w aferze Zonda Krypto.
0: Dziękuję.
2: Wszystkie wątki stara się zbierać Jacek Czarnecki. Czy ty masz już jakąś tablicę korkową
4: ja
2: u siebie w gabinecie?
4: Nie mam rąk do zbierania tych
2: Masz takie
4: wątków.
2: Zdjęcia, które łączysz sznurkami, tak? Na...
4: Najbardziej mnie
2: niesamowicie to jest rozbudowane.
4: Najbardziej mnie interesuje sprawa tych nagrań, bo...
2: Taśmy Zonda Krypto.
4: Taśmy
2: słynne.
4: Zonda Krypto. Rzeczywiście to, co mówił Michał, może tak być, że tam nie ma polityków, ale ja z kolei słyszałem, że podobno Kral nagrywał wszystkich. I o każdej porze, więc no, taka jest tutaj supozycja, że jednak taka rozmowa z panem posłem Moskalem.
2: Czyli wszyscy, którzy z nim kiedyś rozmawiali, teraz się trochę stresują, albo
4: o,
2: nawet
4: właśnie,
2: bardzo stresują.
4: O właśnie, wszyscy, którzy z nim rozmawiali, teraz mają, może dlatego się właśnie ci ludzie zgłaszają, ci ze styku polityki do prokuratury.
2: Bo wolą, żeby to od nich wyszła inicjatywa.
4: Bo wolą,
2: tak?
4: Wolą się sami tam pojawić, niż mieć najazd o 6 rano panów w Czerni i później być przewożonymi do prokuratury w Katowicach.
2: Michał Moskal, polityk, poseł, jest jedną z osób, jeżeli te nagrania istnieją, która być może na nich się znalazła.
4: Ale nawet jak się nie znalazła, no to wiadomo, że spotkał się z Kralem. Michał Moskal tłumaczy się bardzo pokrętnie z tego spotkania.
2: Na Ibizie się panowie spotkali,
4: Spotkali
2: tak?
4: się na Ibizie i Michał Moskal mówi, no pojechałem, zjadłem steka, przespałem noc i wróciłem do kraju. Za podróż zapłacił były agent CBA, który był zaufanym PiSu. Nawet sam minister Ziobro, były minister Ziobro, teraz pisał już po wyjściu, po ujawnieniu tej afery, że bardzo ufał temu człowiekowi. Ufał mu też poseł Moskal, bo jest w jednym z wywiadów mówił, że jest z nim na ty, więc musiał mu ufać i byli zakolegowani. Michał Moskal twierdzi, że być może ten pan zapłacił za ten wyjazd na Ibizę, ale później on mu w gotówce oddał. W gotówce, czyli żadnych śladów nie ma, że mu oddał te pieniądze. I Michał Moskal jeszcze jedną rzecz, znaczy jednej rzeczy nie chce wytłumaczyć. Jak to się stało, że gdy w czerwcu ustawa regulująca rynek kryptowalut trafiła do prac rządu, bo takie są dokumenty w RCL-u, on 7 sierpnia spotyka się z szefem Zondy Krypto, a już we wrześniu na konferencji z Januszem Kowalskim cały na biało wychodzi i mówi, przygotowaliśmy poprawki do ustawy rządowej. I wtedy się zaczęła cała ta krucjata PiSu przeciwko rządowej ustawie. I ta krucjata doprowadziła do tego, znaczy ta krucjata trwa do dzisiaj, bo były 3 weta prezydenckie do tej ustawy i PiS te weta obiema rękami popierał.
2: Mamy też trwającą dyskusję, czyja to jest afera. To znaczy koalicja mówi o aferze prawej stronie, o aferze PiSu. Wewnątrz PiSu zdania są podzielone. PiS mówi, że to może być afera Mateusza Morawieckiego. Mariusz Błaszczak mówi, że to może być Amber Gold 2.0, afera Donalda Tuska. No, do kogo się przyklei Zonda Krypto?
4: Na pewno jest przyklejona do PiSu, bo ludzie Morawieckiego, ci, którzy z nim odeszli, ale ci, którzy z nim współpracowali, byli przeciwko kryptowalutom i w ogóle oni chcieli od początku, w 18

0: roku już Mateusz Morawiecki mówił głośno, że chce uregulować rynek kryptowalut. Więc i nie ma śladu spotkań ludzi Morawieckiego z szefem Zondy Krypto, ani jakichś działań ludzi Morawieckiego w sprawie Zondy Krypto. Natomiast ślady działań ludzi związanych z PiS-em albo wprost polityków PiS-u są czarno na białym. A co do tych oskarżeń, że rząd nic nie robił w sprawie Zondy Krypto. To rząd PiS nic nie robił, bo afera Suszka to jest rok 2020. List żelazny dla wspomnianego Mańka, który jest podejrzewany o to, że zniknął Suszka, to jest rok 2021, jeśli się nie mylę. To są czasy, kiedy rządził w Ministerstwie Sprawiedliwości minister Ziobro. Rząd obecny, jeśli nawet nie zadziałał od samego początku, to przynajmniej ta ustawa, która się w 2025 roku pojawiła, to była ustawa, która miała ten rynek uregulować. A to, co mówił premier w listopadzie i w grudniu, czy to, co mówili członkowie rządu, najpierw po cichu, a później premier głośno powiedział, że jest taka jedna firma, która ma kontakty z Rosją i ma bardzo podejrzane kontakty i bardzo podejrzane działania prowadzi. To jest działanie tego rządu, żeby ostrzec ludzi przed takimi giełdami, jak właśnie Zonda Krypto. A w tej chwili to, co się dzieje, to ten rząd zaczął te śledztwa, to ten rząd zaczął aresztowania, więc ja tu nie widzę możliwości porównań do Amber Gold. Niech tego, się PiS zastanowi nad Getinem.
1: Tego przepychania będzie więcej. Będzie. Jeden z polityków PiSu powiedział mi poza mikrofonem, że wyjdą jeszcze sprawy uderzające w Mateusza Morawieckiego i że dlatego on zgłasza propozycję komisji śledczej.
0: Być może, ale PiS chce innej komisji, nie chce komisji śledczej w Sejmie, tylko chce komisję zaufania publicznego, a jak PiS mówi o komisji zaufania publicznego, to znaczy, że to jest komisja kompletnie niewiarygodna.
1: Jacek Czarnecki był w naszym studiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Do parlamentu wpłynął obywatelski projekt, który ma zaostrzyć zasady polowań, zwiększyć strefy bezpieczeństwa przy domach, zakazać polowań nocnej, naganki i komercyjnej sprzedaży polowań. A z nami połączony jest jedna z osób zaangażowanych w tę sprawę, Michał Suchora, Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej Uwaga Polowanie, zmieńmy prawo łowieckie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: I dodałem jeszcze współprzewodniczący Zielonych. Co dokładnie ma się zmienić? No i jakie są szanse, że wasza inicjatywa skończy się powodzeniem?
3: Zmienić ma się bardzo dużo, bo nasza nowelizacja prawa łowieckiego jest bardzo kompleksowa. Gdybym miał użyć jednego słowa, które opisywałby naszą nowelizację, to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo obywatelek i obywateli w lesie. Współdecydowanie Polek i Polaków o tym, jak zarządzamy polską przyrodą. Dzisiaj do Kancelarii Sejmu wpłynie 204 tysiące podpisów zebranych przez ostatnie 3 miesiące na polskich wsiach, na festiwalach, w miastach itd., który pokazuje, że polskie społeczeństwo żąda zmiany archaicznego prawa łowieckiego, które powstało 30 lat temu.
1: Te zmiany, które proponujecie, to by było bardzo duże ograniczenie dla kół myśliwskich, dla łowczych. I wrócę teraz do swojego pytania o prawdopodobieństwo sukcesu, no bo również wewnątrz koalicji są partie, które takim zmianom, nawet łagodniejszym zmianom się sprzeciwiały.
3: Tak, natomiast bardzo się cieszę, że w konferencji prasowej, która towarzyszy przekazaniu tych podpisów, jest tak wielu posłów i posłanek z bardzo różnych frakcji, od Zielonych przez Unię Centrum po Nową Lewicę i Razem. My następne miesiące będziemy poświęcać temu, żeby przekonać wszystkich 460 posłów i posłanek, niezależnie od przynależności partyjnej, że taka jest wola polskiego społeczeństwa, że tego chcą Polki i Polacy.
1: Dlaczego bezpieczeństwo polowań powinno zostać zwiększone? Dlaczego wyszliście w ogóle z taką inicjatywą?
3: Dwie liczby, panie redaktorze. 28 niezawinionych śmierci w ciągu ostatnich 10 lat w wyniku działalności polowań, z czego tylko jedna osoba poszła do więzienia, 27 osób morderców uniknęło tej kary i 65 osób poranionych. Te dwie liczby pokazują skalę problemu, z jakim się mierzy polskie społeczeństwo.
1: Myśliwi w tej chwili zawsze odpowiadają w takim momencie, że 28 na 10 lat to jest nieporównywalne, nie wiem, do śmierci na drogach, do śmierci wśród innych grup, czy to zawodowych, że ta liczba nie jest, że ona brzmi strasznie, ale relatywnie nie jest duża.
3: Jest absolutnie skandalicznym to, że myśliwie używają takiego argumentu. Być może nikt

0: z ich rodzin po prostu nie został zastrzelony podczas polowania. Porównywanie liczby śmierci podczas polowań na przykład do wypadków drogowych jest absurdalne. Myślistwo, łowiectwo jest krwawym hobby, natomiast przemieszczanie się, używanie samochodu to jest po prostu absolutna potrzeba, z której nie możemy zrezygnować. I tak jak zaostrzamy kodeks drogowy, tak jak zaostrzamy kary dla kierowców, tak my chcielibyśmy domknąć ten system i sprawić, żeby polowania były bezpieczne. My nie likwidujemy łowiectwa, nie likwidujemy kół łowieckich, nie likwidujemy Polskiego Związku Łowieckiego. My chcielibyśmy, żeby to prawo było dostosowane do wymogów bezpieczeństwa i do woli polskiego społeczeństwa, które mówi nie temu krwawemu hobby.
1: Wracając do prawdopodobieństwa sukcesu politycznego, Polskie Stronnictwo Ludowe to nie jest partia, którą pan wymienił wcześniej wśród tych, które brały udział w konferencji, a to jest partia do przekonania, jeżeli ten projekt ma odnieść w głosowaniu sukces.
0: Znaczy my o sukcesie już zdecydowanie mówimy już w tym momencie, bo ten projekt ma ogromny aspekt edukacyjny. Polki i Polacy nie wiedzieli, jak absurdalne jest to prawo, jak absurdalny jest zapis o tym, że myśliwi używający ostrej broni nie muszą przechodzić okresowych badań okulistycznych i psychologicznych. Także my już nasz sukces osiągnęliśmy i ten proces zmiany polskiego prawa łowieckiego jest nie do odkręcenia. Natomiast jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, Konfederację, PiS, szanowny panie redaktorze, my od poniedziałku zaczniemy pisać do wszystkich posłów i wszystkich posłanek łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, którego wolą była ostatnia nowelizacja prawa łowieckiego, która na przykład spowodowała, że polowania zostały odsunięte o 50 metrów od zabudowań i to decyzją Prawa i Sprawiedliwości rządu Mateusza Morawieckiego dzieci przestały być zabierane na polowania. My upatrujemy sojuszników i sojuszniczek we wszystkich, którzy mienią się patriotami, którzy chcą dbać o polską przyrodę i o bezpieczeństwo obywateli.
1: Michał Suchora, Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre i współprzewodniczący Zielonych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Przenosimy się na południe. Kampania wyborcza w Krakowie nabiera rumieńców. Dziś do 16:00 mogą zgłaszać się kandydaci na prezydenta dawnej stolicy Polski. Fotel prezydenta się zwolnił, odkąd Aleksander Miszalski został odwołany na drodze referendum. Od tego czasu miastem zawiaduje komisarz. Natalia Ertman obserwuje walkę o głosy w Krakowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacy kandydaci są już potwierdzeni, a kto jeszcze na potwierdzenie czeka?
2: No więc na ten moment mamy potwierdzone kandydatury dwóch osób. Są to Michał Drewnicki z PiSu i Aleksandra Owca z partii Razem. To oni przeszli już pozytywnie weryfikację podpisów. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie sprawdza też zgłoszenia Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej, Jana Hoffmana, czyli jednego z inicjatorów referendum, a także Bartosza Bochończaka, reprezentującego Konfederację. Pozostałe osoby, które chcą ubiegać się o stanowisko prezydenta Krakowa, mają czas, tak jak powiedziałeś, do godziny 16 na złożenie list poparcia z przynajmniej 3000 podpisów mieszkańców. A wśród tych osób jest również Łukasz Gibała, czyli obecny radny miasta i lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. On wcześniej już złożył listy z ponad 5000 podpisów, ale komisja odrzuciła jego zgłoszenie ze względu na brak wpisania nazwy Kraków w adresie zamieszkania. Komisja Wyborcza będzie miała czas do 14 września na weryfikację wszystkich tych zgłoszeń i właśnie wtedy później poznamy oficjalną listę kandydatów na prezydenta.
1: 24 dni, jeżeli dobrze liczę, zostały do głosowania w Krakowie, do przedterminowych wyborów. To oznacza, że kampania chyba będzie wkraczała już na tryb intensywny.
2: Zdecydowanie tak. Ta kampania już po wakacjach ruszyła pełną parą. Kandydaci na prezydenta też składają już pierwsze swoje obietnice, publikują też swoje programy wyborcze. Wśród tych takich najważniejszych, najczęściej powtarzających się też deklaracji potencjalnych kandydatów są między innymi kwestie usunięcia czy zmian w strefie czystego transportu, a także zmiany w opłatach za bilety komunikacji miejskiej oraz takie porządki, powiedzmy ogólnie, w urzędach miasta i spółkach podległych urzędowi miasta. Czyli to są te wszystkie kwestie, które najczęściej zarzucano poprzedniemu odwołanemu prezydentowi Aleksandrowi Miszalskiemu.
1: Natalia Ertman z Krakowa. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Świeżo upieczeni kierowcy muszą się jeszcze bardziej pilnować. Wchodzą w życie nowe przepisy. Przez 2 lata od zrobienia prawa jazdy zmotoryzowani będą na cenzurowanym. Formalnie nazywa się to okres próbny. Dla 17-latków ten okres będzie jeszcze dłuższy, aż 3-letni. A co na to sami kierowcy?
1: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować pobudzenie.
2: Muszę jechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
3: Okres próbny od dzisiaj wchodzi. Przygotowywaliście się jakoś? Jest to dla was, dla pana, dla narzeczonej szok? Jak pan to odbiera?
4: Nie, dla niej cały prawo jazdy będzie nowość, więc jakby zmiany jej nie dotyczą.
0: A z nami połączony jest Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: A na czym dokładnie ten okres próbny ma polegać?
5: Przez pierwsze 2 lata w przypadku osób pełnoletnich, a 3 w przypadku nieletnich dodatkowe ograniczenia są nakładane na takiego początkującego kierowcę. Przede wszystkim mamy limity prędkości nieco ograniczone. W przypadku terenu zabudowanego to jest 50 km na godzinę niezależnie od pory dnia. Natomiast poza obszarem zabudowanym 80 km na godzinę, na autostradach i drogach ekspresowych maksymalnie 100 km na godzinę i tak dalej. No i oczywiście też mniejsza pula punktów, które można uzbierać, bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, czyli równiutkie 0,0 musi wskazywać urządzenie pomiarowe, no, tego typu.
0: Czy to jest niebezpieczna grupa, młodzi kierowcy, osoby, które przez dopiero co zrobiły prawo jazdy? Czy warto tak trochę dokładniej się im przyjrzeć ze strony policji?
5: Jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa, czy też poziom zagrożeń, no nie wydaje mi się, żeby młodzi kierowcy byli jakoś szczególnie niebezpieczni. Owszem, podnosi ich fantazja i owszem, bardzo wyraźnie musimy to podkreślić, są odpowiedzialni za największą ilość zdarzeń na polskich drogach. Ta grupa wiekowa 18-24 bardzo mocno w tym przoduje, przy czym też musimy zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, jeżeli chodzi o incydenty z

0: osoby młode jeszcze nie rozpatrują otaczającej je rzeczywistości przez bagaż doświadczenia życiowego, nie nabrały jeszcze pokory życiowej, no i to może prowadzić do błędnego szacowania sytuacji, z którą akurat mają do czynienia.
1: W tych zmianach zapisane jest między innymi, że młody kierowca może stracić swoje uprawnienia, jeżeli dopuści się trzech poważnych wykroczeń. A takie poważne wykroczenie to na przykład jazda za szybko o 30 km na godzinę. Czy jest szansa, że taki młody kierowca wyrobi sobie już nawyki przepisowej jazdy przez te 2-3 lata, że po prostu już będzie miał we krwi jazdę zgodnie z ograniczeniem?
0: No, wydarzenia ostatnich dni pokazują nam, że nawet osoby na świeczniku i o wiele starsze niż młodociani kierowcy niekoniecznie mają te nawyki wyrobione. W każdym razie ta pokora powinna wynikać z ogólnego zachowania społecznego, natomiast nasze społeczeństwo i nasi kierowcy niestety pokazują, że jest troszkę inaczej. Panuje pewne przyzwolenie na przekraczanie prędkości. Polscy kierowcy nie utożsamiają przekroczeń prędkości z czymś niebezpiecznym, a natomiast to, co mogę powiedzieć ku pokrzepieniu serc, to że ta sytuacja powoluśku zaczyna się odwracać. Czyli mimo że nagminnie przekraczamy ograniczenia prędkości, to ta sytuacja się zmienia.
1: Czy należy tutaj przede wszystkim wymienić jako czynniki, które przyczyniły się do tego, zaostrzenie przepisów? No bo to jest kolejny etap zaostrzania przepisów w ruchu drogowym. Wcześniej mieliśmy zmiany, które miały uderzać w piratów drogowych, w recydywistów drogowych. Teraz te zmiany dotyczące młodych kierowców. Czy to sprawia, że robi się bezpieczniej na polskich drogach?
0: Z pewną dozą takiego prawdopodobieństwa i pokory mogę powiedzieć, że tak, to się zmienia i zaostrzanie przepisów bezpośrednio ma na to wpływ. Ale skąd bierze się ta moja pokora? No niestety zaostrzanie przepisów następuje w następstwie bardzo wyraźnych, społecznie niebezpiecznych sytuacji, bo za piratów drogowych wzięliśmy się po serii niebezpiecznych zdarzeń, do których doszło na naszych drogach, gdzie mieliśmy do czynienia z śmiertelnymi wypadkami ofiar zdarzeń, nie będących ich bezpośrednimi sprawcami. Z drugiej strony branie się za recydywistów jest następstwem tego, że zwróciliśmy uwagę na to, ile osób porusza się po drogach publicznych z zatrzymanymi uprawnieniami. Także owszem, to się przekłada, ponieważ stopniowo zaczynamy eliminować skutecznie piratów drogowych. Natomiast żeby to było bardzo skuteczne, to jeszcze musimy uzupełnić brakujące etaty w policji, tak żeby odpowiednia ilość patroli znajdowała się na bieżąco na drogach, żeby w naszej świadomości polskich kierowców pojawiło się przekonanie o nieuniknioności kary.
1: Jeszcze zapytam na koniec o właśnie to zwiększenie liczby patroli, bo to przecież jest dyskusja, która powraca, że zaostrzenie musi iść w parze z nieuchronnością kary. Z tym cały czas mamy duży problem.
0: Niestety, no, jeżeli popatrzymy na Polskę, w samym garnizonie warszawskim mamy 1500 etatów i to się przekłada na całą służbę patrolową, zarówno na ruch drogowy, jak i na jednostki prewencji. Także nie możemy też patrzeć jako społeczeństwo na poszczególne formacje w ramach policji, jak na osoby skierowane do tego, żeby nękać praworządnych obywateli. No nie, kompetencją jednostek ruchu drogowego jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, rozstrzyganie sytuacji spornych na drogach. Ci policjanci są zatrudnieni właśnie w tym celu. Oni niecelowo nękają, w cudzysłowie oczywiście mówię, praworządnych obywateli, bo jeżeli jesteśmy zatrzymywani przez patrol policji, to albo mamy do czynienia z akcją prewencyjną badania trzeźwości i tak dalej. No tutaj możemy różnie patrzeć na legalność tego typu postępowania, ale zakładamy, że to jest robione dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego dobra. Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy zatrzymywani za prędkość, no to w 99% przypadków akurat złamaliśmy obowiązujące na danym odcinku drogi przepisy.
1: Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Wszystkiego bezpiecznego.
1: W programie w samo

0: Południe zmieniamy temat. Tragedia na morzu. Hiszpańskie służby odnalazły prom przewożący migrantów, który przez ponad 4 tygodnie dryfował. Ponad 80 osób uznaje się za zaginionych, ponad 40 ocalałych trafiło do szpitali. Michał Strzałkowski obserwuje tę sprawę. Dzień dobry. Co więcej wiemy na ten moment?
1: No wiemy, że tak jak mówiłeś, mniej więcej 4 tygodnie temu ta jednostka wypłynęła z Gambii i nie zawinęła do żadnego portu. Prawdopodobnie w wyniku jakiejś awarii zaczęła dryfować po Oceanie Atlantyckim. Mniej więcej około 120 kilometrów na zachód od Wysp Kanaryjskich udało się służbom hiszpańskim w nocy zlokalizować ten statek. Samolot obserwacyjny go wypatrzył. Jednostki Gwardii Cywilnej tam popłynęły. No i to, co zostało na pokładzie, było po prostu tragiczne. Ze 128 pasażerów na tym pokładzie ponad 80 już nie żyło. Brak wody, brak żywności, bardzo ciężkie warunki, palące słońce. To były przyczyny prawdopodobnie ich śmierci. Nieco ponad 40, około 45 osób przeżyło tę podróż, choć wiele jest w ciężkim stanie, zostały zabrane na Wyspy Kanaryjskie po to, żeby udzielić im pomocy medycznej. Wszyscy, którzy przeżyli, to byli młodzi mężczyźni. Ci, którzy byli po prostu najsilniejsi. Kobiety, dzieci, osoby starsze. Żaden z tych pasażerów nie przeżył, więc sytuacja jest bardzo, ale to bardzo tragiczna. Na razie jeszcze wielu szczegółów nie znamy, dopiero to wszystko będzie wyjaśniane, natomiast no, to pokazuje, że po raz kolejny te migracyjne ich sytuacje, te próby w ogóle przedostania się z Afryki do Europy, no to jest bardzo często też podróż, która jest śmiertelnie niebezpieczna.
0: To tragiczne zdarzenie zbiega się z dyskusją o migracji w Hiszpanii. Wczoraj w tej sprawie w Madrycie odbyły się protesty.
1: Tak, prawie 50 tysięcy osób zjawiło się na tym proteście w centrum Madrytu. Bardzo ostrym, bardzo antyrządowym. Oskarżono tam lewicowy rząd Pedro Sancheza o to, że absolutnie nie radzi sobie z sytuacją migracyjną, że jest za miękki, że powinien dużo ostrzej działać, że to, co się wydarzyło pod koniec lipca w hiszpańskiej eksklawie na terenie Maroka w Ceucie, jest tego przejawem. Przypomnę, ponad 10 tysięcy osób, nie tylko Marokańczyków, ale głównie Marokańczyków, do tej eksklawy się przedostało w ciągu zaledwie kilku godzin i to było naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. W kolejnych godzinach jeszcze kolejne dziesiątki tysięcy, więc naprawdę to była sytuacja bardzo trudna do opanowania. Nie tylko w Madrycie, bo w 260 różnych miejscach też były protesty. Wczoraj, choć ten największy w Madrycie, pojawili się liderzy prawicowej opozycji, tej umiarkowanie prawicowej, tej skrajnie prawicowej. No i w bardzo ostry sposób domagali się między innymi ustąpienia premiera Pedro Sancheza. Ten dzisiaj w parlamencie hiszpańskim występował, bronił polityki rządu hiszpańskiego. No, tam było oskarżenie na tej manifestacji, że za tym kryzysem stało Maroko, że to Maroko go sprowokowało, żeby nacisnąć na Hiszpanię, żeby gdzieś w perspektywie tę Ceutę i Melillę, drugą eksklawę hiszpańską, Madrytowi odebrać. A premier Hiszpanii, Pedro Sánchez, o tym wszystkim w parlamencie w Madrycie mówił tak. Nikt nie dostarczył hiszpańskiemu rządowi jakichkolwiek twardych dowodów na to, że masowy napływ migrantów do hiszpańskiego miasta Ceuta był działaniem zaplanowanym i przeprowadzonym przez władze marokańskie. Zachowanie Maroka podczas tego kryzysu można podzielić na 3 etapy. Pierwszy sprzed 30 lipca, gdy marokańskie służby działały normalnie i nie było żadnych incydentów. Drugi to 10-godzinny okres 30 lipca, gdy marokańska żandarmeria przepuszczała ludzi przez granicę. Trzeci etap zaś to kolejne dni, gdy Maroko znów działało efektywnie, powstrzymując nielegalne przekraczanie granicy oraz przyjmując z powrotem osoby przez nas wydalane. Czy ktoś tego chce, czy nie, graniczymy od południa z Maroko i nasze relacje z Maroko mają wpływ na sytuację migracyjną. Dlatego, gdy trzeba, to reagujemy. W sierpniu dwukrotnie marokańscy ministrowie czynili nieakceptowalne uwagi odnośnie Ceuty i Melilli. No i tu chodziło o wypowiedzi, w których oni domagali się tego, żeby Hiszpania przekazała zwierzchnictwo nad tymi eksklawami Maroku. Natomiast pojawiły się też takie podejrzenia, że być może to nie Maroko stało za tym kryzysem, no bo to się zaczęło od informacji w mediach społecznościowych, że rzekomo Hiszpanie przyjmują masowo migrantów, że kto się teraz przedostanie do Hiszpanii, to będzie mógł tam zostać. No i że być może za tym stały, mówię, to są tylko podejrzenia, jakieś osoby w Rosji albo na przykład w Izraelu. Z obydwoma tymi krajami Hiszpania ma ostatnio trudne relacje z Izraelem, bo popiera najmocniej w Europie Palestynę, czy najmocniej domaga się rozliczenia różnych działań izraelskich w Strefie Gazy. No a z Rosją dlatego, że Hiszpania, o czym mało wiadomo, należy do tych krajów europejskich, które najmocniej Ukrainę wspierają uzbrojeniem, szkoleniami, pomocą humanitarną, politycznie, wywiadowczo. Natomiast również Pedro Sanchez powiedział, nie ma na to żadnych dowodów.

0: kto za tym stał, aczkolwiek rzeczywiście ten napływ migrantów do Ceuty był zaskoczeniem i coś tam jest na rzeczy, że nie było to zupełnie naturalne.
1: Michał Strzałkowski, dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Unia Europejska wprowadziła tymczasowy zakaz importu wołowiny z Brazylii. Ten temat śledzi Błażej Prośniewski, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To co z tą wołowiną było nie tak?
3: No, dodajmy może na początek i powiedzmy, że Brazylia jest drugim największym importerem wołowiny do krajów Unii. W 2025 roku to było ponad 92 tysiące ton produktów wołowych. No a tuż po wejściu w życie umowy z Mercosurem w maju tego roku ten import zwiększył się o kilkanaście procent. Teraz jednak to się skończyło, no bo tak jak powiedziałeś, od dziś Unia wstrzymała import brazylijskich zwierząt, mięsa i produktów zwierzęcych. No a stało się tak dlatego, że Kaiten nie przedstawił wymaganych gwarancji przestrzegania unijnych zasad. Chodzi o kwestie stosowania antybiotyków w celu przyspieszenia wzrostu oraz leków przeznaczanych dla ludzi. Jak mówi Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, to jest dobra wiadomość przede wszystkim dla krajowych producentów tego mięsa.
4: Polska głównie eksportuje do Unii Europejskiej i tam dla nas ta brazylijska wołowina była potężną konkurencją. Teraz powinno to spowodować przede wszystkim powolny wzrost cen, a może powrót do cen, które mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu i to powinien być dobry prognostyk dla polskich rolników.
3: Obecnie ewentualny powrót brazylijskiej wołowiny na europejski rynek wydaje się dość odległą perspektywą. Inaczej jest na przykład, jeśli chodzi o drób, bo wiemy, w tej sprawie jest obecnie prowadzony taki specjalny audyt. Jeśli on będzie pozytywny dla Brazylii i następnie zgodzą się na to państwa członkowskie, to ten rodzaj mięsa będzie mógł powrócić na unijny rynek, nawet w perspektywie kilku tygodni. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do miodu.
1: Mam wrażenie, że każdego tygodnia informujemy o nowych oszustwach, nowym sposobie na oszukiwanie ludzi. Najnowszy to oszustwo na dezaktywowaną kartę.
3: Tak, to jest bardzo ciekawy przypadek, który postanowił nagłośnić rzecznik finansowy. W wyniku tego oszustwa klientka jednego z banków straciła prawie 200 tysięcy złotych. A jak do tego doszło? Kobieta odebrała telefon i otrzymała informację, że wyciekły jej dane osobowe. Rozłączyła się pierwotnie, gdyż podejrzewała, że to jest oszustwo. Jednak kilka minut później przestępcy zadzwonili ponownie, no i zadeklarowali pomoc w zastrzeżeniu danych oraz karty płatniczej. Chcąc uwiarygodnić swoje słowa, oszuści przesłali kobiecie SMS z numeru, który był przypisany do Narodowego Banku Polskiego, no a później też wysłali dokument rzekomo z Komendy Stołecznej Policji. Oszuści przekonali kobietę też, by dezaktywowała swoją kartę płatniczą. Potem, gdy to zrobiła i chciała ją zniszczyć, przestępcy powiedzieli jej, że karta powinna trafić do policji, gdyż będzie dowodem w sprawie oszustwa. No więc gdy u ofiary pojawiła się osoba podająca się za kuriera, kobieta wręczyła mu tę kartę, no i w ciągu kilku godzin oszuści wyczyścili jej konto.
1: To uważajmy w takim razie. Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Czas na sport. Rafał Bała w studiu.
5: Dzień dobry. Witam serdecznie.
1: Myślami trochę w Nowym Jorku pewnie.
5: No fajnie by było, żeby nie tylko myślami, ale oczywiście.
1: Ale i resztą ciała.
5: Tak jest. Nasi grają, no i niestety przegrywają. No już z piątki tych, którzy rywalizowali, no jeszcze przecież Maja Falińska wcześniej odpadła. No to czwórka naszych odpadła tej nocy. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magdalena Fręch, no wcześniej jak powiedziałem Maja Falińska. Pozostała tylko Iga Świątek w turnieju w tej grze pojedynczej, no i zagrać jej z Nadią Podorowską. Polka tak mówi o Argentynce.
6: Z tego co pamiętam jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
5: Początek tego meczu o 17, no i mam nadzieję, że Iga, która jest zdecydowaną faworytką, wywiąże się z tej roli i przecież pamiętamy, że ona kilka lat temu wygrywała w Nowym Jorku, a ta forma...
1: Więc potrafi.
5: Zwyżkuje, potrafi. Wcześniej, bo już o 15, polskie siatkarki zmierzą się z Holenderkami. Stawką tego meczu jest półfinał Mistrzostw Europy. Krystian Pachliński, asystent selekcjonera reprezentacji Polski Stefana Lavariniego, tak przedstawia najbliższe rywalki.
7: Szybkie granie do prawego skrzydła. Obok Hiszpanii jest to najszybciej grająca drużyna na tych Mistrzostwach Europy. Drużyna, która w dużej mierze wykorzystuje grę swoich środkowych, wysokich środkowych, czy to przy trzech w ataku, czy to przy dwóch w ataku. Także ta środkowa, która idzie z tyłu za rozgrywającą, jest na pewno bardzo ważna. Z drugiej strony jest to drużyna, przeciwko której bardzo trudno się zdobywa punkty.
5: A w półfinale na Polki czekają już mistrzyni olimpijskie, czyli Włoszki. No i na koniec informacja, do której musimy się już przyzwyczajać, bo to nie pierwsza federacja, która uwalnia sport dla Rosji i Białorusi. Przypomnijmy, że zawodnicy z tego kraju

0: Krajują z tych krajów. Od 5 października ponownie będą mogli bez żadnych ograniczeń startować w zawodach jeździeckich. Oba kraje znowu będą mogły organizować międzynarodowe imprezy w tej dyscyplinie. Taką informację przekazała Światowa Federacja Jeździecka. Jest więc kolejną organizacją, która znosi wszelkie restrykcje wobec Rosji i Białorusi. Zawodnicy z tych krajów po 5 października będą mogli występować z użyciem flag i innych emblematów. Także wysłuchają hymnów w przypadku zwycięstw. Wcześniej inne federacje, pływacka, szermiercza, sportów motorowych, pięcioboju, zapasów czy gimnastyki też złagodziła ograniczenia nałożone na sportowców z Rosji i Białorusi, a wciąż nie odpuszcza Federacja Lekkoatletyczna czy Międzynarodowa Federacja Narciarstwa Snowboardu. Ta ostatnia poinformowała, że rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli startować w nadchodzącym sezonie, ale tylko jeśli podpiszą deklarację neutralności, więc tutaj tej odwilży nie ma.
1: Ale tej odwilży w innych sportach trochę sobie nie wyobrażam. I wyobrażam sobie rosyjskiej flagi gdzieś wznoszonej razem z
0: chyba hymnem. Będziemy niestety się musieli do tego przyzwyczaić.
1: Rafał Bała, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Śledziliśmy kampanię wyborczą w Krakowie, wcześniej w programie W Samo Południe, ale teraz wrócimy do Krakowa w znacznie przyjemniejszym celu. Martyna Podolska jest ze mną w studiu.
2: Dobry, dzień dobry. Wiedziałam, że prowadzisz dzisiaj W Samo Południe i specjalnie wybrałam ten temat. A jeszcze do tego wiem, że audycja W Samo Południe to jest audycja szybkiego przebiegu. Państwo z wielką uwagą słuchają w tych wszystkich intensywnych informacji, więc teraz na koniec tej audycji przyszedł taki moment, żeby trochę się wyciszyć, trochę wyluzować. I do tego namawiają twórcy festiwalu Silence Music Festival właśnie w Krakowie, właśnie w Balicach, który rozpoczyna się dzisiaj i już teraz o tej idei, o tym pomyśle wyciszenia mówi nam dyrektor, znakomity pianista Mateusz Zubik.
3: Po pierwsze silence, czyli na początku była cisza. Mam wrażenie, że ani kontaktu ze sztuką, ani kontaktu z samym sobą, ani kontaktu z muzyką, ani kontaktu z czymkolwiek nie można złapać, będąc pod nieustannym wpływem zewnętrznego świata. Więc zatrzymanie się na chwilę w zasadzie jest chyba rzeczą nieodzowną w kontakcie z jakąś formą przekazu, w tym przypadku muzyką, czasem teatrem nawet, w przypadku Silence Music Festival.
1: Czy my w radiu popieramy silence, popieramy ciszę?
2: Popieramy ciszę, bo cisza jest bardzo ważna w trakcie naszych rozmów. Ten oddech, który gdzieś ona powoduje i myślę, że tego potrzebujemy w ogóle na co dzień właśnie w tym zabieganym świecie, w tym pędzie życiowym i myślę, że ta idea, z którą wychodzą naprzeciw państwu twórcy tego festiwalu jest bardzo ważna. Dzisiaj festiwal rozpocznie się nie w Balicach, ale w Krakowskim Forum Kultury. Rozpocznie się od koncertu fortepianowego Jehudy Prokopowicza, ale nie tylko on wystąpi przez ten cały miesiąc podczas tego festiwalu.
3: Słyszycie państwo niestety mnie, ale będę w towarzystwie Royal String Quartet, więc czego ja nie dogram, to zrobi to Royal String Quartet. Usłyszycie państwo Jehudę Prokopowicza, znakomitego pianistę i jednego z, powiedziałbym, najdynamiczniej rozwijających się polskich pianistów. Usłyszycie państwo Georgiego Gigaszwilego, znakomitego muzyka i wielką osobowość, który w wieku 13 lat w ogóle wygrał The Voice gruziński, a jest pianistą koncertującym na całym świecie.
2: Ale to nie tylko festiwal muzyczny, także i kulinarny, także i wizualny, będziemy mogli zachwycać się scenografią, ale i teatralny, bo Kamil Białaszek, doskonale znany państwu raper Koza, sięgnął po Winter Reise Schuberta, gigantyczne dzieło i stworzy spektakl pod tytułem Bóg Bezdomny, to w parku i w Pałacu Radziwiłłów właśnie w Balicach. Polecam państwa uwadze Silence Music Festival, no i to właśnie, żeby się zachwycać kulturą, sztuką, trochę w ciszy, trochę zwolnić i znaleźć
1: ciszę.
2: czas.
1: Tak, teraz 3 sekundy ciszy, a potem Patryk Michalski przedstawi temat tylko szczerze.
2: Kto będzie liczył te 3 sekundy?
1: Ja po cichu. Uwaga.
2: Już.
1: I bardzo proszę, nie wytrzymałeś chyba nawet, to były dwie, nawet nie wytrzymałeś
4: trzech. Zobaczcie, jak cisza brzmi dramatycznie w radiu, prawda? Na antenie to niby 3 sekundy to jest stryknięcie. A tak naprawdę wydaje nam
2: Słuchajcie,
4: się,
2: nasz realizator, nasz wspaniały realizator Filip Wolski podpowiada jeszcze raz.
4: Nie, bo ja mam tylko 30 sekund, żeby powiedzieć, co będzie po 13 w audycji tylko szczerze. Ciszy nie będzie, liczę na to, że będą państwo
1: będą
4: dzwonić,
1: telefony naszych słuchaczy.
4: Bo i ważny temat, zapytamy wprost, dlaczego się nie badamy. Wczoraj ruszyła taka ogólnopolska akcja profilaktyka Podaj Dalej. No ale pytanie, czy Polacy ruszą chętnie po to, żeby zrobić sobie chociażby profilaktyczne badanie krwi, mammografię czy badanie PSA? Zobaczymy.
1: Myślę, że część naszych słuchaczy może powiedzieć, że nie badamy się, bo system zdrowia jest taki, jaki jest.
4: Na mammografię w tym roku jest 384 tysiące wolnych terminów.
1: To może być ciekawa dyskusja. Wymówka. Będę jej słuchał. Patryk Michalski po 13 w jedynce.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Reklam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Utrzymują się utrudnienia na S8 na obwodnicy Warszawy w dwóch miejscach, właściwie niemal w tym samym miejscu, bo różnica jest 4 km. S8 między węzłami Wisłostrada Modlińska na 15 km. Uwaga, nastający samochód ciężarowy, auto blokuje jeden pas jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku. Też w kierunku Białegostoku, ale na 11 km mamy z kolei zdarzenie drogowe. To już między węzłami Powązkowska-Broniewskiego. Tutaj doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, ale tak jak wspomniałam, jest zwężenie również na jezdni w kierunku Białegostoku. W stronę Wrocławia-Poznania S8 wygląda przyzwoicie. Przejazd właściwie odbywa się płynnie jak na tę trasę. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na krajowej drodze numer 28 na Podkarpaciu, na odcinku Przemyśl-Sanok w miejscowości Bircza. Zablokowany jest jeden pas w stronę Sanoka po tym, jak samochód osobowy wpadł do rowu. To jest na 304 kilometrze. I w kontekście ostatniego tragicznego zdarzenia na A1 Państwa głos.
2: Autostrada A2, kierunek Poznań przed węzłem Wiski. Koszenie trawy. Na marginesie stoi bus robót drogowych, a wokół niego ludzie z kosami. Nie ma wcześniej żadnej informacji, że będą jakieś roboty. Nic, jest tylko ten jeden bus. Ja zatrzymując się na autostradzie, mając awarię, muszę umieścić trójkąt 100 metrów przed pojazdem. Tutaj nic nie ma. Nic nie jest ostrzegane o tym, że coś będzie się działo.
1: 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
3: Minęła 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. MSZ wezwało ambasadora Rosji w Polsce. Dyplomata ma usłyszeć słowa potępienia wojny hybrydowej Moskwy przeciwko Europie. Maciej Berek, kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z poparciem sejmowej komisji, ale w koalicji rządzącej nie wszyscy są za.
4: Mimo wielkiego doświadczenia, wielkiej sympatii, no będę głosował przeciw.
3: Trzęsienie ziemi w Tybecie dotkniętym niedawną katastrofalną powodzią błyskawiczną. Słowa potępienia ataków terrorystycznych na terenie krajów europejskich ma usłyszeć w Warszawie ambasador Rosji w Polsce, który został wezwany do MSZ-u. Szef dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że rosyjski dyplomata usłyszy też zapowiedź stanowczej reakcji.
5: W postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji. Atakowanie Europy i Europejczyków nie jest za darmo.
3: Wcześniej na spotkaniu szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego w Niemczech Radosław Sikorski podkreślił, że zagrożenie wymierzone w jednego z sojuszników jest problemem całego sojuszu. Ministrowie Polski, Niemiec i Francji potwierdzili dalsze wsparcie dla Ukrainy. Koalicja rządząca niejednomyślna w sprawie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Byłego ministra w kancelarii premiera popiera większość koalicjantów i znalazło to odzwierciedlenie w decyzji Komisji Sprawiedliwości, która dała zielone światło. Ale wśród polityków Polski 2050 opinie są podzielone. Przewodniczący klubu tej partii Paweł Ślis głosował przeciw.
6: Nie będziemy mieli tutaj dyscypliny w tym zakresie. Ja wiem, jak zagłosują moi posłowie. To będzie ich świadoma decyzja. Moja decyzja jest taka, że mimo wielkiego doświadczenia, wielkiej sympatii, ale opartej na faktach, bo ja z Maćkiem Berkiem bardzo długo współpracowałem i ja nie tylko jako posła, ale jako adwokat widziałem jego umiejętności, zdolności i go bardzo cenię jako prawnika, no będę głosował przeciw.
3: Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Koalicji Obywatelskiej, że do Trybunału Konstytucyjnego wystawiła kandydaturę polityka i byłego członka rządu. Ten zarzut odpiera poseł KO Roman Giertych.
7: Będzie pan Maciej Berek bardzo dobrym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To bardzo dobrze, że ma doświadczenie w Radzie Ministrów, tylko mu pomoże w Trybunale.
3: Kandydaturę Macieja Berka zgłosiła Koalicja Obywatelska. Wcześniej był on ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na jutro. Miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie, pędziła samochodem z nieprzepisową prędkością 122 km na godzinę. A co gorsza, w aucie była jej 15-letnia córka, pijana kobieta zatrzymana w miejscowości Posejanka w powiecie sajneńskim. 39-latka początkowo nie chciała poddać się badaniu alkomatem. Ostatecznie badanie przeprowadzono w komendzie policji. Kobieta straciła prawo jazdy za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Grozi jej do 3 lat więzienia.
8: To są aktualności jedynki.
3: A w nich Szczecin, gdzie ćwiczą dziś kontrterroryści, technicy kryminalistyki i zespoły prokuratorów. A wszystko pod kryptonimem Izotop 2026. O scenariuszu ćwiczeń powiedział nam rzecznik zachodniopomorskiej policji Piotr Jaworski.
9: Zostaje wykradziony z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii pierwiastek radioaktywny. Sprawcy uciekają dwoma pojazdami. Jeden z tych pojazdów w wyniku nadmiernej prędkości zderza się z tramwajem, uprzednio też potrącając osoby, które znajdują się na pętli. No i tutaj policjanci przystępują do zdecydowanych działań szturmowych.
3: Ćwiczenia potrwają do godziny 15. Policja apeluje do kierowców o ostrożność w rejonie basenu górniczego. W ubiegłym tygodniu katastrofalna powódź błyskawiczna, teraz trzęsienie ziemi. W Tybecie doszło do wstrząsów o magnitudzie 5. Na razie nie ma informacji.

0: informacji o ewentualnych ofiarach lub zniszczeniach. Więcej w relacji naszego specjalnego wysłannika.
1: Wstrząs odnotowano na głębokości 10 km. Tydzień temu na granicy Tybetu i Nepalu doszło do katastrofalnej powodzi błyskawicznej. Z powierzchni ziemi zniknęło m.in. przejście graniczne w Girong. Za zaginione po chińskiej stronie granicy uznaje się ponad 500 osób. Do tej pory odnaleziono 20 ciał. Na miejscu prowadzona jest akcja poszukiwawcza, ale rząd w Pekinie nie pozwolił na udział w relacjonowaniu skutków kataklizmu zagranicznych dziennikarzy. Władze cenzurują też informacje o przebiegu operacji. Tymczasem chińskie MZ pod naporem krytyki po raz kolejny oświadczyło, że na czas przekazuje informacje meteorologiczne i geologiczne partnerom w Nepalu. Pojawiły się bowiem zarzuty o brak współpracy. Chińskie władze poinformowały, że do Nepalu z Chin dotarł już trzeci transport z pomocą humanitarną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Na niebie nad Polską dominują chmury. W niektórych regionach, na przykład na Mazowszu, jest ich mniej, a na wybrzeżu więcej. Miejscami przelotnie pada deszcz. Na północy i południowym wschodzie niewykluczone są lokalne burze. Na termometrach od 17 stopni w Świnoujściu i Zamościu, 21 w Łodzi i Poznaniu, 22 w Krakowie. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 7. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 76 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 1. W Zawichoście 164, ubyło 6. W Puławach 66, przybyło 2. W Warszawie 98, ubyło 1. W Kępie Polskiej 153, bez zmian. W Toruniu 82, bez zmian. W Tczewie 216, przybyło 2. Na Sanie w Przemyślu 74, ubyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 59, bez zmian. Na Bugu we Włodawie 50, bez zmian. Stan Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu, Miedonii 106, ubyło 2. U ujścia Nysy Kłodzkiej 273, bez zmian. W Malczycach 116, ubyło 7, w Połęcku 24, bez zmian. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 129, ubyło 3. W Gorzowie Wielkopolskim 168, ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem hydroimgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
5: Tak.
4: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
5: Mhm.
4: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
5: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
6: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
4: Już rozumiem.
5: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra.

0: od 23 sierpnia do 6 września. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Największe gwiazdy.
7: A wśród nich?
6: Big Day. Edyta Górniak.
7: Natalia Kukulska.
6: Staszek Karpiel-Bułecka. Mietek Szcześniak.
7: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
6: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
8: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
7: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
6: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
7: Zapraszamy.
5: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Dawno nie słyszałem tego numeru, a to bardzo dobra piosenka. Adele w radiowej jedynce, kwadrans po 13. Patryk Michalski, dzień dobry. Zaczynamy popołudniową rozmowę.
1: Tylko szczerze.
0: I żeby z Państwem porozmawiać, to przypominam nasz numer telefonu 22 645 22 66. A dzisiejsza audycja będzie takim małym badaniem społecznym na temat badań. Wczoraj bowiem ruszyła ogólnopolska akcja Profilaktyka Podaj Dalej. Instytucje rządowe, przedstawiciele środowisk medycznych będą zachęcać Polki i Polaków do regularnych badań profilaktycznych, bo z tym jest po prostu źle. Według danych Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatnich 2 lat z programu profilaktyki raka piersi skorzystała tylko co trzecia uprawniona Polka po 45 roku życia. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy zaledwie 15% pań, a na program badań przesiewowych raka jelita grubego z wykorzystaniem kolonoskopii, który jest skierowany i do kobiet, i do mężczyzn, w zeszłym roku zgłosiło się tylko 15% uprawnionych. To dlaczego się nie badamy? Czy to brak czasu, brak troski o swoje zdrowie? Choć przecież przy każdej okazji życzymy sobie zdrowia, bo ono jest najważniejsze. A może kryje się za tym lęk przed tym, że coś znajdą? To pytanie do dzisiejszej dyskusji 22 645 22 66. Dlaczego się nie badamy? To pytanie padło też w rozmowach Aleksandra Ziemiańczyka z przechodniami na Warszawskiej ulicy. Posłuchajmy.
2: No z tego, że na przykład wie pan, kolejki są ogromne, żeby iść się dostać do lekarza, to trzeba wstać o godzinie 6, iść, poczekać jak otworzą przychodnie i może się pan dostanie. Ludzie też nie chcą po prostu.
3: Są jakieś takie akcje profilaktyczne i też no, różnie z tym bywa. Czy nie zauważa pani tego?
2: No tak, no niestety. Ja raz skorzystałam z takiej akcji.
3: Mam nadzieję, że nic nie wykryło.
2: No nie, na szczęście wszystko w porządku było, ale tak, są akcje, ale ludzie po prostu, nie wiem, są zabiegani, nie mają czasu, nie chce im się.
4: Ja mogę coś na ten temat powiedzieć, bo tak samo do tego podchodziłam. Jestem po 3 nowotworach, po 3 rakach i różne jeszcze do tego współistniejące choroby i naprawdę zauważyłam, pokazując na własnym doświadczeniu.
3: Nie badała się pani, mówiąc wprost?
4: Wprost. Wprost, po prostu wydawało mi się, nie miałam styczności, nikt wokół mnie nie chorował.
3: Gdyby mogła pani cofnąć czas, to by pani to zmieniła i się badała po prostu, jak sądzę,
4: oczywiście,
3: tak?
4: Oczywiście, że tak. I każdego namawiam i widzę, pomimo woli, pokazuję nawet, jak wyglądam, jak cierpiałam, mówię o tym wszystkim znajomym, kogokolwiek spotkam, ale niestety ludzie do tego bardzo mi współczują, ale generalnie nie jest to dla nich jakaś to nauka.
5: Między innymi to wynika z takiego klasycznej postawy, w sensie, że jak pójdę do lekarza, to jeszcze coś u mnie znajdzie, co oczywiście powoduje później dodatkowe problemy. Nie wiem, ja robię regularnie wszelki rodzaj badań, należę do tej chyba mniejszej części społeczeństwa, ale mam do czynienia nawet z młodzieżą, z którą rozmawiam na ten temat. Mam

0: partnerkę, która no jest, ma 32 lata i zaciągnięcie ją na jakieś badania to jest po prostu bardzo duży trud i to jest zawsze lęk, obawa, że coś mi znajdą.
1: Unikamy, ale ja myślę, że to jest powszechna prokrastynacja wszystkiego, ale z mojego otoczenia wszyscy się badają. Ja namawiam.
2: My też będziemy namawiać. Ciekawe jak państwo, co państwo sądzą na ten temat. Dlaczego się nie badamy? Argument taki, że trzeba wstać o 6 i ustawić się w kolejce do przychodni raz w roku, no nie jest chyba trafiony. To nie jest zbyt wysoka cena za spokój głowy i spokój całego organizmu, pewność, że nic się z organizmem nie dzieje. Bo mamy niezbyt dobrą służbę zdrowia, tak komentuje ten temat na Facebooku pan Rafał. Być może tak, ale chociażby jeśli chodzi o badania profilaktyczne mammografii dla kobiet, w sierpniu było dostępnych 384 tysiące wolnych terminów na to badanie. To dlaczego Polki się na nie nie zapisują? A wiadomo przecież, że lepiej zapobiegać niż leczyć. 22 645 22 66. Dlaczego Polacy unikają badań profilaktycznych? To pytanie na dziś i pierwszy z odpowiedzią. Pan Łukasz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam słuchacze. W mojej opinii jest główną przyczyną jest tutaj ta nasza chora służba zdrowia, gdzie jakby jesteśmy przyzwyczajeni niestety już do tego, że każde jedne działania, które chcemy podjąć, aby poprawić nasze zdrowie, czy generalnie tak, poprawić zdrowie, jest obarczone tak, kolejkami.
2: Ale panie Łukaszu, no nawet to zwykłe tak, profilaktyczne badanie krwi, które warto wykonać raz w roku i wstać o tej 6 ustawić się w kolejkę, to dużo?
3: Może to nie jest dużo, panie redaktorze, ale jakby my społecznie w mojej opinii jesteśmy już po prostu od tego odwiedzeni. Nikt nie zakłada, wie pan, ja nawet mogę podać prosty przykład. Miałem ostatnio przeciętną rękę, 4 szwy. Poczekałem się 4 godziny na SOR-ze, żeby te 4 szwy założyć, gdzie tak naprawdę...
2: No panie Łukaszu, wiemy rzeczywiście, jak działają te SOR-y.
3: Nie jedna z bardziej, a proszę pozwolić, nie jedna z bardziej jakby wyszkolonych pielęgniarek śmiało mogła mi te 4 szwy założyć. Gdzie ja zapytałem nawet taką panią, czy ona by mi nie mogła tej ręki strzyć, ona powiedziała, że mogłaby, ale nikt jej za to nie zapłaci.
2: Panie Łukaszu, ale to tutaj musimy uciąć, bo nie rozmawiamy o sytuacji na SOR-ach, tylko o badaniach profilaktycznych. Dlaczego Polacy się nie badają? No sytuacja na SOR-ze to zupełnie co innego, kiedy następuje jakiś wypadek, jak w pana przypadku mówił pan przecięta ręka. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończyło. Dzięki za telefon i czekamy na kolejne 22 645 22 66. Dlaczego Polacy unikają badań profilaktycznych. Pani Teresa, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Nie jest to prosta sprawa. Jestem już wiekową osobą. Dostać się do badań muszę dojechać do innej miejscowości. Nie mam z kim, ponieważ nie jestem stabilna, także wymagam towarzystwa drugiej osoby. Ktoś, kto ze mną musiałby pojechać, musi mnie tam dowieźć. To się wiąże z pracą, z wolnym dniem w pracy, który nie zawsze ta osoba może dostać. Także ja myślę, że po prostu jest kłopot z dostaniem się do... Nie wszystkie przychodnie prowadzą te badania, więc zanim się dostanie człowiek do...
2: No trzeba dojechać do jakiegoś większego miasta, miasteczka chociażby,
4: prawda?
2: I
4: proszę sobie wyobrazić, pojechałam oczywiście, że tak. Można dostać oczopląsu od ilości osób. Tak dużo osób do onkologa, że nie sposób po prostu wysiedzieć. Niedowidzę, więc nie przeczytam, kto wchodzi, o której godzinie. Potrzebna jest mi asysta drugiej osoby. To jest krępujące, bo nie każdy wie, że jeszcze niedowidzę. Więc także to nie zawsze wiąże się z tym, że pacjent
2: że ktoś nie chce.
4: Nie chce.
2: Pani Tereso, to bardzo cenna uwaga. Rzeczywiście dostępność badań profilaktycznych, nawet w najbliższej przychodni, dla takich osób jak pani Teresa, rzeczywiście to może być problem. Bardzo ciekawy wątek. A co powie pani Elżbieta? Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu. Mówię z pewnym przekonaniem, dlaczego ludzie się nie leczą, ponieważ są bardzo odległe terminy. Na swoim przykładzie, na przykład kolonoskopię, mówię na przykładzie miasta Tarnów. Proszę pana, mam maj, 27 rok zapisywałam się w luty.
2: Okej, czyli ponad rok czekania i to jest badanie profilaktyczne.
5: Profilaktyczne
2: w Tarnowie, w dużym mieście.

0: 5 lat temu w Tarnowie, no powiedzmy 100 tysięcy na ukręskę, okulista, to trzeba szukać, będę miała koniec listopada w Tuchowie, bo w Tarnowie się czeka 2 lata. W miesiącu styczniu, zgodnie z wytycznymi, bo powinno się robić co 2 lata, mamografię, raz mamografię, raz USG piersi, więc profilaktycznie będę miała koniec września, zapisywałam się bodajże w grudniu tamtego roku. Dlatego jeśli chodzi o miasto Tarnów, nie polecam. I to stąd wszystko wynika. Po prostu człowiek się, nie mówiąc o innych specjalistach.
1: No to tutaj poszerza nam pani Elżbieto perspektywę, bo rzeczywiście ja wypisałem sobie dane ze strony Ministerstwa Zdrowia, że w sierpniu było w aplikacji Moje IKP ponad 384 tysiące wolnych terminów na mammografię, a pani Elżbieta mówi, że musi czekać i takie badanie ma wyznaczone na koniec września. Dlaczego się nie badamy? Czy to tylko kwestia odległych terminów, czy jednak coś innego się za tym kryje? 22 645 22 66. Czekamy na Państwa kolejne telefony, a z nami w tej dyskusji dziś bierze udział nasza ekspertka, psycholożka Magdalena Budna-Ptaszek z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry, Pani Magdaleno.
2: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: No to co z tymi terminami? Czy to dobra wymówka, zahaczając o ten wątek z ostatniego telefonu?
2: No, nie sposób przejść obojętnie wobec tego, co pani Teresa i pani Elżbieta wspomniały, bo oczywiście system ma swoje ograniczenia. Ja mogę z własnej perspektywy powiedzieć, że też biorę udział w takich profilaktycznych badaniach i szczęśliwie jakoś te terminy, rzeczywiście miałam takie poczucie, jak pan redaktor, że one są dostępne, ale być może w różnych miastach wygląda to różnie. Natomiast myślę, że warto też trochę przekierować uwagę na faktyczną naszą wewnętrzną intencję, tak? W systemu, pewnych kwestii systemowych oczywiście nie przeskoczymy. Tak. Natomiast myślę, że poza takimi osobami jak panie, które rzeczywiście o to mocno dbają, to znakomita część z nas gdzieś szuka sobie wymówki w postaci właśnie tych trudności systemowych, tych związanych z terminami czy dostępnością.
1: Czyli te kolejki są takie, że nie chce mi się jechać i nie pojadę, ale coś za tym innego może się kryć, prawda?
2: Tak jest. No zawsze można na to zwrócić i zracjonalizować, mówiąc językiem psychologicznym, a tak naprawdę być może to jest moja wewnętrzna decyzja, żeby się dostatecznie tym tematem nie zająć. I tutaj powrócę do ankiety ulicznej, która była na początku naszej audycji i absolutnie mogę tylko podsumować to, o czym Państwo słuchacze wspominali. Te wszystkie kwestie lepiej nie wiedzieć, bo jak pójdę do lekarza, to na pewno coś mi wykryje.
1: No właśnie, to bardzo często się pojawia. Nie badam się, bo coś znajdą. Co się kryje za taką wymówką?
2: To kryje się lęk przed nieznanym, lęk przed utratą kontroli, no i nasze myśli potrafią zdziałać więcej niż fakty, czyli też taka trochę katastrofizacja. Tak, że na pewno coś zostanie znalezione, jak będzie szukane i w związku z tym demonizujemy tę wizytę, czy demonizujemy te badania, ponieważ boimy się tego, co nieznane, a przypisujemy tego raczej właśnie temu raczej negatywne konsekwencje. I myślę, że to jest jedna grupa osób, które jednak obawiają się tych badań profilaktycznych. Natomiast z drugiej strony, nie wiem, czy równie liczna, ale jest też grupa osób, która mówi, mnie to nie dotyczy, przecież mnie nic nie boli.
1: No
2: tak?
1: I tutaj mamy badania, znalazłem raport NLMED, badanie, które daje czas. Z niego wynika, że osoby w wieku 18-24 lata, to jest ważna chyba informacja, nigdy nie badały się w kierunku nowotworów. Jestem młody, pełen sił, nic mnie nie boli, mnie to nie dotyczy.
2: Tak jest, jestem nieśmiertelny w tym wieku, tak? To nie jest taka inwestycja ważna na tym etapie swojego życia, tak?
1: I to może być tak, kolejna odpowiedź na to pytanie, dlaczego się nie badamy. Pytanie, na które dziś rozmawiamy tylko szczerze. 22 645 22 66. Czekamy na Państwa telefony. Można też temat komentować na naszym Facebooku i tam sporo ciekawych komentarzy. Do nich wrócę za chwilę.

0: A ja czekam na Państwa telefony 22 645 22 66 za 29 minut 14.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I obiecałem, że wrócę do komentarzy na Facebooku, bo tam dwa bardzo ciekawe komentarze. Jeden od pana Gabriela. Znałem osobę, która mówiła, nie chodzę, bo coś znajdą. To w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą z naszą ekspertką. Rok później ta osoba leżała w łóżku i wyła z bólu. Krótko przed jej śmiercią lekarz powiedział, że gdyby zrobiła badania pół roku wcześniej, to było wtedy do uratowania bez powikłań. A drugi komentarz od pana Sebastiana. Chciałem zrobić profilaktyczną kolonoskopię, na co mój lekarz rodzinny powiedział, boli pana coś? Dobrze się pan czuje? To po co robić? I tak wyglądają badania przesiewowe. No to chyba kolejne odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Polacy nie robią badań profilaktycznych, nam się rodzą, ale jestem ciekaw, co powiedzą kolejni słuchacze. Z nami na antenie pan Przemysław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak już nawiązując do pana, w tej chwili to na badania przesiewowe nie potrzeba żadnych skierowań, więc też do lekarza rodzinnego nie trzeba iść. Mhm. Ale to chciałem powiedzieć. Ja mieszkam w mieście powiatowym i badania przesiewowe na raka, na przykład na kolonoskopię, to jest półtora miesiąca, mamografię, może dwa. Przychodnia dzwoni, zachęca, zaprasza.
0: Czyli nie są to odległe terminy, umówmy się, jeżeli to są badania profilaktyczne.
2: Tak, ale myślę, że to jest też dlatego, że to jest prywatny podmiot, któremu zależy na tych badaniach, bo na przykład w miastach, gdzie są to badania wykonywane przez publiczne placówki, no to tam w zasadzie nikomu na tych pacjenci przychodzili, więc się ich robi mało. To jest jedna sprawa.
0: A rozmawia pan na przykład ze znajomymi, z rodziną, panie Przemysławie, o tych badaniach, żeby zachęcić? I jakie głosy pan słyszy?
2: Oczywiście, że tak. No tak jak mówię, badanie kolonoskopia profilaktyczna dla każdego po 50 roku życia w pełnym znieczuleniu, w komfortowych warunkach w powiatowym mieście za dwa miesiące. Albo nawet prędzej, bez żadnego skierowania. Ale chciałbym się jeszcze odnieść też do tej pani, która mówi o badaniach dla nowotworów dla młodych ludzi. Otóż dla takich ludzi nie ma żadnych programów profilaktycznych, żeby w wieku 25 lat, prawda, badać się w tym kierunku. A prywatna kolonoskopia to jest prawie 2000 zł, jakby nie patrzeć. Więc no, nie ma się co dziwić, że ktoś, kto ma 26 czy 28 lat, nie chodzi po lekarzach i nie wyszukuje, czy aby ma to nowotwór, prawda? To też nie możemy.

0: O, jednak jak sam jestem, to też pomrukuję. No, no nie jestem sam, Anna Sańczuk dołączyła.
1: Ja,
0: ale zobacz, jak siedzi, jak jestem z kobietą, to mruczę, jak sam, to nie. Za każdym razem tak.
1: Relacje
0: jest.
1: Są potrzebne.
0: Jednak są. To nowe Jungle za nami, a w studiu Anna Sańczuk na letnisku. Dzisiaj zapowiedziałem cię, Aniu, w sygnałach, tak, że jak ty przychodzisz, to tym, którzy nie interesują się sztuką, objaśniasz co i jak, a tym, którzy się interesują, że mówisz co i gdzie.
1: Dobrze, to ja mówię teraz co i gdzie.
0: Zabierzesz nas teraz do Wrocławia.
1: Tak, do Wrocławia. Często tam zabieram was, ale tym razem po raz pierwszy
0: do schronu.
1: Do schronu przeciwlotniczego, który jest zarazem Muzeum Współczesnym
0: Muzeum,
1: Wrocław.
0: W którym budynek może być pierwszym eksponatem.
1: Tak, i bardzo zachęcam do tego, żeby odwiedzić również ten eksponat, zanim się zerknie na ekspozycję. Poza tym instytucja, czyli Muzeum Współczesne Wrocław, obchodzi aktualnie 15 urodziny. I cóż, no obchody się zaczęły wczoraj, trwają do 5 września. Natomiast może warto powiedzieć, co to jest za budynek, żeby tak zachęcić. A mianowicie to jest tak, schron przeciwlotniczy z 1942 roku, więc od razu znać, że to była siedziba no jeszcze hitlerowskich władz i wojsk, ponadmetrowe ściany, 6 kondygnacji, okrągły przekrój, tak? To jest takie na planie koła.
0: Jest troposchody dwu i pół metrowe.
1: Tak, jak tam wchodzisz, wydaje ci się, że naprawdę jesteś odcięci od świata, że powietrze stoi, no w ogóle niesamowite to miejsce, jak na galerię.
0: Dla klaustrofobików koszmar.
1: I nie jest to White Cube, tylko to jest Grey, nie wiem co, Great Tube, może tak trzeba powiedzieć, bo to jest taki właśnie okrągły, bardzo trudne do ustawiania wystaw miejsce, ale zarazem bardzo, bardzo ciekawe. No ze wspaniałą, bardzo ciekawą historią. Potem tak, tam był szpital polowy, kiedy dookoła już wszystko było zrujnowane, to dalej
0: nawet
1: stało.
0: Nawet około 1000 rannych tam przebywało w szczytowym momencie.
1: Tak, był to naprawdę całkiem duży szpital. Potem w PRL-u jakieś hurtownie tam były.
0: Market, pub nawet ponoć.
1: Tak, różne takie
0: sklep
1: rzeczy.
0: Sklep z używaną odzieżą.
1: Słuchajcie,
0: Cały przekrój lat 90.
1: Transformacja tam się przeczołgała przez ten schron w ogóle wspaniale. A od 2011 roku właśnie jest instytucja tutaj wspomniana, wspaniała, odwołująca się do takiej tradycji awangardy, sztuki konceptualnej we Wrocławiu, bardzo swego czasu rozwiniętej. Tam jest jedna stała wystawa archiwum Jerzego Ludwińskiego, właśnie takiego teoretyka sztuki konceptualnej. Ta wystawa jest tam zawsze. W tej chwili są inni z tego rozdania artyści tacy jak... To jest właśnie trójka. Dróżdż, Opałka, Winiarski. Każdy z nich trochę inaczej grał właśnie tą sztuką konceptualną, a to teoria gier, a to odliczanie czasu na obrazach.
0: Klepsydra Stanisława Dróżdża.
1: Właśnie. No. I to jest z kolei na fasadzie.
0: Tak?
1: Wspaniały, wielki mural, bo na tej tubie okrągłej jest taka płaska też w jednym miejscu wejście z taką płaską fasadą. I tam ogromny mural właśnie tego artysty, który był też poetą, tak zwanym poetą konkretnym. Czyli właśnie malował obrazy ze słów i tak graficznie je rozgrywał. No, wspaniała to jest rzecz i teraz on również jest na jednej z tych wystaw. Ale chcę powiedzieć o tych obchodach. Warto tam przyjść teraz. Jest nowy dyrektor, wygrał konkurs Piotr Licowski, młody

0: kurator.
1: Jak nowy dyrektor młody, to są prężny. Młode, nowe chęci, chce mu się tak. I się
0: I teraz,
1: dzieje, tak?
0: I teraz te urodziny 15 tej instytucji pod hasłem Muzeum Otwarte, więc zgodnie właśnie z tą teorią Jerzego Ludwińskiego, Muzeum Otwartego, bo taką on miał teorię, która się otwiera na codzienność, na eksperyment, na współdziałanie. Oni też chcą właśnie funkcjonować i chcą się otwierać na miasto. Także codziennie performanse, instalacje, koncerty, bo akurat trwa też festiwal Avantgard, taki muzyczno-artystyczny, koncerty też z tego festiwalu tam można zobaczyć. Dyskusje o tym, czym może być współczesne muzeum, bo naprawdę się zmienia to pojęcie i ono nie może być już taką, nie chcę może przesadzić, ale taką no po prostu skamieniałą instytucją, tak? Musi być właśnie żywe. Musi jakoś dealować ze światem, który nas otacza. Inaczej się nie da.
1: Tak jak mówił Ludwiński.
0: Tak, jak mówił Ludwiński już no, w 66 roku, tak? Natomiast no to oczywiście rzeczywistość jest inna. Zostają tam sproszeni na te dyskusje kuratorzy, dyrektorzy instytucji właśnie takich jak, nie wiem, od MSN-u przez jakieś inne galerie i będą o tym dyskutować, a jutro Toast na dachu.
1: No właśnie, tam jest kawiarnia na dachu jakaś,
0: na
1: tak?
0: dachu jest kawiarnia,
1: z ładnym widokiem.
0: Naprawdę bardzo fajnym, tak? I tam wreszcie jest powietrze. Jak idziesz przez te 6 chyba kondygnacji, oglądając tę sztukę i żyjąc właśnie w tym zamknięciu i nagle wychodzisz na to powietrze, no naprawdę no jest tam dużo różnych ciekawych przeżyć. Jeszcze teraz...
1: W piątek przestrzeń wystawiennicza ma być zamieniona w parkiet i to dopiero ma być coś.
0: Mają tak być, tak, after party i tańce
1: I wszystko,
0: i
1: za...
0: wszystko, co chcesz.
1: Za darmo. Wszystko za darmo.
0: Proszę państwa, za darmo. Nawet oprowadzanie, jak to się nazywa,
1: do 6 września tak naprawdę.
0: To jest tak, do 6 września, do godziny 21 codziennie od 14, co jest wspaniałe. I piknik rodzinny ma być teraz ten weekend. Ma być oprowadzanie dla zwierząt towarzyszących.
1: Cudownie.
0: Cokolwiek to jest. Wiem, że będą szukać śladów innego nieludzkiego życia wokół i w budynku. Nie wiem, czy to będą pająki, czy raczej wiewiórki z parku nieopodal. Ale myślę, że będzie się dużo fajnych rzeczy działo.
1: Anna Sańczuk, no gdybym był bliżej Wrocławia, gdyby nie było finałowego koncertu Lata z Radiem, Aniu, bardzo bym chętnie z tobą właśnie tam pojechał.
0: Ten wrzesień.
1: No ten wrzesień. Dziękuję bardzo. Anna Sańczuk, historyczka sztuki, jak zawsze w jedynce, jak zawsze w czwartki. Wszystkiego dobrego.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał

0: Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
1: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
11: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
9: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
12: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma dużo zgłoszeń od służb i nie są specjalnie groźne te, które są. I tak też na S8, na obwodnicy Warszawy. Cały czas kłopoty z przejazdem są na jezdni w stronę Białegostoku, po tym jak między węzłami Wisłostrada Modlińska na 15 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy. Auto wciąż stoi i blokuje częściowo przejazd w stronę Białegostoku i tutaj należy spodziewać się niewielkich jak na razie spowolnień. W stronę Wrocławia, Poznania S8 w Warszawie jest właściwie w pełni przejezdna. Małe spowolnienia notujemy wciąż za mostem Grota Roweckiego. 15 tutaj bez przejazdu na odcinku Toruń-Brodnica w pobliżu miejscowości Kowalewo-Pomorskie w Kujawsko-Pomorskim. Na 261 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Nie mamy informacji o poszkodowanych, natomiast zamknięta jest zupełnie droga w stronę Brodnicy w okolicach Kowalewo-Pomorskiego. Warto skorzystać z objazdów, choć to niestety ale pociąga za sobą nadłożenie sporej liczby kilometrów. Trasami lokalnymi ten objazd został wytyczony na jezdni prowadzącej w stronę Brodnicy. A natężenie ruchu to jest właściwie coraz większe, zwłaszcza na południu kraju. Tutaj korków spowolnień należy spodziewać się zwłaszcza na obwodnicy Krakowa, na A4 między węzłami Kraków, Skawina, Bramki w Balicach, zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Kierowcy zwalniają miejscami dosyć mocno i cały czas utrzymuje się zator na dolnośląskim odcinku A4 między Wrocławiem a Katowicami. Przed Opolem kierowcy zatrzymują się i jadą bardzo, bardzo powoli w około 15-kilometrowym zatorze w stronę Wrocławia.
13: Minęła 15, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Prokuratura wzywa prezydenta na przesłuchanie w sprawie niedopuszczania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

0: konstytucyjnego do orzekania. O odpowiedziach na rosyjskie ataki hybrydowe rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji. Jest szansa na tańszą kawę, ale za czekoladę zapłacimy więcej. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. Z tego powodu sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm 13 marca nie mogą orzekać. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak politycy oceniają ruch prokuratury?
1: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie widzi nic złego w tym, że prokuratura chce przesłuchać prezydenta w charakterze świadka. Jak powiedział, taki ruch był zapowiadany.
2: Są prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie wykonuje swojej funkcji konstytucyjnej. No i jak rozumiem, to są czynności, które podjęła prokuratura. Najlepiej, gdyby prezydent stanął na gruncie konstytucji i ją po prostu przestrzegał.
1: Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że postępowanie prokuratury jest prowadzone, jak to określił, na polityczne zamówienie. Polityk dodał, że to, czy prezydent stawi się na przesłuchaniu, czy nie, będzie zależało od niego samego.
3: W mojej ocenie te działania podejmowane wobec pana prezydenta mają charakter wykorzystywania siłowego aparatu naszego państwa w celu siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego i zastraszania organów naszego państwa, jakim jest prezydent.
1: Szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati powiedział, że prezydent powinien stawić się w charakterze świadka i zeznania złożyć. A w sprawie przesłuchano już ponad 40 świadków, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego.
0: Małgorzata Naukowicz, bardzo dziękuję za tę informację. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ju-20. 40 km na północ od Ustki. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, przekazał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnił, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do poprzedniego incydentu nad Bałtykiem doszło w poniedziałek przed południem, 30 km na północ od Łeby. Polskie myśliwce przechwyciły wtedy również rosyjskiego Iła. W tamtym przypadku także nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad akwenem. Tymczasem o wspólnych i zdecydowanych odpowiedziach na rosyjskie ataki hybrydowe rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji. W Weimarze szefowie dyplomacji krajów Trójkąta Weimarskiego spotkali się w 35. rocznicę powołania formatu współpracy trzech dużych europejskich państw.
4: Polska i Francja poparły Niemcy po przedstawieniu w tym tygodniu dowodów na rosyjskie sprawstwo przy akcie sabotażu w Lipsku. To Kreml na początku sierpnia wysłał tam dron z ładunkami wybuchowymi. Niemcy zamknęli w odpowiedzi konsulat Rosji w Bonn i dom rosyjski w Berlinie. Zasygnalizowaliśmy Rosji, że nie damy się zastraszyć i że mamy jasną pozycję solidarnego, wzajemnego wsparcia, powiedział Johann Wadephul, szef niemieckiej dyplomacji w Weimarze, mieście Goethego. Dowiedział się, że Rosja zamyka Instytut Goethego. Kraje Trójkąta Weimarskiego solidarnie wezwały rosyjskich ambasadorów, a minister Radosław Sikorski wskazał możliwe kolejne kroki.
5: Powinniśmy od Rosjan wymagać paszportów biometrycznych po to, żeby mieć pewność, że osoba, której nazwisko i imię widnieje w paszporcie, to jest naprawdę ta osoba. Bo jak nie jest, to należy zweryfikować podwójnie, jakie są intencje takiej osoby.
4: Powiedział szef polskiego MSZ. Z Weimaru Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Jest szansa na tańszą kawę, ale za czekoladę zapłacimy więcej. Od lutego cena kakao wzrosła o ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie produkuje się większość światowego kakao. W najbliższym czasie czekolada nie stanieje, mówi analityk firmy eToro Paweł Majtkowski.
7: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
0: Odwrotną sytuację obserwujemy na rynku kawy.
7: Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki. W Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. Podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy. W efekcie ceny arabiki są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku.
0: Niższe ceny kawy już zaczynają przekładać się na to, ile za nią płacą konsumenci. W lipcu w polskich sklepach kawa była tańsza o niecały procent w porównaniu z czerwcem. To były aktualności programu.

0: Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: We wschodniej i centralnej części kraju pogodnie z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie i północy pochmurno i po prostu deszczowo. Temperatura od 17 stopni nad morzem, 21 przy wschodniej granicy, 22 na Dolnym Śląsku, do 23 w Małopolsce. Ciśnienie w Warszawie 1004 hektopaskale.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra. Bardzo dobra w Kaliszu, Łebie, granicy na Mazowszu, Przemyślu na Podkarpaciu, Smolarach Bytnickich w województwie lubuskim i Połańcu w województwie świętokrzyskim. A stan powietrza umiarkowany jest jedynie w Belsku Dużym. Prawie 51% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Między 19 a 20 zalecane jest oszczędzanie prądu, ponieważ wtedy będzie produkowany głównie w elektrowniach gazowych i węglowych. Większość regionów w Polsce zmaga się z suszą hydrologiczną.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damięcki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już w niedzielę o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
16: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
17: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Reklama. Autopromocja.

0: największe gwiazdy,
1: a wśród nich
0: Big Day, Edyta Górniak.
1: Natalia Kukulska.
0: Staszek Karpiel-Bułecka. Mietek Szcześniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: Zdarzyło się, zdarzył się taki duet. Annie Lennox zaprosiła kiedyś Aretę Franklin i nagrały tę piosenkę. To były lata 80. A to jest program pierwszy Polskiego Radia na zegarze 16 minut po 15.
1: Letnisko.
0: Przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Druga godzina letniska. Kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry, zapraszam. A przed momentem byłem w naszej reżyserce, a tam jest już Piotr Rogucki, z którym zrobiłem sobie zdjęcie. Proszę Państwa, o, Piotr przyniósł aparat analogowy, taki, że zdjęcie od razu wyszło. Mam je właśnie w dłoniach, teraz jak to się mówi, suszę, żeby się wyświetliło, żeby za moment pojawiło się to, co sfotografowaliśmy. To za chwilę, to nasze zdjęcie. Zapytam, cóż to za powrót do analogu i co to ma wspólnego z muzyką, a tak naprawdę mamy wiele tematów z Piotrem do opowiedzenia, bo i 30-lecie, i płyta koncertowa Transmutacje, z której zagramy, a tam powrót do jednego z utworów Komy między innymi, ale i zespół Piotr Rogucki, Normalni Ludzie i trasa koncertowa. O tym na początek drugiej godziny letniska. Zapraszam Państwa.

0: O lesie śpiewała Katarzyna Nosowska. Śpiewała dokładnie "Musisz tu przyjść". Głosy jej mówiły "Musisz tu przyjść". Piotr Rogucki z nami. Dzień dobry, Piotrze.
1: Przyszedłem ja również do was.
0: Bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś mile widziany w radiowej jedynce, a
1: dziękuję.
0: Tym bardziej, że mamy o czym opowiadać i mówić.
1: No tak, nareszcie. Ja tak w ogóle to ostatnio w ogóle rzadko miałem okazję rozmawiać z inteligentnymi ludźmi, a szczególnie z redaktorami i dlatego się cieszę, że będę mógł dzisiaj.
0: Dzisiaj, ale mi poprzeczka, słuchaj, tak wjechała teraz, że wysoko postawiona. Nie, no mamy o czym. Mamy 30-lecie. To taki skrót najpierw. Mamy 30-lecie Rogucki razy 30. Mamy transmutację.
1: Tak.
0: Mamy chwilowy powrót do czerwonego albumu Komy i w tym wszystkim mamy jeszcze bardzo intrygujący i ciekawo brzmiący zespół Normalni Ludzie, a dokładnie Piotr Rogucki i Normalni Ludzie. Czy to jest twój ostatni projekt, najnowszy?
1: Tak, to jest najnowszy projekt, który w sumie już nie jest taki nowy, bo myśmy zaczęli pracę wiosną poprzedniego roku,
0: tak.
1: Ale nie mieliśmy takiej okazji, żeby przedstawić się światu, więc dzięki, że zaprosiłeś mnie i żebyśmy mogli o tym pogadać, bo to rzeczywiście jest jakby ostatnia odsłona, najnowsza i bardzo ważna. I to się wszystko łączy. I te transmutacje, i ta 30 i Normalni Ludzie.
0: To zacznijmy od początku. Kim są Normalni Ludzie? Czy to jest twój zespół, czy ty jesteś normalnym człowiekiem?
1: Znaczy, ja też jestem w miarę... Znaczy, ja jestem normalnym człowiekiem, jeżeli chodzi o klasyfikację zespołową. Chciałem dołączyć po prostu te nazwy, bo to są tak wybitni artyści, że nie chciałem występować pod nazwą Rogucki po prostu. A zespół składa się z czterech osób. Jest to Michał Wasilewski, znany z Xanaxu i tworzenia takich widowisk dużych, jak na przykład Beksiński Live. Jest Wiktoria Jakubowska, chyba najbardziej rozchwytywana i zdolna, i właściwie już niezdolna, po prostu najlepsza polska perkusistka.
0: I flecistka,
1: która również wykorzystuje ten instrument u nas na koncertach. Jest Paweł Cieślak, łódzki alternatywny producent, który ma za sobą naprawdę ogromne doświadczenie i też niesamowite albumy na koncie. Jest też Kamil Kryszak, który nie dosyć, że gra z nami, z innymi zespołami, to jeszcze tworzy muzykę do filmów. I razem spotkaliśmy się, próbując stworzyć coś, co zawsze chcieliśmy robić. I badamy się od tego roku i nam to wychodzi.
0: Ja teraz tak z pewnym z podziwem na to spoglądam, bo są to bardzo utalentowani ludzie, którzy zdaje się, że wiedzą, jak co chcą grać. I teraz spotkanie tylu osobowości w jednym miejscu. Jednak Piotr Rogucki z przodu, ale nie pozostawiłeś, tak jak wspomniałeś, chciałbyś, żeby wybrzmiało to, że nie jesteś sam. Ale powiedz, jesteś gotowy już na taki kompromis? Bo nie wierzę, że przy tylu tak zdolnych ludziach, takich muzykach, nie było, że było łatwo.
1: Właśnie. I to jest ten moment, kiedy po 30 latach, bo też świętujemy to 30-lecie, ja nie chcę podsumowywać, tylko chcę zacząć od początku. Właściwie nie od początku, tylko chcę zacząć nowy rozdział, bo jestem do niego gotowy. I ten rozdział nazywa się Kolektyw. Stworzyliśmy nawet taką instytucję, która się nazywa Kolektyw Artystyczny Czule. I do niego między innymi należy zespół Normalni Ludzie. Po tym moim wieloletnim doświadczeniu moje ego zostało jakby uspokojone i gdzieś tam zlikwidowane, albo również doświadczyło wielu bolesnych upadków. I znalazłem rozwiązanie tej sytuacji.
0: Trzeba się dzielić.
1: Po prostu.
0: Podzielić.
1: I trzeba ufać temu, że jeżeli zatrudniasz albo zaczynasz pracować z wybitnymi artystami, no to oni naprawdę wiedzą, co chcą powiedzieć.

0: To ewentualnie jest... trzeba tylko to po prostu w odpowiednim kierunku popchnąć i już.
1: Otworzyłeś się bardziej na ludzi.
0: Otworzyłem się totalnie na ludzi.
1: A to z wiekiem kiedyś... przyszło?
0: Nie, to przyszło z jakby z taką... z takim bólem moim, nie? Na zasadzie, bo ja byłem bardzo skryty, zamknięty, nie byłem w ogóle społeczny i miałem dużo kompleksów i było mi źle.
1: I co się stało?
0: No i co? Rozwiązaniem tego problemu okazała się wieloletnia porażka. I tak naprawdę...
1: Co nas nie zabije, to nas wzmocni. No, okazuje... ten prawdziwy banał znowu wybrzmiał.
0: No wybrzmiał, ale wiesz, chodzi o to, że odkryłem to, co wiedziałem już na samym początku, że tak naprawdę dopiero spotkanie. Spotkanie daje szansę na to, żeby uwolnić się od więzów swojego własnego, swoich, wiesz, własnych oczekiwań wobec siebie, żeby uwolnić się od perfekcjonizmu, który jest tak naprawdę objawem nerwowym, no i zacząć po prostu cieszyć się życiem i spotkaniem.
1: Los, cebula i krokodyle łzy znają na pewno twoi fani. Sięgamy na płytę Komy w wykonaniu Piotra Roguckiego i Normalnych Ludzi właśnie. Czy to jest nowa wersja? Jakie to spojrzenie na tę piosenkę? Porozmawiamy za chwilę. Teraz posłuchamy tego utworu, a Piotr Rogucki jest z nami w studiu.

0: Piotr Rogucki, Normalni Ludzie, czyli Los, Cebula i Krokodyle Łzy. Tę piosenkę znają na pewno miłośnicy, fani, słuchacze Komy. A Piotr Rogucki z nami w studiu. Płyta będzie nosić tytuł Transmutacje. Ukaże się 16 października. Piotrze, no jeżeli jest utwór Komy, no to albo to jest ukłon w kierunku fanów Komy, albo nostalgiczne podsumowanie kariery.
1: No, tak naprawdę to jest rodzaj eksperymentu, bo tak jak powiedziałem, 30 lat działań muzycznych sprawiło, że występowałem w różnych konfiguracjach w zespole Karaś Rogucki, Koma, Rogucki Solo, a zespół Normalni Ludzie to jest miejsce, w którym próbujemy znaleźć nowe brzmienie, nowy sposób jakby komunikacji z widzami, zejść trochę niżej, bo robimy utwory bardziej refleksyjne i takie transowe. A te piosenki, które właśnie słyszycie, czyli Cebula i inne z moich innych zespołów, to po prostu nasz taki poligon doświadczalny, że tam właśnie aranżując je w inny sposób szukaliśmy miejsca, w którym znowu będziemy mogli się spotkać z ludźmi, ale to nie znaczy, że na tym poprzestaniemy, bo znaczy to tylko tyle, że już pracujemy nad swoimi własnymi utworami na płytę studyjną w przyszłym roku.
0: I trasa koncertowa będzie, ale to za chwilę. Czyli co, najbliższe plany Normalnych Ludzi to album koncertowy 16
1: tak.
0: października.
1: Transmutacje, 16 października, album koncertowy właśnie z tymi piosenkami. A potem trasa koncertowa o nazwie Transmutacje. Ale to nie będą zwykłe koncerty, tu bym musiał coś więcej powiedzieć. Ale...
0: Że będzie to podróż przez 30 stanów skupienia?
1: O, między innymi. To będzie też...
0: 30 lat działalności. No, Rogucki razy 30 o tym mówimy w tej chwili. To trasa koncertowa, która rusza 25 października. Zaczyna się w Gdańsku, potem 30 w Krakowie, 31 w Łodzi. Halloween. Nie wiem, czy obchodzisz. 6 listopada Wrocław. Dobre miejsca też. Katowice i w Warszawie finał 15 grudnia. Co to za trasa?
1: Tak, jeszcze Ciechanów doszedł. To nie jest oficjalne, ale będzie 28 listopada. To jest tak naprawdę nowy początek. Nie jubileusz i nie benefis Piotra Roguckiego, tylko miejsce, gdzie spotkam się z ludźmi po to, żeby im pokazać interdyscyplinarność, na której się wzorowałem i tworzyłem, żeby im pokazać hybrydę sztuk, bo to nie będzie tylko to nie będą tylko przetransformowane piosenki, nie tylko premiery, które po raz pierwszy się pojawią właśnie na tych koncertach, ale będzie to scenografia przygotowana przez naszych twórców z kolektywu Czule, przez Zosię Kozłowską, wybitną scenografkę, bardzo czułą. Będą to wizuale przygotowane przez Tomka Kuczmę, też wspaniałego twórcę. I na przykład będzie to wystawa, a właściwie będzie to rodzaj takiego...
0: performance'u
1: muzeum, które będzie przedstawiać pracę linoryty Patrycji Podkościelny, która stworzyła właśnie obrazy na naszą płytę, więc nasza płyta będzie też...
0: I to wszystko będzie się działo na tych,
1: koncertach?
0: To teraz brzmi to jak jakiś
1: instalacja.
0: Spek?
1: O, tego słowa mi brakło.
0: Instalacja. Performance to się raczej rusza.
1: Tak, i to wszystko będzie u nas. Będziemy próbowali zawładnąć wyobraźnię.

0: założenia i skupiać wokół siebie ludzi, którzy mnie do tego motywują i sami wkładają swoje umiejętności, a nie powstrzymują, bo czasami relacje między artystami bywają trudne, ale wokół mnie skupia się akurat grupa ludzi, którzy po prostu płyniemy razem.
1: A wiemy, co się wydarzy w 2028? Czy to za dalekie plany?
0: Jest plan na 2028, ale on może kompletnie nie dojść do skutku. Chciałbym zrobić nową płytę z zespołem Koma.
1: I co to miałoby być? Jak to widzisz dzisiaj? Jak to sobie wyobrażasz?
0: No taki krążek
1: z pudełku.
0: Dosyć błyszczący w plastikowym pudełku, przeźroczystym, ewentualnie tekturowym. Albo totalnie oldschoolowy pomysł, czarny krążek w papierze.
1: 12-calowy, tak, 12, czyli już, tak, to już jest konkretna informacja, że będzie nośnik fizyczny. Zaufaj mi, że to dla niektórych, a na pewno fanów Komy będzie to miało znaczenie. A
0: no,
1: tak serio.
0: No, powinien jeszcze dla fanów Komy to jeszcze kasetę zrobimy.
1: No dobrze, no ale powiedz mi coś, dwa zdania, jak to będzie brzmiało. No zdrać mi coś.
0: Mówisz o Komie?
1: Pomysł? Tak. Coś,
0: wiesz co, na razie skupiamy się na czymś innym, bo na koncercie podsumowującym 20-lecie naszej płyty pod tytułem Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków, i to też będzie spektakl. To też będzie widowisko, ogromne widowisko, bo dla 16 tysięcy ludzi w łódzkiej Atlas Arenie. Jednorazowe wydarzenie, które już nigdy i nigdzie się nie powtórzy, a pracujemy nad nim już od bez mała 7 miesięcy, a potem zaczniemy się zajmować nowym materiałem.
1: Piotr Rogucki, bardzo dziękuję. I jeszcze absolutna premiera teraz. Jeszcze nikt chyba tego nie słyszał, bo zagramy za moment utwór Kilka Westchnień w wersji koncertowej z płyty, która ukaże się
0: w 16. wersji zespołu Normalni Ludzie.
1: Tak, oczywiście w wersji zespołu Normalni Ludzie. Piotr Rogucki i Normalni Ludzie, płyta 16. Premierowo, ekskluzywnie Kilka Westchnień u nas już teraz. A tobie, Piotrze, bardzo dziękuję. Jak zwykle za krótko, do następnego.
0: Ojej, ja też dziękuję.
1: Cześć.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Piotr Rogucki, Normalni Ludzie, płyta koncertowa i z niej zagraliśmy przed momentem. No, można powiedzieć, że to absolutnie przedpremierowo. Dla fanów gratka. A już w najbliższą sobotę, to już nie mogę uwierzyć, że to już będzie ostatni koncert Lata z Radiem, ostatnia audycja, ostatnie spotkanie z Państwem. Oczywiście nie tak to bezpośrednio, bo w radiu będziemy spotykać się codziennie. Tym razem Białe Błota, bardzo blisko Bydgoszczy. Zapraszamy na ostatni piknik od godziny 12 na Lato z Radiem, audycję od godziny 9. Ja zapraszam Państwa szczególnie na godzinę 14. Poprowadzę stamtąd muzyczne Lato z Radiem i zaproszę artystów, którzy wystąpią wieczorem na scenie. A na scenie między innymi Banda i Wanda, Alicja Szemplińska, ale i Big Cyc, i Big Day. Dla każdego coś, bo będzie i Mateusz Ziółko, czy też Danzel na pewno rozgrzeje Państwa do tańca. Będą też Natalia Schroeder, Natalia Kukulska, Edyta Górniak, czy Mietek Szcześniak.

0: Jenna Spyro wydała piękną pomarańczową płytę, którą Państwu polecam. No, wieczory jesienne. A w programie Pierwszym Polskiego Radia za chwilę zmiana.
1: Jeszcze letnie popołudnie, spokojnie z tą jesienią.
0: Wiem, ale już myślę, wiesz co, ja się tak bronię trochę, bo mam pewien konflikt, bo czuję, że cały świat nie lubi, ale wiem, że ja lubię i wiem, że jest taka nieliczna grupa, która też lubi tę jesień. No i tak się muszę hamować.
1: Ja na pewno też do tej grupy należę. Mało tego, jestem prezeską tego klubu.
0: Tak?
1: Oczywiście.
0: Nie wiedziałem. No to działamy, ale wiesz, że możemy denerwować słuchaczy.
1: Dyrektorką klubu Wielbicieli Wiosny. Lato jest na trzecim miejscu, a zima to w ogóle mogłaby dla mnie nie istnieć.
0: No widzisz. No dobrze. A co u ciebie dzisiaj po godzinie 16?
1: Bardzo dużo, bardzo ciekawych tematów. Na pewno po godzinie 17 będę rozmawiała z wybitnym glaciologiem o tym, czy to, co wydarzyło się w Nepalu, czyli to oberwanie się gigantycznego fragmentu lodowca, może się wydarzyć w każdym innym miejscu na świecie, bo lodowce są na każdym kontynencie. Ziemia się ociepla, więc one stają się coraz bardziej niestabilne. Więc czy coś niebezpiecznego może się wydarzyć także w innym rejonie świata, o tym będziemy rozmawiać, ale też o tym, że właśnie dzisiaj w Sejmie został złożony obywatelski projekt ustawy, który ma zmienić prawo łowieckie. Ponad 200 tysięcy podpisów jest pod tym projektem, no a jedno z założeń to na przykład zakaz komercyjnych polowań, takich organizowanych przez specjalne biura. Z byłym myśliwym o tym będę rozmawiać.

0: rozmawiało o tym projekcie.
1: Karolina Rożej za chwilę z Państwem. Audycję realizował Filip Wolski, wydawała Monika Góral. A na zakończenie taka smutna wiadomość ode mnie ze świata muzyki, bo zmarła Cassandra Wilson, jedna z bardziej charakterystycznych wokalistek, powiedzmy, współczesnego jazzu. Miała 70 lat i jej interpretacją pewnego znanego utworu chciałbym się z Państwem pożegnać. Do jutra. Dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
2: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
1: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
7: Kończy się lato. I co my na...

0: Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
4: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Spory ruch już na drogach, sporo korków, zwłaszcza na obwodnicach miast. Tak jest między innymi na obwodnicy Warszawy. Południowa obwodnica Warszawy korkuje się między węzłami Opacz, Warszawa Południe. Tutaj spowolnień korków należy spodziewać się zarówno w stronę Torespola, jak i w kierunku Poznania. I też taki nieoczywisty zator pojawił się w okolicach węzła Warszawa Konotopa przy zjeździe z S2 na A2, czyli na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Tutaj przed węzłem Konotopa doszło do zdarzenia drogowego i stąd takie spowolnienie za węzłem Opacz. Na S8 też już duży ruch, zarówno w stronę Białegostoku, jak i w kierunku Wrocławia. Kierowcy zwłaszcza powoli jadą w stronę Białegostoku. Na S8 jeszcze w Warszawie cały czas przypominamy o tym, że między węzłami Wisłostrada Modlińska na 15 kilometrze mamy awarię samochodu ciężarowego. Auto wciąż tam stoi, to kolejna godzina utrudnień i w związku z tym jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku. Korki mamy też na południu kraju, na obwodnicy Krakowa. Korkuje się odcinek między węzłami Kraków-Skawina, Bramki w Balicach. Kierowcy spodziewać się dużego ruchu, spowolnień, bardzo powolnej jazdy muszą między właśnie Bramkami w Balicach a węzłem Kraków-Skawina, zarówno w stronę Śląska, jak i w kierunku Rzeszowa. Duży ruch też na Śląsku, między węzłami Murckowska-Brzęczkowice, na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Korkuje się też S1, jadąc od strony Tychów przy dojeździe do węzła Brzęczkowice, jadąc w kierunku Mysłowic. Dojeżdżamy do węzła Brzęczkowice już w korku, mijamy węzeł i dalej po Mysłowice S1 jedziemy też w dużym zatorze.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Prezydent zapowiedział, że podda się przesłuchaniu w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura chce go przesłuchać jako świadka. Kierowca zatrzymany w sprawie wypadku na autostradzie A1, gdzie zginęły 4 osoby, był pod wpływem substancji odurzającej. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Obywatelski projekt nowelizacji prawa łowieckiego złożony w Kancelarii Sejmu. Pod inicjatywą Uwaga Polowanie podpisało się ponad 204 tysiące osób. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że będzie zeznawał w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczania sędziów Trybunału do orzekania. Przedmiotem postępowania są zachowania noszące znamiona przestępstw urzędniczych, mówi prokurator Anna Adamiak.
1: Ułatwienie prezydentowi niedopełnienia obowiązków, czyli popełnienia przestępstwa w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w głosowaniu przez Sejm 13 marca.
0: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania, podkreśla prezydent Nawrocki.
2: Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy. Tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
0: Prezydent ma wybrać

0: odpowiadający mu termin i miejsce przesłuchania. Kierowca, który 1 września wjechał w ludzi na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy w chwili wypadku, był pod wpływem substancji odurzającej. W wypadku tym zginęły 4 osoby, a 4 odniosły poważne obrażenia. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
1: W chwili zdarzenia kierujący samochodem ciężarowym znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
0: Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Częstochowski sąd aresztował go na 3 miesiące. Wstrzymany ruch pociągów i 4 osoby poszkodowane w zderzeniu ciężarówki z pociągiem dalekobieżnym w Gdańsku-Lipcach. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. O szczegółach mówi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Pod pociąg dalekobieżny relacji Gdynia Główna - Zielona Góra wjechał samochód ciężarowy. Komisja ustalała okoliczności zdarzenia. Ruch pociągu został wstrzymany.
0: 3 osoby poszkodowane w tym zdarzeniu nie wymagały pomocy lekarskiej. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala.
3: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 204 tysiące osób podpisało się pod zmianą prawa łowieckiego. Projekt nowelizacji tych przepisów został złożony dziś w Kancelarii Sejmu przez Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej. Ludzie nie chcą się już bać chodzić do lasu na spacery i słyszeć wystrzały w odległości 150 metrów od swoich domów, mówi pełnomocniczka Komitetu i współprzewodnicząca Zielonych Magda Gałkiewicz.
4: Od 30 lat środowiska naukowe, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, obywatele i obywatelki czekają na gruntowne zmiany w tym archaicznym, anachronicznym i pisanym pod lobby myśliwych prawie łowieckim. I dzisiaj się tego doczekaliśmy.
0: Proponowana nowelizacja prawa łowieckiego zniszczy gospodarkę łowiecką, tak mówi Przemysław Malec, myśliwy z 30-letnim stażem. Obywatelski projekt zakłada bowiem m.in. zwiększenie odległości od zabudowań, w jakiej możliwe będzie polowanie.
5: To spowoduje, że gospodarka łowiecka w Polsce zostanie wyłączona całkowicie. W sensie takim, że dzisiejsza zabudowa, która znajduje się w większości terenów Polski, jeżeli 750 metrów od jakiegokolwiek zabudowania będziemy mogli polować, to wyłączymy sobie około 80% powierzchni Polski z możliwości polowania.
0: Twórcy nowych przepisów zapewniają, że nowelizacja nie jest likwidacją prawa łowieckiego. Jest, jak mówią, zmianą na rzecz bezpieczeństwa ludzi i przyrody. Projekt będzie teraz procedowany przez Sejm. 768 schodów trzeba było pokonać w 4. pomorskim biegu strażaków. To jednocześnie 9. mistrzostwa województwa pomorskiego w biegu po schodach, które odbyły się w budynku Olivia Star w Gdańsku. 184 strażaków wraz z pełnym wyposażeniem musiało się dostać na 34. piętro.
6: Jak się przejdzie 20. piętro, to już jest z górki, mimo że pod górkę.
7: Chcemy zarazić też innych do tego sportu, coś innego. Też nie ukrywam, tutaj wchodzimy w kwestię uczczenia ofiar tragedii World Trade Center.
8: Cel tej akcji to przede wszystkim, można powiedzieć, doskonalenie sprawności fizycznej strażaków. Po drugie, sprawdzenie swoich umiejętności, sprawdzenie tej sprawności fizycznej, ale zarówno mentalnej.
0: Tegoroczne wyniki jeszcze nie są znane. Ubiegłoroczną edycję wygrała drużyna z Komendy Powiatowej w Wejherowie. Uzyskany przez nich czas to 6 minut i 4 sekundy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: O sporcie Cezary Gurjew. Polskie siatkarki grają z Holandią awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. O szczegółach Marek Grzechowski.
10: Dzień dobry. Mecz trwa, jest 1-1. Świetny początek, trzeba powiedzieć, naszych zawodniczek. 25-16, pierwszy set. Początek dobry dla Holenderek, 4-1. Potem nasze zaczęły grać świetnie, nie popełniały błędów, świetnie grały w ataku, pięknie w obronie. 25-16, drugi set niestety już bardziej wyrównany. Końcówka z kolei sporo błędów. Zdenerwowany trener Stefano Lavarini brał czas, ale nic to nie dało. 20-25, 1-1. Mecz trwa, walczymy o półfinał.
11: A więc dalsze emocje przed nami. A bez powodzenia zakończyli mecze reprezentanci Polski w tenisowym turnieju US Open w Nowym Jorku. W pierwszej rundzie Magdalena Frenk uległa Amerykance Iwy Jowicz 5-7, 3-6, a Magda Linet przegrała z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1 i 3-6. Z kolei w drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7 i 5-7.
12: Myślę, że miałem.

0: kilka okazji w czwartym secie na przełamanie, gdzieś jednego passing shota zepsułem, natomiast on też grał bardzo dobre spotkanie i ja też powiedzmy troszeczkę wolniej zacząłem, trochę też przyzwyczajenie się do warunków panujących na tym korcie, do jego gry. Na pewno to też nie pomogło.
1: A w innym meczu drugiej rundy Kamil Majchrzak przegrał z reprezentującym Monako Valentynem Vacherotem 4-6, 6-4, 6-7. Dziś Iga Świątek w drugiej rundzie zagra z Argentynką Nadią Podorowską. Na dziś zaplanowano kolejne mecze piłkarskiego Pucharu Polski. Śląsk-Wrocław zagra z Pogonią Szczecin. Pomocnik portowej drużyny Patryk Dziczek.
2: Myślę, że jesteśmy dobrą drużyną, że gdy przygotujemy się naprawdę dobrze do meczu, to jesteśmy w stanie grać w fajny futbol. Na pewno jedziemy po to, żeby ten mecz wygrać. Wiem, jak kibice też pragną, żeby coś tutaj w tym klubie osiągnąć i ja też zdaję sobie z tego sprawę i wiem, jak wyglądały wcześniejsze mecze czy z Wisłą i czy później z Legią, więc myślę, że też marzą o tym Pucharze Polski. Wiem, że to dla miasta i dla kibiców, również dla nas na pewno ważna rzecz, żeby coś fajnego tutaj osiągnąć i powalczyć o jakieś trofeum.
1: Przypomnę, że polskie siatkarki grają z Holandią awans do strefy medalowej i Mistrzostw Europy. Za nami dwa sety, jest remis 1-1, a ponownie o sporcie za dwie godziny.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Do końca dnia będzie pogodnie, ale z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 17 stopni nad morzem, 19 na Lubelszczyźnie, 22 w centrum, do 23 w Małopolsce. Ciśnienie w Warszawie 1003 hektopaskale.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
12: Reklama. Autopromocja.
13: To już 11 koncertów i pikników za nami?
14: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
15: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu nie ma co ukrywać. Dobrze graliśmy.
16: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
13: Właśnie, takie jest lato z radiem.
14: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
13: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
14: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
16: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
14: Audycja od 9:00.
13: Piknik o 12:00.
14: A koncert od 20:00.
15: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
13: Zapraszamy. Sława Bieńczycka,
16: Dagmara Kowalska,
15: Patryk Bedliński
14: i Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio.

0: 12 minut po godzinie 16. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: No i pytanie, czy prawo łowieckie do poprawki? Ponad 200 tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod projektem ustawy, chce zmian, na przykład karania za polowanie po alkoholu, chce końca polowań komercyjnych i zwiększenia odległości od zabudowań.
2: Myśliwi mogą polować w odległości 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. Ludzie się boją często siedzieć przed domem, kiedy słyszą wystrzały.
3: To spowoduje, że gospodarka łowiecka w Polsce zostanie wyłączona całkowicie.
0: O tym, jakie zmiany są postulowane i czy dzikie zwierzęta to jest majątek Skarbu Państwa, a nie własność myśliwych. O tym właśnie porozmawiam już za chwilę z byłym myśliwym. W popołudniówce też uśmiech proszę, czyli czy będą kary za korzystanie z bankomatu z zasłoniętą twarzą.
4: Osoby uczciwe nie mają się czego obawiać, a świat przestępczy będzie miał kolejną przeszkodę.
0: Będę też dziś pytała, czy to, co wydarzyło się tydzień temu w Nepalu, może wydarzyć się też w innym miejscu na Ziemi. To jest Ekspres Jedynki. Gramy.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: To czwartkowy ekspres jedynki, 17 minut po godzinie 16. Dziś popołudniówkę zaczynamy od 204 tysięcy podpisów. Właśnie tyle udało się zebrać pod obywatelskim projektem ustawy zmian w prawie łowieckim. Ten projekt został dzisiaj złożony w Sejmie. 204 tysiące obywateli podpisało się pod tym, żeby skończyć z polowaniami dla rozrywki, a przede wszystkim je uregulować, czyli między innymi zwiększyć odległość od zabudowań i wprowadzić odpowiedzialność karną za polowanie pod wpływem alkoholu. Z nami jest teraz Zenon Kruczyński, członek inicjatywy Uwaga Polowa, która ten projekt stworzyła, także autor książek Farba znaczy krew i ilustrowany samouczek antymyśliwski. Dzień dobry, panie Zenonie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witam również bardzo serdecznie. Dodać trzeba jeszcze były myśliwy, a może nawrócony myśliwy.
1: Nawrócony.
0: Niech będzie nawrócony myśliwy. Może być?
1: Tak, to może być jak najbardziej. Myśliwi mnie tak określają czasami, pokazując jednocześnie, że rozumieją w każdym razie leksykalnie błąd, w którym są.
0: 200 tysięcy podpisów, panie Zenonie, to pokazuje, że Polacy chcą zmian w prawie łowieckim. Pytanie chyba najważniejsze brzmi, czy będą ich chcieli politycy, pańskim zdaniem?
1: To jest zagadka. Czasami takie duże ruchy społeczne, jak choćby czarne parasolki sprzed kilku lat, nie uzyskują zmian w prawie, a nawet jeżeli się ma serce pełne czułości, empatii i nie chciałoby się krzywdy, załóżmy, tutaj rozmawiamy o dzikich zwierzętach, których jest raptem 4% wśród zwierząt wszystkich na świecie. Nie chciałoby się ich krzywdy, to wtedy, kiedy mamy do nich ciepłe serca, to jeżeli to nie jest poparte rozwiązaniami prawnymi, jeżeli za tym nie stoi prawo, to dalej jesteśmy tylko w rozczarowujących oczekiwaniach. I dlatego wystąpiliśmy z inicjatywą, żeby ten los zwierząt zmienić.
0: I od razu trzeba podkreślić, że ta inicjatywa całkowicie polowań nie zakazuje, tylko chce je jakoś tam ucywilizować, tak właściwie można powiedzieć, żeby były bezpieczniejsze, żeby były jawne, to tak w największym skrócie. Ale zastanawiam się, czy z pańskiej perspektywy to jest jakiś rodzaj kompromisu, bo na przykład pan by oczekiwał, żeby polowania zostały całkowicie zakazane?
1: Nie. Tego nie oczekuję. Na styku między ludźmi a dużymi zwierzętami zawsze się coś działo od czasów epoki łowiecko-zbierackiej. Teraz jest nas strasznie dużo na ziemi i te miejsca styku między zwierzętami dużymi a ludźmi są. I potrzebujemy jako ludzkość, jako ludzie, jako obywatele polscy, potrzebujemy mieć jakieś możliwości, że tak powiem, jakby co. W kantonie genewskim, w którym się nie poluje od 1977 roku, proszę wyobrazić sobie, poluje 12 zawodowych myśliwych, którzy współpracują z naukowcami znającymi się na ekologii zwierząt. I to jest takie rozwiązanie, które wydaje się jest sensowne, żeby oddać tę sprawę zawodowcom, a nie amatorom, bo jednak nie zapominajmy, że myśliwi to są kompletni amatorzy przyrodniczy, ale też amatorzy strzelectwa, co niesie okrutne konsekwencje dla zwierząt.
0: No i stąd postulat zakazania całkowitego polowań komercyjnych organizowanych przez specjalne biura na przykład, które miałyby być zlikwidowane, no bo jak rozumiem, także dla pana nie ma uzasadnienia ani przyrodniczego, ani ekonomicznego, a tym bardziej etycznego dla takich polowań.
1: To jest niemoralne. Zwierzęta, te wszystkie sarny, o których rozmawiamy, jakieś jelenie, w tej chwili rykowisko się zaczyna, które będzie zamieniane w krwawą jatkę, wszystko będzie zabijane tam. Część tych zwierząt zginie z rąk komercyjnych myśliwych, którzy z Europy tutaj przyjeżdżają do nas postrzelać. To jest niemoralne. Sprzedawanie śmierci jest niemoralne. Tego robić nie możemy. Poza tym te zwierzęta są własnością Skarbu Państwa, czyli pani, państwa, moim, i mamy tutaj pełne prawo do tego,

0: żeby domagać się swojego wpływu na los tych zwierząt. Natomiast w tej chwili nie mamy go w ogóle. Państwo całkowicie abdykowało ze swojej roli państwa, że tak powiem, w stosunku do zwierząt. Oddało je całkowicie myśliwym. Myśliwy, jak strzela do takiej sarny, która tam sobie coś poskubuje na łące, no to strzela do istoty będącej naszym wspólnym majątkiem. Natomiast jak je zastrzeli, to zwierzę wyda ostatnie tchnienie, bo śmierć niestety trwa, to nie jest zgaszenie świeczki, to dopiero wtedy staje się jego właścicielem. Koło łowieckie to jest najszybsza prywatyzacja. Ja na to się nie zgadzam, mówię nie. Jako państwo i jako obywatele musimy odzyskać jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje z naszymi najbliższymi sąsiadami tutaj na ziemi, tu
1: bardzo często także z tymi sąsiadami, którzy są tuż za płotem, bo kolejny postulat dotyczy tego, żeby zwiększyć odległość, w którym to obszarze można polować, z obowiązujących teraz 150 metrów do 700 metrów, od zabudowań oczywiście. No i słyszałam nawet dzisiaj taką wypowiedź jednego z myśliwych, który powiedział, że to zniszczy gospodarkę łowiecką, bo teraz ta zabudowa jest tak gęsta, że właściwie już nigdzie nie będzie można polować.
0: I coś jest na rzeczy, bo ten postulat nowelizacyjny, który pani wymieniła, zwiększenie odległości do 700 metrów, jest postulatem warunkowym. To znaczy, że myśliwy, skoro działa na rzecz, załóżmy, i we współpracy, i w miłości z rolnikami, no to może przyjść do swojego znajomego rolnika i powiedzieć: słuchaj, no czym możemy dalej polować 150 metrów od domu, a nie 700? Jeżeli taka osoba, która mieszka na wsi, tak jak ja, zgodzi się na te 150 metrów, to dalej będzie mógł polować. Zwróćmy uwagę na to, ja to bardzo mocno podkreślam, to jest postulat warunkowy, który jakby odwraca tę sytuację z przymusu przyjmowania polowania na dobrowolność. I to tylko tyle.
1: Panie Zenonie, tak na koniec jeszcze zastanawiam się, czy jest pan wrogiem numer jeden dla myśliwych teraz, biorąc pod uwagę, bo czytałam też kilka wywiadów z panem i padały tam bardzo różne określenia dotyczące myśliwych, że bycie myśliwym jest uzależniające, bo zabijanie jest uzależniające, że to jest czysta potworność. No, nie lubią chyba pana, co?
0: Nie, myśliwi nie lubią mnie i bardzo potrzebują zmyślać na mój temat i mogą sobie zmyślać, co tam chcą i wypisywać. Natomiast ja nie mam kłopotu z rozmawianiem z myśliwymi. To raczej myśliwi mają kłopot z rozmawianiem ze mną, moim sąsiadem najbliższym. Nie mam bliższego. 300 metrów ode mnie mieszka taki no, większy rolnik myśliwy. My sobie swobodnie rozmawiamy i sobie wzajemnie pomagamy, jeżeli trzeba. Jakoś rozdzielam. Myśliwi robią to, co robią. To jest coś, co moim zdaniem bardzo obciąża ich życie. Natomiast wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Ta sytuacja, ja takiej sytuacji nie chcę, żeby zwierzęta były kompletnie bezbronne i poddane, że tak powiem, strategii młotka w ręku dziecka. Jak dziecku dasz młotek do ręki, to wszystko będzie przypominało gwóźdź. I musimy odwrócić no, trochę tę, może nawet bardziej niż trochę, odzyskać swoją sprawczość. I państwo musi zrzec się tej roli, w której w tej chwili abdykowało.
1: Niech to będzie puenta do naszej rozmowy, panie Zenonie. Zenon Kruczyński, członek inicjatywy Uwaga Polowanie, która stworzyła ten projekt, który dzisiaj został złożony w Sejmie, a pod którym udało się zebrać ponad 200 tysięcy podpisów. To dwukrotnie więcej niż jest wymagane. Autor książek, także przypomnę. Farba znaczy krew i ilustrowany samouczek antymyśliwski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I 16.30 na zegarach, to jest Ekspres Jedynki. Już teraz po południówce sprawdzamy, czy już niebawem każda transakcja w bankomacie i w płatomacie będzie nagrywana. Mało tego, za zasłanianie twarzy groziłyby kary. Tego chciałby taki specjalny zespół, który zajmuje się przeciwdziałaniem przestępczości, który działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości. O wszystkich szczegółach opowie Izabela Kostyszyn.
2: Jak tłumaczy rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, propozycja ta wynika z faktu, że wykrycie oszustwa finansowego wymaga szybkiego działania, szybkiego zgromadzenia i analizy dowodów.
3: Sprawcy cyberprzestępstw, aby uniemożliwić lub utrudnić śledczym analizę przepływów pieniężnych na wstępnym etapie prania pieniędzy, bardzo często wypłacają właśnie gotówkę w bankomatach na terenie Polski, a następnie wpłacają ją we wpłatomatach lub bitomatach. Dziś procedura wygląda tak, że organy ścigania muszą czekać na postanowienie sądu okręgowego o zwolnieniu z tajemnicy bankowej, co trwa często od 2, a nawet do 3 miesięcy. Później dochodzi jeszcze czas oczekiwania na informacje z konkretnego banku, a w wielu przypadkach tak długi czas po prostu całkowicie pozbawia służby możliwości wykrycia sprawców, a to prowadzi do ich bezkarności.
2: Proponowana regulacja jest także reakcją na zjawisko tzw. netrunningu przy bankomatach. Chodzi o osoby określane w środowisku przestępczym jako ranerzy, które zajmują się wypłatą gotówki z bankomatów przy użyciu nielegalnie zdobytych kodów lub zdalnego dostępu. Co ważne, część operatorów urządzeń w swoich bankomatach w Polsce w ogóle nie posiada możliwości zabezpieczenia wizerunku sprawcy, przez co przestępcy masowo wykorzystują tę infrastrukturę, podkreśla Dominika Ziętara.
3: Co ciekawe, bankomaty tych samych firm posiadają często możliwość utrwalenia wizerunku w innych państwach europejskich, ponieważ właśnie te państwa wymusiły odpowiedzialność.

0: odpowiednie regulacje prawne. W Polsce brak takich przepisów powodował właśnie do tej pory całkowitą bezkarność przestępców, którzy wykorzystują właśnie tę lukę w przepisach.
1: Sektor bankowy przyjmuje propozycję wprowadzenia nowych uregulowań z jednej strony z zadowoleniem, z drugiej z ostrożnością, podkreśla Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
2: Ponieważ wprowadzenie tego typu rozwiązań będzie wymagało sektora bankowego i firm, które posiadają niezależne sieci bankomatów, przystosowania części urządzeń, które jeszcze do tego procesu nie są gotowe.
1: Jak może wyglądać system monitorowania? Czy nagrania będą zbierane centralnie, a grzywny za zasłanianie twarzy wymierzane z automatu, czy też nagrania będą sprawdzane wyrywkowo, na przykład przy podejrzanej transakcji? Tego na razie nie wiadomo. Wiadomo, że nagrania miałyby być przechowywane przez 90 dni i specjalnie zabezpieczone.
2: Warto tutaj podkreślić, że w sektorze bankowym, jeśli w ogóle te przepisy wejdą w życie, co warto podkreślić, będą te materiały przechowywane w taki sposób, aby dostęp do niego miały tylko i wyłącznie uprawnione organy i w związku z tym myślę, że osoby uczciwe nie mają się czego obawiać, a świat przestępczy będzie miał kolejną przeszkodę.
1: Dostęp do nagrań miałoby uzyskać 11 instytucji, m.in. sądy, prokuratura, policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, ABW, CBA i SOP. Na razie nie wiadomo, ile mogłaby wynosić grzywna za zasłanianie twarzy.
3: No to pozostaje trzymać kciuki za to, żeby pandemia żadna nie wróciła, bo wtedy kara za maseczkę i wypłacanie pieniędzy z bankomatu.
4: A teraz trzeba będzie się wystroić na wypłacanie pieniędzy, zrobić makijaż.
3: Ty też. Mogę ci pożyczyć w razie czego jakieś kosmetyki, czerwona pomadka i tak dalej.
4: Poproszę razem z instrukcją.
3: Dobrze. Tak zwany tutorial, jak to mówią w internecie. Karol Surówka w studiu.
4: Dzień dobry.
3: Karolu, dawno się nie widzieliśmy. Bardzo się cieszę, że spotykamy się ponownie w popołudniówce. Musiałam to powiedzieć.
4: Oczywiście. Cieszę się, że jestem z powrotem. Tym bardziej, że nasz gość już jest za szybą, już jest gotowy. Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA. No i zapytamy o akty sabotażu. Czy ten kierunek moskiewski został już potwierdzony przez służby?
3: A o to, kto powinien zagrać w kontynuacji Nigdy w życiu, będziesz też pytał, bo zdaje się, że tym tematem żyje cała Polska.
4: Myślisz, że to już jest kwestia bezpieczeństwa narodowego?
3: Kto zostanie Tosią?
4: Zapytam, czy służby już tym się zajmują.
3: To za chwilę.

0: To jest popołudniówka programu Pierwszego Polskiego Radia. Za 22 minuty, godzina 17, zatem już teraz Karol Surówka i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: W studiu radiowej Jedynki jest Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy służby potwierdziły już, że za pożarem hali w Skarżysku Kamiennej stoi Rosja? Bo to, że to sabotaż, to już wiemy.
3: Znaczy, mamy domniemanie, że jest to, powiedzmy, sprawka dzisiaj obywateli albo osób związanych z Rosją.
2: To domniemanie pewnie jest zawsze, ale potwierdzenia jeszcze nie mamy.
3: Jest bardzo duże, natomiast prokuratura wszczęła postępowanie w zakresie aktu dywersji i również sabotażu, który miał miejsce, i terroryzmu, jeśli chodzi o kwestie Skarżyska Kamiennej. Jeśli chodzi o Lublin, tam toczy się...
2: To był drugi pożar też hali, w której produkowane były części do dronów?
3: Postępowanie. Nie, ta druga hala, jeśli chodzi o Lublin, to były części do samolotów. Jeśli chodzi o drony, to były części chyba napędowe, jeśli chodzi o drony, zarówno cywilne, jak i wojskowe, w tym produkowane na Ukrainę. Jeśli chodzi o Lublin, to są części chyba zamienne do samolotów, natomiast tam skala zniszczenia jest większa, bo uczestniczyło w pożarze, mówię o Lublinie, 60 strażaków, około 30 milionów złotych straty. Tutaj
2: nie mamy jeszcze pewności, że to był sabotaż.
3: Tam nie mamy pewności, natomiast prowadzimy postępowanie prokuratorskie, badamy również ABW wszystkie, powiedzmy, możliwe elementy, czekamy, co jest przyczyną pożaru. Mam nadzieję, że do tego dojdziemy. Natomiast tu mamy pewność, dlatego że kamery w Skarżysku Kamiennym ochrony zarejestrowały osobę zamaskowaną, która przedostała się na teren zakładu.
2: A jaka jest szansa, że te osoby zatrzymamy? Wiemy, że to nie był pracownik, znaczy, osoba z zewnątrz.
3: Tak, robimy wszystko, żeby zatrzymać tą osobę. W Komendzie Wojewódzkiej w Kielcach został powołany specjalny sztab, który zajmuje się tym pod przewodnictwem zastępcy komendanta wojewódzkiego policji. Po prostu badamy wszystko. Pewne ślady zostały zostawione na miejscu. Gdyby nie szybka reakcja policji, straży pożarnej, podejrzewamy, że szkody byłyby jeszcze większe w tym zakładzie, ale nie będę mówił, co znaleziono.
2: Bo co było więcej miejsc, w których mogło dojść do podpalenia, więcej ładunków?
3: Zakładamy, że ta osoba chciała dokonać większego zniszczenia, natomiast nie udało jej się z uwagi na szybką reakcję służb.
2: A te ślady to co? Odciski palców?
3: Panie redaktorze,
2: tego podać nie możemy.
3: To nie tylko po prostu odciski palców, ale tego to po prostu podać nie możemy, bo zbyt dużo informacji też świadczyłoby o tym, że nasze służby po prostu mają pewne wątki i wiedzę, co mogą dalej zrobić.
2: Wezwany został już do MSZ-u ambasador Rosji Georgii Michno, żeby się wytłumaczyć z tego wszystkiego. A czy możemy w ogóle zrobić coś więcej poza wyrazami oburzenia?
3: Znaczy, ja powiem tak, on został również wezwany w związku z solidaryzmem Polski, dlatego że my również uważamy, jeżeli ataki takie terrorystyczne, czy działania, powiedzmy, ze strony służb rosyjskich prowadzone są wobec naszych również sojuszników, jeśli chodzi o NATO czy Unii Europejskiej.
2: W Niemczech doszło do aktów sabotażu.
3: Mówimy tutaj o aktach sabotażu w Niemczech, Estonii i Łotwie.
2: Ale coś możemy zrobić w odpowiedzi, tylko się oburzyć?
3: W tej chwili nie, bo ja zastanawiam się poza chyba ambasadą rosyjską.
2: My już nie mamy co zamykać.
3: Nie mamy już co po prostu zamykać. Wiemy, że strona niemiecka zamknęła konsulat zarówno w Berlinie, jak i również dom kultury
2: Berlinie,
3: rosyjskiej.
2: Tak.
3: Natomiast w Polsce już po prostu zamykać nie mamy co. Natomiast to jest, powiedzmy, ostre noty w stosunku do ambasadora Rosji, powinny pokazywać, że na każde takie działanie będzie po prostu reakcja z Polski, strony polskiej.
2: Reakcja jaka? Te ostre noty pewnie niczego nie robią ambasadorowi.
3: Dyplomatyczne, ale chcemy również powiedzieć, że staramy się znaleźć tych sprawców i surowo ukarać.
2: Reakcja służb? Jakaś może zarówno być?
3: Znaczy, nie wiem, czy reakcja służb, zresztą wie pan, służby działają ze swoimi, rządzą się swoimi prawami, współpracują ze służbami również krajów europejskich. Myślę, że to pytanie już do koordynatora.
2: Czy polskie służby, skoro o nich wspominamy, zapoznały się z taśmami zonda krypto? Minister Sprawiedliwości potwierdził, że one istnieją, są w prokuraturze. Nie wiemy, kto tam jest nagrany, no ale premier mówił, że jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Więc...
3: Znaczy, panie redaktorze,
2: było
3: posiedzenie zamknięte, utajnione w grudniu. Tam pan premier już sugerował informację o tym, że polskie służby wskazują na określone po prostu działania i myślę, że służby w Polsce działają, a więc również w zakresie tym mogły się zapoznać. Natomiast to jest wiedza, którą posiadają tylko służby.
2: A ten ślad rosyjski, o którym dosyć wprost mówił premier, czy on się potwierdza, czy raczej kolejne znaki, kolejne dowody dementują?
3: Panie redaktorze, to jest już tajemnica funkcjonowania służb.
2: Bo tutaj jednoznacznie premier jednak powiedział, że to, znaczy, to rosyjskie pieniądze, rosyjska mafia są zamieszane.
3: Natomiast

0: Konkret.
1: Natomiast mówię, to wszystko jest w rękach służb, prokuratury, które dzisiaj działają i będą wyjaśniały. Zresztą jak widzimy, widzicie państwo, mamy kolejne zatrzymania trzech osób. Myślę, że w najbliższym okresie czasu będą kolejne.
0: W tym kontekście opozycja, dokładnie na przykład Mariusz Błaszczak, mówi, że to jest porażka służb, że to jest Amber Gold 2.0, że służby nie dopilnowały sprawy i przez to inwestorzy stracili pieniądze.
1: Panie redaktorze, jeśli chodzi o Zonda Krypto i jej poprzedników, jest mowa już o roku 2018-2019, wtedy, kiedy rządziła Prawa i Sprawiedliwość, nie zrobiono wtedy nic. Natomiast to nie jest porażka służb. Ostrzegaliśmy obywateli, mówiliśmy o tym, co się po prostu dzieje, natomiast widać było, że to nie politycy obecnej koalicji przyjmowali korzyści materialne, prosili o przelewy na swoje konta fundacji, a dzisiejsze osoby będące w opozycji.
0: Ten argument ze strony opozycji jest taki, że w ostatnich latach, kiedy wy rządziliście, nie doszło do zatrzymań, zanim inwestorzy stracili pieniądze.
1: Ponieważ każde śledztwo toczy się wolno i tylko mogę po prostu powiedzieć, że może zbyt wolno, natomiast obowiązują określone przepisy prawne i dlaczego nie doszło do zatrzymań, wszystko leży po stronie prokuratury i niezależnych sądów, więc te pytania, myślę, należałoby kierować do ministra sprawiedliwości.
0: Panie ministrze, czy jutro głosuje pan za wyborem Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Panie redaktorze, ja już w kilku mediach powiedziałem, że nie mam żadnych przeciwwskazań do tego, żeby zagłosować za panem ministrem Berkiem. Współpracuję z nim 3 lata w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Jest to znakomity prawnik. Osoba dokładnie znająca prawie każdą ustawę, która się pojawiała. W przeszłości również w Trybunale Konstytucyjnym byli politycy, mówię trzy z obozów innych politycznych, czy również z SLD, byli to ministrowie, posłowie. Uważam, że pan Maciej Berek będzie świetny.
0: To prawda, tak było w przeszłości, tak było za rządów Prawa i Sprawiedliwości i bardzo mocno obecna koalicja to krytykowała.
1: Tak,
0: to, że osoby związane z polityką,
1: projekt
0: idą do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Projekt ustawy po prostu niestety nie został uchwalony do końca.
0: Ale więc możecie go nadal
1: natomiast
0: no
1: nie mamy szans, nikt po prostu, bo wiemy, że w tym momencie pan prezydent to zawetuje. Natomiast dzisiaj są określone reguły gry. Gramy według tych reguł. Chcemy przywrócić ten Trybunał społeczeństwu, żeby zaczął funkcjonować. Dzisiaj ten Trybunał w ogóle nie funkcjonuje pod przewodnictwem, powiem wprost, polityka.
0: A tutaj nie odwiedzie pana ministra od tego głosowania pana koleżanka Anna Maria Żukowska. Ona skrytykowała tę kandydaturę.
1: Mieliśmy debatę na posiedzeniu klubu.
0: Praw Człowieka.
1: Podjęliśmy kierunkową decyzję. Pani Maria Żukowska została, pani nasza przewodnicząca została upoważniona do rozmowy z poszczególnymi klubami. Natomiast w klubie Lewicy nie ma dyscypliny głosowania. Myślę, że większość...
0: Podzielicie się w głosowaniu.
1: Myślę, że większość będzie głosowała za panem Maciejem Berkiem. Natomiast to każdy z nas w swoim sumieniu będzie musiał podjąć decyzję, jak zagłosuje.
0: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego, Watchdog Polska to są organizacje, które krytycznie podchodzą do tej kandydatury. Zapala się tutaj czerwona lampka?
1: Panie redaktorze, po prostu, ale rzecz jest następująca. Jeśli nie pan Maciej Berek, to kto?
0: Ktoś niezwiązany z polityką w ostatnich
1: kwestia
0: latach?
1: Znalezienia,
0: pewnie kandydatów
1: kwestia
0: jest
1: znalezienia kandydatu. Ponadto, gdyby mój klub Lewicy mógł zaprezentować się kandydata, musiałby mieć określoną grupę posłów. Nie mamy takiej, bo to jest chyba potrzeba około 40 paru posłów, żeby podpisać się pod kandydaturą. Jedynym klubem, który ma dzisiaj taką liczbę, jest Koalicja Obywatelska, wskazała swojego kandydata. Według mnie jest to kandydat dobry. Natomiast oczywiście...
0: Ale odpowiedzialność
1: zawsze...
0: Donalda Tuska?
1: Odpowiedzialność, pan premier wziął na siebie odpowiedzialność, sam zresztą powiedział, że bierze na siebie odpowiedzialność, natomiast to jest też element głosowania koalicji. Zobaczymy, mam nadzieję, że ta osoba zostanie wybrana.
0: Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za
1: rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: A z naszym gościem rozmawiał Karol Surówka, to Ekspres 1 za 13 minut 17.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I w Ekspresie Jedynki jeszcze dobra, bardzo dobra informacja. Polki są coraz bliżej półfinału siatkarskich Mistrzostw Europy. Właśnie zwyciężyły w trzecim secie. W tym momencie jest 2 do 1 w setach. No i czekamy na ten kolejny, oby był decydujący. Proszę trzymać kciuki za biało-czerwone i za przerwanie poprzedniej złej pasy. Po godzinie 17 w popołudniówce będziemy rozmawiać o lodowcach, a dokładnie będę pytała eksperta o to, czy to, co wydarzyło się tydzień temu w Nepalu, może wydarzyć się w innym miejscu na świecie, bo lodowce są przecież na każdym kontynencie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
1: Tematy, które dzieliły.
2: I podgrzewały emocje.
3: Wydarzenia, które poruszały.
4: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
5: Wszystko to podsumujemy w audycji
0: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
6: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
1: Agata Kowalska,
3: Agata Kondzińska,
6: Sylwia Białek,
2: Grzegorz Osiecki,
5: Karol Surówka
4: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Kalizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego

0: przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi? Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kłopoty z przejazdem mamy na S61. Te utrzymują się między węzłami Śniadowo-Komorowo. W pobliżu miejscowości Tyszki-Ciągaczki na Mazowszu, 19 km. Auto osobowe uderzyło tutaj w bariery i jest zwężenie na lewym pasie na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. Kolejną godzinę kłopoty z przejazdem mamy na obwodnicy Warszawy na S8. Teraz natężenie ruchu jest bardzo duże, w związku z tym ta sytuacja z 15 km, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy, jeszcze potęguje tę sytuację korka, którą mamy obecnie na S8. Auto stoi na 15 kilometrze. Auto ciężarowe to między węzłami Wisłostrada-Modlińska na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku i tutaj też korek jest zdecydowanie większy niż na jezdni, która prowadzi nas w stronę Wrocławia. Tutaj zwalniamy na moście Grota i później jeszcze fragment S8 na wysokości Żoliborza. Później sytuacja wygląda całkiem nieźle. Południowa obwodnica Warszawy S2 korkuje się tradycyjnie między węzłami Opatrz, Warszawa Południe na obu jezdniach i też ostrzegamy przed korkiem, który jest obecnie na S2, zwykle go nie ma, przed węzłem Konotopa. Za węzłem Opatrz kierowcy zwalniają jadąc w stronę węzła Konotopa, czyli zjazdu na A2 na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Na południu kraju korkuje się obwodnica Krakowa, nieco mniejsze korki na Śląsku. Tutaj właściwie przejazd w miarę płynnie odbywa się między Katowicami a Mysłowicami. Spowolnienia zniknęły z tego fragmentu A4, natomiast pojawiły się na Śląsku za Rudą Śląską w stronę Gliwic. To tutaj należy spodziewać się największych spowolnień.
5: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Prezydent podda się przesłuchaniu w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Stanowcza reakcja Londynu na atak w niemieckim Lipsku. Szef rosyjskiej ambasady wezwany do brytyjskiego MSZ-u. Lądek-Zdrój, górską stolicą Polski. Rozpoczął się tam 31. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że podda się przesłuchaniu przez prokuraturę w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka. Chodzi o nieprzyjęcie ślubowania od 4 sędziów Trybunału wybranych przez Sejm oraz niedopuszczenia ich do orzekania.
6: Prezydent Karol Nawrocki nie zamierza się uchylać i zaprosi do siebie prokuratora prowadzącego sprawę zaprzysiężenia sędziów TK.
7: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
6: Śledztwo prokuratury dotyczy czynności, które można określić jako przestępstwa urzędnicze, tłumaczyła w TVP Info prokurator Anna Adamiak.
8: Ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów.
6: Prezydent nie zmienił zdania w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. W jego ocenie osoby, które składały ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a później przekazały oświadczenia o ślubowaniu do Kancelarii Prezydenta, nie spełniają ustawowych wymogów dotyczących wyjątkowej wiedzy prawniczej. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Na naszych oczach powstaje na Bałtyku nowa architektura bezpieczeństwa energetycznego regionu. Tak mówił minister energii Miłosz Motyka podczas otwarcia Baltic Energy Conference i podkreślał, że Bałtyk gwarantuje nam odporność i coraz większe bezpieczeństwo całej gospodarki.
9: To terminal w Świnoujściu, to nowe terminale w Gdańsku, farmy wiatrowe na Bałtyku, połączenia z naszymi sojusznikami, elektroenergetyczne ze Szwecją, połączenie przez Danię z szelfem norweskim, z naszymi sojusznikami z Norwegii. To miejsce, gdzie budujemy pierwszą polską

0: elektrowni jądrowej.
1: Do końca roku ma zostać uruchomiona pierwsza polska farma wiatrowa. Londyn zaostrza ton wobec Moskwy. Rosyjski chargé d'affaires, czyli obecny szef rosyjskiej ambasady, został wezwany do brytyjskiego MSZ-u po ataku na lotnisko w niemieckim Lipsku. Usłyszał, że Wielka Brytania potępia ten incydent w najmocniejszych słowach i stoi ramię w ramię z Niemcami.
2: Brytyjski rząd nie traktuje tej sprawy jako odosobnionego przypadku. Widzi w niej część szerszej rosyjskiej ofensywy, której celem jest osłabienie bezpieczeństwa Europy i podzielenie zachodnich sojuszników. Z Londynu płynie jasny komunikat. Ta próba się nie powiedzie. Brytyjczycy zapewniają, że ich zobowiązania wobec państw NATO pozostają niewzruszone. Nie zamierzają również wycofywać się ze wsparcia dla Ukrainy. Wezwanie szefa rosyjskiej ambasady to mocny gest dyplomatyczny. Pozwala brytyjskiemu rządowi przekazać sprzeciw bezpośrednio reprezentantowi Moskwy. Londyn zapowiada również, że razem z innymi państwami Europy i NATO będzie ujawniać kolejne rosyjskie prowokacje. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: Przed Sądem Okręgowym dla Warszawy Pragi rozpoczął się proces w sprawie zaatakowania maczetą przechodnia. Doszło do tego w grudniu ubiegłego roku w Legionowie. Na ławie oskarżonych zasiada żołnierz Rafał R., którego wojskowy prokurator porucznik Michał Zduńczyk oskarżył o usiłowanie zabójstwa.
4: Zamierzonego celu nie osiągnął, mając w czasie popełnienia czynu znacznie ograniczoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem przy zachowanej zdolności do rozpoznania znaczenia czynu.
1: Oskarżony tłumaczył przed sądem, że użył maczety, aby bronić się przed agresywnym zachowaniem pokrzywdzonego i jego wuja.
5: Ja działałem tylko i wyłącznie w obronie koniecznej. Odpierałem tylko i wyłącznie ataki bardzo agresywnych napastników. Ja tę maczetę wyciągnąłem tylko i wyłącznie po to, żeby oni przestali mnie atakować.
1: Pokrzywdzony przyznał, że w chwili ataku był pod wpływem alkoholu i nie pamięta przebiegu zdarzenia. Kolejna rozprawa 30 października. W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania porozumienia jastrzębskiego. To jest historia, której kolejne pokolenia nie mogą zapomnieć, mówi jeden z sygnatariuszy porozumienia jastrzębskiego, Grzegorz Stawski.
6: Nasze porozumienie jastrzębskie, one dało ludziom najwięcej.
1: Porozumienie jastrzębskie to było trzecie z czterech porozumień zawartych między strajkującymi związkowcami a komunistyczną władzą w 1980 roku. Robotnicy wywalczyli wówczas m.in. wprowadzenie wolnych sobót i niedziel. Na 4 dni Lądek Zdrój stał się górską stolicą Polski. Rozpoczął się tam 31. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. Festiwal to przede wszystkim spotkania z himalaistami, alpinistami i podróżnikami, a także pokazy filmów, spotkania z autorami książek i wystawy fotograficzne, mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu.
7: To jest 510 punktów programu. To jest historia tego, co się przez ostatnie lata czy ostatni rok zdarzyło w górach i jak w tych górach można spędzać czas na turystycznie i sportowo.
1: Festiwal Górski potrwa do niedzieli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Do końca dnia miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie kraju burze. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 20 do 23 stopni. Cieplej na południowym wschodzie do 26, a chłodniej miejscami nad morzem oraz Suwalszczyźnie około 18-19. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem dość silny.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
11: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
12: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
13: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
10: Źródła europejskie.
11: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
10: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Reklama. Autopromocja.
0: To już 11 koncertów i pikniki.

0: pracowników za nami?
1: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
2: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
3: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
0: Właśnie, takie jest lato z radiem.
1: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
0: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
1: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
3: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
1: Audycja od 9.
0: Piknik o 12.
1: A koncert od 20.
2: Lato z radiem i Telewizją Polską.
1: Zapraszamy.
0: Sława Bieńczycka,
3: Dagmara Kowalska,
2: Patryk Bedliński
1: i Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 9 minut po godzinie 17, popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie w Ekspresie. W to czwartkowe popołudnie. Całkiem przyjemne, choć już wyraźnie czuć, że jesteśmy jedną nogą w jesieni. A my do godziny 18 jeszcze będziemy sprawdzać, czy wszystko to, co wydarzyło się wokół zonda krypto, zmieniło nasze, Polaków, zdanie o kryptowalutach.
2: W Polsce po kwietniu bieżącego roku liczba odsłon w Wikipedii, jeśli chodzi o tematykę kryptowalutową, jest 5 razy wyższa niż w innych krajach. To oznacza, że mamy duży przyrost zainteresowania tą tematyką.
0: Czyli chyba przede wszystkim chcemy wiedzieć, czym w ogóle są te kryptowaluty, a dopiero dalej jak nimi dysponować i zbić na nich fortunę, no bo chyba każdy by chciał. Odwiedzimy też wyjątkową akademię.
3: Zajęcia dziennikarskie, zajęcia językowe, hiszpański, włoski, angielski, tworzenie podcastów, ale też włoskie z tanecznymi połączone, czy samoobrona z brazylijskim jiu-jitsu.
0: Co, jak i dla kogo, to wszystko wyjaśnimy przed godziną 18, a już za chwilę lodowcowe bomby z opóźnionym zapłonem, czyli czy lodowce, tak jak ten w Nepalu, będą obrywać się częściej, powodując różnego rodzaju katastrofy. Czy można to przewidywać? Czy można temu zapobiegać? O tym wszystkim już za chwilę.

0: 13 minut po godzinie 17. To jest Ekspres Jedynki w popołudniowce. Wracamy teraz do tego, co tydzień temu wydarzyło się w Nepalu. Wysoko w Himalajach oderwał się fragment lodowca wraz ze skałami. Niektórzy porównują ciężar tego osuwiska do 70 piramid w Gizie. To wszystko zablokowało bieg rzeki, a gdy w końcu ta naturalna tama puściła, w dół doliny z prędkością 180 km na godzinę ruszyła masa wody, kamieni i lodu, niszcząc na swojej drodze absolutnie wszystko w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Zginęło ponad 1200 osób, ponad 4,5 tysiąca wciąż uznaje się za zaginione. Pytanie brzmi, dlaczego w ogóle do tego doszło? Dlaczego oderwał się tak wielki kawał lodowca? Czy może się to wydarzyć w innym zakątku świata? No i czy w jakikolwiek sposób można to przewidywać? O to wszystko będę pytała glacjologa, profesora Michała Pętlickiego z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, czy dzisiaj już można z całą pewnością stwierdzić, że przyczyna tego, co wydarzyło się w Himalajach, leży w ociepleniu klimatu?
1: I tak, i nie. Mhm. To znaczy, wydaje się, że bezpośrednią przyczyną nie jest ocieplenie klimatu, ale mogło mieć wpływ tak długoterminowo na doprowadzenie do warunków, w których do takiego obrywu mogło dojść. To znaczy, wydaje się, że poprzez złożone topnienie lodowca, jego cienienie związane z wytapianiem lodu, mogło dojść do pewnej destabilizacji, jednak nie ma takiego prostego przełożenia, że ociepla się klimat, lodowiec się urywa. Tak bym to ujął.
0: A czy można powiedzieć, jeśli chodzi o lodowce w innych zakątkach Ziemi, bo one są tak naprawdę na wszystkich chyba kontynentach, że stają się coraz mniej stabilne, między innymi z powodu zmian klimatu?
1: Znaczy, niekoniecznie coraz mniej stabilne, ale na pewno zmieniają się. Mhm. Czyli niektóre z nich stają się bardziej dynamiczne, niektóre wręcz odwrotnie.
0: A co to znaczy, że stają się dynamiczne lodowce?
1: To znaczy, że wraz ze zwiększoną na przykład dostawą wód, czy to roztopowych, czy to opadów deszczu, ich prędkości wzrastają, na przykład dochodzi częściej do odłamania brył lodowych w procesie cielenia, czyli tworzenia na przykład gór lodowych. Więc takie procesy mogą zachodzić częściej, ale zazwyczaj co obserwujemy, to wręcz odwrotna zależność, czyli wraz z ociepleniem klimatu lodowce po prostu topnieją, są mniejsze i przez to też mniej dynamiczne.
0: Niektórzy nazywają to, co być może wisi nad naszymi głowami, dosłownie i w przenośni, że wysoko w górach mamy do czynienia z takimi lodowcowymi bombami z opóźnionym zapłonem. Nie wiem, czy to jest tylko taki dziennikarski wytrych w jednym z tekstów, które czytałam, że no, do takiej katastrofy, jaka wydarzyła się w Nepalu, może dojść właściwie wszędzie.
1: Tak, ale pamiętajmy, że lodowców na świecie jest około 200 tysięcy, a takie katastrofy wydarzają się raz w ostatnich latach, raz na parę lat, więc a wcześniej w ogóle nie były nawet obserwowane, więc też nie możemy chyba przesadzać z taką wizją katastrof. Oczywiście niebezpieczeństwo jest, ponieważ te lodowce wiszą gdzieś nad nami, są wysoko i jeżeli dojdzie do jakiegoś obrywu, no to oczywiste jest, że stwarzają niebezpieczeństwo, jednak wydaje mi się, że nie ma też co przesadzać z alarmistycznymi takimi postawami.
0: Niemniej takie rzeczy się zdarzają, chociażby w ubiegłym roku w Szwajcarii, no ale tutaj właśnie ciężka praca naukowców doprowadziła do tego, że po oderwaniu się lodowca i zejściu lawiny nikt właściwie nie zginął.
1: Tak, tak, no ale tutaj widzimy też różnicę poziomie, że tak powiem, finansowania cywilizacyjnym między Szwajcarią a Nepalem. Szwajcaria jeden z najbogatszych krajów na świecie, a Nepal niestety nie. I prawda jest taka, że środki techniczne i, że tak powiem, wiedza, metody są, tylko, tylko można je stosować niestety na razie w bardzo ograniczonej skali.

0: W jaki sposób w ogóle monitoruje się lodowce, żeby móc ostrzegać przed potencjalnym właśnie takim zagrożeniem? Czyli na przykład przed zejściem lawiny albo na przykład przed tsunami, bo to też jest możliwe, co może zagrażać na przykład statkom wycieczkowym na Alasce.
1: Znaczy, jest tak, że większość tych lodowców, które potencjalnie mogą stwarzać problemy, my o nich wiemy, tak, jako społeczność. To znaczy są lodowce, gdzie powiedzmy dochodziło do jakichś obrywów wcześniej niewielkich, większych, mniejszych i tam na przykład właśnie w Szwajcarii są bardzo duże wysiłki, żeby monitorować taki lodowiec, że jeżeli coś się będzie działo, no to wtedy zareagować. Albo na przykład inne lodowce w Alpach, które są monitorowane tam za pomocą kamer, za pomocą radarów. Jest bardzo wiele technik. Natomiast takie szersze podejście, żeby monitorować wiele lodowców naraz, no to oczywiście są techniki satelitarne, tylko zawsze powstaje pytanie, w którym momencie coś staje się już niebezpieczeństwem. Muszą być naprawdę solidne podstawy, żeby na przykład zarządzić ewakuację. Tak? To nie jest coś, co można przeprowadzić na podstawie tego, że ktoś zauważy szczelinę na lodowcu.
0: To są Bo one się pojawiają naturalnie.
1: Kwestie. Dokładnie tak.
0: Panie profesorze, jeśli chodzi o Himalaje, jedyną przeszkodą, jeśli chodzi o tego typu monitorowanie lodowców, jedyną przeszkodą są pieniądze, czy sama specyfika terenu również?
1: Znaczy, oczywiście jest to znacznie trudniejsze i być może w olbrzymiej skali niewykonywalne tymi metodami, które są dostępne dla pojedynczego lodowca. Tak? Też pamiętajmy, że wiele tych lodowców w ogóle nie jest odwiedzana. To znaczy, co innego jest w Alpach, gdzie co chwilę ktoś przechodzi pod lodowcem albo coś takiego widzi i może zaraportować i zwrócić uwagę lokalnych władz czy naukowców, a co innego na przykład w Nepalu jest ponad 3000 lodowców, większość z nich jest niedostępna. Na przykład w przypadku tego lodowca, który się oberwał, znaczy tak naprawdę to w dużej mierze był to obryw skalny, a obryw lodowca był, że to powiem, drugorzędną, tak, przynajmniej takie są teraz teorie, był drugorzędną kwestią, która tylko wzmocniła efekt. Natomiast były raporty tam kilka dni wcześniej, że woda zmieniła kolor na trochę ciemniejszy i że są widoczne jakieś pęknięcia, tak? Tylko pytanie, czy na takiej podstawie można, znaczy w innym kraju możliwe, że zwróciłoby to uwagę, zostały wysłani specjaliści, zbadali i byłby jakiś efekt, no ale też w niektórych krajach to po prostu chyba też tak nie działa.
0: A czy można w tym momencie, panie profesorze, powiedzieć, że takie zdarzenia w przyszłości będą miały miejsce częściej?
1: Nie wiemy. Tak naprawdę nie wiemy. Jest to prawdopodobne, nawet dość prawdopodobne, zważywszy na to, że teraz obserwujemy takich zdarzeń trochę więcej. I też, tak powiem, z punktu takiego mechanistycznego punktu widzenia też to jest możliwe, ponieważ lodowce topnieją. Wcześniej na przykład podpierały ściany skalne, podpierały jakieś osady, a teraz to oparcie znika, więc destabilizuje to na przykład zbocza. Więc jest powód, żeby wierzyć albo obawiać się raczej, że jest możliwe, że takie katastrofy będą zachodzić częściej. Ale nie wiemy tego.
0: Na pewno bezpiecznie jest na nizinach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Glaciolog profesor Michał Pętlicki z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk był gościem Ekspresu Jedynki. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu.

Polskie Radio. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Lombard w radiowej jedynce w popołudniówce, 17.30 na zegarach i dobra wiadomość dla wszystkich fanów siatkówki. Nasze dziewczyny zameldowały się w półfinale Mistrzostw Europy. W czterech setach pokonały Holendarki 3-1, więc rzeczywiście świetna wiadomość. Opłacało się trzymać kciuki. A teraz w popołudniówce będziemy wracać do jednego z prezydenckich wet.
1: Sprawdzam to.
2: Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Obawia się m.in., że dane uczniów nie będą wystarczająco chronione. To manipulacja, uważają przedstawiciele rządu. Podobnego zdania są także eksperci. Prezydent uzasadnił swoje weto m.in. obawą o bezpieczeństwo danych uczniów w sieci. Tu cytat: jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich, ocenił prezydent Karol Nawrocki.
3: Wydaje się, że ten argument jest chybiony,
2: mówi Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
3: Polskie szkoły korzystają z rozwiązań komercyjnych, no więc w tym wypadku te dane no też przecież się znajdują na platformach, tylko no na platformach prywatnych. Więc wydaje się, że no jednak system państwowy, gdzie te dane byłyby w jednym miejscu zabezpieczone na poziomie powiedzmy tego, jak zabezpiecza się dane w państwie, no wydawał się bezpieczniejszą opcją. Firmy prywatne tak bardzo o bezpieczeństwo dbać nie muszą.
2: Ustawa przewidywała stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, numery PESEL, zdjęcia, oceny, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Więcej sprawdzonych informacji na stronie internetowej polskieradio24.pl. Przemysław Lis, do usłyszenia.

0: Blue Cafe w popołudniowce, 17.35 na zegarach i już teraz.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No jest takie słowo, które w ostatnich dniach odmieniane było przez wszystkie przypadki, czyli zonda krypto, afera zonda krypto. Dużo się dzieje w tej sprawie, politycznie przede wszystkim, natomiast politykę zdecydowanie zostawiamy. W studiu jest Błażej Prochniewski.
2: Dzień dobry,
0: Błażeju. Bo ty postanowiłeś sprawdzić, w jaki sposób ta afera wpłynęła na to, co Polacy myślą i wiedzą o kryptowalutach.
2: Tak, natomiast nie ma żadnych twardych danych, które by pokazywały jasno, czy i jak afera z zonda krypto wpłynęła na nastawienie Polaków do kryptoaktywów oraz ich działalności inwestycyjnej na tym polu. Mamy jednak pewne poszlaki i takie pośrednie dowody, że jednak coś po wybuchu tej afery się zmieniło. Przede wszystkim, jak mówi Krzysztof Piech, profesor Uczelni Łazarskiego i specjalista w zakresie kryptowalut, widać zmianę zainteresowania i sentymentu rynkowego. Jak dodaje, o ile jeszcze w zeszłym roku na różnego rodzaju forach internetowych aktywni byli entuzjaści kryptoaktywów, choć dodajmy, byli oni w mniejszości, tak obecnie praktycznie oni zniknęli z tej przestrzeni.
3: Tych zwolenników, publicznie przynajmniej zabierających głos wraz z kolejnymi tutaj tygodniami, jest coraz mniej. Natomiast pojawia się coraz więcej zdecydowanych nawet przeciwników kryptowalut. Są to najczęściej osoby, które dotąd nie były na rynku krypto, więc ich negatywna opinia o rynku jeszcze bardziej się utwierdziła.
0: Może ci orędownicy kryptowalut to byli ci, którzy stracili zonda krypto, dlatego nagle przestali się na tych forach udzielać. Błażej, na pewno widać większe zainteresowanie jakby samym tym, czym są kryptowaluty.
2: Dokładnie tak, i profesor Piech przyjrzał

0: nigdy nie inwestował chociażby w tradycyjny sposób, to dlaczego miałby inwestować w kryptoaktywa, które są jednak znacznie trudniejsze i bardziej ryzykowne niż chociażby inwestowanie na giełdzie?
1: Ja znalazłam takie badania sprzed miesiąca, z których wynika, że prawie 58% badanych wyraża obawę przed inwestowaniem na rynku kryptowalut, ale z drugiej strony no widać, że te aktywa cyfrowe coraz częściej są wykorzystywane na przykład podczas robienia zakupów spożywczych, nawet płacenia za transport czy subskrypcje na przykład serwisów streamingowych. Dlatego też ciekawe jest, czy są jakiekolwiek zmiany w podejściu, nastawieniu tych, którzy no, lepiej się poruszali na tym rynku.
0: Tak, tu też widzimy pewne zmiany. Według Roberta Wojciechowskiego, prezesa Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, wynikają one zarówno z samej afery Zonda Krypto, jak i braku ustawy mającej uregulować ten rynek.
2: Nie wprowadziliśmy ustawy wdrażającej rozporządzenie MiCA. I myślę, że wbrew pozorom to ma dużo większe znaczenie co do funkcjonowania na rynku polskim, ponieważ nagle zaczęły znikać albo nie mogą funkcjonować podmioty na rynku polskim, a co za tym idzie, dostęp jest po prostu utrudniony w ogóle do tych osób, które zajmują się akurat tą częścią finansową blockchaina, czyli kryptoaktywami.
0: No a druga kwestia dotyczy samej afery Zonda Krypto i bezpośrednio osób, które tam inwestowały.
2: To jest jakby kolejna giełda, która posiadała środki klientów, no i od wielu miesięcy tak naprawdę one nie są dostępne. W związku z czym zmroziła multum środków klientów, którzy gdzieś tam funkcjonowali, kupowali, sprzedawali, robili różnego typu transakcje. Oni po prostu tych pieniędzy nie mają. I oni wypadli z rynku z tą częścią swojego kapitału albo bardzo często z całym kapitałem, który tam na przykład mieli.
0: A mówimy tu o dość poważnych kwotach, bo według niektórych szacunków może to być nawet 2,5 miliarda złotych. To też pewnie musiało robić wrażenie na innych osobach, które lokują swoje oszczędności na giełdach kryptowalut. W efekcie, jak mówi profesor Krzysztof Piech, w obawie, że w przyszłości sami mogą paść ofiarą podobnego krachu, część środków przenieśli w bardziej bezpieczne miejsca.
3: Ci, którzy już byli na rynku, to zwiększyli swoje zainteresowanie po pierwsze trzymaniem środków kryptowalut u siebie w swoich własnych portfelach, albo też na większych firmach zagranicznych, bo oczywiście tutaj im większa firma, tym raczej jest, uznaje się, bezpieczniejsza. Jeśli ktoś już rzeczywiście chce pobierać swoje środki jakimś podmiotowi, to raczej jest to firma duża.
0: Tu warto również dodać, że na to wszystko nakładają się też pewne trendy globalne. To z jednej strony trwająca od października ubiegłego roku bessa na rynku kryptoaktywów, co sprawia, że chętnych do inwestowania jest mniej. Z drugiej strony profesor Piech wskazuje tu na sztuczną inteligencję. Otóż rozwój AI powoduje, że jest coraz więcej ataków na infrastrukturę związaną z kryptowalutami, w szczególności na tak zwane cyfrowe portfele. No a to oznacza, że środki tam zgromadzone są mniej bezpieczne, no i w związku z tym zainteresowanie rynkiem kryptowalut w skali globalnej jest mniejsze niż mogłoby być.
1: Jak się cieszę, że ja nic nie rozumiem z kryptowalut, mogę spać spokojnie. Błażej Prośniewski, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję
1: za zebranie tych informacji. Ja tylko dodam, że właśnie w tym momencie w Sejmie trwa debata nad wetem do ustawy o kryptowalutach. Co z tej debaty wyniknie, o tym oczywiście w aktualnościach radiowej Jedynki.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I czwartkowa popołudniówka za 16 minut, godzina 18, o tym, że nasze siatkarki są w półfinale Mistrzostw Europy. Już mówiliśmy, o awans do finału zagrają w najbliższą sobotę z Włoszkami. Natomiast to nie zwalnia państwa i ja państwa nie zwalniam z trzymania kciuków, dlatego że Iga Świątek gra właśnie z Nadią Podorowską w drugiej rundzie US Open. I zdaje się, mam taką nadzieję, że właśnie pierwszy set, tak jest, 6-3 jest dla Igi Świątek. Także kciuki cały czas trzymamy. No a skoro mamy czwartek, no to czas popołudniówce na cykl Integracja. Dzisiaj będziemy mówić o Akademii Szeroko, Szeroko. To jest taki projekt Fundacji Widzimy Inaczej, stworzony z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Co fajnego można robić w tej Akademii? Czego się nauczyć? Czego spróbować? O tym z Robertem Zarzeckim, prezesem Fundacji Widzimy Inaczej, i z Joanną Puchałą, beneficjentką Fundacji, rozmawiał Wojciech Urban.
2: Fundacja Widzimy Inaczej i projekt Akademia Szeroko. Pani Joanna, jest pani jego uczestniczką. Na czym to polega?
3: W zeszłym sezonie uczestniczyłam w warsztatach dziennikarskich, które prowadziła nam dziennikarka Klaudia App. To były bardzo ciekawe zajęcia. One były online, więc osoby z całej Polski. Klaudia zadawała nam różne zadania pisarskie i później je omawialiśmy. Ona dawała nam merytoryczne uwagi, co działa, co nie działa, co można by zrobić inaczej. Wszyscy uczestnicy po przeczytaniu tekstów innych uczestników też o nich rozmawialiśmy. Nasze zajęcia były bardziej podsumowaniem tygodniowej pracy każdego z nas. W ten sposób uczyliśmy się pisać najróżniejsze rodzaje tekstów.
2: I to jest kolejny przykład na to, że niepełnosprawność, choćby niepełnosprawność wzroku, nie jest przeszkodą. Czy te warsztaty dziennikarskie się powtórzą, czy będą się powtarzać w ramach działań fundacji?
4: One będą się powtarzać cyklicznie. Na razie mamy wpisane różne zajęcia online. To jest takie pokłosie trochę pandemii, pozytywne pokłosie. Dzięki temu też docieramy do najdalszych zakątków naszego kraju. Zajęcia dziennikarskie, zajęcia językowe, hiszpański, włoski, angielski. Oczywiście podcasty, tworzenie podcastów to takie zajęcia, które mamy w naszej ofercie stałe. I w tym roku po raz pierwszy odważyliśmy się zrobić dodatkowe zajęcia dla osób, które są gotowe zakładać własną działalność gospodarczą, bo my też jako osoby z dysfunkcją wzroku niejednokrotnie mamy takie gdzieś z tyłu głowy myślenie, że można by spróbować rzucić się na głęboką wodę. No to mamy zajęcia roczne przygotowujące do tego, żeby zrozumieć mechanizmy, żeby spróbować zrozumieć, jak zacząć, zajęcia tak zwane szerokie biznesy, bo Akademia Szeroko, większość z naszych wykładowców jest z dysfunkcją wzroku i dzielimy się naszym know-how, dzielimy się tym, co wiemy. W tym roku mamy też nowe propozycje. Pilates hiszpański, mamy zajęcia żeglarskie, ale też włoskie z tanecznymi połączone, czy samoobrona z brazylijskim jiu-jitsu. Myślę, że oferta jest szeroka. Cieszy się to jakimś powodzeniem. Fajną robotę robimy.
2: Ci wszyscy, którzy chcieliby znaleźć coś więcej, gdzie mogą znaleźć więcej informacji, jak się z państwem skontaktować, żeby móc wziąć udział w tych zajęciach w przyszłości, jeśli nie już teraz?
4: Zdecydowanie mogą znaleźć nasze social media. Tam są informacje, kontakt do koordynatorki, jest formularz zgłoszeniowy do projektu, są maile do każdego z nas.

0: można się skontaktować, spróbować się zapisać, czy do obecnych projektów, obecnie działających, czy też na listę rezerwową, gdyby się okazało, a to się często zdarza, że ktoś w ciągu roku z różnych powodów nie może dalej brać udziału w naszym projekcie, no to wtedy wiadomo, że zapraszamy osoby, które czekają w bloczkach startowych, żeby dołączyć do naszego szerokiego teamu.
1: Widzimy inaczej.org.pl, tam wszystko o tej wyjątkowej akademii proszę sprawdzić.

0: Tu Leów w Ekspresie Jedynki na 9 minut przed godziną 18. Zróbmy sobie razem tatuaże. No moim zdaniem to jest średni pomysł, bo potem kończy się tak, że się twarz byłej ukochanej zakrywa jakimś Indianinem na przykład. Ania Wilje w studiu. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Urodziny będziecie celebrować w Muzycznej Jedynce.
1: Tak, wyjątkowe urodziny to 85. urodziny Stana Borysa. Stan Borys to jest naprawdę wyjątkowy artysta na polskiej scenie muzycznej. On, proszę państwa, bez mała tę scenę zrewolucjonizował. Jest w dobrej formie. Niedługo będzie świętował swój jubileusz bardzo oficjalnie, już w niedzielę w Teatrze Sabat.
0: Specjalnie ze Stanów Zjednoczonych przyleciał.
1: Tak, specjalnie bywa tutaj u nas bardzo często, bo oczywiście bardzo, bardzo kocha ojczyznę.
0: Zapraszamy zatem do słuchania Muzycznej Jedynki, a dokładnie zaprasza Ania Wil, a ja bardzo dziękuję za dzisiejsze popołudnie. No i co? Słyszymy się jutro o godzinie 16. Dobrego popołudnia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę, od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

0: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport, a zaczynamy od wiadomości od naszego słuchacza.
3: Mamy zakorkowaną siódemkę na kilometrze 422 w kierunku Warszawy i od 420 w kierunku Radomia. Po jednym pasie zmieniają drogowcy nawierzchnię, tym trzeba troszeczkę postać, uzbroić się w cierpliwość.
2: Dziękujemy za informację. 22 513 11 11 pod tym numerem czekamy na kolejne wiadomości drogowe. Cały czas są też utrudnienia na autostradowej czwórce. Tam zderzyło się 7 samochodów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia i ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się dwoma pasami. Natomiast zakończyły się prace na drodze krajowej numer 92 w województwie lubuskim. W Świebodzinie na 47 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Na miejscu działały służby ratunkowe i od 14.30 krajówka zablokowana była w obu kierunkach, ale teraz można już jechać. Przypominamy, że w związku z poważnym wypadkiem na przejeździe kolejowo-drogowym przy przystanku Gdańsk-Lipce wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Pruszcz-Gdański, Gdańsk-Południowy. Pociągi są kierowane trasą zmienioną przez Gdańsk-Olszynkę i te utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 21. Trwają też prace służb na S3 na węźle Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Skwierzyna Zachód. Trzeba tam też ograniczyć prędkość do 90 km na godzinę. Podobne prace na S6 to węzeł Nowogard Północ do węzła Nowogard Wschód w województwie zachodniopomorskim i te prace zakończą się po godzinie 20. Powtarzamy raz jeszcze numer do Radia Kierowców 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Wnioski o areszt dla kolejnych trzech osób zamieszanych w aferę Zonda Krypto. Prezydent krytycznie ocenia kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Niebezpieczny wypadek na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Jest wniosek o areszt dla kolejnych trzech osób zamieszanych w aferę Zonda Krypto. Prokuratura uznała, że istnieje obawa matactwa. W tej sprawie zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay. Więcej na ten temat wie Przemysław Lis, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie dokładnie zarzuty prokuratura postawiła zatrzymanym?
1: Dwóm zatrzymanym kobietom postawiono dwa zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz wyrządzania szkody w majątku operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia. Anna P. usłyszała także trzeci, dodatkowy zarzut utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Zatrzymanemu mężczyźnie Rafałowi Z. prokuratura postawiła natomiast jeden zarzut, mianowicie przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondy Krypto w kwocie 1 700 000 zł. Niebawem do sądu skierowane zostaną trzy wnioski o areszt, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Prokurator, oceniając materiał dowodowy i treść złożonych wyjaśnień, uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
1: Prawie tydzień temu zatrzymano również prezesa PKO Radosława P., któremu prokuratura postawiła zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę wierzycieli. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące Radosław P. spędzi w areszcie.
0: Przemysław Lis, bardzo dziękuję za tę informację. Prezydent Karol Nawrocki krytycznie ocenia kandydaturę Macieja Berka do

0: Trybunału Konstytucyjnego. Minister w rządzie Donalda Tuska jest kandydatem na sędziego Trybunału. Według prezydenta Nawrockiego proponowanie Berka na sędziego jest złamaniem zasad dotyczących obsady tych stanowisk.
1: Myślę, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to jest kolejny polityk w Trybunale Konstytucyjnym, szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Donalda Tuska. Wiele ludzi protestowało przeciw temu, aby politycy byli w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie będą w tej sprawie głosować jutro. Prezydent, jak każdy obywatel, musi się stawić na przesłuchaniu w charakterze świadka, tak mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od 4 sędziów, z tego powodu nie mogą oni orzekać. Po przesłuchaniu 40 świadków zaistniała konieczność przesłuchania prezydenta, tłumaczy wiceminister Eichardt.
2: Postępowanie w prokuraturze dotyczy tego, w jaki sposób pan prezydent, mówiąc wprost, doszedł do takiego wniosku, że uznał, że nie będzie przyjmował ślubowania. Prokuratura bada, jakie informacje zostały panu prezydentowi przekazane, kto miał wpływ na tę decyzję.
0: Prezydent Nawrocki zapowiedział, że podda się przesłuchaniu.
3: To są aktualności jedynki.
0: Kierowca ciężarówki, która we wtorek wjechała w pracowników drogowych na autostradzie A1, trafił do aresztu. Kierowca w chwili wypadku był pod wpływem środków odurzających.
4: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Dominika D. na 3 miesiące. Decyzję argumentuje grożącą podejrzanemu wysoką karą oraz obawą ucieczki z kraju i matactwa. Prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych, z których wynika, że 32-latek w chwili wypadku był pod wpływem środka odurzającego, klefedronu. Według ubiegłych jego stężenie w organizmie kierowcy miało wpływ na zdolność kierowania pojazdem mechanicznym. Prokuratura zapowiada, że ta opinia będzie miała wpływ na zmianę zarzutów wobec Dominika. Do wypadku doszło we wtorek na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ciężko ranne.
0: Relacjonował Krzysztof Słabikowski z częstochowskiej redakcji Radia Katowice. Zawodowy kierowca złamał przepisy ruchu drogowego, doprowadzając do poważnego wypadku na przejeździe kolejowym. Tak twierdzą przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych. Do tego poważnego wypadku doszło przy przystanku Gdańsk-Lipce. Samochód ciężarowy wjechał na przejazd. Chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
5: Świadkowie mieli sygnalizować kierowcy, aby wyłamał rogatkę i opuścił przejazd. Kierowca nie podjął takiej próby, narażając podróżnych na ogromne niebezpieczeństwo. W wyniku zdarzenia maszynista pociągu został przewieziony do szpitala. Pasażerowie pociągu oraz kierowca samochodu nie odnieśli obrażeń. Zdarzenie stworzyło jednak bezpośrednie zagrożenie dla osób znajdujących się w pociągu i doprowadziło do poważnych zakłóceń w ruchu kolejowym.
0: Utrudnienia w ruchu pociągów potrwają co najmniej do godziny 21. Uszkodzeniu uległ jeden z torów, który wymaga naprawy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: O sporcie Cezary Gurjew. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1 i awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. O szczegółach Rafał Bała.
7: Polki były zdecydowanymi faworytkami tego spotkania, ale w takiej sytuacji w dużej imprezie międzynarodowej też trzeba się odnaleźć. No i biało-czerwonym udało się to znakomicie. Prowadziły od samego początku pierwszy set dominacja 25-16. Wydawało się, że Holenderki nie mają żadnego sposobu, żeby się przeciwstawić tej polskiej maszynie. Młodziutka 19-letnia Maja Kopot szalała na środku siatki, a Magdalena Stysiak w ataku zdobywała punkty, nie przejmując się w ogóle holenderskim blokiem. Dopiero przerwa po pierwszym secie spowodowała, że Holenderki zmieniły nieco taktykę. No i zwyciężyły 25-20, ale to nie wyprowadziło z równowagi naszego zespołu. Trener Stefano Lavarini wprowadził kilka zmian, no i trzeci set wygrany 25-20. Wydawało się, że biało-czerwone pójdą za ciosem, jednak Holenderki nie odpuszczały. Również w tej czwartej partii walka toczyła się punkt za punkt. Holandia prowadziła nawet 21-18, ale końcówka należała do Polek i to one wystąpią w półfinale Mistrzostw Europy. Ich rywalkami będą Włoszki, mistrzyni olimpijskie, mistrzyni świata, jeden z najlepszych zespołów globu, ale to nie jest ekipa, której nie można pokonać.
6: Iga Świątek. Świątek walczy z Argentynką Nadią Podorowską w drugiej rundzie tenisowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka wygrała pierwszego seta 6.

0: 6-3, a w drugim prowadzi 4-1. Przypomnę, że w pierwszej rundzie Magdalena Fręch uległa Amerykance Iwie Jowicz 5-7, 3-6, a Magda Linet przegrała z Brytyjką Franczeską Jones 4-6, 6-1 i 3-6. Z kolei w drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7, 5-7, a Kamil Majchrzak przegrał z reprezentującym Monako Valentinem Weszerotem 4-6, 6-4, 6-7 i 2-6. Jeszcze jedna informacja. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski ogłosił, że będzie się ubiegał o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
1: Pogoda.
2: W nocy w całym kraju pochmurno oraz deszczowo. Na Pomorzu Zachodnim możliwe burze. Temperatura w nocy od 11 stopni na Podhalu, 13 przy wschodniej granicy, 15 nad morzem, do 17 w Wielkopolsce.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra, w kilku miejscach na północy nawet bardzo dobra. Prawie 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Większość regionów w kraju zmaga się z suszą hydrologiczną.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
14: To już 11 koncertów i pikników za nami?
15: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
17: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu nie ma co ukrywać. Dobrze graliśmy.
18: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato. A tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
14: Właśnie, takie jest lato z radiem.
15: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.

0: Gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
1: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
2: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
1: Audycja od 9.
0: Piknik o 12.
1: A koncert od 20.
3: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
1: Zapraszamy.
0: Sława Bieńczycka,
2: Dagmara Kowalska,
3: Patryk Bedliński
1: i Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Girly Girly to nie jest, proszę Państwa, piosenka pochodząca z oryginalnego repertuaru zespołu Blondie. Po raz pierwszy w połowie lat 80. zaśpiewała ją bowiem jamajska wokalistka Sophia George. Amerykańska formacja jednak w 2011 roku nadała temu skądinąd przyjemnemu utworowi jeszcze bardziej popowy i lekki charakter, ale tekst został, a ten tekst do lekkich raczej nie należy, bo opowiada o lekkomyślnym podejściu do relacji pewnego mężczyzny. Program pierwszy Polskiego Radia, 17 minut po godzinie 18. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy tę naszą muzyczną jedynkę od takiej konstatacji, że lato liczy co prawda swoje ostatnie dni, ale nawet kiedy odejdzie, to zostaną z nami słoneczne piosenki. Na przykład ta, którą od niedawna ma w swojej dyskografii Oceana.

0: Płyta tygodnia.
1: To album Brzydcy Grażyny Łobaszewskiej, album kultowy, doskonały, odmienny od wszystkich innych, zarówno w muzycznej biografii artystki, jak i całej polskiej sceny zawieszonej pomiędzy popem a jazzem. Pojawia się po raz pierwszy na nośniku CD, prosto z oryginalnych taśm. Choć, proszę Państwa, Grażyna Łobaszewska była obecna w świadomości słuchaczy od lat 70., to dopiero wydany w 1989 roku album Brzydcy właśnie był jej debiutem jako solistki. Debiutem ze wszechmiar udanym, pełnym doskonałych piosenek i mądrych tekstów napisanych przez Jana Wołka. Część utworów zaistniała wcześniej na radiowej antenie, ale o części troszeczkę już zapomnieliśmy. I to wydawnictwo tę lukę pamięciową wypełnia. 71-151 to jest numer SMS-owy, pod którym Państwo mogą zdobyć egzemplarz tego albumu.

To Calvin Harris, Pharrell Williams i Katy Perry przyczynili się do powstania tej bardzo miłej dla ucha piosenki. Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia, 29 minut po godzinie 18. Teraz na chwileczkę zaglądamy do muzycznego kalendarium i przypominamy, że dokładnie 43 lata temu grupa UB40 po raz pierwszy umieściła na szczycie brytyjskiej listy przebojów utwór zatytułowany Red Red Wine. I to właśnie tego utworu teraz posłuchamy.

program pierwszego w Polskiego Radia i Muzycznej Jedynki. A teraz chciałabym zwrócić Państwa uwagę na szczególną wystawę w Warszawskim Muzeum Historii Polski, która rusza właśnie dziś. Nosi tytuł Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle i stanowi próbę spojrzenia na historię PRL-u poprzez muzykę, muzykę rozrywkową lat 1944-89, a jej głównym celem jest ukazanie muzyki jako przestrzeni, w której manifestowały się różne reakcje społeczne na system komunistyczny. Od aktywnego poparcia przez pasywną akceptację, aż po rozmaite formy kontestacji czy chęci wpływania na rzeczywistość. Rzecz jest zatem grzechu warta. Kto może i chce, niech się z tą wystawą zapozna osobiście.

Śpiewał Meyer Hawthorne. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia za 21 minut, godzina 19. Proszę Państwa, dziś bardzo ważny dzień dla polskiej piosenki. Oto właśnie dziś 85. urodziny świętuje artysta, którego wkład do polskiej muzyki rozrywkowej jest nie do przecenienia. To postać wyjątkowa w historii naszej muzyki, bo nie tylko wokalista, ale również aktor, poeta, kompozytor i autor tekstów. Artysta, którego twórczość ma wymiar eklektyczny, bo składa się z kilku elementów poezji, teatru, literatury i muzyki. To jest taka postać, która zrewolucjonizowała polską scenę muzyczną, bo repertuar tego artysty różnił się od typowej polskiej piosenki estradowej i miał pionierski, poetycko, mistyczny wręcz charakter. To Stan Borys, który swoją muzyczną karierę rozpoczął od zespołu Blackout, a zespół Blackout miał w swoim repertuarze między innymi ten wielki przebój.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

połowie lat 70. u szczytu swojej kariery Stan Boris zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Swoje ekscytacje, ale i rozterki związane z tą decyzją opisał w utworze Idę drogą nieznaną, który zabrzmi za chwileczkę na naszej antenie. To jest program pierwszy Polskiego Radia. Od lat 90. Stan Boris przyjeżdża jednak do Polski regularnie i jest teraz w Warszawie, żeby już w niedzielę w Teatrze Sabat świętować swój jubileusz. W niedzielę także będzie gościem specjalnym wydania Czasu Pogody. Wszelkiej pomyślności, drogi Stanie.

Rozpoznali Państwo zapewne Billie Eilish, która śpiewała w tej piosence, że nie chce się żegnać, ale powoli dzisiejsza muzyczna jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia przechodzi do historii. Płytę tygodnia otrzymuje od nas pan Jacek z Bystrzycy Kłodzkiej, a jutro kolejna okazja, żeby zdobyć płytę Grażyny Łobaszewskiej. Proszę słuchać muzycznej jedynki, także dlatego, że zespół Take That i Michael Patrick Kelly opowiedzą w niej o swojej wspólnie nagranej piosence. A na koniec muzycznej jedynki Olivia Rodrigo zaprezentuje swój najnowszy singiel. Olivia Rodrigo to 23-latka, na stałe mieszkańca w Stanach Zjednoczonych, autorka tekstów i aktorka uznawana za jeden z najważniejszych głosów współczesnego pop-rocka. Piosenka nosi tytuł Serena Joy. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will, Olivia Rodrigo, Serena Joy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tegoroczna maskotka Lata z Radiem, piesek Kundelek, otrzyma wreszcie swoje imię. Z wielu propozycji nadsyłanych przez całe wakacje, jury wybrało tę najlepszą, którą poznamy w piątkowej audycji. Zapytamy także naszych słuchaczy, co najbardziej zapamiętali z Lata z Radiem 2026.
2: Lato z Radiem w Jedynce, jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Toyota prezentuje... Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
15: Ogłoszenie społeczne.

0: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Od dłuższego czasu zajęta jest autostradowa czwórka w województwie dolnośląskim. O tym, jak wygląda sytuacja na A4, nasz słuchacz.
2: Mijam właśnie ten karambol na A4. Niestety jezdnia w kierunku Zgorzelca na tej wysokości też się korkuje, dlatego że kierowcy zwalniają praktycznie do zera, żeby cyknąć sobie zdjęcie, zobaczyć, co tam się wydarzyło. Byłoby dla nas wszystkich dużo lepiej i bezpieczniej, gdyby każdy robił swoje i po prostu jechał. Pozdrawiam serdecznie, szerokości życzę.
1: Dziękujemy za informację i za apel. Na węźle Kostomłoty zderzyło się aż 7 samochodów osobowych. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przynajmniej do 20. Zaglądamy do województwa kujawsko-pomorskiego. Po wielu godzinach odblokowany został przejazd drogą krajową nr 91. Między Toruniem i węzłem Świecie Zachód na 169 km samochód ciężarowy przewożący zwierzęta przewrócił się na pobocze. Na miejscu kierowcy przepuszczani byli naprzemiennie jednym pasem, ale teraz już drogą krajową nr 91 mogą państwo jechać spokojnie. Od 18 natomiast drogowcy pracują na S3 w województwie lubuskim. Zajęty jest odcinek od węzła Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Skwierzyna Zachód. Na S3 trwa odnowa oznakowania poziomego i prace potrwają jeszcze do godziny 3 i to jezdnia w kierunku Zielonej Góry. S3 zajęta jest też w województwie zachodniopomorskim między węzłami Miękowo i Goleniów Północ i tam kierowcy muszą zwolnić do 80 km na godzinę, a zajęty jest pas w kierunku Szczecina. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców. Cały czas czekamy na wiadomości z tras.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. W Sejmie debata nad wnioskiem o odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Zarzuty i wnioski o areszt dla trzech osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Ambasador Rosji usłyszał w naszym MSZ-cie protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego. Argumenty takie same, nowe polityczne zarzuty. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem o odrzucenie prezydenckiego weta. Chodzi o trzecią już próbę przyjęcia ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Debatę w Sejmie obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Powiedz, co mówili przedstawiciele partii podczas tej debaty?
1: No, prezydencki minister Zbigniew Boguski wie jeszcze jutro kolejną przegraną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
2: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły. Żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
1: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO mówił, że znamy swoje argumenty, ale pojawiły się nowe fakty związane z politykami prawicy w aferze zonda krypto.
3: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
1: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
4: Rozmawiamy o projekcie ustawy, który właśnie ma unormować ten rynek i powinniście wyciągnąć wnioski z afery zonda krypto i zagłosować za tą ustawą.
1: Najwyraźniej kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta.
0: Sejm, Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję za tę informację. Tymczasem trzy osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto usłyszały zarzuty. Będą też wnioski o ich areszt. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. złożyli wyjaśnienie, ale nie przyznali się do zarzucanych im czynów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
5: Prokurator uznał, że w sprawie tej, z uwagi przede wszystkim na nieprzyznanie się podejrzanych, a również to, że zgromadzony materiał dowodowy

0: jakby nie pozostaje spójny z treścią wyjaśnień. Zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego. Przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia w przyszłości przez sąd surowej kary.
1: Za zarzucane podejrzanym czyny grozi nawet 8-10 lat więzienia. Ambasador Rosji usłyszał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał, że sprzeciw dotyczył zarówno działań hybrydowych na terenie Polski, jak i innych państw, w tym Niemiec. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Rosyjskie samoloty wojskowe naruszają standardy bezpieczeństwa, operując bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych i zagrażając lotnictwu cywilnemu. W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem, napisał w mediach społecznościowych rzecznik MSZ-u.
2: To są aktualności jedynki.
1: Na Pomorzu służby ratunkowe odnalazły ciało poszukiwanego 31-letniego mężczyzny. Informacje o zaginięciu dwóch osób na skuterze wodnym w rejonie Zatoki Puckiej służby ratunkowe otrzymały we wtorek wieczorem. Następnego dnia rano załoga helikoptera zlokalizowała popsuty skuter, a na nim jednego z mężczyzn, który z objawami wychłodzenia został podjęty na pokład. Dziś znaleziono ciało drugiego poszukiwanego, mówi dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.
3: Centrum koordynacyjne otrzymało zgłoszenie z Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, że około 4 kable od wejścia portu do Kuźnicy dryfuje ciało. Na miejsce został zadysponowana jednostka. Po weryfikacji okazało się, że jest to ciało zaginionego 31-letniego mężczyzny, który w parę dni wcześniej zaginął po incydencie na skuterze wodnym.
1: Według relacji poszkodowanego jego kolega o 3 nad ranem postanowił popłynąć w kierunku lądu po pomoc. I jeszcze w aktualnościach dobre wiadomości sportowe. Jedyna pozostała na placu boju polska singlistka Iga Świątek awansowała do 3 rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Nasza tenisistka wygrała 6-3, 6-2 z Nadią Podorowską z Argentyny. Spotkanie trwało 71 minut. Z kolei polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. W sobotnim półfinale zmierzą się z Włoszkami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy w całym kraju pochmurno i deszczowo, na Pomorzu Zachodnim możliwe burze. Temperatura od 11 stopni na Podhalu, 15 nad morzem, do 17 w Wielkopolsce.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
10: Za każdy dzień!
11: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
5: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania.

0: przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Reklama. Autopromocja.
7: To już 11 koncertów i pikników za nami?
8: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
9: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu nie ma co ukrywać. Dobrze graliśmy.
10: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato. A tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
7: Właśnie, takie jest lato z radiem.
8: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
7: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
8: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
10: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
8: Audycja od 9.
7: Piknik o 12.
8: A koncert od 20.
9: Lato z radiem i telewizją polską.
8: Zapraszamy.
7: Sława Bieńczycka,
10: Dagmara Kowalska,
9: Patryk Bedliński
8: i Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
11: Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego świata, powiedział Leon XIV do seminarzystów z Molfetty i Aversy. Stolica Apostolska apeluje o większy udział kobiet w budowaniu pokoju. Jej przedstawiciel podczas forum ONZ w Nowym Jorku wskazał, że kobiety powinny odgrywać większą rolę w zapobieganiu konfliktom. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Leon XIV mówił o sytuacji chrześcijan żyjących pośród napięć politycznych, społecznych i religijnych oraz o rodzinach zmuszonych do emigracji. Przypomniał świadectwo męczenników i zaapelował do biskupów, aby byli blisko swoich wspólnot, dzielili ich rany i nieśli pocieszenie. Podkreślił, że siłą Kościoła nie są liczby, struktury ani zasoby, ale wierność Ewangelii.
12: Dlatego nawet niewielka wspólnota, mówił Leon XIV, jeśli jest zakorzeniona w Chrystusie, może być cenną obecnością. Przestrzegł jednak, aby pośród codziennych problemów i sytuacji kryzysowych nie stracić z oczu tego, co najważniejsze. Istotą misji Kościoła pozostają głoszenie Ewangelii, modlitwa, sakramenty i chrześcijańska formacja. Kościół zdolny do służby musi być przede wszystkim kościołem, który się modli, słucha słowa i żyje sakramentami, wskazał Ojciec Święty.
11: Leon XIV spotkał się z seminarzystami, formatorami i biskupami z włoskich seminariów w Molfetcie i Aversie, obchodzących odpowiednio 100- i 300-lecie swojej działalności. Papież wskazał, że sercem formacji seminaryjnej jest relacja z Chrystusem. Przestrzegał przed traktowaniem seminarium jako instytucji przestarzałej.
13: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario.
14: Drodzy seminarzyści, sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego Kościoła. Nie chodzi o mglisty optymizm, ale o pewność, że Pan zawsze powołuje, w każdej epoce historii, w każdym miejscu. Patrząc na każdego z was, kontempluję cud działania Boga, który nigdy nie przestaje szeptać do serc młodych ludzi o pięknie

0: oddania życia dla Niego i dla Kościoła.
1: Przedstawiciele stałej misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczyli w forum poświęconym kulturze pokoju. Ostrzegali przed umocnieniem się kultury siły, która prowadzi do normalizacji wojny kosztem dialogu i dyplomacji. Przypomnieli słowa Leona XIV, że pokój jest sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów. Stolica Apostolska zwróciła też szczególną uwagę na rolę kobiet w budowaniu pokoju. Ordynariusz diecezji Buar, biskup Mirosław Gutzwa, spotkał się z Leonem XIV podczas audiencji generalnej. Polski misjonarz podziękował papieżowi za pamięć o ofiarach tragedii w kopalni Złota w Zamboi, gdzie w wyniku osunięcia się ziemi zginęło ponad 100 osób.
2: Ta bliskość papieża Leona XIV było takim umocnieniem. Umocnieniem i ludzie doświadczyli tego, no, że nie są sami. W chwilach trudnych, w chwilach takich tragedii, bo ofiarami tego osunięcia są osoby z niektórych wiosek, z niektórych parafii. Słowa papieża na pewno były umocnieniem dla nich.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Jedynka. Polskie Radio.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Tradycyjnie mam dla Państwa trzy tematy. Dowiemy się, czy będziemy mogli żyć do 130 lat, bo taką nadzieję stwarzają japońskie badania naukowe. Poznamy ideę programu Leczmy z troską, a już za chwilę opowiem, jak udała się geologiczna wyprawa uczestników z Politechniki Wrocławskiej. Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę warto.

0: Ekspedycja Astro Geobaltica 2026, proszę Państwa, dobiegła końca. No i jaki jest plan badawczy tej wyprawy, opowiedzą eksperci. Dr Magdalena Modelska, która jest kierowniczką wyprawy, oraz pan profesor Henryk Marszałek, geolog, hydrogeolog, związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Proszę nam powiedzieć, gdzie konkretnie Państwo prowadzili te badania?
1: Badania prowadziliśmy na przestrzeni ponad 700 mil morskich, bo tyle przebyliśmy w ciągu 2 tygodni. I pierwszym obszarem, którym się zajmowaliśmy, był archipelag Wysp Alandzkich i między innymi krater Lumpar.
0: Te badania były też chyba takim poligonem naukowo-edukacyjnym dla studentów, bo przecież zabraliście na pokład też młodych ludzi.
1: No tak, oczywiście. To znaczy jednym z zasadniczych celów tych naszych rejsów jest edukacja, jest dydaktyka geologiczna na takim oczywiście poziomie uniwersyteckim, bo to nie są rejsy dla dzieci. Chociaż powiem, że byli z nami w tym roku studenci pierwszego i drugiego roku, czyli tacy no, bardzo świeżi adepci geologii. Ta nasza trasa, zresztą wcześniej zaplanowana dosyć skrupulatnie, miała na celu właśnie przede wszystkim zapoznanie studentów z takimi skałami, zjawiskami, obszarami, które trudno jest spotkać na obszarze Polski. Bo studia geologiczne to oczywiście są w dużej części studia terenowe, natomiast no, oczywistą rzeczą jest, że my zwykle nie wybieramy się bardzo daleko od macierzystej uczelni. Zwykle poligonem Wrocławia, takim naturalnym, są Sudety. Natomiast no, już obszar Tarczy Fennoskanckiej, bardzo starego kratonu, bardzo starych skał, których wiek sięga 3 miliardów lat. To jest obszar, gdzie my faktycznie możemy pokazać naszym studentom tą taką geologię, o której czytają normalnie tylko w podręcznikach.
0: A ten statek, to pływające laboratorium, to jest?
1: Statek szkolny generał Zaruski jest własnością miasta Gdańska, mieszkańców Gdańska, którzy go wyremontowali 12 czy 13 lat temu. W tej chwili służy edukacji młodzieży. No i dzięki współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Sportu Uniwersytetu Wrocławskiego służy również edukacji studentów naszych.
0: Panie profesorze, woda, lodowce, gleba, czy

0: To dla tej ekspedycji taki ciekawy materiał badawczy i dopytam jeszcze, czy Państwo przywieźli dużo próbek, które pewnie będą jeszcze szczegółowo analizowane tu już w Polsce.
1: Otoczenie Zatoki Botnickiej i muszę powiedzieć, że to jest jeden z ciekawszych rejonów w Europie, czy regionów w Europie, gdzie ta najnowsza historia geologiczna zostawiła swoje ślady, zostawiła piętno. Ten teren pokryty był lądolodem. Te wszystkie zlodowacenia skandynawskie, które miały miejsce i na terenie Polski, tam odcisnęły swoje piętno bardzo wyraźnie. Próbowaliśmy, planując trasę, studentów w takie miejsca dowieźć właśnie statkiem, tym generałem Zaruskim, pięknym żaglowcem gdańskim, w miejsca, gdzie te zjawiska zachodziły bardzo intensywnie. Tu chodzi przede wszystkim właściwie o te rzeczy, które działy się po ustąpieniu lodowca. Wtedy, kiedy nastąpiło wycofanie lodowca, teren tej tarczy tak zwanej fenoskandzkiej, o której tutaj, albo tarczy bałtyckiej, o której tu koleżanka przed chwilą mówiła, był, mówiąc najbardziej kolokwialnie, wciśnięty w litosferę. I po ustąpienia tych kilku tysięcy metrów lodu nastąpiło odprężenie górotworu.
0: Jaki nam się ukazał widok wtedy?
1: Geologii to nazywamy zjawiskami izostazji, czyli izostatyczne, a więc pionowe ruchy, które w momencie ustąpienia lodowca zaczęły wypiętrzać powoli oczywiście, chociaż to w niektórych miejscach, szczególnie właśnie na wybrzeżu szwedzkim, zachodziły dosyć intensywnie, bo to około 1 centymetra prawie że na rok. W niektórych miejscach jest to 5 mm. Nastąpiło podnoszenie. Jest tam dosyć ciekawa skała na wybrzeżu, nazywa się skałą Celsjusza. Od tego szpana, którego znamy z termometrów, ze skali Celsjusza, ponieważ tam od 1731 roku były prowadzone pomiary podnoszenia się terenu, pomiary poziomu morza, poziomu Bałtyku.
0: A czy do tych zmian ludność, no bo przecież tam są też normalnie miejsca zamieszkałe. Ci ludzie jakoś musieli się dostosować. Jak to wygląda dzisiaj?
1: Finowie mają fantastyczne tereny rekreacyjne. Jedna i druga część Zatoki Botnickiej to są wybrzeża szkielowe, więc takie wybrzeża, gdzie jest bardzo dużo różnej wielkości wysepek, skał sterczących z morza i one są oczywiście zalesione i tam Finowie mają swoje domki letniskowe i źle im się tam nie żyje.
0: Domyślam się, że tych próbek przywieźli Państwo ogromnie dużo, bo to i pewnie i z gleby, i z wody, i z lodowców pobieraliście próbki, żeby to wszystko potem przeanalizować.
1: To jest już ta część, gdzie lodowce już nie występują. Lodowce mamy, mieliśmy to rok temu, to pan redaktor zna naszą relację ze Spitsbergenu. Wtedy faktycznie próbki tego lodu lodowcowego były pobierane, natomiast na tej ekspedycji pobierane były przede wszystkim próby skał i próby gleb, bo głównie na to była nastawiona, jeżeli chodzi o program, ta wyprawa. I te próby jadą. Trzy beczki, około, nie wiem, 80 litrów tych próbek skał i gleb płynie do Polski.
0: Ja myślę, że ten rejs chyba też stworzył takie doskonałe warunki do badań, ale też i natury socjologicznej, bo przecież ludzie są ze sobą na małej przestrzeni, gdzie właściwie nie ma szansy, żeby się obrażać, mieć fochy, bo przecież pokład i statek nie jest taki duży.
2: Cała załoga szkolna, czyli 20 studentów, doktorantów i nas, nauczycieli, spędzamy czas na 20 metrach kwadratowych, tam śpiąc, pracując, jedząc, odpoczywając na trzypoziomowych kojach. Była prowadzona tak zwana obserwacja uczestnicząca przez jednego ze studentów, przeszkolonego przez naszych socjologów. Byliśmy na statku ankietowani przed, w trakcie i po rejsie. Jeden z naszych oficerów realizował swoją pracę magisterską na żeglowcu, ale taka jest nauka.
0: No i myślę, że analiza przywiezionych próbek, tych trzech wielkich beczek próbek pobranych w czasie tej ekspedycji, przyniesie nam jeszcze wiele odpowiedzi na pytania, na które wszyscy czekamy.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Doktor Magdalena Modelska i profesor Henryk Marszałek. Bardzo Państwu dziękuję.

0: Jak się leczy z troską? Dowiemy się za chwilę.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Opowiem Państwu, jak można różnymi działaniami wzmocnić potencjał zdrowia. W studiu jest pani Agata Staniszewska, która reprezentuje program Leczmy z troską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Co było powodem, że w ogóle taki program powstał?
2: To jest świetne pytanie. Misją naszego konkursu i projektu jest wspieranie organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń, niosących wsparcie pacjentom i ich bliskim. Chcemy im pomóc działać dalej. Wiemy, że mierzą się z wieloma wyzwaniami. Często jest o nich zbyt cicho, ale też mierzą się z kłopotami związanymi z finansowaniem swoich działań. I chcemy przede wszystkim w tych dwóch aspektach ich wesprzeć. Mamy dla nich granty, finansowe nagrody konkursowe o łącznej sumie 120 tysięcy złotych, ale oprócz tego też staramy się, żeby o nich pojawiały się informacje w przestrzeni publicznej, żeby o tym, że czynią dobro, było więcej słychać.
0: Czyli jak rozumiem, państwo nagradzają inicjatywy w zakresie opieki zdrowotnej, które poprawiają doświadczenia pacjentów w procesie leczenia, w procesie zdrowienia. No dobrze, a jak to praktycznie funkcjonuje?
2: Do 15 września można nam właśnie o takich ciekawych inicjatywach podjętych już w ubiegłym roku opowiedzieć w prostym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie konkursowej.
0: Radiowa Jedynka ma patronat nad tą działalnością, która służy dobru publicznemu.
2: Myślę, że najprościej jest wpisać w dowolnej wyszukiwarce konkurs Leczmy z troską. I wtedy można wejść na stronę konkursową, przeczytać niezbędne informacje, zapoznać się z regulaminem i przejść do formularza. Nagrodzonych w tej edycji będzie 4 autorów projektów, ale finalistów będzie aż łącznie 15 i o wszystkich staramy się mówić. Często są oczywiście to projekty, które dotyczą ważnych, również statystycznie, obszarów terapeutycznych, jak onkologia czy kardiologia, ale również zdarzają się projekty, które i nagradzamy, i które widzimy wśród zgłoszonych, dotyczące dużo rzadziej podejmowanych tematów, dużo często trudniejszych obszarów, jak choroby rzadkie, jak neurologia. Dlatego też w konkursie tym razem mamy nie tylko kategorię główną, w której nagrodzimy 3 projekty, z bardzo szerokiego zestawu tematycznego, ale mamy też kategorię specjalną.

0: specjalną poświęconą zdrowiu psychicznemu i neurologii.
1: A czy takie fundacje, które zwracają uwagę na przykład na takie aspekty jak empatia, dobro, człowieczeństwo, godność, współczucie, to są rzeczy niby oczywiste, ale one gdzieś nam umykają w takim codziennym życiu, a szczególnie wtedy, kiedy jeszcze pojawia się choroba?
0: Myślę, że wszystkie projekty, które są do nas zgłaszane, zawierają w sobie ten komponent. Troski, empatii, dbałości o prawa pacjenta i człowieka, bo mamy i ambasadorów konkursu, mamy takich świetnych partnerów, jak choćby Jedynka Polskie Radio i staramy się o tym temacie dużo więcej mówić i przypominać. Wierzę, że taki konkurs będzie kolejnym przyczynkiem do tego, żeby takich projektów było jeszcze więcej.
1: Co tak praktycznie takie wyróżnienie w konkursie Leczmy z Troską oznacza dla takiej fundacji?
0: Przede wszystkim są to granty finansowe na kontynuację działań. Najwyższa nagroda 40 tysięcy dla autorów projektu nagrodzonego Grand Prix naszego konkursu. Często są to organizacje działające lokalnie, wspierające pacjentów zebranych wokół na przykład jakiejś społeczności szpitalnej czy poradni. I również dla nich nagroda i wyróżnienie, opowiedzenie o ich działalności w przestrzeni medialnej jest naprawdę świetnym wsparciem, takim wiatrem w żagle, żeby mogli działać. Być może ktoś ich zauważy, kto jeszcze o nich nie wie. Czasami potrzebują wolontariuszy, czasami potrzebują osób, które pomogą im ekspercko rozwinąć jakieś projekty. W tym roku mamy trzecią edycję konkursu, dlatego liczymy na to, że będzie to trzecia szczęśliwa, powiększająca się edycja. A jeśli Państwo, nasi radiosłuchacze, znają takie podmioty, które realizują takie działania, proszę im szepnąć słowo o Leczmy z Troską. Z chęcią dowiemy się o nich więcej.
1: A o tym opowiedziała Agata Staniszewska z Leczmy z Troską. Bardzo Pani dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie.

0: kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi.
1: Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa.
0: Nie wiem, jak

0: robią limfocyty CD4, bo one też rzeczywiście w odporności, w zwalczaniu złego, co nas atakuje, robią dobrą robotę.
1: No, bardzo dobrą robotę robią, bo to są z kolei limfocyty, które określane są jako tak zwane cytotoksyczne limfocyty. To jest taka subpopulacja, czyli można powiedzieć taka rodzina limfocytów, które właśnie mają za zadanie niszczyć te złe, niedobre komórki, czyli tego naszego wroga.
0: Na przykład komórki nowotworowe.
1: W tym mogą to być komórki nowotworowe, oczywiście.
0: Ale też Japończycy wykorzystali te badania nad układem odpornościowym do, może niezbyt ładne, eleganckie słowa, ale wykombinowania, jak i co zrobić, żeby ten układ odpornościowy odpowiednio wykorzystać i zmusić do tego, żeby człowiek żył długo, bo kto wie, czy w ten sposób nauka nie otwiera nam drzwi do przedłużenia życia.
1: Tak, to są niezwykłe badania rzeczywiście, bardzo interesujące, no i dające pewne przesłanki na długowieczność. Pierwsze badania japońskie dotyczące generalnie immunosenescencja i zdrowia, immunosenescencja, czyli starzenia się układu odpornościowego oraz ewentualnego przedłużania życia właśnie dzięki temu, że mamy wpływ na układ odpornościowy, to są badania japońskie z 2019 roku. Wówczas przebadano ponad 60 tysięcy różnych komórek odpornościowych i był to, można powiedzieć, taki wstęp do tego, by dalej popatrzeć, co się dzieje z tymi komórkami. Okazało się właśnie, że u tej grupy osób długowiecznych, czyli tych żyjących ponad 110 lat,
0: dzieją się cuda w układzie odpornościowym.
1: W odpornościowym układzie, tak, mamy do czynienia z niesamowitym, można powiedzieć, przemarszem różnych komórek, zamianą jednych w drugie. To znaczy, wyodrębniono dużą populację, czyli dużą liczbę komórek właśnie tych CD4+, czyli cytotoksycznych. Stwierdzono, że ta populacja może nawet sięgać 30%.
0: To bardzo ciekawe, bo one zamiast umierać, no bo człowiek się starzeje, czyli jest mniej wydajny i wydolny i bardziej podatny na wszelkie infekcje i na to, że zbliża się na naszej drodze życia napis koniec drogi, to tam było wszystko odwrotnie.
1: To tam się okazało, że te komórki po pierwsze nie zamarły, nie zostały uszkodzone, tylko z części tej populacji nastąpiła właśnie, mówimy, że to jest taki efekt ekspansji cytotoksycznej grupy, czy klonów właśnie tej CD4+.
0: Właściwie można krzyknąć eureka.
1: Można, eureka, tak jest. Zaobserwowano, że osoby starsze po wyżej 100. roku życia mają więcej tych komórek. I to się stało z kolei kolejną przesłanką do badań, które zostały całkiem niedawno, bo w połowie sierpnia bieżącego roku opublikowane, również badania japońskie, które dotyczą także tych osób powyżej 100. roku życia, a nawet 110. roku życia, które to osoby przeanalizowano właściwie od początku życia. No i wywnioskowano, że układ odpornościowy, mimo że może się starzeć i się starzeje, to mniej więcej około 9-10 dekady życia, czyli 90-100 lat, pojawia się właśnie to przeprogramowanie komórek, czyli pojawia się większa liczba komórek CD4+, które utożsamiane są z redukcją komórek, czy zabijaniem komórek nowotworowych. I tutaj tym przykładem nowotworu był nowotwór płuca.
0: Pani,
1: prawda,
0: profesor, to dla nas wskazanie jest takie, że musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby dożyć do 90, bo wtedy następuje ta przebudowa naszego układu odpornościowego, no i mamy szansę na przynajmniej 30 lat kolejnej wspaniałej przyszłości i życia w dobrostanie zdrowia, ponieważ ten układ odpornościowy będzie wymiatał wszystko, szczególnie jakieś komórki nowotworowe, które się pojawią.
1: Oczywiście.
0: Bardzo dobre wiadomości.
1: Bardzo dobra wiadomość i myślę, że pozytywne również jest to, że to nie są ostatnie badania, że te badania są kontynuowane po to, by udało się znaleźć ten związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy większe.

0: największą liczbą komórek tych cytotoksycznych, CD4+, a właśnie długowiecznością. Oby się to udało.
1: Opowiedziała pani profesor, doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu Iwona Paradowska-Stankiewicz. Pani profesor, bardzo serdecznie pani dziękuję.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: I to już wszystko w audycji. Artur Wolski, bardzo państwu dziękuję. A jutro na Eurekę zaprasza Katarzyna Kobylecka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Zastanawialiśmy się, jak wyrazić wdzięczność komuś, kto uratował nam życie, jak podziękować komuś, kto z lodowatej wody wyciągnął nasze dziecko, jak okazać szacunek komuś, kto z pożaru ocalił nasz majątek, nasz dobytek, nasze dobro. Jak powiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy codziennie narażają swoje zdrowie i życie, jak powiedzieć im dziękuję.
2: Stanisław

0: Eckert, doradca zarządu fundacji Dorastaj z nami.
1: Oczywiście przełożeni tych osób, żołnierzy, strażaków, policjantów, innych funkcjonariuszy służb publicznych na co dzień tym funkcjonariuszom dziękują za ich służbę, za ich oddanie, za ich poświęcenie. Ale my chcieliśmy to zrobić od tej strony takiej, jak mogą to zrobić obywatele, mieszkańcy, Polacy, podziękować tak bezpośrednio. Ci ludzie mają przecież swoje rodziny, ale ponad wszystko poświęcają się w służbie.
0: Głównym działaniem fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Także wzmacnianie etosu służb publicznych.
1: Doszliśmy do wniosku, że trzeba zorganizować jakiś konkurs i nazwaliśmy ten konkurs tą nagrodę Orłem Służby Publicznej. Taką nagrodę wręczyliśmy dla funkcjonariusza policji, komisarza, który będąc na wakacjach nad morzem uratował tonące dziecko, które odpłynęło na pontonie od brzegu i ratując to dziecko uratował jeszcze jego ojca, który próbował uratować swojego syna, ale opuściły go już siły i ten policjant, ten funkcjonariusz, ratując to dziecko, uratował również jego ojca. Wszyscy troje szczęśliwie udało im się dopłynąć do brzegu, ale w tej całej historii jest istotne to, że ten komisarz, ten funkcjonariusz policji zostawił swoją rodzinę na brzegu, żonę i 5 dzieci i rzucił się na pomoc innym ludziom, którzy zauważył, że toną w morzu. To jest bardzo ważne, że ci ludzie, którzy pełnią służbę, policjanci, żołnierze, strażacy, inni funkcjonariusze mają to do siebie, mają nauczone, wyrobione poczucie odpowiedzialności za innych, że nawet narażając swoje własne życie czy zdrowie, pozostawiając swoją rodzinę, rzuca się w nurt morza i ratuje innych.
0: Fundacja Dorastaj z nami jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczaniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie dorastajznami.org.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
4: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dobre wakacje to wspólne pomysły.
2: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
1: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
2: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
1: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
2: A mówiłam wam, że to świetna gra.
1: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Jedynka.

0: Polskie Radio. Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Cały czas spory korek jest w województwie dolnośląskim. Tam jeszcze przed 17 zderzyło się aż 7 samochodów. Od 3 godzin zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina, natomiast do Zgorzelca kierowcy mogą poruszać się dwoma pasami. Korek ma prawie 13 km. A w związku z wypadkiem na przejeździe kolejowym na przystanku Gdańsk-Lipce wstrzymano ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański do Gdańsk-Południe. Pociągi kierowane są trasą przez Gdańsk-Olszynkę i te utrudnienia potrwają co najmniej do 21:00. Zaglądamy na przejścia graniczne. Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w Terespolu to 4 godziny i to trasa w kierunku Białorusi, a trwa też remont nawierzchni. To ekspresowa 8, 492 km. Zajęta jest lewa część jezdni w kierunku Warszawy. Drogowcy za chwilę skończą pracę na S6 w województwie zachodniopomorskim na wysokości Nowogardu. Prowadzone były prace utrzymaniowe i zajęty był prawy pas do Gdańska. Remontowany jest też odcinek S1 między Żywcem i Węgierską Górką. Tam przewężony jest odcinek głównie w kierunku południowej granicy państwa. Kolejne prace drogowe na Mazowszu za Grójcem, a w kierunku Radomia. I też przewężona jest trasa S7 za Nidzicą i to akurat w stronę Olszyny. Cały czas przypominamy, że najpoważniejsza sytuacja jest w województwie dolnośląskim. Tam przed 17 zderzyło się 7 samochodów i od dłuższego czasu zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia i Zgorzelca. Cały czas też przypominamy numer do Radia Kierowców. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie. Powtórzę raz jeszcze. 22 513 11 11, ale też czekamy na wiadomości w aplikacji mobilnej, gdzie można zarówno nagrywać swoje informacje lub też wiadomości tekstowe.

0: Jest 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Minister obrony reaguje na rosyjskie prowokacje. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych. Zakaz polowań komercyjnych i w rezerwatach. Do Sejmu trafił projekt z surowszym prawem dla myśliwych. Koniec z problemami z internetem w pociągach. PKP testuje nowe rozwiązanie. Polskie niebo ma być lepiej chronione. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o zwiększeniu aktywności polskich sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne, napisał wicepremier na Platformie X. Dodał, że wzmacniamy też systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski. Prezydent Warszawy interweniuje w sprawie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jako organ nadzoru nad stowarzyszeniem zwrócił się do jego zarządu o wyjaśnienia i dokumenty dotyczące bieżących decyzji PKOL-u po tymczasowym aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Informując o tym, Rafał Trzaskowski napisał w serwisie X, że odbudowa dobrego imienia PKOL-u to i sprawne funkcjonowanie stowarzyszenia powinno być naszym wspólnym celem. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie giełdy Zonda Krypto. Dziś usłyszał je kolejne trzy osoby. Prokuratura zapowiada wnioski o areszt dla Jaromiry W., Anny P. i Rafała Z. Łukasz Gibała wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. W ostatnim dniu złożył wymaganą liczbę podpisów. Na ich zebranie miał 3 dni. W Miejskiej Komisji Wyborczej swoje kandydatury w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa w sumie zgłosiło 12 osób. 4 godziny temu minął czas na dostarczenie list poparcia, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
1: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Ponadto przyjęliśmy następujące zgłoszenia i one są jeszcze weryfikowane. Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pan Łukasz Gibała, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Stanisław Kułacha, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska.
0: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym jak w referendum odwołany z tej funkcji został Aleksander Miszalski. Prawo łowieckie do zmiany. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod głośnym projektem nowelizacji przepisów

0: który właśnie trafił do Sejmu. Zbiórka podpisów trwała 4 miesiące i jak mówili inicjatorzy, ludzie podpisywali się chętnie, bo nie chcą już bać się chodzić do lasu na spacer, ani słyszeć wystrzałów w odległości 150 metrów od swoich domów. Według myśliwych proponowane przepisy są zbyt restrykcyjne. O argumentach obu stron. Agata Król.
1: Ambasadorka inicjatywy nowelizacji prawa łowieckiego, aktorka Maja Ostaszewska, mówi, że przestarzałe przepisy sprawiają, że nie możemy czuć się bezpieczni. Podczas zbierania podpisów zauważyła, że podobnego zdania są ludzie o bardzo różnych poglądach.
2: Myśliwi mogą polować w odległości 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. Ludzie się boją często siedzieć przed domem, kiedy słyszą wystrzały. Podstawowa rzecz to są regularne badania psychologiczne i wzroku, ponieważ jest to grupa, która ma dostęp do broni palnej.
1: Zdaniem myśliwych nowelizacja zniszczy gospodarkę łowiecką. Takie zdanie ma Przemysław Malec, myśliwy z 30-letnim stażem i influencer łowiecki.
3: Jeżeli 750 metrów od jakiegokolwiek zabudowania będziemy mogli polować, to wyłączymy sobie około 80% powierzchni Polski z możliwości polowania. Te 150 metrów jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem.
1: Zebrane podpisy inicjatorzy przekazali dosłownie na ręce marszałka Sejmu. Projekt będzie teraz procedowany w parlamencie. Agata Król, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Blisko połowa dorosłych nie wie, że w Polsce obowiązuje zakaz bicia dzieci. Tak wynika z raportu dotyczącego realizacji konwencji o prawach dziecka. Dokument przedstawiła w Sejmie Renata Szedzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Według niej brakuje ogólnopolskich akcji uświadamiających i przypominających rodzicom, że stosowanie kar cielesnych jest w naszym kraju zabronione. Walka z zasięgiem w pociągach ma się wkrótce skończyć. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z dostępem do sieci. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że nowe rozwiązanie może zacząć działać w przyszłym roku.
5: Nawet najdoskonalszy system LTE w tych warunkach, gdzie jeżdżą pociągi przez lasy i tak dalej, nie jest idealny. Nawet jeżeli są stacje bazowe ustawione bardzo często, czasem następują przerwy w ciągłości internetu. Dla osób, które wybierają kolej i chcą łączyć się z pociągu w ważnych sprawach biznesowych, ważne jest to, żeby ten internet nigdy nie miał przerw. Dlatego rozpoczęliśmy jakiś czas temu testy internetu satelitarnego. Chcemy wypróbować różne możliwości i zastosować je jak najszybciej.
0: Spółka sprawdza m.in. rozwiązania firmy Starlink, ale nie wybrała jeszcze dostawcy technologii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: O sporcie Cezary Gurjew. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Holenderki 3-1 i awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych po 14 zdobyły Magdalena Stysiak i Julita Piasecka. O grze młodszych koleżanek mistrzyni Europy z 2005 roku Natalia Bamper.
7: Dużo stresu było pod koniec tego meczu i takich na styk momentach, więc widać było, że dziewczyny też się stresują, że im bardzo zależy i widać, że są zaangażowane. Jak dziewczyny sobie radziły z lewego skrzydła, raz po prostej, raz po skosie. Emocje naprawdę u mnie były duże, są dobrze przygotowane, widać szybkość, widać skoczność. To jak one grają naprawdę, one wchodzą po prostu z otwartą głową i atakują, tak? Więc nic więcej nie mogę dodać.
6: Iga Świątek poknęła Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2 w meczu drugiej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. A naszym ekspertem jest ćwierćfinalista turnieju z 1980 roku Wojciech Fibak.
8: Iga idzie jak burza, jednak to uspokojenie gry, na pewno tu pomogła mądrość, doświadczenie Francisco Roiga, który uspokajał. On mówił z tego forehandu, Iga, nie musisz zabijać od razu, nie musisz trafiać w linię za pierwszym uderzeniem. Nasza bohaterka już od kilku tygodni gra trochę spokojniej, czasami podniesie takim liftem, topspinem piłkę w górę, no a w obronie to zawsze jest kąśliwa, jest najlepsza na świecie w obronie.
6: Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 w zaległym meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Drugoligowa Awia Świdnik wyeliminowała grającą w Ekstraklasie Wieczystą Kraków w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Świdniczanie na własnym stadionie wygrali 3-1 i awansowali do 1/16 finału. A więcej o sporcie w Kronice Sportowej, którą rozpoczniemy o 22:40.
4: Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy będzie się chmurzyć, prawie w całym kraju przelotnie popada. Na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, przez 15 na przeważającym obszarze, do 17 na Dolnym Śląsku. I jeszcze morska.

0: Ta prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż z ośrodkiem 1000 hektopaskali z nad Szwecji Zatoki Botnickiej zalega nad Bałtykiem. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego skręcający na zachodni 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta, stan morza 4. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-zachodniego skręcający na zachodni 6 do 7, w porywach 8. Stan morza 4 do 5. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, wzrastający na 6 do 7, w porywach 8, stan morza 3, na północy 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, wzrastający na 7, w porywach 8, stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr południowy skręcający na zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, na północy w porywach 7, stan morza 2, miejscami 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz i możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków zachodnich, przejściowo-południowy 6 do 7, w porywach 8.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
7: To już 11 koncertów i pikników za nami?
8: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
9: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
10: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
7: Właśnie, takie jest lato z radiem.
8: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
7: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
8: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
10: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
8: Audycja od 9:00.
7: Piknik o 12:00.
8: A koncert od 20:00.
9: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
7: Zapraszamy. Sława Bieńczycka,
10: Dagmara Kowalska,
9: Patryk Bedliński
8: i Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Ja wiem, co chcę powiedzieć, proszę Państwa. Dobry wieczór i najlepsze życzenia urodzinowe, chociaż nieco spóźnione, dla Kasi Nosowskiej. Maria Żabłowska, kłaniam się. To jest audycja, która ma pod tytuł Piosenka musi posiadać tekst. Kasia Nosowska. Uważam, że jedna z ważniejszych autorek na polskim rynku tekściarskim, czy nie wiem, jak to powiedzieć. Bardzo tak naturalnie pisząca, bardzo szczerze. Ja w każdym razie, jak słucham tekstów Katarzyny, to zawsze jej wierzę, więc chyba to jest bardzo, bardzo ważne. No i też osoba, która zdobyła sobie niezłą renomę w naszym środowisku piosenki, nie wiem, rozrywkowej piosenki, nie wiem nawet jak określić, w środowisku piosenki, nie chcę powiedzieć, że rozrywkowej, chcę powiedzieć, że piosenki takiej mądrzejszej może. Tak przy tym zostańmy z najlepszymi życzeniami dla autorki i teraz taki tekst bardzo znany, myślę, bo napisany z pewnego powodu, o którym za chwilę. A teraz ta piosenka Hej, Edyta Bartosiewicz między innymi.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w nim audycja. Tu jest muzyka. Dopisek. Piosenka musi posiadać tekst. Autorką tekstów, których dzisiaj słuchamy, jest Katarzyna Nosowska. Stosunkowo niedawno miała urodziny, więc raz jeszcze wszystkiego najlepszego. No i teraz chyba jeden z większych przebojów kiedyś z tekstem jubilatki. Proszę posłuchać.

Bohaterką dzisiejszej audycji jest Katarzyna Nosowska, właścicielka paszportu polityki, Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyk 96 w kategorii Autor Roku i Płyta Roku Muzyka Alternatywna, wokalistka roku 98. Mogłabym tak wyliczać i wyliczać, ale Państwo oczywiście zauważyli te słowa: piosenka musi posiadać tekst, prawda, które są też pod tytułem tych naszych czwartkowych wieczornych spotkań. To Kasia Nosowska wymyśliła to zdanie. Raz jeszcze najlepsze życzenia.

Kasia Nosowska, bohaterka dzisiejszej audycji. Tak się zdarzyło, że jej piosenki są często wykorzystywane w filmach. Właśnie ta, jeśli

I wiesz, co chcę powiedzieć w grach ulicznych. Kasia także bardzo fajnie pisze, no bo oczywiście pisze teksty, ale też pisze, nie wiem czy jeszcze, bo jakoś nie sprawdziłam, felietony w tygodniku Filipinka, a myślę, że mogłaby napisać książkę o tym, jak potoczyła się jej kariera, od czego się to zaczęło. I jak to się dzieje, że tak cały czas jest obecna, przynajmniej w mojej świadomości i ma szacunek tej branży, branży piosenkowej, branży rozrywkowej, która do szacunku wcale tak bardzo nie jest skłonna. To mówię w urodziny, blisko dnia urodzin Katarzyny. No i słuchamy jej piosenek.

Dreams, marzenia. Przypomniałam te dwa utwory po angielsku w wykonaniu zespołu Hej i Kasi Nosowskiej, bohaterki dzisiejszej audycji, no bo były takie dreams, takie marzenia, że być może to jest ten zespół, który pokaże się światu i będą go słuchać nie tylko w Polsce, ale także na tak zwanym mitycznym Zachodzie. Oczywiście to były tylko marzenia, to jest bardzo trudno zrobić karierę tam, nie mając jakiegoś oparcia w kraju, w którym się zaczyna, tym kraju anglojęzycznym, bo przecież nie francuskojęzycznym, ale moim zdaniem Kasia Nosowska miała pewne, nie wiem, jakieś walory i może trzeba było spróbować wylansować zespół Hej, taki mocny, rockowy, taki jak państwo przed chwilą słyszeli. Gdzieś, no nie wiem, może nie w Wielkiej Brytanii, bo może to zbyt dużo chce. Ale w każdym razie jest to zespół naprawdę na bardzo wysokim poziomie i jak mówimy Nosowska, no to wiadomo, że natychmiast Hej przychodzi do głowy i bardzo słusznie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w pierwszym programie Polskiego Radia audycja Piosenka musi posiadać tekst. Przedtem tu jest muzyka, ale piosenka musi posiadać tekst. I dzisiaj słuchamy, jak te teksty własne i nie tylko śpiewa autorka tego powiedzenia, bo ja zaczerpnęłam ten podtytuł z Kasi Nosowskiej, jednej z piosenek. I przed chwilą słuchaliśmy takiej bardziej rockowej, ostrej Kasi Nosowskiej, ale myślę, że państwo nie mają nic przeciwko temu, nawet jeszcze nie ma 9. A teraz będą duety. W duetach Nosowska jest jednak bardziej stonowana, tak bym powiedziała. Ale generalnie nie chcielibyśmy, żeby jakoś traciła swój ten pazur rockowy, bo to jest przecież jej wielki, wielki atut. Tak więc duety. Najpierw Renata Przemyk i Kasia.

Renata Przemyk i Kasia Nosowska. Słuchamy dzisiaj tekstów Kasi, no i piosenek w jej wykonaniu. Jeszcze jeden duet będzie. Bezsenni, Krzysztof Krawczyk i Kasia.

I na zakończenie spotkania z tekstami Kasi Nosowskiej duet Patrycja Kosiarkiewicz i Nosowska. Maria Szabłowska, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tegoroczna maskotka Lata z Radiem, piesek Kundelek, otrzyma wreszcie swoje imię. Z wielu propozycji nadsyłanych przez całe wakacje, jury wybrało tę najlepszą, którą poznamy w piątkowej audycji. Zapytamy także naszych słuchaczy, co najbardziej zapamiętali z Lata z Radiem 2026.
2: Lato z Radiem w Jedynce, jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
8: Słyszysz?
9: Co to?
8: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
9: O proszę, takie małe, a takie ważne.
8: Tak, ale nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
9: O nie, musimy to zatrzymać.
8: No właśnie. Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Trwają utrudnienia na autostradowej czwórce w kierunku Wrocławia i Zgorzelca. To 135 km, gdzie zdarzyło się aż 7 pojazdów. Korek ma 13 km, można go ominąć, zjeżdżając na przykład na drogę wojewódzką numer 345 na węźle Budziszów i później za Wilczkowem zjechać na drogę krajową numer 94 w kierunku Środy Śląskiej i Wrocławia. Przejezdna jest już natomiast trasa S6 na wysokości Nowogardu. Tam zajęty był prawy pas w kierunku Gdańska. A prace nocne są na S3 w województwie lubuskim, między Gorzowem Wielkopolskim i Skwierzyną. Trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. Zajęty jest prawy pas w kierunku Zielonej Góry i te prace potrwają jeszcze do godziny 3. Kolejne prace drogowe są na Mazowszu na S8, to 492 km w kierunku Warszawy. Drogowcy zakończą remont na wierzchu

0: po 6 i zajęta jest lewa część jezdni. A jutro po 6 drogowcy pojawią się także na S52 do Bielsko-Biała i tam przez cały dzień trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. Lokalnie wyłączony będzie pas awaryjny lewy oraz prawy. Przypominamy, że wydłużony jest czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy. Kierowcy samochodów osobowych w Terespolu mogą czekać nawet 4 godziny. To przejście Polska-Białoruś. W niewielkim stopniu, ale korkuje się jeszcze trasa S1 od Żywca do Węgierskiej Górki, a także autostradowa 1 w Warlubiu, Urlewie i w Pelplinie. Przypominamy, że to trasa w kierunku Trójmiasta, ale też w stronę Łodzi. Te ewentualne utrudnienia na autostradowej 1 można ominąć drogą krajową numer 91. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie.
1: Jest 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Trzy osoby z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Sprawę komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wiemy już, z kim zagra Iga Świątek w trzeciej rundzie US Open. Ten mecz to nie będzie spacerek. Wyścig z czasem w gdańskiej Oliwii Star. Strażacy wbiegali na 34. piętro. Wyprowadzanie milionów to jedno, ale nikt nie uniknie odpowiedzialności za próbę zatarcia prawdy o popełnionych przestępstwach. Tak minister sprawiedliwości komentuje zarzuty, jakie prokuratura postawiła trzem osobom w aferze Zonda Krypto. W swoim wpisie na platformie X Waldemar Żurek przypomniał, że prokuratura składa wnioski o 3 miesiące aresztu dla zatrzymanych. Chodzi o znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, który był założycielem poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay. Co dokładnie śledczy zarzucają zatrzymanym, o tym Przemysław Lis.
2: Dwóm zatrzymanym kobietom postawiono dwa zarzuty. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia. Anna P. usłyszała także trzeci, dodatkowy zarzut utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Zatrzymanemu mężczyźnie Rafałowi Z. prokuratura postawiła natomiast jeden zarzut. Przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia w kwocie 1 700 000 zł. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Wcześniej zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto usłyszał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Na 3 miesiące trafił do aresztu. A dziś w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut debatowali posłowie. Jutro w głosowaniu zdecydują, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie. Minister energii Miłosz Motyka zabiera głos w sprawie drożyzny na stacjach. Tłumaczy, że przez wojnę na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia z największym w historii globalnym kryzysem cen paliw. Podaż ropy na rynku spadła o 20 milionów baryłek dziennie, mówi minister Motyka.
3: Po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę to były 2 miliony. Jest 10-krotnie większy kryzys na rynku paliw niż wówczas. Europa w zdecydowanej większości importuje paliwa, gotowe paliwa. Do tej pory importowała gotowe paliwa z rejonu Bliskiego Wschodu. I cena właśnie gotowego diesla i gotowej benzyny jest największa w historii. I to nie cena dolara, która wcale nie jest tak bardzo różna w stosunku tych ostatnich lat, ale cena gotowych paliw i produktów naftowych determinuje ceny na stacjach.
1: 1 września przestał działać rządowy program CPN, który obniżał VAT na paliwo z 23 do 8% i wprowadzał maksymalne ceny na stacjach. Teraz według e-petrol.pl benzyna 95 kosztuje średnio 7 zł i 63 grosze za litr, a olej napędowy 8,39.
4: To są aktualności jedynki.
1: Iga Świątek poznała rywalkę, z którą powalczy w trzeciej rundzie US Open. Nasza tenisistka zmierzy się w sobotę z Marię Buskową. Czeska tenisistka pokonała Brytyjkę Harriet Dart 6-2, 6-2. Świątek wcześniej wygrała z Argentynką Nadią Podorowską. Więcej o tym starciu Jan Pachlowski.
5: Starcie Polki z Argentynką nie było porywającym widowiskiem, natomiast najważniejszy wniosek po tym meczu jest taki, że Iga Świątek zaprezentowała się tak, jak wymaga się od zdecydowanej faworytki. Kibice na US Open mieli wyjątkową okazję obejrzeć grę Igi Świątek w bardziej kameralnej atmosferze, a ona odwdzięczyła im się dominującym występem, w którym ani przez chwilę nie było wątpliwości co do końcowego wyniku, napisano na prestiżowej stronie WTA Tennis.

0: tenis. Nasza tenisistka tym razem zagrała na mniejszym, bardziej kameralnym korcie kompleksu w Nowym Jorku, gdzie kontakt z fanami jest bliższy. Tutaj w Nowym Jorku czuję się lepiej niż na innych turniejach Wielkiego Szlema. Staram się cieszyć każdym dniem i grać z każdym meczem lepiej i cieszę się, że mam tutaj takie możliwości. Powiedziała zaraz po spotkaniu nasza tenisistka. Przy okazji Iga Świątek zdradziła, że w przerwach między rywalizacją układa konstrukcję z klocków Lego. Aktualnie jest to makieta Nowego Jorku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Iga Świątek jest już jedyną polską nadzieją na kortach US Open w grze pojedynczej. Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch odpadły już w pierwszej rundzie, a Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzek na kolejnym etapie. Strażacy kontra 34 piętra budynku Olivia Star w Gdańsku w pełnym umundurowaniu i ponad 20 kilogramami sprzętu musieli pokonać prawie 770 schodów. Uczestnicy 4. Pomorskiego Biegu Strażaków po schodach przyznawali, że to było ogromne wyzwanie.
2: Kto nie miał okazji chodzić w aparacie układu oddechowym i w pełnym mundurowaniu, no to jednak trzeba mieć tą psychikę twardą, nie? Bo w pewnym momencie organizm się poddaje, więc w głowie trzeba mieć coś mocnego, żeby się nie poddać.
3: Był to wysiłek niesamowity, ale było okej. Głowa zagrała główną rolę i po prostu wmawiałyśmy sobie cały czas, że damy radę i to nas po prostu pchnęło do przodu.
1: W biegu wystartowało 180 strażaków z całej Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy będzie się chmurzyć, prawie w całym kraju przelotnie popada, na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, przez 15 na przeważającym obszarze, do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby tylko nad morzem i w czasie burz silniejszy w porywach do 60 km na godzinę.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra, tylko w rejonie Poznania umiarkowana. W tej chwili 27% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Większość regionów w Polsce zmaga się z suszą hydrologiczną.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Reklama. Autopromocja.
1: To już 11 koncertów i pikników za nami?
2: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
3: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
4: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
1: Właśnie, takie jest lato z radiem.
2: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
1: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
2: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
4: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
2: Audycja od 9:00.
1: Piknik o 12:00.
2: A koncert od 20:00.
3: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
2: Zapraszamy.
1: Sława Bieńczycka,
4: Dagmara Kowalska,
3: Patryk Bedliński
2: i Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Spotkania w jedynce. Głosy kobiet.
1: Dobry wieczór, tu audycja Głosy Kobiet. Ja się nazywam Ludwika Włodek. Dzisiaj będziemy rozmawiały o najnowszej książce poetki Aldony Kopkiewicz. Kim jest ona, gdy mnie nie ma? Podtytuł tej książki brzmi Eseje w poszukiwaniu siebie. Wydało ją wydawnictwo Czarne. Będą ze mną rozmawiać o tej książce jej autorka, czyli Aldona Kopkiewicz, która jest z nami przez telefon, ponieważ mieszka za granicą, co jest zresztą jakoś tam istotną częścią w ogóle tej książki. A na miejscu Agata Pyzik, dziennikarka, pisarka, która zresztą też ma doświadczenie imigracji w swojej biografii. Aldona, bo to jest pewnie takie pytanie, które już sama zadawałam kilkakrotnie autorkom takich autofikcji czy biograficznych, autobiograficznych książek. Ja zresztą bardzo lubię w ogóle ten gatunek i zazdroszczę wszystkim osobom, które się zdecydowały coś takiego napisać, bo wydaje mi się, że to jest też bardzo trudne. I właśnie od tego dotyczy pierwsze pytanie. Na ile trudne było tak się odsłonić?
2: Wydaje mi się, że to jest o tyle ważne, żeby się odsłaniać. Nie dlatego, żeby skupiać uwagę na sobie, ale przynajmniej dla mnie to uruchamia taki mechanizm, że ja też wtedy skupiam uwagę na sobie, na przykład jako czytelniczka, kiedy czytam podobne rzeczy. Więc jest to trudne dlatego, że trzeba myśleć o wielu rzeczach, to znaczy właśnie, żeby może nie kierować tej soczewki za bardzo na siebie, żeby to jednak było refleksyjne raczej niż tylko odsłaniające się w takim geście demonstracji

0: manifestacji własnej wrażliwości i własnego życia. Ale trzeba też myśleć o innych ludziach, o których się pisze, tak? To znaczy, wydaje mi się, że to jest też taki trudny moment, kiedy decydujemy, ile możemy napisać o osobach, które być może mogą się jakoś rozpoznać, jakie ochronić w tym pisaniu, a jednak zachować takie poczucie tego, że to jest realne. Więc tutaj też trzeba mieć dobry balans i to jest też taki moment, w którym trzeba pisać bardzo uważnie. Ale ostatecznie myślę, że właśnie to jest tego rodzaju pisanie jest warte podjęcia tego wyzwania, dlatego że pozwala nam właśnie, czy pozwala czytelnikowi też się spotkać z samym sobą.
1: Czyli co, czyli przez to, że ty rozważasz siebie w pewnym sensie trochę w tej książce, to jest takie wyjście naprzeciw czytelniczkom i czytelnikom, żeby oni zrobili coś podobnego?
0: Ja w ten sposób przeżywam takie pisanie i z tego, co mówią mi czytelnicy, jest to taki mechanizm, który działa nie tylko dla mnie, że kiedy czytamy takie pisanie właśnie w pierwszej osobie, pisanie, w którym ktoś mierzy się z własnym życiem i doświadczeniem, to łatwiej nam się też mierzyć z naszym osobistym doświadczeniem, tak? To znaczy wtedy też otwieramy się na siebie, że to nie chodzi tylko o spotkanie i wejście w życie drugiej osoby, ale też o łatwiejsze wejście we własne życie poprzez czytanie tego rodzaju form, tak?
1: Tak, no chyba trochę tak jest. Ja co prawda nigdy nie napisałam książki autobiograficznej, ale napisałam książkę o swojej rodzinie i bardzo dużo osób mi mówiło, że no, czytały ją trochę jako taką zachętę do tego, żeby zastanowić się nad swoimi własnymi rodzinami. A oczywiście czytając twoją książkę też co chwila miałam takie, ojej, ja też tak mam, albo a nie, tak to w ogóle nie mam. A ty, Agata, czy to też była dla ciebie zachęta do tego, żebyś o sobie myślała, czy bardziej się wczuwałaś jednak w Aldonę?
2: W ogóle to jest bardzo ciekawa obserwacja, ponieważ wydaje mi się, że i też to jest widoczne w tej książce i tym, jak pisze Aldona, że w polskiej przynajmniej kulturze, chociaż my pewnie może nie tylko, mamy w ogóle do czynienia z takim paradoksalnym i takim kompletnie takimi znoszącymi się dwiema pozycjami. Z jednej strony wydaje mi się, że w naszej kulturze jakby jest taki przekaz, nie powinno się zwracać uwagę na samego siebie, nie powinno się zwracać uwagę na swoje ja. Nie wiem, czy to płynie z katolicyzmu, czy z innych rzeczy. A z drugiej strony jest właśnie ta kultura współczesnego narcyzmu, o której Aldona mówi często w książce. Jakby takie właśnie wręcz kultura, która cię popycha w stronę takiego płytkiego zajmowania się samym sobą i zwracania na siebie uwagę i mediów społecznościowych i czegoś. I wydaje mi się, że ta książka w ogóle w pewnym sensie jakby stoi w takiej dyskusji z obiema tymi pozycjami. Z jednej strony chcę odrzucić płytkość tego internetowo-medialnego, nachalnego przekazu jakby, który popycha nas w stronę narcyzmu i nadmiernego skupienia na samym sobie, a z drugiej strony chcę tą introspekcję wykorzystać, żeby rozmontować właśnie te szkodliwe, może katolickie, może patriarchalne, może polskie, może jeszcze inne, jakieś takie no, klatki i takie przymusy, które nas więżą.
1: Tak, ja mam też takie wrażenie, że długo było tak, że jedynym powodem do takiej wnikliwej analizy siebie to była taka autoterapia przez pisanie. I mamy tam, nie wiem, no, takim sztandarowym przykładem jest Śmierć pięknych Saren, Otto Pawla. I uważało się, no, że taki sposób pisania jest okej, ale później jakoś publiczność też się zaczęła trochę tym nudzić. A teraz z drugiej strony mamy bardzo dużo książek napisanych przez kobiety. Kobiety, mam wrażenie, też w pewnym wieku, około 40, tam 30 parę, 40 parę, 50 parę lat. No i pytanie do Aldony jest takie, czy ty się wpisujesz w jakiś szerszy nut? Czy myślałaś o innych książkach autobiograficznych, pisząc tę własną?
0: Wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że to pisanie takiej autofikcji, czy skupione na własnym doświadczeniu jest jakby dopiero teraz tak bardzo obecne, bo w polskiej literaturze mamy jednak też eseistykę Czesława Miłosza, czy na przykład Witolda Gombrowicza, Dzienniki.
1: Tak, ale mówię o kobietach, że właśnie częściej
0: tak.
1: Mężczyźni.
0: Tak, no, to jest
1: sobie
0: być może różnica, że teraz, tylko chciałam powiedzieć, że jest taka eseistyka, która jednocześnie ogląda rzeczywistość i samego siebie w polskiej literaturze również, tak? I że feminizm

0: tutaj jest jakąś zmianą i trochę odwróceniem, może nie odwróceniem perspektyw, czy dodaniem nowej perspektywy, ale że te tradycje pisania oczywiście istnieją i są znacznie starsze niż obecna fala, także w polskiej literaturze. Jakkolwiek to, co powiedziała Agata o naszym stosunku do ja i wspólnotowości i o tym odsłanianiu się jest bardzo ważne, ja się zgadzam z tą refleksją. No i teraz oczywiście mamy nową falę tego pisarstwa, w którym jakby rzeczywiście piszą więcej kobiety, piszą o sobie. I są to właśnie kobiety w wieku, powiedzmy, średnim. Przynajmniej w moim przypadku jest trochę tak, że ja piszę otwarcie o tym, że być może jest to jakieś tam mierzenie się z kryzysem wieku średniego, ale nie rozumiem, właśnie też chciałam pokazać, że to nie jest jakiś taki stereotypowy i płytki kryzys, tylko że ten kryzys jest głębszy, że on jest jakimś takim głębokim kryzysem egzystencjalnym, w którym w połowie życia mierzymy się jednak z własną śmiertelnością i mierzymy się z takim poczuciem, że to życie jest jednak tylko nasze i musimy je przeżyć jako jednostki, tak? I że to pisanie ma nas jakoś otworzyć na wyjątkowość tego życia, nie zapominając o tych wspólnotowych kontekstach. To jest też dla mnie istotne. Czyli jakby w przypadku mojej książki ważna jest oczywiście taka feministyczna refleksja, ale ten cel, w którym pisałam, nie był tylko taki emancypacja i pokazanie tutaj problemów życia ze względu na to, że jestem kobietą, chociaż ta refleksja nad represją patriarchalną jest istotna w tej książce, ale bardziej właśnie też ten egzystencjalny wymiar tutaj, czyli po prostu odzyskiwanie własnego życia, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami, mężczyznami, czy kimkolwiek innym.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że mi się wydaje, że jednak bardzo ważnym elementem jest to, jak to zostało uruchomione przez emigrację, bo właśnie wydaje mi się, że jest taki moment, kiedy bohaterka, nie wiem, mam nadzieję, że mogę o niej mówić trzeciej osobie, bo wydaje mi się, że to jest jednak memuar bardziej niż autofikcja. Jakby no, czuje się bardzo samotna, ale ona właściwie jest samotna przez całe swoje życie, ale wydaje mi się, że to wrzucenie jednak w obcy język, mimo że tam, nie wiem, może ludzie mówią po angielsku, ale to jest zupełnie co innego i jednak to takie oderwanie od tego habitatu, chociaż ten habitat był też tak bardzo z trudem, czasami mozolnie konstruowany w Polsce, no jest tym triggerem.
2: Myślę, że to jest na tyle ważny wątek, że poświęcimy sobie drugą część naszej rozmowy.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Wracamy po przerwie. Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze mną w studio jest Agata Pyzik. Natomiast przez telefon Aldona Kopkiewicz rozmawiamy o najnowszej książce Aldony Kopkiewicz. Kim jest ona, gdy mnie nie ma? I przed przerwą Agata powiedziała o emigracji, której zresztą obie moje rozmówczynie doświadczyły, że jest takim, zastanawiam się jakiego słowa użyć, żeby nie używać słowa trigger, no, że jest takim impulsem, jest takim czynnikiem, który spowodował, że te kwestie związane z tożsamością, z pytaniami, kim jestem naprawdę, na ile to się pokrywa z jakimś wizerunkiem siebie samej, który kreuję. W sytuacji, kiedy się znajdujemy nagle w zupełnie nowym środowisku, one się stają dużo bardziej wyraźne. Aldona, czy też tak to odbierasz?
1: W ogóle jak zaczęłyśmy rozmawiać, to miałam takie poczucie, że przez cały tydzień mówiłam i czytałam tylko po angielsku i ciężko mi mówić po polsku tak od razu. Płynnie. I to jest też jedna z tych rzeczy, które są bardzo dziwnym doświadczeniem pisarskim, na przykład, zwłaszcza dla pisarki, że używa się na przykład dwóch, a nawet trzech języków i później trzeba się przełączyć na pisanie po polsku. I że to jest, nagle ten język się staje czymś zupełnie innym niż kiedy się go używa cały czas na takim automacie bycia w nim. Ale na pewno emigracja wyzwoliła pewne rzeczy, czy może wzmocniła pewne rzeczy, które były we mnie obecne zawsze, bo to doświadczenie takiej braku przynależności, jakiegoś rodzaju bezdomności, to jest coś, co też się przewija przez tą książkę i co obserwuję znacznie wcześniej, jeszcze zanim wyjechałam z kraju, ale ten wyjazd z kraju na pewno uświadomił mi, jak bardzo właśnie automatycznie też przyjmujemy pewne rzeczy, na przykład to, że mamy jakąś tożsamość, jak bardzo nie widzimy pewnych doświadczeń czy jakichś takich praktyk, które tworzą nasze życie, które jakoś tak od razu je usensowniają. I tam piszę o swoim życiu jako pisarka czy intelektualistka, jak bardzo wyrzucenie z takiego świata, w którym jestem otoczona przez podobnych ludzi, chodzę na przykład na jakieś spotkania, czytam książki, z kimś rozmawiam, mam obecność mnóstwa różnych drobnych rzeczy, które tworzą mnie i nagle jestem tego pozbawiona, tak? I nagle jestem pozbawiona tej sieci, która jak się okazuje, tworzyła moje poczucie ja w znacznym w jakimś istotnym wymiarze. No więc wydaje mi się, że to wyrzucenie właśnie z takiej codzienności też, z języka, nie są właśnie często wielkie rzeczy, jak mówimy, jakąś tam tożsamość, wyobrażamy sobie, że to jest jakieś wielkie doświadczenie. Mnie interesuje tutaj też taka codzienność, właśnie wyrzucenie z takich rzeczy, które tworzą nas na co dzień i niemożliwość odnalezienia się w takiej pustce, która się nagle aktywizuje, uobecnia.
0: Unaocznia, ucieleśnia, nie wiem, chociaż pustka chyba się nie może ucieleśnić.
1: Tożsamości. Bo okazuje się, że na przykład ja poczułam, że jestem trochę nikim, tak? Przyjechałam do Holandii dla partnera, Holendra, ale okazuje się, że nagle jestem nikim, że to, co robiłam w Polsce, nie ma dla nikogo najmniejszego znaczenia i że taka dziura nagle staje się bardzo dotkliwa, tak? Że i tu nie chodzi o to, że ja muszę być kimś, ale że tracę ten istotny wymiar swojego życia, jakim jest właśnie, nie wiem,
0: bycie panią poetką i pisarką, czy bycie posiadanie tej sieci społecznej.
1: Tak, no to jest właśnie, to nie jest, nie da się łatwo oddzielić posiadania sieci społecznej z tym poczuciem, kim my jesteśmy. Myślę, że o tym jest też ta książka, tak, że to nie jest takie poczucie abstrakcyjne, że ono się nie bierze tylko z naszej woli, ale właśnie, że ono się bierze z naszego otoczenia, z ludzi, z rozmów, z relacji, tak. Wydaje mi się, że jeśli coś dodaje do tej dyskusji o tym, co to znaczy być sobą i czym jest autentyczność, to właśnie ten relacyjny więziowy wymiar tego doświadczenia i tego poczucia, że ono nie wynika tylko z tego, co ja chcę.
0: Tak, tam jest
1: ja
0: taki ładny fragment w twojej książce. Ja niestety zapomniałam swojego egzemplarza. Nie mogę odczytać tego, ale właśnie piszesz coś takiego, że my jesteśmy sobą w relacji z innymi tak naprawdę. To nie było takie zdanie, ale generalnie taki był sens tego.
1: To jest taki mechanizm, który nie jest czymś danym raz na zawsze, ale czymś, co jakoś nieustannie sobie tworzymy i przetwarzamy i nieustannie musimy opowiadać też sobie, tak? Ponieważ właśnie wynika z

0: takich rzeczy bardzo ruchliwych i dynamicznych, jak nasze właśnie otoczenie, sytuacje, w których się znajdujemy, ludzie, wśród których przebywamy. I jest to raczej taki proces nieustannego negocjowania i opowiadania sobie niż coś, co jest dane nam raz na zawsze. I wydaje mi się, że to usiłuję zaobserwować w swoim pisaniu.
1: Agata, ty też masz doświadczenie emigracji i być może też dlatego ta książka tak właśnie w tobie silnie
2: Tak, to znaczy, nie, czy jest bardzo wiele powodów, dla której ta książka mi się podobała, ale jakby dla mnie było naprawdę zaskakujące, a z drugiej strony właśnie zupełnie nie jakby powtarzalność tych motywów, że jakby naprawdę przechodziłam przez praktycznie wszystkie te fazy, które opisała Aldona, tylko że dla mnie to było trochę wcześniej chyba, bo wyprowadziłam się w 2009-2010 roku. I no i tak, przeglądamy się w oczach innych. Nagle, jeżeli tracisz ten kontekst, tracisz siebie. Tylko, że to jest ogromna pisarska szansa, nawet jeżeli to jest trauma, w pewnym sensie jakby taka przemoc zadawana samej sobie, ponieważ oczywiście jak przestajesz być tym kimś, no to jakby masz szansę wynaleźć się na nowo i stać się kimś innym. I wydaje mi się, że na przykład ja w przeciwieństwie do Aldony nie pisałam poza jakimiś, nie wiem, recenzjami czy esejami, niczego przed wyjazdem. Natomiast wyjazd i nagle właśnie bycie właśnie tym nikim, co też jest mi doskonale znane, jakby w ogóle on na przykład uświadomił mi właśnie, że ta tożsamość polska jest we mnie bardzo silna, bo też bardzo ważnym wątkiem książki Aldony jest dorastanie w latach 90. i ta obietnica otwarcia się na Zachód, jakby nagle zostałyśmy wyeksponowane na tą kulturę konsumpcyjną, na kulturę popularną, ale jakby to była taka, jakby wydaje mi się, że wiele osób się tak dziwiło, ale o czym ty mówisz w ogóle? Przecież po prostu mówisz po angielsku i ja mówię, no tak, no ale w ogóle ludzie nie zdają sobie sprawy, co robi w ogóle język z naszym mózgiem i permanentne mówienie w obcym języku. To już nawet nie tylko chodzi o to, co mówi Aldona, że się przedstawiamy, ale stajemy się inną osobą, tak jakby, bo jesteśmy kimś innym, jasne, dla różnych osób w różnych momentach naszego życia, ale jakby jednak to ta ekspresja w obcym języku jest jeszcze czymś zupełnie innym. Były takie momenty, kiedy czułam, że to mi robi krzywdę i potem tą krzywdę musiałam jakby dokonać takiej transubstancjacji właśnie w coś nowego.
1: Ale krzywdę w jakim sensie?
2: W tym sensie, że zadajesz sobie pewien gwałt, żeby po prostu istnieć, funkcjonować, jakby ci ludzie, nie chciałam, żeby oni zauważyli, jakie to jest dla mnie trudne. Jak bardzo trudne jest się dla mnie dopasować, ale ja w tym momencie na przykład też w tamtym momencie odkryłam, chociaż jeszcze nie miałam na to języka, a potem ten język kompletnie nas utopił, nieneuronormatywności. Mhm. Znaczy w sensie odkryłam, że jestem nieneuronormatywna w ten sposób, jak trudno mi się okazało funkcjonować w obcym języku, mimo że doskonale go znam i skończyłam studia w ogóle w Warszawie amerykanistyczne, więc... Mhm. Więc to był jeszcze jeden element, ale dla mnie jest właśnie świetne w książce jest to, że jak podkreślenie, jak ta obcość jest ważna, ale też jesteśmy obcy samym sobie. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam dopowiedzieć, że dla mnie ten wyjazd za granicę łączył się z odkryciem tych narracji kobiecych po raz pierwszy. W sensie ja 15 lat temu, nie wiem, przeczytałam I Love Dick, Chris Kraus na przykład, tak? I taką. I jeszcze, a potem wszystkie inne jej książki. I byłam zachwycona. Znaczy to mi kobiety anglojęzyczne albo pisarki z innych terenów, z innych obszarów pokazały, bo w Polsce właśnie jest Gombrowicz, Miłosz. Nie ma takich silnych kobiecych podmiotów, znaczy z tych z przeszłości. Albo, no nie wiem, znaczy oczywiście jest, nie wiem, Anna Świerszczyńska czy Zofia Naukowska, ale no jakby tak, one się nie kojarzą, ale one się nie kojarzą z takim pisaniem, takim silnym głosem autobiografii. Znaczy trochę tak, trochę nie, no ale jakby one nie dały mi tego wzorca.
0: Naukowska jest diarystką też, tylko te dzienniki chyba nie są jakoś specjalnie popularne.
2: No tak.
0: Do czytania.
2: Ale one mnie one nie miały po prostu na mnie tego efektu i być może to jest, nie wiem jak było u ciebie, ale jakby na przykład dla mnie ta zagranica to nie było tylko to wrzucenie i ten taki jakby przemoc na samej sobie w pewnym sensie dokonana, ale też co ma swoje rany też, co ma swoje konsekwencje i wydaje mi się, że u ciebie też o tym opowiadasz. I na przykład ja podziwiam, jak sobie radzisz w tych sytuacjach, bo dla mnie bardzo ciekawe w tej książce jest takie właśnie zetknięcie w końcu z tym Zachodem, którego obietnice nam wkładano do głów od tych lat 90. i takie rozczarowanie, takie po prostu zorientowanie się, że okej, że jakby tam są inaczej przesunięte te społeczne akcenty, że być może jest więcej feminizmu, ale są inne problemy. Właśnie, że ten terror patriarchalny jest zamieniony na terror wiecznego dobrego samopoczucia i na przykład
1: terror bycia miłym.
2: Bycia miłym i jakiejś takiej nachalnej uprzejmości i na przykład niemożności okazania, że coś ci się nie podoba, że jesteś czegoś niezadowolony, a w ogóle już najgorzej jest krytykować ich, ten zastany jakby właśnie układ społeczny.
1: No.

0: Tak, ale my to mamy teraz to samo w odniesieniu do Ukraińców na przykład, tak? Że się spodziewamy, że pierwszą emocją, którą muszą wszyscy emigranci w Polsce, imigranci, tak? Wykazywać, to jest ta wdzięczność, prawda?
1: Tak, ale na przykład dla mnie szokujące było to i chyba trochę dla Aldony też, może nie szokujące, ale bardzo mi się podoba w tej książce, jak są opisane te relacje społeczne, chociaż nie jest może tego wiele, że właśnie, no właśnie nagle okazuje się też, że nie masz z nimi trochę nic wspólnego. Nawiązywanie przyjaźni w ogóle w dorosłym wieku jest o wiele trudniejsze, ale właśnie, że nie ma tego backgroundu, że czytaliśmy inne książki, dorastaliśmy w innym kontekście i że trochę to jest takie sztuczne i na siłę. I to tworzy wielką samotność, bo ta miłość i ten partner nie jest w stanie jakby dać nam wszystkiego. No, i wtedy rodzi się coś nowego.
2: To jest to rozczarowanie Zachodem, to jest takie doświadczenie, w którym po prostu odkrywamy, upada ten mit, tak, pozbawiamy się pewnych iluzji, ale też otwiera się cała taka jakaś wielka przestrzeń niuansów i wielu międzykulturowych niuansów, bo na przykład Eindhoven, w którym mieszkam, jest międzynarodowe bardzo i funkcjonuje spośród wielu różnych migrantów z różnych krajów. I otwiera się taka przestrzeń, w której wszyscy się tak obsesyjnie nawet zastanawiają właśnie nad tymi różnicami językowymi i kulturowymi, czy to jest osoba, czy to jest jej kultura, w której cały czas taki mechanizm rozpoznawania, co to właściwie jest, jest uruchomiony i pracuje. I to bywa bardzo męczące i bardzo trudne i właśnie powoduje wiele jakby frustracji też, ale też bywa bardzo ciekawe, tak, no bo te jesteśmy całkowicie właściwie wyobcowani, czy wyobcowane z tego, czym są te relacje, jakby nie ma żadnych domyślnych i trzeba sobie to nieustannie na nowo opisywać. I wydaje mi się, że to jest dla mnie jako pisarki bardzo ciekawa sytuacja i jakoś tam inspirująca, aczkolwiek na początku, przez te pierwsze lata przychodziłam rzeczywiście przez szok kulturowy. Często postrzegamy jako po prostu jakaś taka nieumiejętność rozpoznania konwencji społecznych nowych, ale on jest jakby czymś, co działa na poziomie naszej psychiki, ciała, neuronów. Jest stres w ogóle migracyjny, jest czymś rozpoznanym przez chyba diagnostykę psychologiczną, psychiatryczną. W każdym razie to jest doświadczenie bardzo cielesne i bardzo emocjonalne i bardzo psychiczne, które rzeczywiście działa trochę jak taka trauma, w której nie wiemy, co się dzieje, nie rozumiemy naszych reakcji, w których jesteśmy cały czas czymś zestresowani, ale nie do końca rozpoznajemy czym. Wszystko jest nowe. No niby ten świat, wyjechałam tylko do Europy Zachodniej, która może już nawet nie różni się tak bardzo od Polski, ale jest mnóstwo drobnych rzeczy, które należy ogarnąć, zrozumieć na nowo i to jest bardzo takie chaotyczne i dziwne doświadczenie.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: budowania siebie wobec innych, takiego poczucia, poczucia tożsamości, tego, kim się jest. Chyba też jest tak, że po prostu ja mam wrażenie, że emigracja uwydatnia trochę tak jak przez lupę, że to są rzeczy, z którymi normalnie też się stykamy, ale po prostu konfrontując się z innym światem, mniej znanym sobie, widzimy to wyraźniej. Bo to jest jeden z głównych wątków książki, który...
1: Tak, zdecydowanie, ale w ogóle chciałabym nawiązać do tego, co wcześniej mówiła właśnie Aldona o chronieniu, znaczy o tym, jak piszesz narrację autobiograficzną i musisz nieustannie negocjować, co w niej zawrzesz, a co nie. I w ogóle na przykład mnie fascynowało, co ty się właśnie zdecydowałaś zawrzeć w tej książce, bo na czym właściwie polega odwaga? Ja znam mnóstwo memuarów czy autofikcji, które na przykład są bardzo, nie wiem, idą w tą stronę odsyłaniania obyczajowego, czy na przykład dla każdego te granice są inne. I na przykład dla mnie ten memuar jest jedną z najciekawszych jego elementów jest, jak podeszłaś do kwestii klasy i tego tła społecznego, bo to nie jest rozliczenie w ogóle. Ty jakby właśnie chronisz tą rodzinę i tam w ogóle bardzo mi się podobało, nie wiem, jakoś tak mam, że mimo, że uwielbiam te rozliczeniowe różne memuary i autofikcje, to na przykład podoba mi się, że tak jak u Ani Ernaux trochę ty starasz się jednak chronić tą rodzinę, mimo, że mogłaś być okrutna, ale nie jesteś.
0: No Ernaux chyba jednak jest okrutna.
1: Ale z drugiej strony ona chroni ich, wydaje mi się, w sensie jakby podkreślona jest ta więź. Tak, znaczy w sensie Ernaux jest bardziej okrutna.
0: niż Aldona zdecydowanie.
1: Ale zdecydowanie, ale w ogóle to mnie na tym tle, jeżeli już rozmawiamy o tej właśnie, o tych różnicach kulturowych, to mnie zafascynowało jakby, z czego wynika fakt, że dla mnie w ogóle mamy przesyt tych narracji klasowych teraz, czy w Polsce, czy wszędzie.
0: Znaczy, w ogóle to jest autofikcji, chyba nowe dosyć.
1: Mi się ale wydaje, już jest tego jakby trochę za dużo i wydaje mi się, że już tutaj Aldona musiała podejść do, że już jest pewien balk, pewna jakby liczba tej literatury, tak, wobec której ona się musi określić. I to jest bardzo mądre posunięcie, że ona nie robi tego, że nie idzie w stronę o tej oczywistej narracji klasowej, ale też w ogóle jako społeczeństwo wydaje mi się, że znajdujemy się teraz w takiej fazie, że no, odkryliśmy właśnie tą prześnioną rewolucję i to się posypało, a z drugiej strony uważam, że ten język klasowy taki, jako taki został u nas utracony, być może bezpowrotnie, ze względu na jakby potępienie prawie jednoznaczne komunizmu. Więc jakby trzeba trochę inaczej o tym opowiadać, trzeba o tym zmyślnie opowiadać. Właśnie mi się podobało, że oczywiście piszesz swoją narrację i musisz jakby opowiedzieć siebie od samego początku, ale jak się decydujesz to robić i fantastyczne jest to, że ty mówisz o tym, bo mi się wydawało cały czas w tej książce, że w pewnym sensie ukrywasz, bo nie posłużyłaś się ani na moment, unikasz języka terapii i psychoterapii jak ognia, co mi się wydaje fascynujące, że poszłaś właśnie, zrezygnowałaś z tego dyskursu rozliczeniowo-klasowego i poszłaś bardziej w literaturę. A jednocześnie są tam te wątki, no, są ci rodzice, którzy no, z dzisiejszego
0: babcia
1: punktu
0: jest.
1: Widzenia, tak jest babcia, ale jakby są opisane te tarcia. Na przykład mnie strasznie, bo przeczytałam tą książkę któryś raz, czy tam zajrzałam do niej, oburzyło mnie na przykład, że Aldona w ogóle opisuje właśnie swoje ciało. To jest niesamowite w tej książce. Ona pisze dużo o swoim ciele i na przykład pisze o tej pulchności, w której dorastała i że rodzice na przykład to, co jest w ogóle polscy rodzice robią nagminnie, być może już nie, ale na pewno w moim pokoleniu robili, że to jest jakby twoja wina jako dziecka, że to, jaka ty jesteś i się jest wstyd. Oni się jakby, jest taki moment, że oni się jakby wstydzą tego, że ich dziecko jest pulchne. Jakby dla mnie było to tak, to był dla mnie taki moment, że po prostu zagotowało się we mnie, a z drugiej strony totalnie po prostu pamiętam shaming mnie przez rodziców przy stole.
0: Tak, jest w ogóle ten taki moment w życiu, o którym Aldona pisze i to też w kilku innych książkach takich właśnie tego typu się pojawia, polskich ostatnich autorek, niektóre nawet też były u mnie w tej audycji, że to zdanie sobie sprawy z własnej cielesności i tego, jak ona jest odbierana przez innych, to też jest strasznie ważny moment jakby samo w ogóle określania się.
1: Tak. I ciało jest klasowe też w tej książce.
0: Też trochę.
1: Aldona, ale może oddajmy.
0: Czy ty może właśnie głos. Mogłabyś skomentować nasze tutaj dywagacje na temat twoich rozważań?
2: Wiecie co, bo mi się wydaje, że ja nie chcę być okrutna. Nie chodzi tutaj tylko o rzeczy takie związane z etyką, ale staram się, kiedy piszę, staram się nie wiedzieć za dużo. To znaczy staram się nie oceniać w takich łatwych kategoriach, czy takich kategoriach, które już znamy. Na przykład znamy ten dyskurs klasowy i wydaje mi się, że moją rolą nie jest takie reprodukowanie i udowadnianie tego, co już przeczytałam, tylko poszukanie trochę inaczej, tak? Czy próba opisu

0: tego, jak doświadczam rzeczywistości i ja zostawiam jakieś takie interpretacje klasowe innym. Wydaje mi się też, że to jest o tyle ważne, żeby jednak pisanie umieszczać w trochę innej przestrzeni niż diagnoza jako taka, czy interpretacja rzeczywistości, ponieważ pozwala nam wtedy coś odkryć. Na przykład oczywiście te książki, które opisują, nie wiem, właśnie to doświadczenie klasowe są istotne, ale to doświadczenie francuskie jest inne niż nasze polskie. Wydaje mi się, że ono się nie daje łatwo przełożyć, więc ja raczej postanowiłam po prostu spróbować podejść do tego pisarsko, bez wielkiego oceniania i pozbierać z tych skrawków swojego doświadczenia coś, co da się opisać bardziej właśnie na pograniczu eseju i literatury, i zostawić diagnozy socjologom, tak? To nie jest do końca moja rola. Ja po prostu chyba postrzegam swoją rolę jako pisarki trochę inaczej niż taka właśnie, nie wiem, właśnie kulturoznawczo-socjologiczna.
1: No nie jest to na pewno, oceny. Nie jest to na pewno jakby publicystyka społeczna.
0: No właśnie starałam się, żeby jednak nie było, żeby się to trzymało takiej opowieści o doświadczeniu, o życiu, o egzystencji, a te wszystkie inne rzeczy były, bo one też są częścią mojego doświadczenia i mojego postrzegania świata, ale raczej w tle, po to, żeby zrobić miejsce może na jakąś inną interpretację, którą ktoś inny może nad tą książką sobie stworzyć, ale niekoniecznie to muszę być ja. Dla mnie te rzeczy, dla mnie jako pisarki jakieś inne rzeczy są bardziej interesujące i nie chcę być okrutna, chyba mam jakiś też taki szacunek dla tajemnicy życia drugiej osoby, tak, i nie zamykania jej w jakichś takich kategoriach, które są łatwe do przeczytania, więc to jest też dla mnie istotny impuls, żeby trzymać jakiś taki dystans, kiedy bardzo bym chciała kogoś oceniać albo karać swoim pisarstwem, bo jednak zdaję sobie sprawę, że my jako pisarze mamy pewną władzę nad życiem ludzi, które opisujemy, zwłaszcza w takich tekstach autobiograficznych. I ja nie chcę tej władzy nadużywać, tak? Chcę, żeby był ten dotyk realności, bo po to używamy tekstów takich autobiograficznych, żeby tam jednak to poczucie, że to rzeczywiście gdzieś tam się chyba działo.
1: W konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, tak?
0: Tak.
1: Natomiast...
0: Ale... No, nie mogę nadużywać tego dostępu i władzy opowieści nad czyimś życiem, tak? Mhm. Wydaje mi się, że tutaj już lepiej działa fikcja, w której nie mamy tego zobowiązania wobec innych ludzi. Ale wolę takie pisarstwo, które nie ocenia zbyt łatwo, a raczej się przygląda, tak?
1: Dobrze, słuchajcie, ja muszę tutaj przerwać, bo chcę jeszcze poruszyć jeden wątek, a to będzie dosłownie ostatnie, to będą ostatnie 2 minuty naszej rozmowy. Ty masz taki rozdział w książce o tym właśnie jakby o byciu miłą i o tym, jak bardzo odrzucasz ten stereotyp, znaczy stereotyp, no taki wymóg współczesnej kultury. I z kolei rozmawiałyśmy też przed wejściem do studia o tym z Agatą i chciałam tutaj na chwilę Agacie dać głos i później jeszcze, żebyś ty się do tego odniosła, bo Agata mówiła, że to jest tak, sama
2: znaczy,
1: powiedz
2: w sumie z jednej strony wiem, że mamy 2 minuty, ale bardzo chcę podkreślić, jak bardzo mi się podoba ta wierność pewnemu właśnie indywidualności. I tam jest taki moment, gdzie Aldona snuje taką jakby refleksję, że poznała chyba wiele tak zwanych miłych kobiet w swoim życiu i jakby daje się troszeczkę ponieść, że jakby, że one są trochę ulepione jakby z innej gliny i jak one właściwie tego dokonują, ponieważ i w tym momencie odezwał się we mnie taki trochę opór, w tym sensie, że no one były socjalizowane tak jak my, tak zwane miłe kobiety, ale wybrały to bycie miłą pewnie jako inny rodzaj strategii, albo zupełnie innych, nieznanych nam kompletnie powodów, niektóre kobiety zgadzają się po prostu na granie w tą grę, no, a nie zgoda na granie w tą grę, no, wymaga po prostu ogromnego ogromnej siły, ale po prostu wydało mi się coś, że jakby jak mamy wychowywać te dziewczynki, żeby była taka solidarność między nami, żeby nie było rozłamu pomiędzy
1: że się wytyka palcami te miłe jako te uległe, tak? O to ci chodzi?
2: Tak, chociaż tutaj, bo natychmiast w tym samym akapicie Aldona jakby, ale sama chciałabym być taka jak ona. Jakby, że to jest jakby właściwie najgorsze, że oczywiście, ponieważ każdy chce być lubiany.
0: Chciałam też powiedzieć, że też odrzucam bycie osobą niemiłą, tak? To znaczy zastanawiam się, czy jakie są

0: tej alternatywy i to przemieszczanie się pomiędzy nakazami kulturowymi i konwencjami. Wydaje mi się, że to nie jest tylko tak, że ja właśnie pokazuję, że inne kobiety są miłe, a ja nie, tylko raczej też zastanawiam się nad tym, na ile sama chciałabym być miła i czym jest jakaś uprzejmość i życzliwość, gdzie te rzeczy są obok siebie w naszych codziennych doświadczeniach. No i tak, odrzucam jakiś taki wymóg pracy emocjonalnej, w której ta jedna kobieta zaspokaja potrzeby wszystkich, tak, i łagodzi w ogóle te wszystkie kanty życia. Natomiast nie wiem, zostawiam to jako jakieś takie pytanie, tak? Wydaje mi się, że kobiety nie powinny same tego dźwigać, ale takim, ale nie jest też odpowiedzią po prostu takie też trochę narcystyczne powiedzenie, to ja będę teraz niemiła i będę cały czas demonstrować tylko swoje, nie wiem, gniewy na przykład. No,
1: musimy
0: to jest takie
1: kończyć,
0: pytanie, które
1: musimy kończyć,
0: zadaję,
1: Aldona,
0: tak?
1: I tym pytaniem
0: tak,
1: może
0: wiem,
1: zawiesimy
0: możemy
1: je
0: na tym
1: trochę.
0: Skończyć, że chciałabym, żeby to pozostało jako pytanie, niż jako takie proste odrzucenie w ogóle poczucia usytuowania wśród ludzi.
1: Bardzo, bardzo dziękuję wam obu za rozmowę. Ze mną były Aldona Kopkiewicz i Agata Pyzik. Ja się nazywam Ludwika Włodek i mówię państwu dobranoc.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Zapraszam do wysłuchania czwartego fragmentu powieści Karola Dickensa Klub Pickwicka w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Czterej dżentelmeni, członkowie klubu Pickwicka, podróżują po Anglii. Pan Tapman wspólnie z poznanym niedawno mężczyzną podstępem dostali się na bal w hrabstwie Kent.
4: Jedną z najpopularniejszych osobliwości na balu był mały, tłusty człowieczek o łysej głowie, otoczonej wieńcem czerwonych, twardych włosów. Był to doktor Slammer, chirurg 97. pułku. Doktor Slammer częstował tabaką, ze wszystkich śmiał się, tańczył, żartował, grał w wista, był wszędzie. Robił wszystko. Do tych i tak już licznych zajęć doktor dołączał jeszcze jedno. Największymi i niezmordowanymi względami otaczał starą, małą wdowę, której toaleta i liczne klejnoty znamionowały znaczny majątek, co czyniło z niej partię wielce pożądaną dla człowieka mającego ograniczone dochody. Oczy pana Tapmana i jego towarzysza były już od niejakiego czasu zwrócone na doktora i wdowę, gdy nieznajomy przerwał milczenie. O, kupa pieniędzy, ta stara baba. O, doktor zawraca jej głowę, wyborna myśl, ta doskonała sztuka. Podczas gdy te uwagi niezbyt zrozumiałe wybiegały z ust nieznajomego, pan Tapman patrzył nań okiem badawczym. Pójdę tańczyć z wdową. A kto to? Nie wiem, nigdy nie widziałem. Wykurzyć doktora, naprzód marsz. Domawiając to, nieznajomy przeszedł salę, oparł się o gzym z kominka i utkwił wzrok z wyrazem uwielbienia i melancholii w tłuste policzki starej wdowy. Pan Tapman patrzał na to oniemiały z podziwu. Nieznajomy robił widocznie szybkie postępy. Doktor tańczył z inną damą. Wdowa upuściła wachlarz. Nieznajomy zerwał się i podał go jej pośpiesznie. Uśmiech, ukłon, wymiana kilku grzeczności. Nieznajomy zuchwale przeszedł przez salę, by wyszukać dyrektora tańców. Powrócił z nim do wdowy i po kilku chwilach przed wstępnej prezentacji pochwycił swą zdobycz za rękę i stanął z nią do kontredansa. Zdziwienie pana Tapmana na widok tego sumarycznego trybu postępowania było wielkie, ale zdziwienie doktora, zdaje się, było jeszcze większe. Nieznajomy był młody, pochlebiało to wdówce. Nie zwracała już teraz uwagi na nadskakiwania doktora, a jego oburzenie nie wywarło żadnego wrażenia na rywalu. Doktor Slammer stał, jakby paraliżem tknięty. On, doktor Slammer z 97. pułku, w jednej chwili w niwecz obrócony przez człowieka, którego nikt dotąd nie widział, nikt nie znał. Doktor Slammer z 97. pułku, to nie do uwierzenia, to być nie może. –

0: jednak tak było. Dobrze. Oto nieznajomy przedstawia swego przyjaciela. Doktor nie wierzy własnym oczom. Patrzy znowu i znajduje się w przykrej konieczności uznania, że go nie łudzą jego nerwy wzrokowe. Pani Badger tańczy z panem Tubmanem. Trudno się mylić. Jego wdowa z ciałem i kośćmi jest tu przed nim i hasa z niezwykłą energią. Jest także przed nim i pan Tubman, wyskakujący to w prawo, to w lewo, z miną pełną powagi, tańczący, co się zresztą zdarza wielu osobom, tak jak gdyby kontredans był jakąś uroczystą próbą, dla której odbycia trzeba uzbroić swą moralną stronę w niewzruszoną stanowczość. Doktor zniósł to wszystko w milczeniu i cierpliwie. Widział, jak nieznajomy podawał wdowie chłodniki, potem odnosił szklanki, rzucił się na biszkopty, widział tysiące wzajemnych umizgów i nie powiedział nic. Ale w kilka sekund po zniknięciu nieznajomego z panią Badger, którą rywal odprowadził do powozu, doktor wyleciał z sali, a każdy atom jego długo powstrzymywanego gniewu zdawało się tryskał mu z twarzy strumieniem potu.
1: Ciąg dalszy klubu Pickwicka, Karola Dickensa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
4: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
2: Jeden. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej. Coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska i ponownie zaglądamy na drogi. W województwie kujawsko-pomorskim na S5 samochód osobowy uderzył w bariery. To 101 kilometr, odcinek między Żninem i węzłem Pałuki. Zablokowany jest jeden pas w drodze do Gdańska. Służby są na miejscu i te utrudnienia zakończą się po godzinie 22.30. Kierowcy informują także, że jest korek na wyjeździe z Gdańska. Prawdopodobnie chodzi o drogę krajową numer 89 przed węzłem Gdańsk Port, bo właśnie tam widoczne jest to przewężenie drogi w trasie do Łodzi. A drogowcy nadal ustalają szczegóły karambolu, do którego doszło przed godziną 17 na autostradzie A4. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zderzyło się 7 pojazdów. Zablokowany był lewy pas do Wrocławia, natomiast ruch w kierunku Zgorzelca odbywał się dwoma pasami. Autostrada jest już jednak przejezdna. Na mapie nie widzimy większych utrudnień. Jeżeli chodzi o prace drogowe, to zaczynają się one na Mazowszu. Na S8 to 492 km w kierunku Warszawy. Drogowcy zakończą remont nawierzchni po godzinie 6. Zajęta jest lewa część jezdni. A jutro po 6 drogowcy pojawią się na trasie S50. Bielsko-Biała. Tam przez cały dzień będzie trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. Lokalnie wyłączony będzie pas awaryjny lewy oraz prawy.

Przypominamy także, że wydłużony jest czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy. Kierowcy samochodów osobowych w Terespolu mogą czekać nawet 4 godziny. To przejście Polska-Białoruś. Czekamy cały czas na wiadomości od Państwa.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Agata Kowalska
2: i Michał Strzałkowski. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Prezydent ma być przesłuchany jako świadek.
2: W jakiej sprawie?
1: A, to ciekawe, w śledztwie dotyczącym decyzji o nieprzyjęciu ślubowania od czworga sędziów Trybunału. Czy to tylko widowisko, czy sensowna decyzja prokuratury?
2: Jeśli mnie pytasz, to ja
1: ciebie
2: chętnie...
1: Ciebie nie, okay. Naszego gościa. Już za chwilę. A co na świecie?
2: A na świecie nadchodzą czasy ostateczne.
1: Co?
2: A to był cytat z amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance'a, który ogłosił jeszcze do tego, że wykonuje dzieło Boże.
1: Aha. A tymczasem w Polsce nowe zasady dla nowych kierowców. 2-letni okres próbny, ale z ograniczeniami i to mnóstwem ograniczeń.
2: Przybliżymy to wszystko w magazynie Polska i Świat, ale najpierw najnowsze informacje w skrócie i Anna Kowalczyk.
3: Jest wniosek o areszt dla kolejnych 3 osób zamieszanych w aferę Zonta Krypto. Anna P., Jaromir W. i Rafał Z. złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. A dziś Sejm debatował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja zapowiedziały jego podtrzymanie. Decyzja zapadnie jutro. Zaproszę prokuratora na przesłuchanie i usłyszę ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście. Tak Karol Nawrocki komentuje wezwanie przez Prokuraturę Krajową do złożenia zeznań. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ambasador Rosji po wezwaniu stawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór informuje, że Polska przekazała mu protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Minister obrony reaguje na ostatnie rosyjskie prowokacje. Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Na niebie ma się pojawić więcej samolotów F-16 i śmigłowców. Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Holenderki 3-1, a Iga Świątek po wygranej z Argentynką Nadią Podorowską melduje się w 3. rundzie US Open. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marię Bołskowa. Ten mecz już pojutrze.

0: durszlak albo taśmociąg.
1: Przepraszam, co ty robisz? To jest rebus, poranny trening szarych komórek, nie ta poradnia, nie ta audycja.
0: Nie, próbuję znaleźć dobre określenie dla instytucji, która przecieka tak dalece, że codziennie różne media mogą publikować nowe informacje w sprawie śledztwa i afery Zonda Krypto.
1: No ale przecież prokuratura informuje o tym śledztwie drogą oficjalną.
0: A to prawda. Dziś też informowała o postępach śledztwa, a Sejm, ach, nasz Sejm, debatował, aż się kurzyło.
1: I nic dziwnego, jutro posłowie zdecydują, czy odrzucić trzecie weto prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut.
0: A działania prokuratury i debatę w Sejmie śledził dla państwa Mariusz Pieśniewski.
2: Zarzuty postawiono zatrzymanej wczoraj Annie P. Rzeczniczka Prokuratora Krajowego Anna Adamiak powiedziała, że śledczy zarzucają kobiecie udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka, wyrządzenie szkody w majątku operatora Zonda Krypto firmy BB Trade Estonia oraz utrudnianie postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.
3: Nakłaniała osoby, które mogły mieć wiedzę o przebywaniu pana Sylwestra Suszka w dniu jego zaginięcia, aby osoby te składały fałszywe zeznania, a także dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
2: Jutro głosowanie wniosku o odrzucenie prezydenckiego weta do trzeciej już ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, a w debacie prezydencki minister Zbigniew Boguski, który zarzucał rządzącym bezsensowne wracanie do tego samego projektu, zamiast przyjąć prezydencki, mówił, że kolejne rozpatrywanie tej samej ustawy ma odwrócić uwagę od innych spraw.
4: Dwukrotnie polegnie. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu

0: nie weszły, żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
1: Zbigniew Boguski wskazał też na kilka konferencji z udziałem polityków rządzącej koalicji sponsorowanych przez Zonda Krypto. Sprawozdawca komisji Jarosław Urbaniak z KO mówił, że nie chodzi o to, jakie konferencje były sponsorowane, ale o przelewy dla prawicowych polityków.
2: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
1: Ale przedstawiciel Konfederacji Witold Tumanowicz mówił:
3: to jest tylko i wyłącznie walka polityczna. Nie ma żadnej tutaj nowej okoliczności, żebyśmy my mieli w tym momencie głosować inaczej niż do tej pory.
1: O oddzielenie dwóch spraw, działań prokuratury i spraw przepisów, które są potrzebne, apelował przedstawiciel Lewicy Dariusz Wieczorek.
4: Rozmawiamy o projekcie ustawy, który właśnie ma unormować ten rynek i powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
1: A prezydent Karol Nawrocki przypomniał mediom, że jest wciąż jego projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów,
5: która z jednej strony zabezpiecza użytkowników, a z drugiej strony nie wrzuca do jednego worka przestępców z ludźmi, którzy po prostu prowadzą swoje startupy czy inwestują w kryptoaktywy.
1: Kluby nie zmieniły zdania w sprawie prezydenckiego weta. Nowy klub Rozwój Plus zapowiedział, że nie zagłosuje przeciwko prezydentowi.
6: A posłowie byli za.
7: Za czym?
6: Za pozytywną opinią o kandydaturze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bo dziś zajmowała się tym Komisja Sprawiedliwości.
7: No ale jednak nie wszyscy byli za.
6: To też prawda. Zastrzeżenia do kandydata wskazanego przez premiera miała nie tylko opozycja, ale i niektórzy posłowie koalicji rządzącej.
7: I więcej o tym w relacji Sylwii Białek.
8: Polska i świat.
9: Pojedyncze głosy mogą zdecydować o losach jutrzejszego głosowania, ale jak usłyszałam, premier by się na taki krok nie zdecydował, gdyby nie miał pewności, że Maciej Berek zostanie wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja Obywatelska oczywiście będzie za. Dziś z Maciejem Berkiem rozmawiali ludowcy i także za jego kandydaturą zagłosują. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił krótko: to bardzo dobry kandydat.
10: Ja mam jak najlepszą opinię o panu ministrze jako o bardzo doświadczonym legislatorze, prawniku, który ma wszelkie kompetencje, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, i jego taka pozycja eksperta w wielu rządach sprawia, że upolitycznianie i upartyjnianie tej kandydatury jest niewłaściwe.
9: W Polsce 2050 nie będzie dyscypliny w czasie głosowania. Szefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że posłowie sami zdecydują w tej sprawie. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka szef klubu Paweł Ślis zagłosował jednak przeciw. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej powiedziała, że sprawa kandydatury Macieja Berka jest skomplikowana, a gdyby była posłem, sama głosowałaby przeciw.
11: Ja z szacunku do ministra Berka, z którym bardzo dobrze się współpracowało w rządzie, głosowałabym przeciwko nie tyle jego kandydaturze, ale jednak nie za tym, żeby wszedł do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że wartości są wartości. Wartości to jest fundament, z szacunku do ministra Berka, który dla mnie zawsze te wartości uosabiał i uosabia.
9: Dyscypliny nie będzie też w Lewicy. Podczas głosowania w komisji Anna Maria Żukowska wstrzymała się od głosu. Mimo wszystko Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej jest spokojny o wynik głosowania.
12: To jest kandydatura na sędziego i będzie pan Maciej Berek bardzo dobrym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Mecenas Berek jest świetnym kandydatem do Trybunału. To bardzo dobrze, że ma doświadczenie w Radzie Ministrów, tylko mu pomoże w Trybunale.
9: Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że Maciej Berek to polityk i pytał, czy o takie standardy Koalicji Obywatelskiej chodzi.
13: To pokazuje po prostu obłudę, zakłamanie, no i to, że pan Berek dołącza do grupy naszych sędziów, czyli sędziów Donalda Tuska, bo takie myślenie Donald Tusk prezentuje. No jest to absolutnie poza jakimkolwiek standardem praworządności.
9: Maciej Berek mówił po posiedzeniu komisji, że powinna być 4-letnia karencja między pełnioną funkcją na przykład w rządzie, a zasiadaniem w Trybunale Konstytucyjnym, ale jak dodał, przepisy tej przygotowanej przez koalicję rządzącą ustawy nie obowiązują, bo zawetował ją ówczesny prezydent Andrzej Duda. Dodał, że opozycja, która dziś powołuje się na te przepisy, głosowała przeciw.
14: Jeśli chcemy, żeby ta nieobowiązująca ustawa wyznaczała standard, do którego się mamy dostosować, to mam jedno bardzo konkretne wyzwanie. To przyjmijmy wszystkie standardy, które wynikają z tej nieobowiązującej ustawy. A tam jest też taki standard, zgodnie z którym sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm składają ślubowanie przed prezydentem w ciągu 14 dni. A jeśli prezydent uniemożliwia im to, to

0: Między 15 a 30 dniem ci sędziowie mają prawo złożyć to ślubowanie na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.
1: O kandydaturę Macieja Berka był pytany prezydent Karol Nawrocki. Powiedział, że kolejny polityk jest ostatnią rzeczą, której potrzebuje obecnie Trybunał Konstytucyjny.
2: Więc ja widzę te zagrożenia. Nie wiem, czy pan minister Żurek zostanie wybrany przez parlament.
3: Berek.
2: Pan minister Berek. Właśnie, to chciałem chyba państwu powiedzieć, że mogło być gorzej. Pan premier Donald Tusk mógł wskazać pana ministra Żurka do Trybunału Konstytucyjnego. To może będzie kolejna propozycja.
1: Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na jutro. O to stanowisko ubiega się także zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski.
4: Swoją drogą to dosyć śmieszne, gdy Prawo i Sprawiedliwość oburza się na kandydatów polityków. To samo Prawo i Sprawiedliwość, które wybrało do Trybunału posła Piotrowicza, posłankę Pawłowicz i prokuratora Święczkowskiego. A my łączymy się z mecenasem Przemysławem Rosati, który jest prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i członkiem Trybunału Stanu. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Panie mecenasie, zacznijmy jednak nie od Macieja Berka, tylko od prezydenta, który ma być przesłuchany jako świadek w związku z nieprzyjęciem przysięgi od czworga sędziów Trybunału. Pojawiły się głosy, że to nie ma sensu, bo prezydent już ogłosił, że decyzję w tej sprawie podjął sam, a prezydenta za niedopełnienie obowiązków ścigać się nie da, bo Trybunał Stanu jest od lat instytucją sparaliżowaną. Więc pana zdaniem, przesłuchanie prezydenta Nawrockiego to jest widowisko polityczne, czy jednak obowiązek śledczych?
5: To jest obowiązek śledczych, dlatego że to prokurator decyduje o tym, kogo przesłuchuje w prowadzonym przez siebie postępowaniu, a pan prezydent, umownie jako pierwszy obywatel, ma takie same obowiązki jak każdy obywatel. To znaczy, jeżeli jest wezwany w charakterze świadka, to ma obowiązek stawić się i złożyć zeznanie. I to jest obowiązek powszechny, bez względu na to, czy jest się pierwszym obywatelem, czy jest się obywatelem, ten obowiązek dotyka i dotyczy każdego.
4: Śmieję się, przepraszam, bo akurat prezydent chyba nie poczuwa się do obowiązku stawiennictwa. Powiedział, że zaprosił prokuratorów na przesłuchanie do Pałacu Prezydenckiego, tak jakby to on miał przesłuchiwać, więc chyba trochę inaczej czyta te przepisy. Ale
5: pani redaktor, w pewnym sensie ma pani rację, natomiast mówimy o tak zwanej stronie technicznej takiego przesłuchania i tym zapraszającym oczywiście może być pan prezydent, ale to prokurator jest organem prowadzącym postępowanie, w ramach którego to postępowania pan prezydent zostanie ewentualnie przesłuchany. No prawdopodobnie tak, bo taka jest decyzja prokuratury i to, o czym rozmawiamy teraz, to jest kwestia stricte techniczna. Proszę pamiętać, że w przeszłości bywało tak, że prezydenci byli przesłuchiwani i tym dobrym zwyczajem jest, że ta czynność odbywa się w Pałacu Prezydenckim, czy też w kancelarii pana prezydenta z bardzo prostego powodu. Bez względu na to, kto pełni urząd prezydenta, szacunek wobec urzędu prezydenta wymaga tego, żeby takie czynności były przeprowadzane z poszanowaniem właśnie tego urzędu. I moim zdaniem nic z tym złego. Taka czynność ewentualnie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Ale zgadzam się z panią. Jedna prosta rzecz. Niefortunne być może sformułowanie. Jakby nie rozstrzygam, czy zamierzone, czy też nie. Tutaj tym organem decydującym, władczym jest prokurator, nie pan prezydent. I tu się zgadzam z panią, to co pan prezydent zaprezentował, to jednak troszeczkę się rozmija z tym,
4: tak jakby
5: o czym mówi kodeks
4: wyrażał
5: postępowania
4: zgodę
5: karnego.
4: Lub nie wyrażał na to zgody, a przecież to nie ma takiej możliwości.
5: Nie pan prezydent decyduje, dokładnie.
4: Dobrze, to jeszcze króciutko o Trybunale Stanu, bo ja już powiedziałam, że jest to instytucja sparaliżowana, a jednocześnie pan mecenas jest członkiem Trybunału Stanu i zastanawiam się, czy w tej kwestii, czyli ewentualnej odpowiedzialności prezydenta za niedopełnienie obowiązków i nieprzyjęcie ślubowania, czy Trybunał może cokolwiek zrobić?
5: Proszę pamiętać o tym, że ta procedura postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu jest po pierwsze opisana w ustawie o Trybunale Stanu, po drugie jest jednak trochę bardziej skomplikowana, dlatego że wymagana jest uchwała Zgromadzenia Narodowego. Proszę pamiętać, to jest posiedzenie połączonego Sejmu i Senatu, które właśnie obraduje jako Zgromadzenie Narodowe. Dzisiaj w realiach politycznych mówimy o politycznym science fiction, jeżeli chodzi o w ogóle możliwość przeprowadzenia takiej procedury. Obok zostawiam kwestię, czy ona byłaby zasadna i konieczna w tej sytuacji, ponieważ tutaj problem sprowadza się do tego, że w świetle konstytucji ślubowanie nie jest konieczne, żeby doszło do powołania sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Większy problem prawny prawny ma pan prezes Święczkowski, nie dopuszczając prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania, ale w tym zakresie powinna wypowiedzieć się prokuratura, ale tak jak pani słusznie zauważyła, pan prezydent w

0: okresie urzędowania, czyli wtedy, kiedy pełni urząd prezydenta, podlega pod kognicję, czyli właściwym potencjalnie w sytuacji naruszenia przepisów jest Trybunał Stanu, ale wymagana jest uchwała Zgromadzenia Narodowego większością kwalifikowaną. W warunkach politycznych dzisiaj jest to niemożliwe. Co ciekawe i ważne, prezydent nie posiada immunitetu. Konstytucja nie przyznaje prezydentowi immunitetu takiego, jak mają posłowie i senatorowie. W związku z powyższym kwestia immunitetu, jeżeli nasi słuchacze by się teraz zastanawiali, czy coś takiego wchodzi w grę, nie wchodzi w grę, bo konstytucja nie przewidziała dla prezydenta immunitetu. Jest inne rozwiązanie, to się nazywa niepodleganie orzecznictwu sądów karnych, właśnie z uwagi na to, że prezydent podlega w trakcie pełnienia funkcji pod Trybunał Stanu. Tak, po zakończeniu pełnionej funkcji, jak każdy obywatel, podlega pod sąd karny.
1: I tutaj kropka, bo przejdziemy do drugiej kwestii. Dlaczego Naczelna Rada Adwokacka nie zabrała głosu w sprawie kandydatury byłego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału?
0: Ja wielokrotnie wypowiadałem się, jeżeli chodzi o stanowisko co do tej kandydatury. I tutaj to moje stanowisko jest publicznie znane. To znaczy, to nie jest w ogóle dyskusja o kompetencjach pana ministra Berka, tylko to jest dyskusja o pewnym standardzie. Standardzie, o którym wiele organizacji, w tym Naczelna Rada Adwokacka, mówi konsekwentnie. To znaczy, Trybunał Konstytucyjny nie powinien być zasilany czynnymi politykami. I w tym zakresie to stanowisko było wielokrotnie prezentowane. Natomiast Naczelna Rada Adwokacka też nie zawsze ma w zwyczaju podejmowaniu formalnej uchwały, natomiast to stanowisko, o którym powiedziałem, jest publicznie znane. Problem w odniesieniu do tej kandydatury właśnie sprowadza się do kwestii, o której powiedziałem. To znaczy, Trybunał Konstytucyjny powinien być na tyle, na ile jest to możliwe, wolny od jakichkolwiek wpływów politycznych, także poprzez proponowanie kandydatur, które łączą się, no jeszcze przed chwilą można powiedzieć, z pełnieniem funkcji w Radzie Ministrów, a teraz potencjalnie z objęciem stanowiska sędziego w Sądzie Konstytucyjnym.
1: Bo zarzut jest taki, że może dojść do konfliktu interesów i teraz, jeśli możemy zostać przy temacie konfliktu interesów, to chciałam jeszcze zapytać o mecenasa posła Giertycha, który twierdzi, że jako pełnomocnik pana Krala nie ma konfliktu interesów, a jednocześnie jako poseł, a mnie się wydaje, że ten konflikt jak najbardziej jest, bo pan Kral ma nagrania przeciwników politycznych posła Giertycha, na dodatek być może, nie wiemy, ma nagrania sojuszników politycznych posła Giertycha. I co wtedy zrobi pełnomocnik, a jednocześnie poseł? Jak się zachowa? Jak będzie mógł być wypełniającym obowiązki adwokackie i kodeks etyki adwokata właśnie?
0: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, sprawa jest, można powiedzieć, bardzo prosta. Jest ryzyko potencjalnego konfliktu ról, tak jak pani zauważyła, roli adwokata i roli polityka, posła. I teraz uwaga, adwokat ma obowiązek działać na korzyść klienta, a jednocześnie ma bezwzględny obowiązek zachować tajemnicę obrończą. Tajemnica obrończa jest jak tajemnica spowiedzi. Bez względu. Nikt nie może zwolnić z tej tajemnicy i adwokat też nie może ujawnić okoliczności objętych tą tajemnicą. W przypadku adwokata posła pojawia się ta pokusa wykorzystania informacji, które powziął, wykonując funkcję obrońcy poprzez wykonywanie zawodu adwokata, do działalności politycznej. I pan poseł Giertych jako adwokat ma bezwzględny obowiązek działać na korzyść klienta i bezwzględny obowiązek zachować tajemnicę obrończą. Nie może wykorzystać tego do działalności politycznej. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to po pierwsze, w grę wchodzi odpowiedzialność dyscyplinarna, która łączy się z potencjalną możliwością orzeczenia kar dyscyplinarnych, jak nagana, upomnienie, kara pieniężna, zawieszenie w wykonywaniu zawodu lub nawet wydalenie z adwokatury, a także pod pewnymi warunkami łączy się ujawnienie takich okoliczności także z odpowiedzialnością karną,
1: panie mecenasie,
0: mowa w artykule 266 kodeksu karnego.
1: Panie mecenasie,
0: Rzecz powiem. Pan poseł Giertych ma dzisiaj związane ręce, bo on nie może wykorzystać tych informacji do działalności politycznej.
1: Ale widzi pan, bo pan przewiduje tego typu ujawnienie informacji czy wykorzystanie. Ja myślę o czymś innym, o na przykład zniechęcaniu klienta do wykorzystania pewnych informacji. Poseł Giertych to nie jest przypadkowy wybór pana Krala i dlatego ja czuję podskórnie i nie tylko ja, że jest to po prostu, jednak występuje tam konflikt interesów, bo poseł, mecenas Giertych został wybrany nieprzypadkowo. I dziwi mnie, że jednak adwokatura, czy pan osobiście broni tego, tej
0: postawy. Ja tego nie bronię. Ja tylko mówię, że proszę, aby moja wypowiedź była odebrana w ten sposób, że istnieje potencjalnie ryzyko konfliktu ról. Zarysowane w sposób, o który powiedziałem. Ja się z panią też zgadzam.

0: że adwokat, który jest politykiem, w tej konkretnej sytuacji pan mecenas Giertych, pan poseł Giertych, nie może podejmować żadnych działań, także tych, o których pani powiedziała, dlatego że to byłoby naruszeniem zasad etyki, gdyby właśnie w taki sposób postępował, jak pani przytoczyła. Czyli
1: to
0: ten
1: teraz
0: przykład
1: mamy
0: jest
1: jasność.
0: Bardzo dobrym przykładem.
1: Teraz mamy jasność.
0: Nie, tutaj, żeby nie było wątpliwości, my też proszę pamiętać, jako samorząd adwokacki, przyglądamy się tej sytuacji, dlatego że dostrzegamy tą bardzo szczególną postać, ale też proszę pamiętać o dwóch rzeczach.
1: To już króciutko,
0: panie
1: mecenasie.
0: To pan Kral dokonał wyboru obrońcy, a po drugie przepisy nie zabraniają łączenia wykonywania zawodu i pełnienia mandatu, czy to posła, czy to posła na sejmik, czy do rady gminy, powiatu i tak dalej.
1: I pełna zgoda, poseł może być adwokatem. Pytanie tylko, jak wybiera też klientów. I tu kończymy. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: I teraz o wydarzeniach za granicą. Dziś na przykład doszło do spotkania Trójkąta Weimarskiego.
1: Ja no właśnie słyszałam, ale dlaczego to jest ważne?
3: No to proste. To jest choćby dla Polski ważne, by spotykać się z przedstawicielami Francji i Niemiec i rozmawiać o interesach tych właśnie trzech weimarskich krajów.
1: A my z Berlinem i Paryżem mamy jakieś sprawy, które są sprzeczne na przykład z polityką unijną?
3: No nie, ale jak chcemy być w jądrze polityki unijnej, to trzeba też o pewnych sprawach z Berlinem i Paryżem rozmawiać, choć dzisiejsze spotkanie dotyczyło spraw całkowicie spójnych z tymi, którymi zajmuje się Europa, między innymi kwestii bezpieczeństwa i reagowania na różnego rodzaju incydenty, w tym na sabotaże, o które wprost na przykład przez Berlin oskarżana jest Rosja. Adam Górczewski, nasz korespondent w Berlinie, obserwował to spotkanie Trójkąta Weimarskiego.
4: Dobry wieczór,
3: Adamie. No, ważne też dlatego, że to 35 lat tego formatu polsko-niemiecko-francuskiej współpracy.
4: No właśnie, kiedy Roland Dima, Hans-Dietrich Genscher i Krzysztof Skubiszewski 35 lat temu zakładali Trójkąt Weimarski, to nie było to tak oczywiste jak dzisiaj i nie byłoby takiej dyskusji, jaką przed chwilą stoczyliście, bo wtedy no, to była zupełnie inna rzeczywistość. I dzisiaj też padło w tą 35. rocznicę przypomnienie, że jednym z powodów, dla których w ogóle powstał Trójkąt Weimarski, było wprowadzenie dużego kraju, bo Polska przecież była największym, nie licząc Związku Radzieckiego, Rosji i innych części składowych, z Układu Warszawskiego, największym krajem. I chodziło o to, żeby wprowadzić płynnie ten duży kraj do Unii Europejskiej i do NATO. I to się udało, co dzisiaj przypomnieli właśnie ministrowie, wszyscy, którzy byli obecni, no, czyli trzej, którzy dzisiaj przyjechali do Weimaru. W rocznicę, żeby świętować, ale przede wszystkim, żeby rozmawiać o tym właśnie, co jest ważne dla Unii, co jest ważne dla Trójkąta Weimarskiego, czyli o zagrożeniu ze strony Rosji. I tutaj panowie dyskutowali właśnie o tym, co można dalej zrobić. Francja była pierwszym krajem, który po tym, jak Niemcy uznali, że to Rosja wysłała uzbrojonego drona do Lipska, była pierwszym krajem, która wezwała ambasadora. Polska też wezwała ambasadora Rosji, żeby upomnieć go za to, co tam się stało. I no i właśnie dzisiaj minister spraw zagranicznych Niemiec, Johann Wadephul, dziękował za to swoim partnerom.
5: Zasygnalizowaliśmy Rosji, że nie damy się zastraszyć i że mamy jasną pozycję solidarnego, wzajemnego wsparcia.
4: Johann Wadephul jest najbardziej dyplomatyczny. Joël Barrot mówił dużo ostrzej o agresji, o dynamice ze strony Rosji, o eskalacji napięcia. No ale jak zawsze najmocniejszych sformułowań używał Radosław Sikorski, który twierdzi, że także nawet wobec dyplomatów rosyjskich należy iść jeszcze dużo dalej.
6: Rosyjskich dyplomatów w całej Unii Europejskiej jest nadal za dużo. Szacujemy ponad 2000 i szacujemy, że co najmniej 40% z nich wykonuje zadania niezgodne ze statusem dyplomaty. Obsługuje agenturę, także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach.
4: I dlatego trzeba ostro reagować, tak uznali. I tutaj zgadzają się, ja się z wami zgadzam, że oni ze sobą także się zgadzają i zgadzają się z polityką unijną. Trzeba być wobec Rosji jak najbardziej stanowczym.
3: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z tym zgodzić. Adam Górczewski, bardzo ci, Adamie, dziękujemy. A z nami Andrzej Byrd, były ambasador Polski i w Paryżu, i w Berlinie, dyplomata, politolog. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
3: Panie ambasadorze, na początek, po 35 latach Trójkąt Weimarski, jakie ma znaczenie? No, tak jak słyszeliśmy, to na początku służyło temu, żeby Polskę wciągać do struktur zachodnich. No i Polsce też wtedy na tym zależało. A dziś jaki jest interes tego Trójkąta?
7: w jakimś sensie podobny jak wówczas.

0: ponieważ poza pierwszymi przesłankami zmierzającymi do wciągnięcia, pomocy Polsce wciągnięcia w obrót pomiędzy dużymi państwami Unii Europejskiej, było przekonanie, że z czasem Polska gospodarczo, politycznie zmężnieje i że w związku z tym stanie się jednym z kluczowych, przynajmniej w kontynentalnej Europie, rozmówców w sprawach dla Europy strategicznych. I tak się też stało. Weszliśmy do G20. To jest taki oboczny proces, ale który zbiegł się również z tym, co się wydarza w tej chwili w Europie, czyli poszerzoną skalą agresji rosyjskiej na państwa członkowskie i Unii, i NATO. No i w rezultacie Trójkąt Weimarski stał się zjednoczeniem, czy grupą, która omawia kluczowe, strategiczne, militarne problemy Unii Europejskiej. W tym celu spotkawszy się dzisiaj tej ministrowie w Weimarze, w tym słynnym weimarskim hotelu Elefant, mówili właśnie o tym, co Europie grozi ze strony rosyjskiej. Rosjanie odnotowali to spotkanie. Putin dzisiaj się wypowiadał na temat słów, które usłyszeli Rosjanie z ust trzech ministrów spraw zagranicznych Grupy Weimarskiej w Weimarze. No i cel zatem weimarska grupa osiągnęła.
1: No i chyba jest istotne też, panie ambasador, że ten głos jest właśnie, tak jak pan powiedział, spójny. Jeszcze 15 lat temu pewnie nie mówiliby w takim samym tonie o relacjach z Rosją ministrowie z Polski, Niemiec i Francji. No, wiele nas łączyło, ale to akurat dzieliło wtedy.
0: Tak. No, wiele dzieliło. Polska była zawsze też z pozostałych ministrów uznawana za jednak państwo, które przynajmniej dobrze wie, co się dzieje na Ukrainie i ma swoje doświadczenia z Rosją, ale wówczas była inna sytuacja geopolityczna w stosunku do zarówno Rosji, jak i też Ukrainy. Sam pamiętam, uczestniczyłem w wielu spotkaniach z czasów jeszcze pana prezydenta Kwaśniewskiego, którego głos wsłuchiwali się jego odpowiednicy z Niemiec i z Francji, nawet prosząc niekiedy w czasie tych spotkań, żeby zadzwonił do prezydenta Ukrainy i ściągnął od niego pewne przewidywania czy informacje. Prezydent Kwaśniewski to robił. Odbywało się to w ten sposób. Ale tak ciągle chcę podkreślić, to była inna sytuacja niż dzisiejsza. Inna sytuacja.
1: Absolutnie. Inaczej też wyglądały te relacje w niemiecko-rosyjskie czy francusko-rosyjskie w czasach kanclerza Schrödera, czy na przykład, nie wiem, prezydentury Jacques'a Chiraca. No to trochę inaczej wyglądało wtedy. Znaczy to dziś jest nie do pomyślenia, jak to wyglądało wtedy.
0: No oczywiście, to był inny rodzaj rozmowy, to ciągle były rozmowy bardziej w charakterze pokojowym. No dziś jesteśmy w stanie de facto wojny. Unia Europejska, nie używają tej członkowie zarówno Grupy Weimarskiej, ani też innych państw, nie chcą używać określenia, że jesteśmy w stanie wojny, choć rozmaici politycy, w tym głowy państw czasu ten taki kontekst podejmują. No,
1: stąd też to pojęcie wojny hybrydowej, prawda? Takiej wojny, nie wojny.
0: Trzeba wojna poniżej poziomu kinetycznego, ale się okazuje, że również w tej chwili taki poziom osiąga. No, jeśli lokalizuje się na lotnisku dron z ładunkami wybuchowymi, gdyby się okazało, że on odpalił, a na pokładzie samolotów ukraińskich była amunicja, no to byłby normalny wybuch i mamy normalne działania militarne. No więc musimy mieć świadomość, że wojna się toczy, ona dotknęła kluczowe państwa Unii Europejskiej, w tym te trzy, których przedstawicieli dzisiaj spotkali się w Weimarze, i tak musimy również o Trójkącie Weimarskim mówić, że jest to w tej chwili bardzo istotna grupa formułująca wspólne i miejmy nadzieję do tej pory jednolite i podobne poglądy w sprawie tego, jak się zachowywać wobec agresji rosyjskiej i poszerzającej się coraz bardziej skali środków hybrydowych używanych przeciwko nie tylko tym trzem krajom, ale innym państwom europejskim również.
1: No oczywiście ważne są też te zapewnienia, że wsparcie dla Ukrainy jest niezachwiane. To też jest bardzo istotne. Tak. Panie ambasadorze, chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, bo w tym czasie, kiedy ministrowie weimarscy rozmawiają w Weimarze, to francuski prezydent Emmanuel Macron udał się do Londynu. Nowe otwarcie w relacjach z Wielką Brytanią ma nastąpić. No z dużą pompą się do tego Francuzi zabrali, wypożyczyli tkaninę z Bayeux, no jeden z najważniejszych zabytków średniowiecza. No i to jest ogromne, ogromne wydarzenie. Francja na nowo otwiera relacje z Wielką Brytanią.
0: No, my musimy pamiętać, że

0: te dwa państwa, Wielka Brytania i Francja, Wielka Brytania, która opuściła jednak Unię Europejską, to są członkowie Rady Bezpieczeństwa i państwa jądrowe. Dwa europejskie państwa jądrowe, jedne jest poza Unią, druga jest kontynentalnie państwem unijnym. No i w związku z tym porozumienie w tej materii jest bardzo istotne i rozumiem, że prezydent Macron, który w końcu kończy swoją drugą kadencję, w przyszłym roku będą wybory, ale chciałby, przypuszczam, również zostawić przedstawicieli Unii Europejskiej w lepszych kontaktach z Wielką Brytanią, która będąc też mocarstwem jądrowym, dysponującym również określonym aparatem militarnym i wywiadowczym, jest kluczowym partnerem Unii Europejskiej w pomocy w obronie Ukrainy przeciwko agresji rosyjskiej. Stąd też taką symboliczną rzecz, którą podjęli. Przypomnę, że ta tkanina z bajon, to ona obrazuje wielkie zwycięstwo z lądowania, ostatniego skutecznego lądowania Europejczyków na terytorium wysp ówczesnych angielskich, czyli zwycięstwo pod Hastings z początków XI wieku.
1: Wilhelm Zdobywca, no Normanowie przecież lądowali, to też jest istotne
0: w tych relacjach. Normanowie europejscy, że tak powiem, kontynentalni, napadli na Normanów brytyjskich. No i w rezultacie po pokonaniu sił brytyjskich poszedł do Londynu i zbudował to, co każdy turysta chętnie ogląda, będąc w Londynie, czyli twierdzę Tower. Tam, gdzie na przykład król Henryk lubił dekapitować swoje żony, prawda? Więc to jest taki obiekt i tam powstały pierwsze zapisy szlachty brytyjskiej. Tam również, chcę powiedzieć, znalazły się moi dalecy przodkowie, którzy zostali uszlachceni właśnie po tej bitwie, bo widocznie tam dobrze mieczami pracowali.
1: No i to oczywiście też stworzyło te w jakimś sensie współczesną Brytanię z tych wszystkich normańskich, saskich, brytyjskich wątków powstała ta współczesna Wielka Brytania. Także to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Andrzej Byrd, były polski ambasador w Paryżu i Berlinie. Bardzo panie ambasadorze, dziękujemy.
2: Więcej świata.
3: Było wszystko strasznie ciekawe, ale teraz będzie chyba jeszcze ciekawiej, bo wreszcie się doczekałam i wyjaśnisz mnie i wszystkim słuchaczom, dlaczego wiceprezydent J.D. Vance ogłosił, że realizuje dzieło Boże, a co ważniejsze, że mamy na ziemi apokalipsę?
1: Nadeszły czasy ostateczne, mówił J.D. Vance w takim religijnym podcaście. Także o tym, że jego zdaniem po ziemi już chodzi antychryst i to można byłoby potraktować tylko jako taką rozmowę religijną. Ale jakiś czas później amerykański wiceprezydent na konferencji prasowej mówi o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie na tym Bliskim Wschodzie mamy coraz potężniejszą wymianę ognia amerykańsko-irańską. No i cieśnina Ormuz znowu jest w centrum tego konfliktu. Magdalena Skajewska się temu wszystkiemu przygląda. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Mam nadzieję, że będziemy tłumaczyć teraz bardziej wojnę na Bliskim Wschodzie niż
1: nie, zdecydowanie. Ja tylko mówię tylko o tym, że to zaniepokoiło komentatorów, no bo tak przeskakiwał z tematów J.D. Vance. Jeśli jednym tchem na przestrzeni kilku godzin mówi o końcu świata, a potem o wojnie na Bliskim Wschodzie, no to robi się niepokojąco. To powiedz proszę, co on mówił właśnie o Bliskim Wschodzie i dlaczego to, co mówił J.D. Vance, jest tutaj istotne.
4: Wiesz, to przede wszystkim to ciekawe było to, że on w ogóle nie nazwał tego wojną. On stwierdził, że główne działania bojowe trwały około 6 tygodni, a irańskie obiekty nuklearne, baza przemysłowa zostały zniszczone i teraz wojny już według niego nie ma. Tymczasem fakt jest taki, że w ostatnich dniach Amerykanie przeprowadzili kolejną serię uderzeń na cele w Iranie. Celem były m.in. systemy obrony powietrznej, radary, instalacje, środki związane z żeglugą. Waszyngton twierdzi, że działania były odpowiedzią na irańskie próby atakowania amerykańskich żołnierzy, ale też statków handlowych. No i kiedy to się skończy? Tak mówił o tym amerykański wiceprezydent. Posłuchajmy.
5: Nasze przesłanie do Irańczyków jest proste. Musicie przestać strzelać do statków handlowych. To takie proste. Co do negocjacji, prezydent wyraził się jasno. Nie rozmawiamy z nimi i nie będziemy z nimi rozmawiać, dopóki oni nie przestaną strzelać do statków handlowych. Stop shooting at commercial
4: ships. Vance pytany był także o to, co Iran nazwał zbrodnią wojenną, czyli o amerykański atak w miejscowości Kuchestak na południu Iranu, gdzie według irańskich władz, ale też organizacji humanitarnych, w domu odbywało się przyjęcie weselne i wtedy właśnie doszło do ataku. Zginęły 4 osoby.

0: osoby, w tym dwoje dzieci, a ponad 60 zostało rannych. Wiceprezydent Vance powiedział, że nie wierzyłby w tej kwestii informacjom ze strony Iranu, ale sprawa jest badana, przyznał. Posłuchajmy.
1: Niestety, czasami tak się zdarza, ale w tym konkretnym przypadku nie sądzę, żebyśmy mieli jakiekolwiek informacje na ten temat. Badamy to, bo oczywiście nam zależy, a jeśli znów popełnimy błędy, to będzie to ogromna różnica między nami a Iranem. Kiedy nasze wojsko popełnia błędy, wyciąga z nich wnioski i stara się je poprawić. Dlatego badamy to bardzo szczegółowo.
0: Oczywiście ostatnie amerykańskie ataki nie pozostały bez odpowiedzi. Iran rakietami i dronami zaatakował cele w kilku państwach regionu. Jak to zwykle robi w takich sytuacjach, tych, w których stacjonują amerykańskie siły, czyli m.in. w Jordanii, Bahrajnie, Kuwejcie, Iraku i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dwie ofiary śmiertelne były ataku irańskiego na dwa supertankowce, które przewoziły saudyjską ropę. Zginęło wtedy dwóch Filipińczyków. Chodzi o zdarzenie, co ciekawe, u wybrzeżu Omanu przy wejściu do ciśniny Ormus. Teheran nie przyznał się do tego ataku, a Irańczycy twierdzą, że dwa tankowce zapaliły się po wejściu na miny. I tutaj chodzi o to, że Iran chce, żeby statki przepływały północną stroną ciśniny Ormus, nie południową, gdzie przepływają według niego za namową Amerykanów. To wszystko oczywiście odbija się na rynkach, na cenach ropy. Tylko dodam, że ropa Brent dziś wynosiła powyżej 96 dolarów za baryłkę.
2: No i to już jest całkiem dużo, choć bywało drożej, ale niewiele drożej. Magdalena Skajewska, bardzo dziękujemy.
3: Polska i świat.
4: Przepraszam,
2: ale co ty czytasz?
4: Raport Komendy Głównej Policji za rok 25 i statystyki dotyczące młodych kierowców. Wypadki przez nich powodowane są wyjątkowo zabójcze. Ginie w nich o wiele więcej osób niż w wypadkach z udziałem kierowców 25+.
2: A mówisz o tym dziś, bo?
4: Bo od dziś 17-latkowie, którzy mają prawo jazdy, muszą przejść 3-letni okres próbny, a inni nowi kierowcy 2-letni.
2: No i mają do tego przestrzegać jeszcze wielu nowych zasad.
4: No tak, tylko kłopot w tym, że nie przestrzegają nawet tych starych.
2: Mniej więcej o tym Aleksander Przoniak.
5: Potocznie nowe przepisy są nazywane okresem próbnym dla młodych kierowców, ale dotyczą one wszystkich, którzy uzyskają prawo jazdy kategorii B po 2 września. Jeżeli 50-latek będzie świeżo upieczonym kierowcą, on także będzie miał zaostrzone sankcje za ewentualne wykroczenia. Takich kierujących będzie obowiązywać m.in. obniżony limit punktów karnych, a także zerowa tolerancja na zawartość alkoholu we krwi. O szczegółach mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
6: Zerowy limit na alkohol, na inne substancje i również ewentualnie po 12 punktach, które te osoby, mówiąc kolokwialnie, zdobędą, będzie obowiązkowy kurs doskonalający w ośrodkach szkolenia jazdy.
5: Kolejny zapis mówi o tym, że jeśli kierowca w okresie próbnym popełni 3 poważne wykroczenia, traci uprawnienia do kierowania pojazdami. Chodzi tu między innymi o wymuszanie pierwszeństwa czy przejazd na czerwonym świetle. Nowe regulacje chwali rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Jego zdaniem nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo na drogach.
7: Wydaje się, że tak, bo okres próbny powinien być rzeczywiście okresem nauki i budowania prawidłowych nawyków. No bo jeżeli ktoś w krótkim czasie popełnia 2 więcej wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu, to trudno uznać w takim scenariuszu, że ten proces przebiega prawidłowo, a to wydłużenie okresu próbnego nadaje taki dodatkowy czas na zmianę zachowania.
5: Przekroczenie progu 12 punktów karnych w okresie próbnym będzie skutkowało skierowaniem na obowiązkowe, płatne szkolenie z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym. Koszt takiego kursu to 500 zł. Były policjant, a także egzaminator, dziś wiceszef Inspekcji Transportu Drogowego Marek Konkolewski mówi, że dzięki temu zasada zakuć, zdać, zapomnieć nie będzie w tym przypadku działać.
8: Te przepisy będą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Padnie blady strach dla tych młodych kierowców, którzy szybko zapominają o przestrzeganiu przepisów prawa. I ten okres próbny jest naprawdę strzałem w dziesiątkę. Brawo!
5: W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą to jednak robić jedynie pod nadzorem bardziej doświadczonych kierowców.
2: Tyle, Aleksander.

0: Jedynka. Polskie Radio. Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Teraz będziemy zapraszać Państwa na wydarzenie, które będzie się działo w przyszłym tygodniu, w piątek i w sobotę w Big Book Cafe w Warszawie. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego już teraz o tym mówimy. Mówimy o przedstawieniu zatytułowanym Dziennik Czasu Zarazy, sceny. W reżyserii Janny Tudek, autorką tekstu jest Anna Król. Witam Was obie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dziennik Czasu Zarazy to jest spektakl inspirowany dwiema książkami o dżumie. Dżumą Alberta Camus i powieścią Ludmiły Ulickiej To tylko dżuma, opowiadającą o wydarzeniach z lat 30. XX wieku i także o zarazie, którą starano się ukryć. W Związku Radzieckim ta rzecz się dzieje. Kiedy przeczytałam, że o tym będzie spektakl, sobie pomyślałam, no chyba już trochę zapomnieliśmy o pandemii, o koronawirusie. To wtedy, zwłaszcza na początku zarazy, rzuciliśmy się na książki właśnie o tym opowiadające. Dżuma Alberta Camus poszybowała, jeśli chodzi o popularność, w jakieś niewyobrażalne rejony wysokie. Dlaczego teraz do tego wracacie?
2: Kiedy zaproponowałam Joasi, żeby reżyserowała ten spektakl według tego tekstu, to zobaczyłam szeroko otwarte oczy i informację, że ale ja bym nigdy nie chciała iść do teatru na spektakl o pandemii. Trochę mnie to wtedy zaskoczyło, ale dużo na ten temat rozmawiałyśmy. I to są ciekawe spostrzeżenia i ciekawe rozmowy, dlatego że uświadamiają, że każdy z nas pamięta, już nie mówię, że przeżył, ale pamięta to kompletnie inaczej. Jedni pamiętają głównie taki moment zatrzymania, który był pozytywny. Inni pamiętają bycie chorym albo ich bliskich, którzy cierpieli.
1: Albo śmierć,
2: albo przerażenie, albo taką wielką niewiadomą. Naprawdę te emocje są bardzo, bardzo różne. Ja myślę, że ja już też nie do wszystkiego mam dostęp. Pamiętam oczywiście jakiś rodzaj atmosfery, która panowała, tego jak wyglądał świat, najbliższe sąsiedztwo, ulice i tak dalej. I oczywiście też jakiś rodzaj poczucia bezradności. I to jest chyba właśnie odpowiedź na twoje pytanie. Dlaczego? Dlatego, że myślę sobie, że ta zaraza zarówno w powieści Ludmiły Ulickiej, rosyjskiej pisarki, jak i chyba nawet bardziej w no jednak mającej już dobrych parę lat powieści Camus, może być traktowana bardzo, bardzo symbolicznie i umownie.
1: Oczywiście.
2: I jest zarówno jakimś rodzajem epidemii, jakiegoś rodzaju wirusa, ale jest też czymś, co ludzi zatrzymuje, sprawia, że są uwięzieni i bezradni i muszą jakby poradzić sobie z sytuacją, która dzieje się według zasad, których kompletnie nie rozumieją. To znaczy, tak jakbyśmy wyrwali nas tu i teraz,

0: wstawili do jakiegoś alternatywnego świata i powiedzieli, radźcie sobie. Więc myślę sobie, że ten i tekst, no i przede wszystkim spektakl, trzeba patrzeć na niego właśnie trochę z takiego metapoziomu. To znaczy jednak z jednej strony z tej perspektywy kilku lat, które już minęły od pandemii, ale też bez takiego dosłownego patrzenia na to, że to jest jakaś historia jakiejś epidemii, która się dzieje w szpitalu i co w związku z tym.
1: Rzeczywiście, tak jak Ania mówiła, moją pierwszą reakcją było to, że no nie, nie chcę robić spektaklu o pandemii. To później jak podczas właśnie pierwszych prób, kiedy rozmawialiśmy o tym tekście, no to okazało się, że czujemy jakiś niedosyt w ogóle w teatrze tego tematu jednak pandemii. No i zaczęliśmy właśnie wymieniać się jakimiś swoimi wspomnieniami. I wtedy pomyślałam, że jednak może warto.
2: Powiedzmy też, o czym jest powieść Ludmiły Ulickiej, rosyjskiej autorki, przeciwniczki Władimira Putina od lat.
0: Jest to historia osadzona w Moskwie w latach, końcówce lat 30.
2: I oparta na faktach.
0: I oparta absolutnie na faktach, więc mógłby to równie dobrze być reportaż. W Moskwie wybucha epidemia dżumy. Dowiaduje się o tym naukowiec, który odkrywa w swoim ciele pierwsze objawy. On się wcześniej pojawia na dużej konferencji, no, gdzie ma oczywiście styczność z całą masą innych ludzi. No i trafia do szpitala i tam rozpoczyna się panika. No bo zaraz, mamy tutaj pierwszy przypadek dżumy. Co wiemy o dżumie? No wiemy, że ona się po prostu natychmiast rozprzestrzenia, więc trzeba pozamykać drzwi, ogłosić kwarantannę, odizolować
2: i znaleźć wszystkich,
0: którzy dokładnie, z kim, z którymi mógł mieć kontakt. No i rozpoczyna się taka szeroko zakrojona akcja, która przypomina i dosłownie i symbolicznie działania władz rosyjskich, stalinowskich, które no, działają dokładnie według tych samych schematów, według których wyciągają ludzi z domów i wsadzają do więzień albo wysyłają gdzieś na zesłanie. Więc to pomieszanie planów, z jednej strony próby zapobieżenia czemuś złemu, jakiemuś nieszczęściu, śmierci, miesza się z takimi bardzo jednoznacznymi skojarzeniami, które ma się w stosunku do państwa takiego bardzo reżimowego, terroryzującego ludzi.
2: Bo każda zaraza, zwłaszcza w naszych współczesnych czasach, wiąże się z ograniczeniem naszej wolności. Mhm. Teoretycznie dla naszego dobra, do pewnych granic dla naszego dobra, ale jeżeli żyjemy w państwie autorytarnym, które ma inklinację ku autorytarnemu sposobowi rządzenia, to na pewno wykorzysta tę okazję, żeby jeszcze bardziej nam tę wolność ograniczyć. I dlatego historie o dżumie, o innych zarazach są tak bardzo wieloznaczne.
0: Ale też takie bardzo poruszające, prawda?
2: Tak,
0: no
2: tak,
0: bo to
2: tak
0: właśnie jest o tym, czego najbardziej się boimy. No, utraty wolności, utraty możliwości decydowania o sobie. I to w takich najbardziej jakby prostych, oczywistych sytuacjach.
2: Pamiętam, tak, jak w czasie koronawirusa na przykład przez tydzień był zakaz wychodzenia do lasu. Pamiętacie takie idiotyczne zarządzenie, bo przecież to w lesie było najbezpieczniej. I to pamiętam, że ludzie właśnie odczuli jako takie bezsensowne, odgórne ograniczenie wolności. To jest drobiazg, ale to jest jeden z elementów, który później może urosnąć do jakichś ogromnych rozmiarów.
1: To jest jedno z pytań, na które my przez ten spektakl trochę staramy się znaleźć odpowiedź. Właśnie gdzie jest ta granica między ochroną w celu jakby dobra wspólnoty, a gdzie jednak ta granica wolności jednostki i jak to się łączy.
2: Jakie są wasze osobiste pierwsze skojarzenia na hasło pandemia, zaraza, wirus? To może wy się zastanawiajcie, a ja powiem o swoim. Ja na przykład chodziłam dużo z psem do lasu i bardzo wysoko podnosiłam nogi, bo wyobraziłam sobie, że łamię nogę. I trafiam do szpitala i nikt mnie nie może odwiedzić, albo coś jeszcze gorszego się ze mną dzieje. I umieram w tym szpitalu, nie mogąc się pożegnać z bliskimi, tylko otoczona ludźmi zamaskowanymi, którzy mi pomagają, no ale ja nawet nie jestem w stanie zobaczyć ich twarzy. A potem jak już można było się zaszczepić, to ja się tym tak cieszyłam, tak się nie mogłam doczekać, że jak podeszłam do pani pielęgniarki, ona mówi, Jezu, a co się pani stało? A ja w ogóle nie wiedziałam, o czym ona mówi. Okazało się, że mi łzy ciekły. Po prostu, że ten stres odszedł i że z tego stresu ja zaczęłam płakać, w ogóle nie mając świadomości.

0: wiadomości tego. A u was jak było?
1: Żałuję, że nie słyszałam tej historii wcześniej, bo byłaby piękną sceną. Wiesz co, mnie chyba do głowy przychodzi takie słowo abstrakcja. To znaczy,
0: że
1: bardzo...
0: nie można uwierzyć, że
1: tak,
0: coś się dzieje takiego.
1: Że coś się dzieje, ale też, że różne sposoby radzenia sobie z tą sytuacją, zarówno pojedynczych osób, jak i no właśnie takie odgórne nakazy, zakazy, regulacje, są po prostu abstrakcyjne. Jak chociażby to, co powiedziałaś, to znaczy, uwaga, drodzy państwo, zamykamy lasy. Albo ja też z Miszą, z moim psem chodziłam. Na naszej stałej trasie dochodziłyśmy do parku i tam wisiały takie przytroczone do latarni taśmy, jak policyjne taśmy przy jakichś wypadkach i taka przywieszona, niezdarnie napisana kartka, uwaga, park nieczynny. Mhm. I sobie myślę, naprawdę? Naprawdę ktoś to wymyślił?
2: Dla mnie takie pierwsze słowa skojarzenia to jest stop, bo tak jak myślę o tym czasie, to naprawdę to było dla mnie takie zatrzymanie się. To w ogóle był mój pierwszy rok studiów, taki moment, gdzie ja czułam, że wyjechałam do wielkiego miasta, to życie jakoś tak nabiera rozpędu, tak? No i wtedy wydarzyło się to, co się wydarzyło, wróciłam do rodziców i w sumie z jednej strony wiadomo, jakiś taki żal, bo coś się zaczęło i szybko się skończyło. Ale z drugiej strony to było właśnie takie zatrzymanie. Pamiętam, że bardzo dużo piekłam wtedy. Zaczęłam uprawiać jogę. No i miałam takie poczucie, że ten świat właśnie naprawdę stanął.
0: Proszę państwa, 11 i 12 września, czyli w przyszły piątek i sobotę, w Big Book Cafe na MDM-ie w Warszawie spektakl Dziennik Czasu Zarazy, sceny. Spektakl inspirowany prozą Ludmiły Ulickiej i Alberta Camusa. Wstęp wolny. Autorką scenariusza jest Anna Król. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Reżyseruje Joanna Tudek. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.
0: Występują Robert Gulaczek, Jan Hrynkiewicz i Julia Rosnowska. A autorką muzyki jest Barbara Zach. Zapraszamy państwa.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
4: Posłuchajmy czwartego fragmentu powieści Catherine Bell pod tytułem Jane Austen – Miłość, która stała się literaturą, w interpretacji Jagody Małyszek.
5: Steventon. Hrabstwo Hampshire. 22 grudnia 1795 roku. Blade poranne światło ledwo przenikało przez szparę pomiędzy zasłonami, padając na gładkie deski podłogi. Każdego innego dnia Jane naciągnęłaby kołdrę pod sam nos, zastanawiając się, czy nie powinna krzyknąć, by przywołać pokojówkę. Gdyby tak zrobiła, w kominku w okamgnieniu zapłonąłby przytulny ogień, a wtedy mogłaby się odważyć na wyściubienie nosa spod kołdry, bez odmrożeń dotrzeć do pulpitu i nawet bez większego dygotania utrzymać w palcach pióro. W zwykłych okolicznościach wada takiego rozwiązania była jednak oczywista. Jej krzyki obudziłyby Cass, która następnie usiadłaby na łóżku, rozczochrana i ponura, i wpatrując się gniewnie w Jane, zganiłaby ją tak, jak to potrafi tylko starsza siostra. Jane, czy to naprawdę konieczne? Dzisiejszy dzień nie był jednak zwykłym dniem i na tym właśnie polegało nieszczęście. Jane mogła się wydzierać do woli, a i tak nie zbudziłaby Cass. Ta bowiem przebywała w oddalonym o całe mile Kindbury. I to nie z byle jaką wizytą, lecz by spędzić święta u przyszłych teściów. Co oznaczało, że Cass wychodziła za mąż. I to była naprawdę okropna myśl. W końcu od zawsze dzieliły pokój. Od blisko 20 lat, a teraz wszystko miało się zmienić. W mroku poranka pokój wydawał się zbyt wielki i nieprzytulny. Jane westchnęła. Jej nastrój pogarszała jeszcze jedna sprawa. Suzana, pokojówka, i tak by nie przyszłaby zasłonić ich łóżka i zasznurować im gorsety. Aby móc dobrze zająć się Austinami w czasie nadchodzących świąt, ta dobra duszyczka cieszyła się wcześniejszym urlopem świątecznym u swojej matki w Basingstoke. Bezdyskusyjnie zasłużyła sobie na kilka dni wytchnienia, z dala od plebanii. Jednak w tym momencie Jane tęskniła za nią prawie tak samo mocno jak za siostrą, co oczywiście zdroworozsądkowo patrząc było kompletnym nonsensem. Suzana była miłą dziewczyną, jednak nie do porównania z Cass. Jane odrzuciła kołdrę. Na Boga, jak zimno. trzęsąc się jak galareta i pomstując pod nosem, znów opatuliła się pierzyną.

0: To żadną miarą nie było przyjemnym sposobem na rozpoczęcie nowego dnia.
1: Jagoda Małyszek przeczytała czwarty fragment powieści Catherine Bell pod tytułem Jane Austen – Miłość, która stała się literaturą, w przekładzie Magdaleny Kaczmarek. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: To już 11 koncertów i pikników za nami?
4: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
5: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
6: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato. A tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
3: Właśnie, takie jest lato z radiem.
4: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
3: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
4: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
6: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
4: Audycja od 9.
3: Piknik o 12.
4: A koncert od 20.
5: Lato z radiem i Telewizją Polską.
4: Zapraszamy.
3: Sława Bieńczycka,
6: Dagmara Kowalska,
5: Patryk Bedliński
4: i Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Jedynka. Polskie Radio.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty temu minęła północ. Anna Kowalczyk, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Policja we Wrocławiu szuka zaginionej 13-latki. Anand Brown Corniero de Oliveira jest obywatelką Brazylii. Dziewczynka około 8 rano samowolnie opuściła szkołę i do tej pory nie wróciła do domu. Policja publikuje jej zdjęcie. Każdy, kto ma informację albo wie, gdzie nastolatka może teraz być, policja prosi o kontakt. Można dzwonić pod numer 112. Wzajemne obwinianie się o aferę Zonda Krypto. Posłowie debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut. Dziś mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie. Debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
1: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wieszczy kolejną przegraną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
2: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły. Żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
1: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO.
3: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
1: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
4: I powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
1: Kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Prezydent zapewnia, że będzie zeznawał w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie niedopuszczenia ich do orzekania. Chodzi o przestępstwo urzędnicze, mówi prokurator Anna Adamiak.
5: Ułatwienie prezydentowi niedopełnienia obowiązków, czyli popełnienia przestępstwa w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w głosowaniu przez Sejm 13 marca.
0: Do takiego przesłuchania z całą pewnością dojdzie, zapowiada prezydent Nawrocki.
6: Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznałem.

0: Przyznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
1: Prezydent ma wybrać odpowiadający mu termin i miejsce przesłuchania. Ambasador Rosji po wezwaniu stawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór informuje, że Polska przekazała mu protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. W reakcji na te prowokacje minister obrony podjął decyzję o zwiększeniu aktywności polskich sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał o tym w serwisie X. Dodał, że wzmacniamy też systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski. Rosyjskie drony zaatakowały i uszkodziły fabrykę Coca-Coli koło Kijowa. Informację tę potwierdza prezydent Ukrainy. Wcześniej informowano, że w wyniku tego uderzenia w pobliżu miasta Browarów nikt nie został ranny. Coca-Cola jest tak wielkim wrogiem, że podpalili ją swoimi szachedami, mówił Wołodymyr Zełenski w cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych. Dodał, że to wyraźny sygnał dla Ameryki, bo Rosjanie nie mogą nie wiedzieć, że to amerykańska firma. Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej na Ukrainie zapewnił, że żadnemu z pracowników zakładu nic się nie stało.
2: To są aktualności jedynki.
1: Polska daleko za liderami w wyścigu o unijne granty dla młodych naukowców. Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych opublikowała listę ponad 400 beneficjentów. Zaledwie 6 z nich pochodzi z Polski. O szczegółach Beata Płomecka.
3: W tym roku najwięcej stypendiów przyznano na badania z dziedziny nauk fizycznych i inżynierii, następnie z dziedziny nauk o życiu, a także nauk społecznych i humanistycznych. Z Polski po 2 stypendia przyznano naukowcom z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego. Po jednym grancie otrzymał Uniwersytet Gdański oraz Instytut Historii PAN. Bezkonkurencyjne okazały się Niemcy, które otrzymały 89 stypendiów, prawie 15 razy więcej niż Polska. Druga na liście Wielka Brytania, prawie 8 razy więcej. Polska razem z Czechami zajęła 15 miejsce na 25 państw. To wpisuje się w szerszy problem od wielu lat, który ma Polska. Polscy naukowcy, polskie firmy badawcze nie sięgają albo nie potrafią sięgać po unijne granty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. W dzień też będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Sucho tylko w województwie śląskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 17-18 stopni na północy, przez 21 w centrum, do 25 na południu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Tegoroczna maskotka Lata z Radiem, piesek Kundelek, otrzyma wreszcie swoje imię. Z wielu propozycji nadsyłanych przez całe wakacje, jury wybrało tę najlepszą, którą poznamy w piątkowej audycji. Zapytamy także naszych słuchaczy, co najbardziej zapamiętali z Lata z Radiem 2026.
5: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reportaż w jedynce.
6: Bartosz Panek, dobry wieczór, witam państwa. Takie sytuacje zdarzają się w Gdyni. Czy tylko tam? To oczywiście pytanie otwarte, ale na pewno w tym modernistycznym mieście mają szansę realizować się dużo częściej niż gdziekolwiek indziej. Oto kamienica zbudowana w latach 30. XX wieku do dziś pozostaje w rękach tej samej rodziny. Ta jest wyjątkowa, bo mieszkają w niej wyłącznie krewni budowniczego, przedwojennego kupca Juliana Brzezińskiego. Jak udało się przetrwać II wojnę światową? Jak wyglądały czasy PRL, gdy miasto dokwaterowało tu przypadkowe osoby? I jak wreszcie spadkobiercy odzyskali wszystkie mieszkania? O tym w reportażu Marzeny Bakowskiej Dom.
7: Dlaczego pani tata zbudował ten dom?
8: Jego marzeniem było.
7: I tak jak

0: się pobrali, to tatuś miał 28 lat, mamusia chyba 20, bo różnica między rodzicami tylko 3 lata. Podejrzewam, że takie miał marzenie.
1: Dzień dobry, Marzena Bakowska.
2: Gdynia. Każdy marzyłby tu się osiedlić. Nazywano to miejsce Ameryką, bo tu można było zrobić karierę. Powstawał port, potrzeba było rąk do pracy. I mój budowniczy, Julian Brzeziński z zawodu kupiec, także widział tu dla siebie szansę. Tu poznał przyszłą żonę.
0: Tylko ja muszę wyciągnąć to. Na to 50-lecie tatuś dał sobie uszyć garnitur, mamusia tą całą i tak do trumny ich pochowała.
1: Bo to zdjęcie jest z 50-lecia ich ślubu.
0: Tak, 50-lecie ich ślubu. Oj Boże, familia Brzezińskich. 14 plus rodzice, aha, tutaj policzyłam, nie? To jest razem 16 osób, 50-lecie ślubu rodziców kochanych. Oj, Bozinko kochana. Tak, sygnet miał, piękny sygnet. A później ja sobie przerobiłam, ale już teraz przekazałam mojej wnuczce. Jak 18 lat skończyła, to teraz Alusia ma.
2: Dom, miejsce miłości, schronienia, miejsce najbliższe. Ale mój budowniczy od razu pomyślał, że można tu także zarabiać pieniądze. Na parterze są lokale usługowe. Na trzech piętrach mieszkania.
0: Chyba tu ułożyłam. Jest takie duże. Pozwolenie na budowę.
1: Gdynia, 19 maja 1934. Do pana Juliana Brzezińskiego. Gdynia Chylonia. Przez J.
0: I co, zrobiła pani zdjęcie?
3: Nie, nagrywam.
0: Ach, nagrywa. Przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych winno być złożone nadzorowi budowlanemu zawiadomienie o rozpoczęciu budowy przy podaniu daty i numer powyższego zezwolenia. Po wykonaniu robót...
2: Kiedy Julian Brzeziński mnie wymyślił? Nie wiadomo. Marzenie o budowie kamienicy zaczął realizować po założeniu rodziny. Dlaczego 8 mieszkań? Też nie wiadomo. Może miało być jednak 9? Albo 10, bo tyle miał dzieci. Jedno zmarło w dzieciństwie. Jedna córka odeszła, kiedy już była dorosła. Pozostało więc 7 synów i córka, Elżbieta, zwana w rodzinie Dziunią.
0: Nadzoru budowlanego prośbę o odbiór budowy, po czym może nastąpić zezwolenie na jej użytkowanie. To ja będę musiała moje klucze wziąć. Witek, słuchaj. Witku, gdzie są od pralni? Bo chciałam pani tą pralnię pokazać.
4: Gdzie twoje klucze?
0: Nie, nie, nie.
4: To są moje klucze.
0: Ale tu wisiały.
4: No to taką pretensję. Gdzie masz?
0: No ja nie wiem. Poczekaj. Pralnia jest, przepraszam. Jeden jedyny tylko jest mężczyzna. Na razie, ale już widać, że już młodzież tutaj zaczyna bywać i będą chyba mieszkać młodzi. Moje pokolenie. Uważam, że moja córka chyba też tu będzie zamieszka. A może wnuczek będzie mieszkał tu. Różnimy. Albo wnuczka, prawda?
1: Panie Witku, słyszałam, że żona zarządza, a pan jest złota rączka tutaj. Facet od remontów.
4: Nie no, w miarę ile mogę, to po prostu to powrobię, ale...
0: Tutaj mieszkamy 55 lat. Chcieliśmy już oddać to do wspólnoty mieszkaniowej, ale różnice zdań są. Jedni są za, drugi są za nie, bo koszty, bo to, bo tamto.
4: No, no były pewne przeróbki, było, bo to była instalacja starego typu. Nie należeliśmy do OPEC-u, teraz mamy własne źródło zasilania. No i trzeba pilnować po prostu naokoło.
0: Jak dzwonią, panie Witku, coś tam na mnie tego, no

0: To bierze ten swój kuferek i idzie do lokalu. Złota rączka nasza kochana. Dobra, idziemy. I idziemy do tej piwnicy. Tak, to jest pani Marzena. To jest Les Tricot, który ma przeszło 90 lat i jest praca w budynku, bo tutaj jeżdżą te kolejki, te przemysłowe wagony, to pociągi i to wszystko pracuje i to pęka. 2 lata poszukuję fachowca, żeby wzmocnić to.
1: Od piwnic po strych. Wszystko miało służyć rodzinie. Julian Brzeziński prowadził przed wojną na parterze sklep wielobranżowy. Wszystko tu było. Od elementów wyposażenia mieszkań po materiały budowlane. Rozumiał potrzeby i brak gotówki, więc czasem tylko zapisywał, kto co brał na budowę, na przykład domu na gdyńskim Meksyku. Ale potem przyszła wojna. Długi nie zostały spłacone. A mój budowniczy dostał nakaz pracy i wyjechał na roboty do Niemiec.
0: Tu jest ta nasza piwniczka. O, tak wygląda. Niech pani zobaczy, jakie drzwi są. Nawet ubikacja jest. Jak wybuchła wojna, jak były naloty tutaj na Gdynię, na Oburze, na lotnisko, to wszyscy tutaj schodzili i przetrzymali to wszystko. I ta ubikacja to była tak potrzebna i była bardzo praktyczna. O, tu jest ta pralnia słynna.
2: Którą pani tata wymyślił.
0: Tak, to wszystko było dobrze. I tu był kocioł, tu było podgrzewanie, jak panie prały, bo kiedyś nie było tych pralek, ale już były te, po wojnie były te franie. To każda tutaj ta pani miała wtedy tego i później stawiła i tutaj panie, tam jest woda.
2: Teraz to jest taka po prostu piwnica.
0: To jest teraz piwnica taka. O, tak.
1: W czasie wojny zamieszkał tu szef niemieckiej policji na Chylonii. Zaprzyjaźnił się z rodziną Brzezińskich i z pewnością ją chronił. Być może to on doprowadził do tego, że Julian wrócił z przymusowych robót do domu. Dzieci razem bawiły się na podwórku, ale gdy zbliżała się Armia Czerwona, niemiecki policjant całą swoją rodzinę chciał ewakuować statkiem Wilhelm Gustloff. Zginęli.
0: Jak to tatuś zawsze mówił, raz na wozie, raz pod wozą. Ten okres powojenny to był najbardziej taki przejściowy, bo tatuś musiał pracować do emerytury. Ten sklep zabrali, bo prowadził ten sklep jako państwowy, nie? Ale nie podobało im się, nie? Komunistom tu z miasta. Ach, to też było. No był ciekawym człowiekiem, naprawdę był. Mamusia, zobaczysz, wszystko będzie dobrze. To moja bratowa jest.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Brzezińska.
3: Jak się pani tutaj mieszka?
5: Oj, bardzo dobrze. Sami swoi, atmosfera super, przyjazna. To jest fajnie, że jesteśmy tak wszyscy razem zgrani, bo jesteśmy jedną rodziną i każdy może sobie pomóc, bo to jest jednak bliska osoba, także możemy się czuć pewnie, zwłaszcza w naszym takim już, no czasami nie, różnych sytuacjach życiowych. Możemy sobie nawzajem pomagać, możemy się spotykać, możemy sobie wspólnie no, porozmawiać o różnych naszych problemach i życiowych, i zdrowotnych, i w ogóle. Kawka wiadomo, nie, spotkania, to jest bardzo miłe. Tak. Miałam właśnie taką sytuację, że znalazłam się w takim momencie, że potrzebowałam pomocy i to szybkiej pomocy, także tylko przez drzwi przeszłam i natychmiast dostałam pomoc i dzwoniła szwagierka i po pogotowie, no i pomogli mi. Także bardzo fajnie, fajnie jest.
3: Pani pamięta swojego teścia? Pana Juliana, który budował ten dom?
5: Tak, pamiętam. Bardzo dobry człowiek. Przyjazny dla wszystkich i uczynny. I mile wspominam, nie? Mile wspominam i teścia, i teściową. Są bardzo dobrzy ludzie byli. Ja mieszkam w ich mieszkaniu, dlatego może mi się tak dobrze mam właśnie mieszkanie. Też mieli, no, tak fajne. To mieszkanie jest właśnie, no duże jest, nie? Także... Tutaj szwagierskie upoważniliśmy jako administrator i Ja na przykład

0: i z mężem byliśmy cały czas pełni zaufania, to co postanowiła, nie, jak coś nie wiedziała, no to z nami dyskutowała i to jest właśnie to fajne, nie? Że się czuje człowiek nie obco, tylko tak swojo, nie?
1: Reagujemy na jakiekolwiek...
0: Tak, właśnie, wspólnie reagujemy na jakieś właśnie, jeśli ktoś tam wieczorem chodzi czy coś, no wiadomo, wiemy kto mieszka i, no, i gdzie to może być, nie? No także to jest to fajne, nie? To jest to fajne.
1: Tak wygląda, jak było na początku. Jeśli chodzi o klatkę schodową, nic nie było zmieniane. Jedynie drzwi wejściowe do mieszkań są zmienione. Poręcze dla striko jest oryginalne, ale każdy się dziwi, że takie...
2: No, bardzo porządnie pani tata to zrobił.
1: To znaczy fachowcy byli tutaj, mieszkali przecież tutaj u góry na poddaszu. Bo zawsze tatuś mówi, że ta część była pierwsza, a druga z tej strony. Także prawdopodobnie tak była budowana.
2: Czyli jakby pół kamienicy i pół kamienicy.
1: Tak, tak, tak. Tylko właśnie się zawsze dziwię, dlaczego te mieszkania nie są metrażowo jednakowe. Każde mieszkanie ma inny metraż. Tego tatuś nie powiedział. Teraz bym się zapytała, gdyby żył, nie? Idziemy na strych teraz.
3: Patrzę na te
1: wizytówki.
3: Tak, że brzezińscy, w zasadzie to prawie wszyscy mogliby to napisać, brzezińscy.
1: No tak, ja też brzezińska, okujewska, nie? A jak dzwonię gdzieś tam do urzędu czy tego, zawsze mówię, no brzezińscy, wiesz. Trzecie pokolenie już będziesz zarządzać. Jest to. I teraz każdy ma swój schowek. Bo tak to była przestrzeń, duża na całą tą, z 8 takich pomieszczeń. Ja może swoje pokażę. Tu był strych, suszarnia była, tylko połówka taka, nie? A z tamtej strony to były te pomieszczenia dla pracowników. Tak było zaplanowane, tak ojciec zaplanował. Nic nie zmienione, że te drzwi to są też oryginalne tam. Także to jest to.
4: Przed wojną Julian Brzeziński wynajmował część mieszkań. Po wojnie władze nie tylko zlikwidowały sklep, ale także dokwaterowały lokatorów.
2: A jak się udało odzyskiwać te mieszkania?
1: Albo naturalna śmierć była lokatora, tak jak u mnie. Najpierw żona umarła, później pan doktor Aleksander. I tutaj też ta sama historia była. Tutaj pod siódemką to... Nawet brat swoje mieszkanie spółdzielcze, własnościowe wynajął na dożywocie, dopóki ta pani żyła, ale później odzyskał to mieszkanie, nie? On. Także na takiej zasadzie. To było tam w 89 roku, jak ten przełom był, nie?
4: Na parterze mieściła się znana na Chyloni apteka. Cały czas pan Julian zarządzał kamienicą. Zdecydował, że każde z 8 dzieci dostanie jedno mieszkanie. Każde więc dochodziło do porozumienia z lokatorami i udało się odzyskać wszystkie lokale. Mieszkają więc w kamienicy tylko jego potomkowie. Ostatnio wprowadziła się prawnuczka.
1: To jest pani z...
2: Dzień dobry.
1: Z radia.
5: Punkt jest świetny. Wspaniale się tu mieszka. Moja mama jest wnuczką.
1: To już jest prawnuczka Dorota.
5: Bardzo dużo historii tutaj jest, bardzo dużo rodziny, zawsze można się do kogoś odezwać, wszyscy się znamy. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest takie bardzo ciekawe i miłe, że zawsze jest ktoś tutaj, kogo znamy, ktoś krewny i że możemy się spotkać.
1: Babcie właśnie w tym roku pochowaliśmy?
5: W zeszłym.
1: W zeszłym roku w marcu. No i teraz wnuczka tutaj mieszka i sobie życie tutaj układa, moja studentka.
5: Medycyna.
2: A, i być może gdzieś tutaj w pobliżu jakiś gabinet powstanie?
1: Ano.
5: Bardzo chętnie.
2: Pradziadek wymyślił, że na dole są te lokale usługowe, więc może kiedyś w przyszłości...
5: A, to jest dobry pomysł, nie pomyślałam o tym. Ja myślę, że to Też jest bardzo dobre, że osoba, która tu mieszka, tutaj wszystkim zarządza,

0: Za wszystkim wie, co się dzieje. Bo tak jest najlepiej, jak właśnie ktoś jest i widzi, na przykład jak zacznie, nie wiem, zepsuje się brało, to od razu może podjąć jakieś kroki. Ja wiem, że w spółdzielniach to tak już nie było. To też jest takie unikalne, myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy nadal, wszyscy się znamy. No, niektórzy mieszkają, niektórzy mają to nadal, ale nie mieszkają. Więc no, to tak, wyjątkowe.
1: Podejrzewam i taką mam nadzieję, że trzecie pokolenie, to znaczy czy wnuczka mojego brata, czy mój wnuczek i wnuczka, to obejmą i będą zarządzać tą kamienicą, podejrzewam. Taką mam nadzieję, że tak będzie.
2: Liczę sobie już 90 lat. Mocno trzymam się na moich filarach. Teraz moimi właścicielami jest 16 potomków Juliana. Jestem dla nich domem.
3: To był reportaż Dom. Jego autorką jest Marzena Bakowska, dziennikarka Radia Gdańsk, a za realizację akustyczną odpowiada Julia Baranowska. O domu przy Chylońskiej opowiadali Elżbieta i Witold Okuniewscy, Grażyna Brzezińska i Dorota Pałubicka. A to był reportaż w Jedynce. Dobrej nocy, do usłyszenia. Bartosz Panek.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 26 minut pozostało do godziny pierwszej. Dobry wieczór, kłaniam się Państwu. Maciej Żajkowski przed mikrofonem, za konsoletą Miłosz Duda. Zapraszamy serdecznie na 3 godziny muzyki nocą. Wschodni front, a rozpoczęliśmy jak na początku każdego miesiąca od prezentacji finalistów World Music Charts Europe, czyli selekcji najlepszych albumów z muzyką świata realizowanej przez ponad 40 dziennikarzy muzycznych stowarzyszonych przy Europejskiej Unii Nadawców, czyli EBU. I tutaj niespodzianka, trzeci miesiąc w pierwszej dziesiątce taka koalicja polsko-węgierska, między innymi Melinda Balog, Erdofu i Janusz Prusinowski Kompania, czyli reprezentanci nurtu tradycyjnego we współczesnej muzyce etnicznej. To jest miejsce szóste, spadek z czwartego. Płyta nazywa się Miedza. Miejsce piąte, album Symbol. To artystka z Turcji, stowarzyszeniem muzyków z Danii, Hilal Kaya, premierowa płyta i bardzo wysoko w ramach tego rankingu. I posłuchamy od razu miejsca czwartego. To również taka koalicja ze Słowacji, tym razem muzyków, artystów i również ten nurt tradycyjny obecny jest w miesiącu wrześniu w ramach selekcji najlepszych albumów z muzyką świata. Płyta nazywa się Obrazki zo Slovenska i stworzona została przez koalicję muzyków z formacji Spectrum Quartet, Ulianki, Noga Band

i Simone Hulejową z takiego klanu, pokolenia muzyków, śpiewaczek i przede wszystkim tradycjonalistów. Obrazki ze Słowańska to miejsce czwarte.

0: Autopromocja.
1: To już 11 koncertów i pikników za nami?
2: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
3: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
4: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato. A tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
1: Właśnie, takie jest lato z radiem.
2: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
1: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
2: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
4: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
2: Audycja od 9:00.
1: Piknik o 12:00.
2: A koncert od 20:00.
3: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
2: Zapraszamy.
1: Sława Bieńczycka,
4: Dagmara Kowalska,
3: Patryk Bedliński
2: i Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. 3 miesiące spędzi w areszcie Dominik D., który we wtorek ciężarówką wjechał w Ludzi na A1 w okolicach Częstochowy. Tak zdecydował sąd. Do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna dotycząca kierowcy. Wynika z niej, że w chwili wypadku Dominik D. był pod wpływem narkotyków. Ciężarówka wjechała w ciąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię. Zginęły 4 osoby, a 4 kolejne w stanie ciężkim są w szpitalu. Dominikowi D. przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kampania w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Wczoraj do 16:00. Kandydaci mieli czas na dostarczenie do komisji list z co najmniej 3000 podpisów poparcia. Kto będzie walczył o fotel prezydenta? O tym już teraz Paweł Pawlica.
6: Komisja zweryfikowała już listy poparcia 4 kandydatów. To Michał Drewnicki z PiS, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL oraz inicjator zwołania referendum w Krakowie Jan Hoffman. Na weryfikację czekają listy poparcia od 8 kandydatów, w tym między innymi szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały, byłego prezesa NIK Mariana Banasia, posła Konfederacji Bartosza Bochańczaka czy posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek.
7: Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwały o odmowie lub rejestracji. Wtedy będzie można powiedzieć, kto jest kandydatem, tak oficjalnie.
6: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Okazało się, że zebranie co najmniej 3000 podpisów poparcia pod listami nie jest łatwe. Z 24 zgłoszonych komitetów wyborczych tylko 12 dostarczyło do komisji listy z podpisami od mieszkańców. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: Przedterminowe wybory prezydenta w Krakowie odbędą się 27 września. 13 osób zostało rannych w atakach rosyjskich dronów na Kijów, co potwierdził mer ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko na Telegramie. 6 osób, w tym jedno dziecko, trafiło do szpitali. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że rosyjskie drony zaatakowały i uszkodziły fabrykę Coca-Coli koło Kijowa. Bezzałogowcy trafiły także w budynek mieszkalny w ukraińskiej stolicy, gdzie wybuchł pożar. W kilku innych miejscach w Kijowie spadły szczątki dronów. Ciało, które odnaleźli policjanci w rejonie jeziora Krzywe w Lubuskiem, to poszukiwany od kilku dni Witold Płóciennik, operator filmowy. Informację tę potwierdziła Polskiemu Radiu Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Jak mówi jej rzeczniczka Mariola Wojciechowska-Grześkowiek, śledczy zabezpieczyli ciało do wykonania sekcji.
8: W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zgonu, w szczególności w celu ustalenia, czy do tego zgonu nie przyczyniło się działanie osób trzecich. Zostanie powołany biegły medycyny sądowej.
5: Prokuratura również ustali w toku śledztwa, czy doszło do popełnienia przestępstwa. 56